0: Słuchacie RMF FM, na zegarze za chwilę godzina trzecia. Czas na fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Rosyjski artysta krytykujący Władimira Putina zginął w strzelaninie w Białej Podlaskiej. Zabójstwo przypominało egzekucję. Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej, grzmi w sieci Donald Trump. W faktach także Poznań i ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon. W Białej Podlaskiej zastrzelono wczoraj obywatela Rosji znanego jako Siemon Skrepecki. Był artystą, który słynął z karykatur i performansów wyśmiewających Władimira Putina. Jak ustaliło nieoficjalnie RMF FM, mężczyzna od pewnego czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. Do zdarzenia doszło obok parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
2: Usłyszałem strzały takie, nie wiem, za 20 może, 10, jak fajerwerki, jak wystrzał z wydechu. Po chwili widzę, że jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
3: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
4: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
5: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
6: Brak słów.
1: Zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny. Zabójca wciąż nie został zatrzymany. Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej. Jednocześnie zdementował doniesienia, jakoby Stany Zjednoczone miały przekazać Teheranowi 300 miliardów dolarów. Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej, a historia o tym, że Stany Zjednoczone płacą Iranowi 300 milionów dolarów, to fake news puszczony przez głupkokratów, napisał Trump na portalu Truth Social. Wiceprezydent J.D. Vance przyznał jednak, że Iran mógłby uzyskać dostęp do funduszu wartego nawet 300 miliardów dolarów, tworzonego z inwestycji państw Zatoki Perskiej. Warunkiem miałoby być wywiązanie się Teheranu z zapisów porozumienia. Katastroficzne wizje się nie sprawdziły. To najważniejszy wniosek po zakończeniu największego w historii polskiego Bałtyku projektu badającego wraki, amunicję i broń chemiczną zalegającą na dnie polskiego morza. Eksperci przebadali m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart oraz rejony głębi gdańskiej i Rynny Słupskiej. Co ustalili?
7: Zbiorniki na Frankenie są prawie że puste. Te, do których nie ma dostępu i gdzie może coś być, znajdują się poniżej poziomu dna, więc nawet jak się rozszczelnią, to skażą dno, natomiast nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni.
8: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
7: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy. Morze Bałtyckie ma problemy, ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
1: Wyjaśniał Jan Młotkowski, z zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
9: Fakty RMF FM. Piłka w grze.
1: Na SoFi Stadium w Kalifornii rozpoczyna się właśnie kolejne tej nocy mundialowe spotkanie. Iran mierzy się z Nową Zelandią. Do tego spotkania będziemy wracać w kolejnych faktach. To będzie największe święto miłośników fantastyki. W Poznaniu trwają ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon. Organizatorzy zapowiedzieli kilka zmian. Jakich? To sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Wydarzenia po raz pierwszy będą tłumaczone na język migowy. Zainteresowanie konwentem jest tak duże, że zdecydowano się wprowadzić limity sprzedaży wejściówek. W ubiegłym roku udział w festiwalu wzięło ponad 66 tysięcy osób. W tym roku będą też sprawdzane rekwizyty wnoszone przez uczestników.
11: Nie mogą wejść z tylko prawdziwej broni. Ze względu na bezpieczeństwo, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. Oczywiście można przyjść z bronią fantastyczną, z gier, filmów, seriali. Ta cała otoczka fantastyczna, ona nadal jest obecna i może być obecna.
10: Mówi Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era. Głównymi punktami festiwalu będą spotkania z twórcami fantastyki oraz wydarzenia związane z cosplayem.
1: Pyrkon w Poznaniu już w najbliższy weekend. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej pytanie, co dalej z orderem Orła Białego przyznanym prezydentowi Ukrainy. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Jackiem Czaputowiczem, byłym szefem dyplomacji.
12: Minister Przydacz, którego pan tutaj wymienił, twierdzi, że to pan jest proukraiński, dlatego pan jest przeciwnikiem odbierania tego orderu, a on zawsze prezentował realistyczną politykę. Pan mówi, że to on nadzorował przyznanie prezydentowi Zełenskiemu orderu i teraz chcę mu odebrać?
13: Ja się przyznam, że ja też mam taki order, tylko ja mam najniższy z nich i dostałem go, jak już przestałem być ministrem trzeciej klasy, po tych wszystkich innych politykach niektórych, których to wymieniam. I nie w zamian za to, że jakiś mój odpowiednik minister spraw zagranicznych Ukrainy dostał, prawda? Więc to jest takie odwracanie kota ogonem. Myślę, że minister Przydacz zrobił wielki błąd. bo skoro on był przy tym nadaniu, to on teraz pomyślał, a może by to warto odebrać i to mógł zasugerować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. I to prezydent jest w pułapce, bo każda decyzja jest zła. Decyzja, że on podejmuje, że no w końcu nie odbiera tego, bo na przykład mu kapituła to sugerowała, doszedł do wniosku, że odebranie orderu byłoby niewłaściwe. Naraża się na krytykę ze strony swego obozu. Przecież tam były uchwały zarządu Prawa i Sprawiedliwości, zarządu politycznego, jednogłośne, żeby odebrać. Cała strona prawicy żąda odebrania.
12: Sondaże też są takie, że...
13: Może byłyby demonstracje, że jest miękiszonem, tak jak jedna dziennikarka napisała, no Polska jest galaretą. No strasznie nieprzyjemne. Poza tym, no, noż prestiż państwa to jest... Osoba, która reprezentuje państwo, to nie tylko jego osobisty prestiż upada, bo jest nieskuteczny, ale także całego państwa. No jest to strasznie nieprzyjemna rzecz.
12: Znaczy, no nie, przepraszam, to znaczy, że w tym wyścigu dwa samochody jadą na siebie, to Polska
13: no,
12: skręciła.
13: Jak no stchórzył.
12: Przegraliśmy w tchórze.
13: No jak najbardziej, tylko tu chcę powiedzieć jedną rzecz. Na czym polegał błąd? Bo ja uważam, że zdecydowanie działanie było konieczne. On polegał na tym, że ktoś zapewnie jemu i polskiej klasie politycznej zasugerował, że w sposób oczywisty prezydent Zełenski się wycofa i zmieni tą nazwę. No okazało się, że zostaliśmy w liny, żeśmy wpadli.
12: No dobrze, ale to jest jakby jedna możliwość. Odebranie, znaczy nie odebranie. A jak odbierze, no to wtedy, można powiedzieć, pokazaliśmy siłę.
13: Bo wtedy na pewno na scenie politycznej się umacnia, bo pokazuje natomiast to według mnie zdegradacja pozycji Polski w świecie, bo nikt tego nie zrozumie. Tak jak powiedziałem, dlaczego państwu i prezydentowi państwa, które jest atakowane, tak jak teraz w nocy dzisiaj przez Rosję, wojna trwa, my robimy taki gest, a zarazem te ordery ciągle nie kwestionujemy dla różnych zwolenników Moskwy jak Gerharda Schrödera, to po pierwsze myślę, że w ogóle jego wtedy pozycja międzynarodowa prezydenta spadnie, on nie będzie osobą, z którą by chciano się kontaktować, nie mówiąc już o pozycji Polski. Jak to będzie wyglądało na tej wielkiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, która ma być w Gdańsku za niecałe 2 tygodnie? No według ja sobie tego nie wyobrażam.
12: Ale polskie firmy stracą?
13: No, za pracą firmy już straciły. Polskie firmy liczą na współpracę, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie liczy się godność państwa bardziej niż ten interes gospodarczy. Ja bym się tym nie kierował, więc trzeba było zareagować zdecydowanie, nie tylko jeśli chodzi o tą kwestię gospodarczą.
12: Ale że to jest jeszcze trzecia możliwość, można czekać. To znaczy można powiedzieć, dajemy prezydentowi Zełenskiemu czas, żeby się zastanowił.
13: No i to jest chyba wybrane i to jest chowanie głowy w piasek, bo już przecież rzecznik prezydenta, pan minister Leszkiewicz powiedział, że oni nie mają nadziei, że będzie zmiana tej decyzji. Każdy widzi, że nie jest zmieniona decyzja, my czekamy. Ani w lewo, ani w prawo. Sytuacja jest niejasna. Nie wiadomo, co to będzie w tym Gdańsku. Jak na to zareagować? Ukraińcy czekają, czy my chcemy, żeby on przyjechał do Gdańska, czy my chcemy osobę, nad którą wisi groźba odbioru orderu, bo jest jego niegodny? Jak on się będzie tu czuł w Gdańsku? I czy on wtedy na pewno przyjedzie? Ja myślę, że to jest bardzo... My po prostu żeśmy się postawili w kropce. No w zasadzie dlaczego byśmy chcieli, żeby on tu przyjechał? A rząd chce, żeby przyjechał, bo to jest największa, tak powiem, konferencja, czy w ogóle wydarzenie geopolityczne w tym roku, podkreślające znaczenie Polski w relacjach właśnie do Ukrainy, do Rosji, do tego pokoju. To jest była nasza szansa. I to może spalić na panewce. No jest bardzo zła sytuacja. A polskie firmy, no już są takie głosy, dyskusje. To jest bardzo trudny rynek ukraiński. Czy polskie państwo...
12: Politycznie ustawiony też, powiedzmy, zupełnie
13: tak
12: otwarcie.
13: Ale tak, czy polskie państwo będzie na tyle silne, żeby później ewentualnie te firmy, które zaryzykują dużo, bronić.
12: No jak się okazuje, nie jest na tyle silne, żeby bronić nawet własnej narracji historii.
13: Słabość. My wykalizaliśmy się w tej grze w tchórza, że stchórzyliśmy. Jest wielka przewaga mentalna i tak powiem faktyczna Ukrainy w tym sporze, na własną prośbę.
12: Panie prezydencie, a w co gra tak naprawdę Ukraina? Zełenski przecież wiedział, prezydent Zełenski wiedział, jakie jest nasze podejście do UPA i do Ukraińskiej Powstańczej Armii. Miał świadomość, albo powinien mieć świadomość, że to wywoła w Polsce skandal. Sygnały były jednoznaczne. No, zakładam, że jego służby dyplomatyczne też wiedzą o tej odwracającej się emocji politycznej wobec Ukrainy w Polsce. W co gra prezydent Zełenski?
13: Panie redaktorze, nie chciałbym radzić i wyjaśniać, niech to eksperci zrobią. Mnie interesuje interes Polski. Jakby nie zagrał, musimy reagować mądrze, umiejętnie, tak żeby wzmacniać pozycję Polski.
12: A jeżeli on gra na Niemca, a nie na Polskę, to
13: zagrał
12: wtedy...
13: jak zagrał, żeśmy jeszcze pogorszyli naszą sytuację. Bo chcę powiedzieć jedną rzecz. Chwaliłbym tą całą akcję. Gdybyśmy my go zaszantażowali, tak jak teraz, tym orderem, on by zmienił nazwę, ale on nie zmienił. I ktoś musi za to odpowiedzialność wziąć.
12: Ktoś musi zjeść tę żabę.
13: Ktoś musi wziąć, ktoś tego, nie tylko prezydenta, ale przecież rząd, minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, my domagamy się bez tego ani rusz. No to jedzmy tą żabę, jeżeli my mamy klasę polityczną tchórzliwą, a w zasadzie moim zdaniem lepiej być tu tchórzliwym, i się wycofać, niż zrobić jeszcze większą bzdurę, czyli odebrać mu ten order, bo się kompletnie skompromitujemy, no to wtedy no trudno. No, według mnie być może w kancelarii prezydenta powinna dojść do jakiejś refleksji, czy tam są właściwe osoby. No, została dokonana niedawno korekta na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam jest dyplomata z doświadczeniem i może rozumie, jakie są relacje przyczynowe.
12: Marcin Przydacz do dymisji?
13: Nie, ja tego nie mówię w ogóle. Ja nie wiem zresztą, ja mówię, bo on odpowiada za to formalnie, jest szefem tego biura, ale może to były inne głosy. Ja się odnoszę do niego, dlatego że pan go przywołał i on tutaj mnie atakuje.
12: Tak, no tutaj oczywiście były
13: że ja jestem proukraiński, skoro oni wszyscy się okazali proukraińscy, bo chcieli mieć te ordery, a później myśleli, że przyznanie, odebranie ordery to tak samo jak nadanie orderu. No nie, to nie jest to samo, bo to już jest wielka afera i ona jest zupełnie niepotrzebna i ktoś źle wymyślił te instrumenty, no i po prostu cała Polska na tym traci.
12: Panie profesorze, wierzy pan ten pokój Iran, Stany Zjednoczone? No dzisiaj w nocy prezydent Trump napisał: porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane, gratulacje dla wszystkich, niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez cieśniny Ormus, a jednocześnie nakazuje natychmiast zniesienie blokady morskiej nałożonej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Statki świata, odpalcie silniki i niech płynie ropa.
13: Bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że jest szansa, że rzeczywiście te statki ruszą, a to jest ważne dla tego.
12: Z drugiej strony irańska agencja Fars mówi, że żegluga cieśniną Ormus będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. To jakby jest trochę inny przekaz niż ten, który prezentuje Donald Trump.
13: To nie przeczy temu, co powiedziałem, że statki ruszą i wtedy ropa może się, ceny mogą się ustabilizować, to jest dobre.
0: Mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24.

0: Zbliżamy się do godziny 4:00. W RMF FM czas posłuchać kolejnego wydania Faktów. Przedstawi go Karol Płaczkiewicz.
1: Donald Trump potwierdził wsparcie militarne dla Polski w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. O szczegółach powie nasz korespondent. Jest termin startu budowy portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. A na mundialu po pierwszych 45 minutach Iran remisuje z Nową Zelandią 1-1. Donald Trump potwierdził w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim zobowiązanie do zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Poinformował o tym wczoraj Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Do spotkań przywódców doszło dwukrotnie podczas niedzielnych uroczystości w Białym Domu. O szczegółach z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Wszystko działo się przy okazji gali mieszanych sztuk walki i 80. urodzin prezydenta Trumpa.
3: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
2: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
3: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
2: Mówił również minister Przydacz.
3: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
2: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA.
1: Brak porozumienia w sprawie zwrotu pieniędzy za sprzęt przekazany Ukrainie. Takie informacje przekazał wczoraj szef polskiego MSZ Radosław Sikorski po posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu.
4: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
1: Polska domaga się zwrotu prawie 0,5 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Komisja Europejska chce nam przelać jedynie 10% tej kwoty. Rusza budowa największego lotniska w kraju, czyli portu Polska. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, prace terenowe rozpoczną się we wrześniu. Nowy port lotniczy powstanie w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Co ten plan oznacza dla osób, które wciąż mieszkają na tym terenie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Oznacza, że do końca sierpnia muszą zakończyć się wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma powstać pierwszy etap lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną rządowy pełnomocnik do spraw budowy portu Polska, Maciej Lasek.
6: Tam, gdzie mogą się zacząć pracę, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów.
5: W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą, która ma realizować pierwszy etap budowy lotniska, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Sam port Polska ma według planów obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2032 roku i wtedy przeniesione mają być tam wszystkie pasażerskie, komercyjne loty z Warszawy.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Opozycja w Polskim Komitecie Olimpijskim wygrała kluczowe głosowania. Zobowiązując się przy tym do prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, to konieczne, by pozbawić go stanowiska. Kiedy mogłoby to nastąpić, pytał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
8: Zanim opozycji, prezes musi na mocy uchwały zwołać walne w ciągu 30 dni. Sęk w tym, że robić tego nie zamierza, bo uważa, że to działanie bezprawne.
9: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
10: Czyli raczej nie spodziewajmy się kolejnego walnego w czerwcu, krótko mówiąc.
9: W kwietniu, w przyszłym roku wyborczego.
8: W kwietniu kończy się kadencja Radosława Piesiewicza, ale już zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Opinie prawne prezesa PKOL kwestionuje doradca ministra sportu Robert Korzeniowski.
11: Prezes Piesiewicz powinien być w służbie olimpizmu, a nie my jego zakładnikami czy zakładnikami jego woli czy gierek.
8: Wydaje się zatem, że na pozór opozycja w PKOL odniosła dziś zwycięstwo. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, wygląda ono na perrusowe i na zmianę prezesa jego przeciwnicy jeszcze poczekają.
1: A pozostając w tematyce sportu, zaglądamy za ocean. Tam zakończyła się pierwsza połowa meczu Iran-Nowa Zelandia. Po 45 minutach remis 1-1. Piłkarze za chwilę będą wracać na murawę, a do tego spotkania wrócimy w kolejnych faktach. Teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. W Katowicach otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego. W swoich zbiorach ma w sumie około 30 km archiwaliów, w tym dokumenty sięgające XIII wieku.
12: Archiwum Państwowe w Katowicach wchodzi w skład 32 archiwów państwowych w całym kraju, zarządzanych właśnie przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, więc jest to wielki dzień dla nas wszystkich, dla całej społeczności archiwalnej, ale zdecydowanie najbardziej i załoga Archiwum Państwowego w Katowicach i, jak rozumiem, cały region śląski, no bo to tutaj, w tym miejscu gromadzone są no, te właśnie najważniejsze dokumenty, które na tym terenie, na terenie właściwości działania Archiwum Państwowego w Katowicach są na co dzień wytwarzane przez różnego rodzaju instytucje i przez różnych ludzi. Otwieramy nową siedzibę, generalnie mówimy cały czas o rozbudowie, przebudowie, tak naprawdę otwieramy nową siedzibę Archiwum Państwowego w Katowicach, bo ten kompleks tych budynków, które znajdowały się na tym olbrzymim terenie powojskowym, no to były budynki przeznaczone dla wojska. Czołgi tam stały, były różnego rodzaju maszynownie, były koszary i tak dalej. To nie były budynki przygotowane do tego, żeby przechowywać w nich narodowy zasób archiwalny. W związku z tym tak naprawdę to wszystko zostało wyburzone w trakcie tej inwestycji. Powstały dwa nowe budynki, dwa nowe zostały wyremontowane praktycznie od zera. Wszystko to zostało ze sobą połączone, bo do tej pory ten kompleks był całkowicie niefunkcjonalny, czyli żeby poruszać się po tym kompleksie trzeba było cały czas wychodzić na zewnątrz, co dla dokumentów jest rzeczą zabójczą. One muszą mieć stałą temperaturę, muszą mieć stałą wilgotność, muszą mieć zapewnione generalnie stałe warunki przechowywania. Tylko w ten sposób one są bezpieczne i możemy mówić o jakimś przechowywaniu w długim okresie czasu, a do tego dążymy. Najstarsze dokumenty, przypominam, z XIII wieku. Wszystko, co jest przechowywane w archiwach państwowych, jest unikatowe. Dlaczego jest unikatowe? Dlatego, że dokumenty są wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach. To nie jest książka, która jest drukowana w setkach tysięcy egzemplarzy. To nie są innego rodzaju artefakty, które mogą się w jakiś sposób powielać. Każdy dokument jest unikatowy, jest jeden.
13: Czego zwykły człowiek mógłby tutaj poszukiwać?
12: Wydaje mi się, że coraz większą świadomość, bardziej w świadomości społecznej przebijamy się z tą informacją właśnie, czym są archiwa państwowe, po co one są i dlaczego, tak jak mówiłem na otwarciu tego budynku, dlaczego warto w nie inwestować. No więc to są te miejsca, które są odpowiedzialne za to, żebyśmy mogli tak naprawdę opowiadać historię. Bez archiwów państwowych nie ma opowiadania historii, bo w archiwach państwowych przechowywane są źródła do tego, na podstawie których historycy potem tę historię opowiadają. Więc myślę, że to jest najprostsza odpowiedź też o tym, jak zwykły człowiek może archiwa państwowe i z czym powinien archiwa państwowe postrzegać. Generalnie skarbnica wiedzy na wszelkie możliwe tematy. W murach Archiwum Katowickiego, jak w murach każdego innego archiwum w Polsce, są tak zwane perełki. Tutaj również wspomniana dzisiaj mapa Księstwa Pszczyńskiego, która została wpisana, przypomnę, na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Są pierwsze protokoły Rady Województwa Śląskiego po przyłączeniu do Polski, które również zostały wpisane na tę listę. Także Archiwum Państwowe w Katowicach, mimo że w miarę nowe, może się poszczycić takim naprawdę dosyć unikatowym zasobem, że nie wspomnę o całym zasobie, który dla mieszkańców województwa śląskiego jest oczywisty, czyli cały ten zasób związany z kopalnictwem i hutnictwem. No tego nigdzie indziej generalnie w kraju nie ma.
13: Pan tak obrazowo mówił o tych kilometrach archiwaliów.
12: No tak, w tym momencie w archiwach państwowych, bo mówimy o archiwaliach jako dziedzictwie dokumentacyjnym, dlatego archiwa znajdują się między innymi, podlegają pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to dziedzictwo narodowe, no to jest właśnie w głównej mierze to dziedzictwo dokumentacyjne. W tym momencie w archiwach państwowych tego dziedzictwa jest niemalże 400 kilometrów akt. I to jest ten zasób, którym na co dzień archiwiści państwowi w tych 32 instytucjach w skali kraju się opiekują. To jest 1600 osób zatrudnionych w archiwach państwowych, zajmujących się tymi 400 kilometrami akt, ale również i tymi, które jeszcze do archiwów nie trafiły, bo to jest druga część naszej działalności archiwalnej, czyli jedna część to jest to, co już jest w archiwach zgromadzone, a druga część to jest to, co jest cały czas na bieżąco w administracji publicznej wytwarzane. To również my odpowiadamy za to, w jaki sposób to jest w urzędach zarządzane, to my zatwierdzamy instrukcje do zarządzania dokumentacją, to od nas zależy, co zostanie z tych instytucji przejęte do przechowywania i do przekazania przyszłym pokoleniom, właśnie po to, żeby historię nieustająco można było opowiadać. W Katowicach 30 km akt jest to jedno z większych archiwów państwowych w Polsce. Pracowników jest około 100 i też pod tym względem jest jedno z większych archiwów państwowych w Polsce. I plany rozwojowe a propos archiwum państwowych w Katowicach są jeszcze duże, więc nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Jeszcze będzie się tu dużo działo i myślę, że będzie jeszcze ważniejszym archiwum w Polsce.
13: Chciałabym zapytać o takie perełki, jakie tutaj się znajdują.
14: Dla każdego co innego jest najważniejsze. Genealog, który poszukuje swojej rodziny, będzie najbardziej zainteresowany. Dla niego najcenniejsze będą materiały z urzędów stanu cywilnego, bo tam ma te dokumenty rodziny. Ktoś, kto bada historię przemysłu, to dla niego najcenniejsza będzie dokumentacja dotycząca zakładów przemysłowych, które funkcjonowały na terenie Górnego Śląska, kopań. Ci, którzy poszukują informacji o tym, jak wyglądały pokłady węgla czy rudy na terenie Śląska, będzie szukał map w naszej kartografii. Dlatego mówię, że w tych 30 kilometrach każdy znajdzie dla siebie to, czego szukał w przeszłości, te informacje. Ale my wskazujemy trzy dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiająca wolne stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego. I trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
13: Będą nieotwarte w najbliższym czasie, tak? Czego można się spodziewać?
14: Zaproponowaliśmy wszystkim, którzy chcą do nas przyjść, no poza tym, że oczywiście z Bebokiem Hirkiem się zapoznają i mogą sobie wbić pieczątki, to jeszcze będzie prezentowany ten film, który był dzisiaj pokazany, tak żeby pokazać to archiwum z lotu ptaka. Będzie można zwiedzić magazyny archiwalne taką trasą mniej więcej jak dzisiaj goście idą. Będą też wykłady na temat dokumentacji. Będą się ci, którzy przyjdą, mogli zapoznać z prawdziwymi dokumentami. Nie mówię, że dotknąć, bo staramy się jednak, żeby te dokumenty były chronione, ale zobaczyć je z bliska, opowiedzą archiwiści o tych dokumentach. Będzie też stoisko opowiadające o tym, gdzie szukać materiałów genealogicznych, bo to zawsze też wielu ludzi interesuje. I także jak zabezpieczyć swoje własne rodzinne archiwum, czyli co możemy zrobić, że jeżeli mamy dokumenty po naszych przodkach i chcemy sobie je zabezpieczyć, to nasi konserwatorzy opowiedzą nam o tym, jakie działania się wtedy podejmuje, żeby te dokumenty nie uległy zniszczeniu.
13: Jak się zmienia komfort pracy dla Państwa w tej chwili, dla pracowników?
14: To też takie trudne pytanie, to oni by musieli odpowiedzieć, ale myślę, że zawsze nowe pomieszczenia klimatyzowane odpowiednio ze sterowanymi temperaturami, z nowymi meblami, spełniającymi najwyższe standardy BHP, no to jest, myślę, wartość dodana.
1: Z Pawłem Pietrzykiem, naczelnym dyrektorem Archiwów Państwowych oraz Sławomirą Krupą, dyrektorką Archiwum Państwowego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tu Radio

0: o poranku. 5:30 na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Tomasz Staniszewski.
1: 44-letni obywatel Rosji ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Nieoficjalnie to Siemion Skrepecki, artysta performer, krytyk Władimira Putina. Potem w faktach Donald Trump, no i ogromna przestrzeń między milionami a miliardami dolarów. A w kalendarzu wtorek, 16 dzień czerwca, zapraszam na poranne fakty. Zaczynam od strzałów w Białej Podlaskiej. Tam wczoraj przed południem uzbrojony napastnik zastrzelił 44-latka. Okazał się nim Rosjanin. Nieoficjalnie to Siemion Skrepecki, artysta, performer, krytyk Władimira Putina. Policjanci wciąż szukają sprawcy, ustalają jego tożsamość. Skupiają się przede wszystkim na odtworzeniu wizerunku na podstawie relacji świadków oraz nagrań z monitoringu. Proszą jednocześnie o kontakt tych świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie.
2: Nie wiem, za 20, może 10, jak fajerwerki, jak wystrzał z wydechu. Po chwili widzę, że jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
3: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
4: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
5: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
1: To świadkowie, służby biorą pod uwagę różne scenariusze, ale nie wykluczają, że mogła być to zaplanowana zbrodnia. W faktach o 6:00 relacja z Białej Podlaskiej naszego reportera. A teraz Donald Trump i szczegóły planu pokojowego zawartego z Teheranem. Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej, a historia o tym, że Stany Zjednoczone płacą Iranowi 300 milionów dolarów, to fake news puszczony przez głupkokratów. Tak napisał 4 godziny temu amerykański prezydent w portalu Truth. Wiceprezydent J.D. Vance wcześniej przyznał, że Iran może otrzymać dostęp do funduszu wartego 300 miliardów dolarów za sprawą inwestycji państw regionu. Wtorek, 16 dzień czerwca, Donald Trump, przypominam, we Francji na szczycie G7 w Evian. Karol Nawrocki natomiast na Kapitolu w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z liderem republikańskiej większości w amerykańskim Senacie, Johnem Thunem. Tematem rozmów miały być kwestie obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Nawrocki miał także rozmawiać z szefem Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, Rogerem Wickerem, i szefem Komisji Spraw Zagranicznych, Jimem Ricem. O poranku w faktach sondaż RMF FM na temat miejsca zakupu uzbrojenia przez polską armię. Po faktach o 7:00 gościem Piotra Salaka w radiu RMF 24 będzie dziś senator generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. A 7:40 Tomasz Telejkowski do porannej rozmowy w RMF FM zaprosił dziś minister edukacji Barbarę Nowacką. Pytać będziemy m.in. o reformę Kompas Jutra. Od 1 września ona wkracza do przedszkoli, klasy pierwszej i klasy czwartej szkoły podstawowej. Stawia na kompetencje przyszłości. A co na to praktycy?
6: Można udawać, że spełnia się te wymogi, ale będzie to tylko udawanie.
1: Pełne wydanie faktów, już za niespełna pół godziny, a na mundialu właśnie niespełna pół godziny temu. Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2 w Inglewood koło Los Angeles. Za godzinę pierwsze poranne mistrzowskie fakty sportowe już teraz zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Co za nami? A przed nami, jak słychać, kolejne spotkanie z porannymi faktami w RMF FM. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski już przy mikrofonach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: A zatem zacznijmy.
1: Sprawca zabójstwa 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie wciąż poszukiwany.
2: Nieoficjalnie ofiara to Siemion Skrepecki, artysta, performer, krytyk Władimira Putina.
1: A za chwilę też Ukraina, która rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
2: I prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz, który będzie musiał zwołać w ciągu miesiąca walne zgromadzenie w sprawie swojego własnego odwołania.
1: Ale będzie też mundial, tam Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Były też nie tylko sportowe emocje. Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej był mieszkającym w Polsce artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Zabójstwo dokonane na osiedlowym parkingu wyglądało jak egzekucja.
2: Fakt o 6 otwiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, dlaczego służby mówią o egzekucji?
3: Uzbrojony mężczyzna miał oddać kilka strzałów z broni palnej z bliskiej odległości, a potem jeszcze strzelić do leżącej na trawniku ofiary. O takim przebiegu zbrodni mówią nieoficjalnie służby.
4: Jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
5: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
6: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
7: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
3: Rosjanin malował m.in. polityczne karykatury. Jedną z nich prezentował w piątek podczas swojego performensu przed ambasadą Rosji w Berlinie. Stanął tam z obrazem nawiązującym do przedstawień Madonny, gdzie w miejscu Maryi był Stalin. W miejscu Dzieciątka Jezus namalował Putina. Sprawcy zabójstwa od wczoraj szuka policja.
2: W kolejnych faktach wrócimy do tej zbrodni w Białej Podlaskiej i trwających tam poszukiwań sprawcy. Ukraina rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji otwarto pierwszy dział negocjacji, który do niedawna blokowały Węgry pod rządami Viktora Orbana. W faktach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co oznacza to wydarzenie?
8: Otwarcie tego pierwszego działu de facto uruchamia cały proces negocjacyjny, bo jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. W dodatku dotyczy takich kwestii jak walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa mniejszości, czyli to, z czym Ukraina ma spore problemy. Dla Kijowa to jednak ważny sygnał. Potrzebujemy tego w świetle eskalacji, którą demonstruje Rosja. Mówił Taras Kaczka, ukraiński minister do spraw europejskich, który liczy, że teraz bardzo szybko otworzy pozostałe działy. Unijne kraje są jednak ostrożne i chcą stosować zasadę, że postęp będzie zależał od tempa ukraińskich reform.
1: Unia Europejska otworzyła też wieczorem pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Mołdawią. Negocjacje Kiszyniowa trwają równolegle do Ukrainy.
2: Weto Węgier wymierzone właśnie w Ukrainę blokowało też proces akcesyjny Mołdawii. Prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz przegłosowany będzie musiał zwołać w ciągu 30 dni nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, co na to prezes?
9: No, prezes jest nieugięty, dobrowolnie ustąpić nie zamierza i raczej nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie zwoła kolejne walne zgromadzenie.
10: No, już opinie są komisji rewizyjnej przekazane. Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
9: W kwietniu kończy się jednak kadencja prezesa Piesiewicza i nie może on przejść obojętnie wobec opozycji, która wtedy zapewne zagłosuje za innym kandydatem.
11: To już jest naprawdę ogromna siła. Czy to jest realne? To już się dzieje. To nie ma co pytać, czy to jest realne.
9: Zapowiada doradca ministra sportu Robert Korzeniowski. Lista zarzutów opozycji do prezesa Piesiewicza jest długa na jej czele. Podpisanie umowy z firmą Zonda Krypto i opóźnienie w wypłatach nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wczoraj jednak Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Władimir Semiruny oraz trenerzy Maciej Maciusiak i Roland Cieślak w końcu otrzymali należne pieniądze za niewypłacone tokeny.
2: Na piłkarskich mistrzostwach świata pojedynek z mocnym politycznym podtekstem w Inglewood zagrała reprezentacja Iranu.
1: Z Nową Zelandią zremisowała 2-2. O nie tylko sportowych emocjach na stadionie i w strefach kibica nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
12: Dzień dobry. Drużyna Iranu, choć gra w USA, swoją bazę ma w meksykańskiej Tijuanie. USA nie zgodziły się na to, by zespół przebywał cały czas w Stanach Zjednoczonych. Choć nie zabrakło emocji na stadionie, to mecz odbył się w cieniu niedawnej wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem oraz świeżo ogłoszonego porozumienia pokojowego. Irańscy kibice podkreślali, że sport powinien być oddzielony od polityki i wszyscy powinni wspierać reprezentację Iranu niezależnie od obecnej sytuacji. Krytykowali także decyzję FIFA zakazującą wnoszenia przedrewolucyjnej irańskiej flagi z symbolem lwa i słońca. To wszystko jest okropne, cała sytuacja związana z wojną, ale jednocześnie taka jest rzeczywistość. Nie możemy tego zmienić, powiedział kibic Iranu, który obecnie mieszka w Teksasie. Zakazywanie komuś wejścia tylko dlatego, że ma flagę, jest czymś złym. To mecz piłkarski, nic więcej. Nie mogę znieść sytuacji, w której światowi przywódcy podporządkowują wszystko własnym wojnom i bombardowaniom. Uważam, że to niewłaściwe. Jestem tym głęboko poruszony. mówił sprzedawca flag.
1: To jeszcze na koniec największa mundialowa niespodzianka.
2: No raczej tak. Bezbramkowy remis faworyzowanej Hiszpanii z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka.
1: Świetny występ, biorąc pod uwagę, że był to nasz debiut na Mistrzostwach Świata. Naprawdę mi się podobało, a atmosfera jest szalona.
2: Jak słychać, to kibice niebieskich rekinów z Cabo Verde, trenera Bobiszty, którzy nie przestraszyli się aktualnych mistrzów Europy po 6:30 mistrzowskie. Fakty sportowe.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Deszcze o poranku to mogą się pojawić w okolicach Koszalina i Białegostoku. Sprawdźmy południe, to popularna 12. Wtedy deszczowo i burzyście na północnym wschodzie. Deszcze możliwe od Gdańska przez Olsztyn i Suwałki do Białegostoku i Warszawa oraz Lublina nawet. Chyba mi jeszcze aparat artykulacji śpi. A o godzinie 20 deszczowo wciąż w Suwałkach, Olsztynie i w Białymstoku. Reszta kraju pogodna.
16: Od jutra ocieplenie, jutro nawet 25 stopni. Piątek, sobota, widzę 30.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura.
17: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Kaufland jest też.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: 6.30, fakty w RMF FM. Polecamy i zapraszamy.
1: Zaczynamy od poszukiwanego przez policję 19-latka Kacpra Wojtowicza.
2: Jest poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety, do której doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
1: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że po 22 mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przyjechał do miejsca, w którym przebywała kobieta. Doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować 19-latkę. Mimo podjętej akcji ratunkowej, jej życia nie udało się uratować.
2: Wizerunek oraz dane poszukiwanego publikujemy na stronie na rmf24.pl.
1: W okolicach Mszany od rana pracują policjanci pionu kryminalnego, przewodnicy z psami oraz grupy poszukiwawcze. Prowadzone są kontrole pojazdów, rozstawiono też na drogach blokady. Teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów.
2: A więcej na ten temat w faktach o 7. A teraz uwaga kierowcy, o poranku problemy z przejazdem na łódzkim odcinku S8 w miejscowości Kazimierzec. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
1: To jest odcinek ekspresówki między węzłami Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Warszawy. Uważajcie. Czy mamy już teraz odpowiednią infrastrukturę, by przyjąć kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy w stałej bazie na terenie Polski? O to pytać będziemy w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF 24.
2: Gościem Piotra Salaka będzie generał Mirosław Różański, szef Senackiej Komisji Obrony, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Piotr z nami już w studiu.
3: Dzień dobry, witam.
2: Witaj. Na czym polega największe wyzwanie w przypadku stałej bazy?
3: Bo jak dobrze wiecie, chodzi o zbudowanie całej infrastruktury, nie tylko dla żołnierzy, ale też dla ich bliskich, mieszkania, szkoły, no to wszystko, co jest potrzebne po prostu nie tylko do służby wojskowej, ale też do normalnego życia. I to także kosztuje. W tym roku mamy wydać na ten cel 2 miliardy złotych. Pytanie, na jakim jesteśmy etapie? Czy gdyby Amerykanie powiedzieli, okej, będziemy u was ze stałą bazą za 3 miesiące, czy potrafimy im wskazać takie miejsce? O tym będę rozmawiał z generałem. Wyjaśnimy też, dlaczego w tych dniach Polacy, Litwini i Francuzi ćwiczą obronę najbardziej niebezpiecznego miejsca w NATO, czyli przesmyku Suwalskiego, i kiedy w Polsce może być broń jądrowa. Zapraszam.
1: Piotr Salak, generał Mirosław Różański. Polecamy tę rozmowę tuż po faktach o 7.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF24. Dzień dobry, mówimy wam we wtorek. We wtorek, 16 czerwca. Za chwilę generał, senator Mirosław Różański, po 8:00, Barbara Nowacka, czyli szefowa resortu edukacji. To najważniejsze punkty w naszym poranku informacyjnym w Radiu RMF24. Piotr Salak, kłaniam się, ale ten poranek, jak zawsze, zaczynamy oczywiście od faktów. Są już z nami Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Jest też godzina 7:00, także zaczynajmy.
1: Obława w Małopolsce w związku ze śmiercią 19-latki.
2: Do tragedii doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
1: Poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz.
2: W porannych faktach także...
3: Zawierucha wynikająca z pewnych zmian.
2: Czyli polityczne komentarze do trwającej wizyty prezydenta za oceanem.
1: Radio RMF FM wyróżnione nagrodą Marka Medialna 25-lecia. I o tym też w faktach.
2: Fakt o 7:00 zaczynamy od poszukiwanego przez policję 19-latka. Poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety, do której doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
1: Z najnowszymi informacjami reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co udało ci się ustalić do tej pory?
4: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22:20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów. Zdjęcia poszukiwanego mamy na rmf24.pl, a każdy, kto wie, gdzie może przebywać 19-latek, powinien kontaktować się z numerem alarmowym 112.
2: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoje zobowiązanie o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
1: Takie informacje przekazał dziennikarzom Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, a o szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Kancelaria prezydenta, bo Biały Dom nie wydał komunikatu, twierdzi, że doszło do dwóch rozmów prezydentów Polski i USA przy okazji pobytu Karola Nawrockiego w Białym Domu. A Trump miał podtrzymać swoje sojusznicze zobowiązania względem naszego kraju.
3: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
5: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
3: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
5: Mówił również minister Przydacz w czasie konferencji prasowej.
3: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
5: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA. Jednak Przydacz, pytany o zdjęcia i filmy, bo przecież kancelaria zawsze chętnie pokazuje takie fotografie, stwierdził, że na urodzinach zdjęć się nie robi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Zdjęcia są natomiast ze spotkań prezydenta na Kapitolu. Karol Nawrocki spotkał się tam z liderem republikańskiej większości w Senacie, Johnem Thunem, szefem Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, Rogerem Wickerem i szefem Komisji Spraw Zagranicznych, Jamesem Rishem. W kongresie, przypominam, trwają negocjacje nad kształtem corocznej ustawy o amerykańskim budżecie obronnym.
1: To teraz jeszcze w porannych faktach polityczne komentarze do trwającej wizyty prezydenta za oceanem. Z nami reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry jestem.
1: Kubo, co usłyszałeś?
7: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że utrzymywanie relacji z prezydentem USA jest bardzo istotne, ale równie ważne są efekty takich spotkań.
8: To, czy będzie dodatkowy kontyngent wojsk amerykańskich, to, czy będzie wsparcie dla Ukrainy, czy będzie wsparcie dla wschodniej flanki NATO.
7: Mówił mi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony posłowie koalicji rządzącej podają w wątpliwość, czy podczas kilku krótkich spotkań można cokolwiek ugrać. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zauważają z kolei, że w dyplomacji liczą się też gesty i symbole.
9: Najważniejsze jest to, że takie spotkanie się odbyło, że pan prezydent Trump zaprosił pana prezydenta Karola Nawrockiego i że możemy być spokojni o to, że ten strategiczny sojusz polsko-amerykański na poziomie głów państwa będzie utrzymany.
7: Powiedział mi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzajewski.
2: Dodajmy, że z Waszyngtonu prezydent leci na Florydę, tam w Clearwater, na obrzeżach Tampy spotka się z amerykańską Polonią.
1: To także są fakty. I na koniec jeszcze jedna informacja, bardzo miła dla nas.
2: Radio RMF FM wyróżnione nagrodą Marka Medialna 25-lecia.
1: Specjalne statuetki wręczono podczas uroczystej gali z okazji 25. urodzin portalu Wirtualne Media.
10: Od lat pozostajecie najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Jesteście na podium w rankingach zaufania. Jesteście marką, która od lat pozostaje w świadomości nie tylko ludzi mediów, ale i Polaków. Czymś bardzo ważnym, czymś właściwie takim nieodłącznym.
11: To przede wszystkim docenia.
6: docenienie ciężkiej pracy całego zespołu. Tak? Jest nas blisko 500 osób, walczymy dzielnie o uwagę naszych odbiorców przez 36 lat i jesteśmy mega dumni z tego, że jesteśmy marką medialną 25-lecia.
1: Komentował po odebraniu statuetki prezes zarządu grupy RMF Tomasz Ramza.
2: A wcześniej redaktor naczelna portalu Wirtualne Media Daria Różańska-Danisz.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Czas na rozmowę o siódmej w Radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o siódmej w Radiu RMF 24 jest generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, dzisiaj senator. Dzień dobry, panie generale.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, za pół godziny rząd ma się zająć stanem naszej gotowości do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy. Czy pańskim zdaniem my już mamy taką infrastrukturę już teraz, gotową przyjąć na stałe kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy, nie tylko samych żołnierzy, ale także ich rodzin, ich bliskich, tak jak to jest w krajach zachodnich?
13: Nie, myślę, że ci, którzy by mieli odpowiedzieć na to pytanie, albo nasi słuchający powinni sobie wyobrazić, że pierwsze to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy to ma być baza typu na przykład Wiesbaden, typowa baza wojsk lądowych, mówię o bazach amerykańskich na terenie Niemiec, czy Ramstein, to jest typowa baza lotnicza. Jeżeli chodzi o personel lotniczy i sprzęt, to dzisiaj moglibyśmy przebazować takie siły i środki na teren Polski. Natomiast jeżeli chcielibyśmy stworzyć warunki dla, krótko mówiąc, rodzin szeroko rozumianych i pełnego zaplecza, no to tutaj są wymagania amerykańskie, które są na pewno, że tak powiem, niemałe i nie takie proste od razu do wypełnienia, bo tego typu oczekiwania mogłyby sprostać duże miasta, takie jak Kraków, Poznań, Wrocław czy Szczecin. Natomiast tam nie do końca wszędzie jest taka infrastruktura.
0: Infrastruktura, no właśnie.
13: Przyjąć.
0: No właśnie, pani... Dlatego, panie generale...
13: Pan pozwoli, bo wtedy, kiedy była podjęta decyzja o przebazowaniu brygady ciężkiej pancernej, to przez administrację amerykańską, to myślę tutaj o administracji Obamy, to wtedy nasze prace nad tym rozwiązaniem trwały blisko rok czasu, więc to nie jest kwestia taka, że z dnia na dzień, że tak powiem, będziemy mieli gotowość, o której
0: oczywiście
13: często słyszymy w mediach.
0: Natomiast, panie generale, że wejdę w słowo. Gdyby Amerykanie powiedzieli, jesteśmy gotowi za 3 miesiące być u was, razem stacjonować na stałe, zrobić stałą bazę z kilkoma tysiącami żołnierzy. W tej chwili, rozumiem, nie możemy im wskazać takiego miejsca. Proszę bardzo, jesteśmy gotowi.
13: Ale tak jak powiedziałem, to jest proces długotrwały i tutaj jeżeli... Może inaczej, panie redaktorze. To nie dzieje się z dnia na dzień. Takie przebazowanie będzie trwało nawet nie kilka tygodni, tylko kilka miesięcy. I jeżeli byśmy patrzyli na to w tych kategoriach i gdyby amerykańska strona przyjęła, krótko mówiąc, jedno z rozwiązań, czyli lokalizacji w pobliżu takiej miejscowości, która by spełniła te wymagania i oczekiwania socjalne, no to wtedy taki proces można byłoby rozpocząć. Ale ja przestrzegam przed tym, żeby mówić o tym, że to się stanie, krótko mówiąc, w perspektywie kilku dni. To będzie proces długotrwały.
0: A długotrwały to co pan ma na myśli? Myśli pan o latach, czy myśli pan o miesiącach?
13: Myślę o miesiącach. Myślę, że minimum rok czasu jest potrzebny, aby taka decyzja została wypracowana i zaakceptowana. Ja to opieram na bazie doświadczenia z 2015 i 2016 roku. No, może dzisiaj jest sytuacja odmienna i Amerykanie będą mieli mniejsze, że tak powiem, wymagania niż ówcześnie, ale tychże po stronie amerykańskiej nie znam.
0: Jak patrzę na wydatki, które pochłania infrastruktura, żeby przygotować taką bazę, to w 2024 to był 1 miliard złotych, w 2026 to już wiadomo, że będzie około 2 miliardów. Czy te wydatki będą wzrastać? Czy nas stać na to w takim razie, żeby taką infrastrukturę do stałej bazy przygotować?
13: To już chyba politycy obu stron sceny politycznej powiedzieli, że bezpieczeństwo nie ma ceny, chociaż ta dyskusja bardzo gorąca i politycy niejednokrotnie zmieniają zdanie. Ale chcę przypomnieć, że do dzisiaj obowiązuje porozumienie z 2020 roku z 15 sierpnia między rządem Stanów Zjednoczonych Rzeczpospolitej i my tak naprawdę za pobyt Amerykanów płacimy już teraz. Więc absolutnie tutaj ta pańska teza jest uzasadniona, że te koszty przy zainstalowaniu takiej stałej bazy na pewno będą wzrastały.
0: Panie generale, mamy samoloty F-35 w Polsce. To są samoloty niezwykle nowoczesne, ale to są też samoloty, które mogą przynosić ładunki nuklearne. Pańskim zdaniem to jest wstęp do kolejnego etapu nuclear sharing?
13: To jest temat niezwykle, że tak powiem, taki perspektywiczny i otwarty. Ja chciałbym przypomnieć też propozycję dotyczącą takiego parasola nuklearnego przedstawioną przez Francję. Teraz mamy porozumienie z Wielką Brytanią. Co prawda tam tych zapisów twardych o tym wsparciu nuklearnym nie znajdujemy, ale posiadanie tego typu samolotów myślę, że jest takim argumentem do tego, że jeżeli decyzja polityczna byłaby, abyśmy posiadali takie zdolności, to na pewno rozmowy ze stroną amerykańską byłyby łatwiejsze.
0: Rozumiem, że samoloty to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest przechowywanie takiej broni. Przechowywanie takiej broni jest obwarowane bardzo restrykcyjnymi przepisami i warunkami. Są dodatkowe procedury, są dodatkowe miejsca. To jest wszystko opisane w amerykańskiej doktrynie wojennej. Rozumiem, że my w tej chwili takich miejsc do przechowywania takiej broni w Polsce nie mamy.
13: No nie mamy i gdybyśmy chcieli takie, krótko mówiąc, zainstalować w Polsce, to będą kolejne koszty i kolejne obciążenie dla budżetu państwa.
0: A pan uważa, że bardziej prawdopodobny jest udział w amerykańskim nuclear sharing, czy bardziej prawdopodobne jest korzystanie z francuskiego parasola nuklearnego?
13: Jak pan już pytanie mówi o prawdopodobnych. Ja wolałbym bazować, krótko mówiąc, na takich twardych faktach. Dzisiaj nuclear sharing, jeżeli chodzi o stacjonowanie, to wiemy, że one są rozmieszczone, te elementy w zachodniej Europie. Natomiast my jako członek NATO jesteśmy objęci, krótko mówiąc, też tym parasolem. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że tego rodzaju dywersyfikowanie tego typu zdolności jest uzasadnione. Ja tutaj bym nie wykluczał jednej zdolności w stosunku do drugiej, tym bardziej, że obserwujemy teraz dyskusję o tym, aby po pierwsze wzmacniać potencjał obronny Europy. Taki jest też postulat zresztą Stanów Zjednoczonych. Odwołuje się tutaj do strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych z jesieni ubiegłego roku. I myślę, że jeżeli politycy w tym kierunku dalej będą prowadzili rozmowy, bo one nie są łatwe, to myślę, że tutaj wykluczenia takich dwóch zdolności nie dostrzegam.
0: Panie generale, mamy taki sondaż na stronach rmf24.pl, także i o tym też mówiliśmy w faktach RMF FM. Sondaż, z którego wynika, że większość z nas, zdecydowana większość z nas, chciałaby, żebyśmy kupowali sprzęt wojskowy, przede wszystkim w Polsce. Jak pan traktuje tego typu opinie jako chęci nie do końca świadomych cywilów, którzy nie do końca się orientują w tym, jak wygląda przemysł zbrojeniowy, czy też kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, bo to jest jednak głos podatników?
13: Panie redaktorze, powiem tak, daleki jestem od tego, żeby mówić, że nasze społeczeństwo jest nieświadome. To są pewne ryzyka i konsekwencje takiego stwierdzenia, ale myślę, że tutaj przede wszystkim społeczeństwo kieruje się i uzasadnioną tezą, że powinniśmy posiadać jak największy własny potencjał do produkowania uzbrojenia, potencjał nasz, krajowy. Natomiast zdać sobie trzeba sprawę z tego, że pewnych zdolności my na teraz nie posiadamy i najprawdopodobniej w perspektywie kilkunastu, a nawet kolejnych lat nie będzie, tak? Na przykład tankowanie w powietrzu, które jest niezwykle potrzebne i tutaj nie łudźmy się, że posiadamy takie zdolności, musimy taki sprzęt kupić. Jeżeli chodzi o na przykład te wrażliwe systemy, krótko mówiąc, może nie uzbrojenia, a bardziej środki bojowe, tak, rakiety, czy to rakiety JASM, czy te, które wchodzą na wyposażenie systemów Patriot czy HIMARS, to tutaj też jest sytuacja taka, że to może potrwać latami, zanim osiągniemy taką zdolność, nawet to może być krótszy termin, 3-5 lat, ale potrzebujemy tego uzbrojenia już teraz.
0: No właśnie.
13: I tutaj jest no, niestety koniecznym, że musimy posięgnąć po zdolności i zasoby te, które są za granicą. Ale rozwiązaniem, panie redaktorze, tu jest to i tutaj chciałbym wszystkim nas słuchającym powiedzieć, że jeżeli będziemy posiadali zdolności negocjacyjne, polegające na tym, że będziemy chcieli kupić na przykład te systemy rakietowe, ale jednocześnie negocjować, żeby część z komponentów produkować w kraju, bo takie zdolności już posiadamy, to to jest droga do tego, żebyśmy właśnie budowali ten własny potencjał.
0: Ale ja pytam o ten polski i europejski czy amerykański sprzęt także w kontekście tego, co się działo na Bliskim Wschodzie. Pamięta pan generał, oczywiście, gdy zaczęła się wojna w końcówce lutego, dostaliśmy informację bardzo wyraźną od Amerykanów. Dostawy będą opóźnione, dostawy sprzętu, który zamówiliście, który kupiliście, będą opóźnione. Patrząc na politykę amerykańską, można się spodziewać, że Amerykanie będą używali tego sprzętu wojskowego także w innych rejonach świata. Pytanie teraz, czy poleganie na amerykańskim sprzęcie, jak widać, którego dostawy mogą być opóźnione, czy to jest droga, w którą powinniśmy zmierzać?
13: Ale to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie wyklucza, tak powiem teraz, pańskiego stwierdzenia. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jest tak, że na przykład systemy rakietowe to nie jest tylko i wyłącznie domena, krótko mówiąc, Stanów Zjednoczonych, bo już teraz kupujemy rakiety NSM Kongsberga z Norwegii, tak? Do systemów przeciwlotniczych systemy rakietowe są produkowane w Wielkiej Brytanii. Ostatnie porozumienie też obejmuje taką wspólną produkcję. Także tutaj dzisiaj nie jest sytuacja taka, że tylko Stany Zjednoczone. Oczywiście Amerykanie by chcieli zapewne, żebyśmy większość kupowali od nich. Natomiast tu się kłania, myślę, panie redaktorze, taka niestety zła retoryka dzisiejszej opozycji, że co europejskie to jest złe i tylko i wyłącznie należy spoglądać w kierunku Stanów Zjednoczonych. No nie, ja uważam, że powinniśmy szeroko i bardzo pragmatycznie spoglądać i kupować tam, gdzie jest dla nas korzystne, a korzystne nie tylko cenowo, ale właśnie to jest to, co mówiliśmy wcześniej, czyli instalowanie czy przenoszenie know-how na teren Polski do polskiego przemysłu obronnego.
0: A co jest w europejskiej myśli czy w europejskiej technologii zbrojeniowej takie warte naszej uwagi, pańskim zdaniem?
13: Znaczy, no, przede wszystkim chyba od tego bym zaczął, to są kwestie dotyczące rozpoznania i zdolności rozpoznania satelitarnego, bo rozpoznanie jest, uważam, kluczowe. Jeżeli nie będziemy potrafili, że tak powiem, identyfikować zagrożeń poza granicami naszego kraju, to najlepsze systemy niestety będą mało warte. To jest po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałem, te systemy, krótko mówiąc, rakietowe, które też są do pozyskania tutaj we współpracy z europejskimi podmiotami,

0: ale bardziej na zasadzie współpracy i, tak jak powiedziałem wcześniej, implementacji know-how i tych zdolności do naszego przemysłu i do naszego kraju.
1: Pan powiedział o technologiach bezzałogowych. Wiadomo, że Ukraina w tej chwili przoduje, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o te technologie wojskowe, ale Polska nie chce przekazać migów 29 Ukrainie, które wcześniej wydawało się, że są obiecane, właśnie dlatego, że Ukraina nie realizuje obietnicy przekazania tych technologii bezzałogowych, technologii dronowych. Pan jest zaskoczony takim postawieniem sprawy?
0: Myślę, że to jest kwestia, krótko mówiąc, zdolności negocjacyjnych, bo ja chcę przypomnieć, że my tak naprawdę dzisiaj opieramy się na pewnych strukturach i nawet na osobach, które funkcjonowały i pomagały ministrowi Błaszczakowi kupować systemy uzbrojenia, i się okazuje, że ten system, że tak powiem, pozyskania zakupów był nie do końca trafiony. Te F, na przykład A50, które kupiliśmy, tak naprawdę nieuzbrojone, niezdolne do prowadzenia, krótko mówiąc, działalności operacyjnej.
1: Pan mówi o tych szkoleniowych samolotach koreańskich, tak?
0: Dokładnie tak, które były kupowane jako pewien substytut samolotów bojowych. Przypomnijmy sobie wypowiedzi ówczesnego ministra, pana Błaszczaka. I tutaj bardziej upatruję chyba w tym, że to doświadczenie w zakresie, krótko mówiąc, prowadzenia negocjacji pozostawia wiele do życzenia. Ja znam wiele osób, które dzisiaj nie są w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, a które, powiem wprost, zostały usunięte ze struktur Sił Zbrojnych przez pana Macierewicza, które mogły być, że tak powiem, dobrą stroną negocjacyjną, nie tylko w stosunku do Ukraińców, ale i wielu projektów w wydaniu międzynarodowym. Ale tak jak pan powiedział, tak, jestem zaskoczony, że tutaj mamy jakiś znowu gap, który powoduje, że pewne projekty, które były bardzo obiecujące, są w jakiś sposób zatrzymane.
1: Ale jeżeli Ukraina nam nie przekaże... Jeżeli Ukraina nam nie przekaże, panie generale, tych technologii bezzałogowych, nie przekaże zgodnie z porozumieniem tego, co mamy dostać, jeśli chodzi o uzbrojenie dronowe, to my te migi powinniśmy przekazać, czy nie, pana zdaniem?
0: No nie, no jeżeli to było na początku, że tak powiem, podczas uzgodnień, że w zamian za przekazanie naszych myśliwców otrzymamy te zdolności, to powinniśmy być konsekwentni. Absolutnie tak. Natomiast no proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że cała ta otoczka, która nie jest związana akurat z tymi negocjacjami, ale w relacjach polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich, ostatnio jest mocno ona napięta i na pewno ona rzutuje na te, krótko mówiąc, negocjacje. To należałoby w trybie pilnym zmienić, a może początek powinien być, tak jak jest niejednokrotnie sugerowane przez stronę rządową, żeby w końcu pan prezydent Nawrocki przełamał jakąś niechęć, podniósł telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego. Niech się umówią, czy to w Kijowie, czy w Warszawie, czy w innym miejscu, i niech porozmawiają na temat tych ostatnich problemów, które mocno, że tak powiem, zaiskrzyły między naszymi państwami.
1: Panie generale, jeszcze chciałem pana zapytać o manewry czy ćwiczenia Dzielny Dzik, bo ćwiczą żołnierze litewscy, ćwiczą żołnierze polscy, francuscy, ćwiczona jest obrona przesmyku suwalskiego, niektórzy mówią najbardziej niebezpiecznego miejsca w NATO. Czy po doświadczeniach ukraińskich, w wojnie dronowej, dzisiaj ćwiczenia dużych jednostek zmechanizowanych w takim terenie, który jest bagnisty, pełen jezior, pełen wzgórz, czy takie ćwiczenia mają sens?
0: No absolutnie tak. No, nie chciałbym, żeby było takie wyobrażenie, że sam mocno podkreślam, że ten paradygmat wojny się zmieni, ale proszę mi wierzyć, że w perspektywie kilkudziesięciu lat z teatrów wojen, jeżeli takie by były, to na pewno czołgi, bojowe wozy piechoty, artyleria nie zniknie i tego typu zdolności powinny być doskonalone.
1: Nawet w takim terenie?
0: Międzynarodowym. No, przede wszystkim w takim terenie, panie redaktorze, bo kiedyś było takie określenie, które może jest dzisiaj, że tak powiem, nieużywane, bo niektórzy chcą kruszyć beton, czyli to, co było kiedyś, to było złe, że teren walczy razem z żołnierzem, że nawet taki teren właśnie jak wokół przesmyka suwalskiego, to użyję znowu tego określenia, ma szereg przesmyków takich, że między jeziorami, między lasami można, krótko mówiąc, się przemieszczać, tylko trzeba znać ten teren. To dotyczy i tych, którzy by chcieli, krótko mówiąc, naruszyć naszą przestrzeń i nasze terytorium.

0: ale broniący też powinni doskonale znać ten teren, dlatego tego typu ćwiczenia w takim terenie uważam, że są też potrzebne. Podkreślę jeszcze raz, tym bardziej, że realizowane w tej przestrzeni międzynarodowej.
1: Tam ćwiczy między innymi Polska 16 Dywizja Zmechanizowana, czyli ciężki sprzęt. Czy my się nie przygotowujemy w ten sposób do wojny, która już była, panie generale?
0: Myślę, panie redaktorze, że musiałbym wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej. Nawet jeżeli mocno zmieni się przyszły teatr wojenny i będą dominowały systemy bezzałogowe i będzie sztuczna inteligencja, to powtórzę jeszcze raz. Na pewno sprzęt o charakterze takim typowym dla wojsk lądowych będzie jeszcze używany i tak to prognozuję w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat.
1: Przesmyk Suwalski jest uznawany za jedno z najtrudniejszych miejsc do obrony. Pan też by tak powiedział?
0: No oczywiście tak. No, przede wszystkim Przesmyk Suwalski to miejmy świadomość, że to jest taka jedyna droga lądowa, która jest w kierunku krajów bałtyckich i jeżeli zgodnie z artykułem 5 NATO chciałoby wesprzeć kraje bałtyckie, żeby obronić przed, krótko mówiąc, agresywną Rosją, a te kraje sąsiadują z Rosją czy z Białorusią, ale tutaj to chyba nie ma większego znaczenia, to pod tym względem jest ten przesmyk krytyczny dla obrony sojuszu.
1: Panie generale, jeszcze na moment wrócę do Warszawy, w takim razie z rejonu suwalskiego i do Senatu, do bieżącej polityki. Czy pan podniesie rękę za ustawą o statusie osoby najbliższej, bo ta ustawa za chwilę w Senacie?
0: Tak, nie będę miał żadnych problemów, żeby zagłosować za tą ustawą.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie. Generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych, dziś senator Rzeczpospolitej, był razem z nami w Radiu RMF24. Dziękujemy, panie generale.
0: Kłaniam się.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już dziś po 16:00.

0: Już 7.30, czas na tem na wizytę w studiu Faktów, a tam czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
1: Policjanci z Limanowej w Małopolsce o poranku opublikowali wizerunek 19-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety na terenie gminy Mszana Dolna.
2: To Kacper Wójtowicz. Jego zdjęcie znajdziecie na rmf24.pl.
1: W związku z poszukiwaniami w gminie Mszana rozstawiono blokady na drogach, trwają kontrole pojazdów. O kulisach tej policyjnej akcji po 7.30 usłyszycie w radiu RMF24.
2: Gościem Piotra Salaka będzie aspirant Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Wielka Brytania kolejnym krajem, który wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
1: Kiedy przyjdzie czas na Polskę? O to zapytam o poranku gościa porannej rozmowy w RMF FM, minister edukacji Barbarę Nowacką.
2: W warszawskim studiu jest już gospodarz tej rozmowy Tomasz Telikowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał minister?
3: O telefony komórkowe w szkołach i o to, czy ministra nie obawia się weta prezydenta. Ten ma je rozważać na podstawie zarzutów części środowisk nauczycielskich. Będę też pytał o czerwone paski, o ich sensowność, a także o rzecz praw dziecka i zarzuty wobec jej biura. A poza tym porozmawiamy o pensjach nauczycielskich i zadamy pytania od naszych słuchaczy.
1: Zapraszamy, formatkę polecamy na rmf24.pl. Brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler, wybudzona ze śpiączki, w której znajdowała się od ponad miesiąca w szpitalu w Faro na południu Portugalii.
2: Lekarze wierzą, że uda jej się odzyskać zdrowie, choć proces ten będzie trwał przez jakiś czas. Przekazali bliscy Bonnie Tyler.
1: 74-letnia, występująca pod artystycznym pseudonimem Bonnie Tyler, walijka Gaynor Hopkins Sullivan. Od kilkudziesięciu lat rezyduje w położonym właśnie na południu Portugalii kurorcie Albufeira. Do szpitala trafiła na początku maja w związku z komplikacjami związanymi z nagłą operacją jelita.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry. I zaczynasz od inflacji.
5: To się zgadza, bo 3,1% tyle wyniosła inflacja w maju. Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze wstępne dane, a więc mamy spadek tempa wzrostu cen w porównaniu z kwietniem. Co się stało, że inflacja nieoczekiwanie w maju spadła? Przyczyny uderzają m.in. w rolników.
6: Spadek inflacji wynikał głównie z silnego spadku cen warzyw. Ceny warzyw według GUS-u spadły o niemal 8%. I to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki.
5: Wylicza główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Ekonomiści obawiają się jednak wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach, szczególnie, że powoli żegnamy programy obniżające ceny paliw. Już jutro, tankując samochód, zapłacimy pełną stawkę akcyzy. Stawki na pylonach będą zauważalnie wyższe. Widać to już w cennikach hurtowych w rafineriach Orlenu. Benzyna 95 podrożała o 120 zł za metr sześcienny, olej napędowy o 70 zł. To właśnie efekt powrotu akcyzy. Przełoży się to na ceny za litr wyższe o kilkanaście groszy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to okres przejściowy. W kolejnych dniach powinno być taniej, bo do rafinerii będzie docierać tańsza ropa. Surowiec ten zaliczył dużą przecenę po zawarciu wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Przecen nie widzimy za to na kursach walut. Po wczorajszych wahaniach złoty dziś nieco się osłabia. Euro po 4,25 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,92.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 19 minut będzie godzina 8, Radio RMF 24, poranny program we wtorek, 16 czerwca. Policja szuka sprawcy lub sprawców zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wczoraj, przypomnę, został zastrzelony 44-letni Rosjanin. Zabójca oddał w jego kierunku z bliskiej odległości kilka strzałów. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominik.
1: Dzień dobry. Jesteś
0: z nami. Dominik, powiedz, co wiemy o tym zdarzeniu. Przypomnij cały kontekst.
1: No to zdarzenie doszło przed 10:00 na spokojnym osiedlu Jagiellońskim. Od dużej ulicy Terebelskiej oddziela je dwupoziomowy budynek z lokalami handlowymi i usługowymi. Za nim jest parking i na skraju tego parkingu rozegrała się tragedia. Do mieszkańca Białej Podlaskiej podszedł uzbrojony sprawca, który oddał z bliska kilka strzałów z broni palnej. No i jak nieoficjalnie mówią służby, na koniec dla pewności strzelił jeszcze raz do leżącego na trawniku człowieka. Służby mówią, że wyglądało to jak egzekucja.
0: Mówiliśmy już w faktach, kim jest zastrzelony, ale przypomnij proszę.
1: Ofiara zabójstwa to 44-letni Rosjanin, znany jako Siemion Skrepecki, chociaż to nie jest jego prawdziwe imię. Pod tym pseudonimem tworzył sztukę bardzo mocno krytykującą Władimira Putina i politykę Rosji. To były różnego rodzaju karykatury, chociażby ta prezentowana przez niego w piątek w Berlinie. Pokazał tam obraz wzorowany na ikonach na przedstawieniu Marii z Jezusem, z tym, że zamiast Marii był Stalin, zamiast dzieciątka Putin. Performer mieszkał od pewnego czasu w Białej Podlaskiej. Czy właśnie jego działalność, na pewno kontrowersyjna, była powodem zbrodni? Możliwe, ale za wcześnie na pewność, bo na razie motyw pozostaje nieznany, podobnie jak nieznany jest sprawca, przynajmniej brak jest informacji o takim zatrzymaniu.
0: Jasne, Dominik, bo z tego, co wspomniałeś, samo zabójstwo wyglądało jak egzekucja. Mówimy o najprawdopodobniej Rosjaninie, który działał, czy krytykował, czy działał przeciwko Władimirowi Putinowi. Może w tym wszystkim są zaangażowane służby specjalne. Powiedz, jak wyglądają poszukiwania?
1: No, policja zabezpieczyła już wczoraj materiał z monitoringu z pobliskich budynków, żeby ustalić, kogo szuka, ale żaden wizerunek sprawcy, chociażby rysopis, nie został podany do publicznej wiadomości. Policja zalecała ostrożność i apelowała o informacje mogące pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy. Wczoraj przy drogach wyjazdowych stały policyjne posterunki blokadowe, sprawdzane były samochody wyjeżdżające z miasta.
0: Cały czas trwa obława, przypomnę, na sprawcę czy sprawców zabójstwa w Białej Podlaskiej. O tym opowiadał w Radiu RMF 24 Dominik Smaga. Bardzo dziękujemy, Dominik.
1: Dziękuję bardzo.

0: Za 13 minut będzie godzina 8, radio RMF 24. Program poranny to teraz troszkę o mundialu, bo ostatniej nocy może ktoś przegapił, ale mieliśmy mecz i to z mocnym politycznym akcentem. Grał Iran. Iran grał z Nową Zelandią. Wynik 2-2. Sporo goli, ale nie o gole tutaj, nie gole są tutaj w tym wszystkim najważniejsze, bo to nie tylko emocje sportowe wzięły górę na stadionie w Los Angeles i w strefach kibica. O tym prosto zza oceanu opowie nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Drużyna Iranu, choć gra w USA, swoją bazę ma w meksykańskiej Tijuanie. USA nie zgodziły się na to, by zespół przebywał cały czas w Stanach Zjednoczonych. Choć nie zabrakło emocji na stadionie, to mecz odbył się w cieniu niedawnej wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem oraz świeżo ogłoszonego porozumienia pokojowego. Irańscy kibice podkreślali, że sport powinien być oddzielony od polityki i wszyscy powinni wspierać reprezentację Iranu niezależnie od obecnej sytuacji. Krytykowali także decyzję FIFA zakazującą wnoszenia przedrewolucyjnej irańskiej flagi z symbolem lwa i słońca. To wszystko jest okropne, cała sytuacja związana z wojną, ale jednocześnie taka jest rzeczywistość. Nie możemy tego zmienić, powiedział kibic z Iranu, który obecnie mieszka w Teksasie. Zakaz FIFA dotyczący tej flagi? No dajcie spokój. Myślę, że FIFA też znalazła się w trudnej sytuacji. Jest pod presją Iranu i Stanów Zjednoczonych. Flaga z lwem i słońcem była naszą flagą przez setki lat. Ta najnowsza pojawiła się po ustanowieniu Republiki Islamskiej. To jest piłka nożna. Niestety nie da się całkowicie uciec od polityki, mówiła ta kobieta. Zakazywanie komuś wejścia tylko dlatego, że ma flagę, jest czymś złym. To mecz piłkarski, nic więcej. Nie mogę znieść sytuacji, w której światowi przywódcy podporządkowują wszystko własnym wojnom i bombardowaniom. Uważam, że to niewłaściwe. Jestem tym głęboko poruszony, mówił sprzedawca flag. Reprezentacja Iranu przyleciała na mecz lotem z Tijuany w Meksyku, gdzie wcześniej przyniosła swój obóz przygotowawczy i zaraz ma tam wrócić. Pod koniec maja Iran przeniósł swoją bazę mundialową z kompleksu sportowego w Arizonie do Meksyku po wspólnych amerykańsko-izraelskich atakach na Iran, które rozpoczęły się pod koniec lutego. W rezultacie reprezentacja Iranu musi teraz podróżować z Meksyku do Stanów Zjednoczonych na każdy z trzech meczów fazy grupowej. Prezydent USA Donald Trump, ale także premier Pakistanu poinformowali w mediach społecznościowych w niedzielę, że oficjalna ceremonia podpisania porozumienia kończącego wojnę między USA a Iranem odbędzie się w piątek w Szwajcarii. Czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na drużynę Iranu? W tej chwili nie wiemy.
0: Paweł Żuchowski prosto z Waszyngtonu, bardzo dziękujemy. Ja przypomnę, że fakty sportowe na naszej antenie o 8.30, tam też najnowsze informacje dla tych, którzy mundial przespali słodko i zdrowo. Za 10 minut będzie 8. Barbara Nowacka u Tomasza Terlikowskiego.

0: Tu Radio RMF 24, czas na wizytę w studiu faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski już czekają, a potem Tomasz Terlikowski i ministra Barbara Nowacka.
1: Armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju, wynika z sondażu Opinia 24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
2: Potem grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP oraz wielkopolskich celników.
1: Oszukiwali na fakturach VAT.
2: W porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Pytać będziemy m.in. o reformę Kompas jutra.
3: Można udawać, że spełnia się te wymogi, ale będzie to tylko udawanie.
2: I o tym udawaniu za chwilę.
1: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju, wynika z sondażu Opinia 24, przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
2: Pełne sondażowe dane przeanalizował nasz reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
4: Dzień dobry, witam.
2: Kacprze, gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
4: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Z kolei ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość oraz na Karola Nawrockiego, chętniej wskazują, że nasz kraj powinien kupować sprzęt i broń w USA i w Korei. Zwolennicy obecnego rządu, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, wskazują kraje Unii Europejskiej, w których powinniśmy zakupić wyposażenie dla polskiego wojska.
1: A po szczegóły tego nowego sondażu odsyłamy na rmf24.pl. Co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa w rządziła grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wielkopolskich celników.
2: Na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu zatrzymano 12 osób. W faktach Krzysztof Zasada, jak działali podejrzani?
5: Wystawiali nierzetelne faktury VAT, które miały dokumentować obrót materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjne usługi marketingowe. Według śledczych podmioty pełniące funkcję tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami o wartości ponad 54 milionów złotych, a także wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty, za które grozi nawet 25 lat więzienia. Dwie osoby trafiły do aresztu.
6: Mówimy o faktach.
1: Prawie 100 spotkań z udziałem 24 tysięcy nauczycieli zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, promując reformę Kierunek Kompas jutra.
2: Od 1 września reforma wkracza do przedszkoli, klas pierwszych i klas czwartych szkoły podstawowej.
1: Zmiany w programie wesprzeć mają rozwijanie umiejętności praktycznych, myślenia krytycznego i sprawczości młodych ludzi. Temu służyć mają m.in. moduły tematyczne bez sztywnego podziału na pojedyncze lekcje.
2: A w faktach nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Magdo. Jakie problemy z realizacją tych założeń dostrzegają szkoły?
7: Reforma spowoduje sytuację, którą już znamy, czyli różne podstawy programowe, sposób organizacji funkcjonowania szkoły dla różnych roczników, bo klas drugich i trzecich od września reforma nie obejmie, ale problemów jest więcej, to na przykład liczebność klas, w których prowadzona jest edukacja włączająca.
3: Czyli na przykład w takiej klasie jest 5 dzieci z orzeczeniem. Są dzieci z opiniami kolejnych, na przykład 5 bądź 7. Są dzieci z innego kraju, z problemami językowymi.
7: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, która dodaje, że w takich klasach prowadzenie pracy nad metodami doświadczalnymi będzie bardzo trudne.
2: A teraz już zapowiadana poranna rozmowa w RMF FM. W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, jego gość. Dzień dobry, witam.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, minister edukacji narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, pani minister.
9: Dzień dobry, witam wszystkich państwa, pana redaktora szczególnie.
8: No dobrze, to pytanie o tą edukację włączającą i o Kompas jutra. Dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek mówi, będzie trudne wprowadzenie tego wszystkiego, szczególnie w tych klasach, gdzie jest dużo dzieci z orzeczeniami.
9: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować, tak żeby można było w pewnych przypadkach odciążyć
8: szkoły. Tylko tu rodzice bardzo niechętnie posyłają dzieci, tych, których nie muszą.
9: Tylko nikt nie musi. Tylko bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej. Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców często o jego przyszłości. My naprawdę mamy bardzo dobrze skomponowany system i bardzo musimy dbać o to, żeby edukacja była w kierunku dziecka. Ale żeby to się działo, to trzeba zwiększyć dostępność szkół specjalnych. Widzę tę potrzebę, widzę wyzwanie nauczycieli. Co do, też pani dyrektor Kozakiewicz mówiła o tym, że dzieci z różnych kultur. To prawda, dlatego mamy duży program za 500 milionów złotych, który wspiera dzieciaki, żeby się mogły włączyć do szkół, czyli uczniów z Ukrainy na przykład, ale nie tylko. Wspiera właśnie w ramach asystencji międzykulturowej. Dawniej miały to samorządy, my teraz żeśmy przejęli to na siebie.
8: To teraz
9: jest pytanie
8: o międzykulturowość. Zarzut padł w kierunku Ministerstwa Edukacji Narodowej, że zatrudniacie Ukraińców, Janusz Kowalski. Taki zarzut postawił, to prawda?
9: To jest wariactwo, co wyprawia pan Kowalski, niegodne. Polska jest dumna z tego, że przyjęła uchodźców i że ich wspiera. I tak mamy również praktykantów, nie patrzymy im w narodowość, mamy praktykantów również z Ukrainy, żeby się uczyli, jak dobrze funkcjonuje polskie państwo, bo kiedy będą odbudować Ukrainę, niech mają te dobre standardy funkcjonowania.
8: Janusz Kowalski mówi, Polacy wysyłają aplikacje i nie mogą się dostać do menu, do niczego. No, po prostu biedni, skrzywdzeni.
9: To są nacjonalistyczne bzdury pana Kowalskiego. Państwa płacą za to, żeby inne państwa pokazywały im, jak dobrze działają na przykład instytucje. Polska jest krajem, który jest wolny od korupcji, który jest dobrze funkcjonujący instytucjonalnie. Jesteśmy państwem w Unii Europejskiej z transparentnymi procedurami i powinniśmy być z tego dumni. A to, co urządził pan Kowalski w kierunku praktykantki, było po prostu podłe.
8: Rozumiem, czyli pani potwierdza, że to była Ukrainka i że ona po prostu była praktykantką w MENie.
9: Oczywiście. I jestem dumna z tego, że możemy przyjmować różnych ludzi, żeby uczyli się, jak funkcjonuje polskie państwo.
8: A ile jest praktykantów albo pracowników z ukraińskim paszportem w MENie? Policzyła pani?
9: Nie, mamy co i rusz mamy praktykantów, studentów z różnych uczelni, którzy się zgłaszają. Zresztą za czasów pana Czarnka też byli praktykanci i też byli również z Ukrainy. Więc nic w tym dziwnego. No, tak jest.
8: A z innych krajów pojawiają się również praktykanci? Nie wiem. No, ostatnio PiS protestował przeciwko, część prawicy protestowała przeciwko afrykanizacji Lublina.
9: Nie spotkałam za czasów swojej pracy MEN osoby, która by miała paszport z kraju afrykańskiego. Faktycznie z Ukrainy czy z Białorusi. Oczywiście, że mamy ludzi. Również z kartą Polaka mamy czasami praktykantów na studia, ale nie patrzymy im w paszporty. Patrzymy im w umiejętności i wiemy, że oni też się mogą dużo dobrego nauczyć od Polski.
8: Pani minister, Wielka Brytania ograniczy dostęp do mediów społecznościowych dzieci i młodzieży. Kiedy przyjdzie czas na Polskę? Bo wszyscy o tym mówią, ale jakoś tak konkretnych rozwiązań poza Australią nie ma.
9: I właśnie przez to, że w Australii wszyscy zobaczyliśmy, gdzie wystąpiły problemy, państwa europejskie pracują nad wspólnymi rozwiązaniami, czy to w ramach Unii, o czym mówi komisarz von der Leyen, czy poszczególne kraje, z którymi też jesteśmy w kontakcie, bo i Francja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Szwecja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Niemcy też idą w tym kierunku, żeby ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Polska zdecydowanie o tym myśli. Jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby dzieci przynajmniej do 15 roku życia nie miały dostępu do wszystkich patotreści czy pornografii.
8: A jak chcemy to egzekwować?
9: Tu jestem w dobrym kontakcie z premierem Gawkowskim, gdzie pierwszym krokiem jest ustawa, która w tej chwili wchodzi pod obrady Sejmu, dotycząca ograniczenia dostępu do treści pornograficznych. Chodzi o bezpieczną, anonimową weryfikację wieku i ten ograniczenie dostępu do pornografii. No myślę, że tu już się naprawdę wszyscy zgadzamy, że 7-latek nie powinien być narażony na treści pornograficzne w internecie, da nam pierwszy etap do bezpiecznej weryfikacji tak, w platformach społecznościowych.
8: To jest
9: również
8: jakby jeden element, ale drugi element wiemy, australijskie badania to pokazują, że rzeczywiście pierwszy moment był momentem szoku, ograniczyło to dostępność młodzieży i dzieci do mediów społecznościowych. Minęło kilka miesięcy, 70% z nich kont wróciło.
9: I dlatego musimy te rozwiązania wprowadzić mądrze i bezpiecznie. Też wszyscy na początku na takiej fali hura optymizmu powiedzieliśmy, zrobimy to szybko. Dzisiaj wiemy, że żeby to zrobić skutecznie, nie może to być zrobione bardzo szybko, ale mieliśmy już całą serię spotkań i z premierem Gawkowskim, i z premierem Tuskiem, i z ministrem Berkiem. I we czwórkę opracowujemy tak takie narzędzia, żeby faktycznie móc ograniczyć
8: czyli
9: dostęp do mediów społecznościowych.
8: Pani minister mówi, nie będzie to bardzo szybko, czyli kiedy? W przyszłym roku?
9: Myślę, że w przyszłym roku będzie to realne, jeżeli państwa europejskie będą ze sobą współpracować. No bo też pamiętajmy, że stajemy przeciwko Big Techom, które...
8: Nie, stajemy przeciwko Stanom Zjednoczonym, które będą z całą pewnością bronić.
9: Big Techom, no też myślę, że dla każdego państwa. Tak jak dla Polski, najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo dzieci. I kiedy widzimy badania, wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu siedmiolatki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji, to w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy. Nikt by nie pozwolił dziecku w realu, fizycznie oglądać
8: Pani
9: treści, na które się godzimy w internecie.
8: W przyszłym roku mamy kampanię wyborczą i natychmiast zostanie podniesiony argument, że chcecie ograniczyć wolność w sieci, bo konieczność weryfikacji wieku zostanie zinterpretowana przez część środowisk jako ograniczenie wolności.
9: Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że są priorytety dla państwa i jednym z tych priorytetów jest bezpieczeństwo młodego
8: Ale
9: człowieka.
8: Ale dla polityków priorytetem jest wygranie wyborów.
9: Dla polityków priorytetem jest Polska, a polskie bezpieczeństwo zależy też od bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Widzimy gigantyczny kryzys zdrowia psychicznego w tym
8: kropkę.
9: Dzieciaku, więc musimy działać, a nie zastanawiać się, co powie prawica i gdzie czego użyje Dobrze. Wyborczo.
8: Tu żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam naszym gościem, naszą gościną jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej Koalicji Obywatelskiej. Pani minister, mówi pani o tym, że nie musicie się przejmować. No musicie się przejmować różnymi elementami, bo pytanie na przykład, co z tymi telefonami w szkołach? Już pojawiły się głosy inicjatywy uczniowskiej, że prezydent rozważa zawetowanie zakazu telefonów w szkołach podstawowych.
9: Dzisiaj o godzinie 17 na komisji sejmowej będziemy o tym projekcie rozmawiać. Pierwsze czytanie dzisiaj. To jest zmiana, której oczekują nauczyciele.
8: No, nauczyciele mówią różnie, że nie chcą być prokuratorami, że
9: mówią
8: nie ma szczegółowych rozwiązań.
9: Mówią zdecydowanie,
8: że nie
9: potrzebują rozwiązania centralnego, bo często lokalne rozwiązania były podważane. I to jest moje też doświadczenie ze spotkań w ramach Kompasu Jutra. Mówili, tak, jeżeli weźmiecie na siebie, że jest ustawowy zakaz, to nam będzie znacznie łatwiej pracować. Zdecydowana większość na każdym spotkaniu, na którym pytałam o to, a to spotkania były nie informacyjne, tylko konsultacyjne z nauczycielami, też dotyczących elementów wdrażania reformy. Pozwolę sobie wrócić. Pojawił się zarzut, że podstawa programowa wchodzi
8: nie wszędzie. Tak, to było do Kompasu Jutra w faktach.
9: To pozwolę sobie na taką uwagę, że obiecaliśmy ewolucyjne wejście zmian. Takie, żeby był czas na korekty, żeby zmiany rosły razem z uczniem. Z perspektywy ministerstwa to jest tylko papier, na którym się pisze, nie, róbcie od nowa, po nowemu, wszędzie. Tylko dla nauczycieli to byłaby gigantyczna zmiana. Podstawy programowe idą bardzo różne. To nie jest taki problem. Problemem byłoby rewolucyjne i siłowe wymuszenie zmian
8: natychmiast. Ale rewolucyjne i siłowe się dokona, bo będzie zakaz telefonów. Wracam do telefonów i to jest rzeczywiście zmiana bardzo poważna.
9: Ale w 50 ponad procentach szkół kilka lat temu, już to są dane z 20 bodajże 3 roku, w ponad 50% szkół były już zakazane telefony. Pani Mówimy wyłącznie o szkołach podstawowych i o trzech wyjątkach. Więc proszę...
8: Nie, pytam się o to, czy pan prezydent, albo czy pani rozmawiała z kancelarią prezydenta i czy wiemy coś na temat postawy prezydenta wobec tej ustawy.
9: Dziś czytanie pierwsze w Sejmie. Mam nadzieję, że ludzie pana prezydenta będą na komisji, mają możliwość, mogą zgłaszać uwagi. To jest właściwy tryb pracy
8: również
9: dla prezydenta.
8: Ale doszły do pani takie ostrzeżenia, że mogą zawetować?
9: Nie, pierwsze słyszę. To jest jedna z tych zmian, które w pierwszych oczywiście badaniach miała ponad 86% poparcia społecznego. Ludzie mówią tak, chcemy, żeby w szkołach zakazać telefonów. To nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale to wprowadza pewien porządek w szkole, a tego chyba chcą wszyscy.
8: Dobrze, porządek w szkole. Pytanie o czerwone paski. Jak się pani patrzy na tę aferę? List Rzeczniczki Praw Dziecka do lodziarni, sugestie, żeby zrezygnować z nagradzania dodatkowego przez prywatną firmę uczniów, którzy, no rozumiem, że wykazali się pewnym sukcesem, przynajmniej w zdobywaniu stopni.
9: Kompletnie zastępcza dyskusja, bo oczywiście wszyscy widzimy, że i szkoła wymaga zmian, i nauczyciele wymagają wsparcia, i rodzice też dobrze, żeby czasami nie wywierali takiej presji na nauczycieli w sprawach czerwonych pasków, to szczególnie aktualne w tych tygodniach. Na dzieci ale szkoła ma też uczyć ambicji. Życie to nieustanne wyzwania. I jeżeli młody człowiek podejmuje wyzwanie, chcę się dobrze uczyć, jestem osobą ambitną, chcę mieć ten czerwony pasek, dostaję w szkole książkę w nagrodę, wyróżnienie, na przykład w postaci tego, że jest to wręczane mu te świadectwo z czerwonym paskiem.
8: No to może wróćmy do wzorowych uczniów, to znaki, ja takie nosiłem w podstawówce.
9: Ale jeżeli
8: wczesnej.
9: Szkoły chcą to robić, to mogą to robić. I uważam, że to jest super, że różne firmy, instytucje też nagradzają ambicje młodych ludzi. Podoba mi się to. I mogę wejść w dyskusję o czerwone paski, która jest, biało-czerwone paski, która jest taką dyskusją rytualną, ale nie będziemy tego zmieniać.
8: Czyli nie będzie zmiany?
9: Nie planuję zmian. Proponuję podejść znacznie spokojniej do różnych inicjatyw. Cieszę się, że niektórzy chcą... Ale szkoła jest od tego, żeby dzieciaki zdobywały wiedzę.
8: Pani minister, pani mówi, że to jest... ma promować ambicje, ale ja bym powiedział, czasami czerwony pasek wcale nie promuje uczniów najlepszych, tylko najlepiej dostosowanych do systemu, pruskiego systemu
9: czasami
8: edukacji.
9: Tak, czasami nie. Ale nie widzę powodu, żeby z drobiazgu, jakim jest realnie biało-czerwony pasek i dyskusji zastępczej, robić rozwiązanie problemów szkoły. My rozwiązujemy część problemów oświaty właśnie w ramach reformy Kompas Jutra, czyli większy nacisk na wiedzę praktyczną, na sprawczość, na umiejętność komunikacji, czyli na kompetencje, które będą potrzebne w wielkim starciu ze sztuczną inteligencją na przyszłym rynku pracy. To jest istota wyzwania. Drugim wielkim wyzwaniem jest to, co musimy zrobić, to jest po stronie ministerstwa, żeby nauczycielom pracowało się w szkole lepiej. Trzecie wyzwanie to jest, w jaki sposób uporządkować po takim, powiedziałabym, dosyć niefrasobliwym podejściu moich poprzedników do edukacji włączającej, to, żeby edukacja była dostosowana do każdego dziecka we właściwym miejscu, zgodnie z możliwościami
8: minister,
9: tego dziecka.
8: To jeszcze pytanie, skoro jesteśmy przy problemach
9: i zdolnego, i z specjalnymi potrzebami.
8: I rodziców. Jak pani podchodzi do wagarów z rodzicami? Jest końcówka roku szkolnego i wiadomo, że część dzieci za zgodą rodziców już nie chodzi do szkół. Szkoły pustoszeją.
9: To jest przesadzona medialnie opinia, prawdopodobnie perspektywa wielkomiejska, gdzie faktycznie niektórzy rodzice decydują się na wcześniejszy wyjazd, a potem zaczyna się kolejna rytualna imba.
8: Ale
9: czyli,
8: to nie jest rytualna
9: czyli
8: imba.
9: Trzy
8: jest...
9: miesiące wakacji za długo, co my mamy zrobić ze swoimi
8: ale
9: dziećmi.
8: Ale ja się nie pytam o wydłużanie wakacji, tak. Tylko o to, czy man chce coś z tym zrobić. Znaczy, bo jakby rzeczywiście jest tak, że część rodziców wystawia te zwolnienia, bo przez ostatnie dwa tygodnie, jak już ktoś nie musi poprawiać stopni, to się w szkole niewiele dzieje. A już nieprawda. W ostatnim tygodniu dzieje się naprawdę niewiele.
9: Tylko szkoła nie jest od tego, żeby się bardzo wiele działo, ale też dzieciaki, uczniowie cały czas się uczą, mają lekcje. Zaproponowaliśmy też szkołom
8: minister,
9: tydzień.
8: W ostatnim tygodniu
9: tak,
8: nie uczą się,
9: różnie
8: nie
9: jest,
8: lekcji.
9: Ale panie redaktorze, naprawdę...
8: Oglądają filmy, rozmawiają.
9: Rozmawiają, nie gapią się w telefon, tylko rozmawiają. Dla uczniów to też jest wartość. Zaproponowaliśmy też szkołom i realizują tydzień bezpieczeństwa do wyboru.

0: uczy pewnego porządku i dyscypliny. I w dorosłym życiu tych zwolnień od pracy, od obowiązków, od rodzica się nie dostaje.
1: Ale urlop na żądanie nie dostaje się. Pytania.
0: Ale to są dwa dni. A nie
2: 50%. To może wprowadźmy takie dwa dni na żądanie rodzica,
0: ale
2: zwolnienia dla ucznia.
0: Rodzic może zwalniać, ja naprawdę nie planuję rewolucji. Nauczyciele nie potrzebują kolejnych zmian legislacyjnych, potrzebują spokoju. I właśnie po czasach zmian chodzi
1: to, czas
0: stabilizacji.
1: To teraz na spokojnie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować z kuli, na razie pierwsza.
0: Ale elegancko macie państwo teraz.
1: Piękno, mamy kulę i żółte koperty, jak zwykle w nim pytanie.
0: Czy w kolejnym roku szkolnym będzie możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej? Nie ma takiej formuły jak egzaminy w formie klasyfikacyjne w formie zdalnej. To jest jakaś pozostałość czasów COVID-u.
1: Tak, ale mówimy oczywiście o dzieciach, które nie mogą się stawić w szkołach z rozmaitymi chorobami, niepełnosprawnościami i tak dalej.
0: Mówimy o egzaminach klasyfikacyjnych. No one muszą być przeprowadzane fizycznie. Dla osób przewlekle chorych jest oczywiście możliwość prawna, ale to jest z dużymi obwarowaniami, natomiast ta dyskusja dotyczy szkół, które kształcą kompletnie zdalnie, gdzie wykorzystują pewne niezrozumienie przepisów, ponieważ prawo oświatowe to nie prawo gospodarcze i doprecyzowujemy to, jak mają wyglądać egzaminy klasyfikacyjne i one muszą odbywać się fizycznie.
1: I drugie pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę, druga koperta i drugie pytanie.
0: I drugie pytanie. Czy popiera pani rezygnację ze szkoły z wyróżniania uczniów za wyniki w nauce?
1: No to już odpowiedzieliśmy na to
0: uważam,
1: pytanie.
0: Że, uważam, że ambicja i wiedza dobrze, że są nagradzane.
1: Dobrze. To teraz na chwilę przejdźmy do polityki warszawskiej. Dawid Kacprzak, lekarz i były, znaczy radny nadal, ale były członek Koalicji Obywatelskiej, zrezygnował z członkostwa w koalicji. To kończy sprawę?
0: Z perspektywy wewnątrzpartyjnej myślę, że kończy sprawę, ale z perspektywy społecznej sprawa na pewno nie jest skończona. Wiem, że prezydent Trzaskowski zapowiedział kontrolę, wiem też, że Naczelna Izba Lekarska zapowiedziała kontrolę.
1: Pani mówi, kończy sprawę z perspektywy partyjnej, natomiast trudno uwierzyć, żeby lekarz po półtora roku pracy i przypadkowo radny Koalicji Obywatelskiej został koordynatorem SOR-u.
0: Dlatego powiedziałam,
1: bez
0: że z perspektywy
1: politycznych.
0: Powiedziałam, że z perspektywy wewnątrzpartyjnej, tak? Natomiast społecznie, szczerze mówiąc, nie po to chodziliśmy na protesty, nie po to pokazywaliśmy nieprawidłowości spisu, które były po prostu masowe. Te ich tłuste koty i milionerzy było
1: 1 600 000 to też jest dużo.
0: Jeden taki przypadek potrafi zrujnować pracę wielu osób i nie dziwię się dużemu rozgoryczeniu naszych wyborców. Podzielam to rozgoryczenie. Tak być nie powinno.
1: No dobrze, ale czy pani zdaniem to jest przypadek, że radny koalicji, lekarz z półtorocznym stażem zostaje takie szefostwo? No trudno nie zadać pytania, czy coś nie zadziałało właśnie...
0: Dlatego mam nadzieję, że zostanie wyjaśnione. I po prostu od nas, od koalicji i sama ja i myślę, że wszyscy, również nasi wyborcy, oczekujemy znacznie wyższych standardów.
1: Jeszcze pytanie o pensję. Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ma być 3% na 2027 rok, to mniej niż inflacja.
0: Inflacja szacowana przez ministra finansów była na poziomie 2,5% i po bardzo długich dyskusjach przed Radą Ministrów to się działo 10 mniej więcej dni temu, kiedy Komitet Stały Rady Ministrów rozpoczął dyskusję. Udało się wynegocjować te 3%. Minister finansów też zadeklarował, że jeżeli będą zmiany inflacyjne, to on oczywiście będzie wspierał w szczególności budżetówkę. I że absolutnie wynagrodzenia nauczycieli muszą rosnąć. Trzeba też pamiętać, że jest to wszystko powiązane ze sobą, czyli również kwestia tego, że coraz więcej nauczycieli, jak i innych grup zawodowych, którzy nie zarabiają super, wpadają w drugi próg podatkowy i to jest kolejne rozwiązanie, o którym...
1: No to może trzeba podnieść na drugi próg podatkowy.
0: Na stałe rozmawiamy z ministrem finansów, co zrobić, żeby ta sprawiedliwość, w tym sprawiedliwość podatkowa, była większa.
1: A co może zrobić? To czy podnieść drugi próg podatkowy, czy powiedzieć, nauczyciele, budżetówka nie wpada w drugi próg?
0: No nie można zrobić rozwiązań, które różnicują w taki sposób progi podatkowe względem miejsca zatrudnienia. To byłoby rozwiązanie, na moje oko, niekonstytucyjne. Jest jeszcze kwestia kwoty wolnej. To są poważne decyzje ministra finansów. Minister finansów ma pełną świadomość, że pewne grupy, w szczególności nauczyciele, wymagają szczególnych działań, ale też mówi, nie będę różnicował grup zawodowych. Natomiast liczę, że po pierwsze, projekt obywatelski, który przygotowało ZNP, on musi przez nas być doprowadzony skutecznie do końca. I mam świadomość, że jest to duże wyzwanie.

0: ale jest to też nasze zobowiązanie. Nauczyciele muszą zarabiać dobrze, bo inaczej nie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy 20. gospodarką, bo nie będzie kto miał budować tej gospodarki.
1: Panie minister, jeszcze pytanie o mobbing, zarzuty o mobbing, tak uczciwie, żeby powiedzieć, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Od kilku dni słyszymy medialne doniesienia na ten temat, widzimy jakąś wymianę korespondencji, różne rzeczy się dzieją. Ma pani szczegółową wiedzę na ten temat?
0: Nie mam wiedzy, wiem, że będzie komisja spraw dzieci i młodzieży, gdzie poproszono panią rzeczniczkę.
1: Ale czytała pani o tych zarzutach?
0: Czytałam, oczywiście czytałam o tych zarzutach. Zasmuciło mnie to bardzo, bo bardzo też żeśmy chyba wszyscy wierzyli, że po poprzedniku ta odbudowa prestiżu rzecznika praw dziecka jest konieczna. Te zarzuty nie pomagają, więc liczę na rzetelne wyjaśnienie, wytłumaczenie sprawy. Ja tutaj nie mam żadnej ekstra wiedzy.
1: Ale
0: ja po prostu oczekuję wysokich standardów.
1: Pani rzecznik, rzeczniczka Monika Hornacieś, tak powinna się podać do dymisji, czy jest jeszcze czas na wyjaśnienie?
0: Myślę, że jest czas na wyjaśnienie, ale też na głęboką refleksję.
1: Refleksję nad zmianą modelu zarządzania?
0: Myślę, że...
1: A pani wysyła maile w nocy? Do pracowników ministerstwa?
0: Nie. Bardzo się pilnuję. Ja niestety jestem z tego pokolenia, które potrafi pracować od rana do wieczora, ale też mam świadomość, że w szczególności urzędnicy pracujący wiele lat nie oczekują tego typu działań.
1: A wszystko pani kontroluje? Wszystkie decyzje pani podejmuje? Czy jednak jest jakieś delegowanie obowiązków? No bo to jest istota tych zarzutów.
0: Ja mam zastępców, z którymi mi się bardzo dobrze układa współpraca. Mam świetnych dyrektorów departamentów, doświadczonych urzędników. Jeżeli ministrowie i wysocy urzędnicy nie polegaliby na doświadczeniu, na wiedzy instytucjonalnej, to z pewnością polegną. To była też słabość naszych poprzedników, że bardzo często w kluczowych miejscach zatrudniali kolesi, a nie ludzi, którzy mają realnie kompetencje. Stąd niektóre instytucje miały problemy finansowe, niektóre miały zarzuty o mobbing, zbyt łatwo szafowało się pieniędzmi publicznymi. Służba cywilna to jest wyjątkowa wartość, którą udało się Polsce zbudować. I mimo prób PiSu nie udało im się tego zniszczyć.
1: To na koniec jeszcze,
0: jestem naprawdę bardzo dobrego zdania o służbie cywilnej w Polsce.
1: Jeżeli te zarzuty nie zostaną adekwatnie wyróżnione, wyjaśnione, to powinno się wszcząć jedną z form procedury odwołania, panie rzecznik.
0: Za mało mam wiedzy, żeby szafować wyrokami. Oczekuję rzetelnych wyjaśnień od pani rzeczniczki z bardzo prostej przyczyny. Prawa dziecka są bardzo ważne, ale bardzo trudno mi wyobrazić sobie, że jeżeli te zarzuty są prawdziwe, że ludzie, którzy są, których prawa pracownicze nie są przestrzegane, będą rzetelnie i z pełną siłą mogli działać na rzecz praw dzieci. Jest wiele wyzwań, naprawdę znacznie ważniejszych niż paski, zalody, które to można i trzeba podjąć, na przykład zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
1: Teraz właśnie wybrzmi dzwonek. Dzwonek kończący
0: tę lekcję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Naszym gościem
1: była Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
0: Miłego dnia.

0: 8.30, czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski już czekają na Was.
1: Policja najprawdopodobniej odnalazła ciało poszukiwanego od wieczora w gminie Mszena Dolna w Małopolsce 19-latka. Ten mężczyzna, przypominamy, był poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety.
2: Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który jest w Mszenie Dolnej. Maćku, co udało ci się ustalić?
3: Ciało dostrzegła załoga śmigłowca, który włączono do poszukiwań mężczyzny. Znaleziono je w lesie na terenie, gdzie od wczoraj... Prowadzona była cała akcja. Nie ma jednak pewności, że to poszukiwany 19-latek. Przypomnę, te poszukiwania były prowadzone w związku ze śmiercią młodej kobiety. 19-latek miał pokłócić się ze swoją byłą dziewczyną, a potem ją zaatakować. W akcję zaangażowane są duże siły policji. Tu w Mszanie Dolnej co chwila mijają mnie radiowozy na sygnale. Przed chwilą leciał też policyjny śmigłowiec. W poszukiwania zaangażowano także GOPR oraz strażaków. Z Mszany Dolnej w Małopolsce Maciej Sołtys.
1: Wieczorny wstrząs w kopalni Budryk w Ornontowicach. Konieczna była tam ewakuacja załogi, ale już wiemy, nikomu nic się nie stało.
2: Z najnowszymi informacjami teraz reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, na jakiej głębokości był ten wstrząs?
4: To było na głębokości prawie 1300 metrów. Do wstrząsu doszło około 40 metrów od ściany wydobywczej. Z tego rejonu natychmiast wycofano 16 pracujących tam osób. Cztery kolejne znajdowały się poza strefą zagrożenia. Jak powiedział mi rano dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, nie ma informacji o jakichkolwiek uszkodzeniach pod ziemią. Wstrząs odczuwalny był też na powierzchni. Od zaniepokojonych mieszkańców odebrano w tej sprawie kilka zgłoszeń.
2: A w faktach jeszcze zablokowana krajowa 92 w wielkopolskich Pniewach.
1: Przed siódmą ciężarówka wypadła z trasy, wjechała do rowu na miejscu. Na 92 w tej chwili pracują służby, by przywrócić ruch na tej krajówce.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Finalista mundialu w Katarze dzisiaj wchodzi do gry. Francuzi zagrają wieczorem z Senegalem.
2: Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek.
7: W takim razie
2: zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe.
7: Francuzi, którzy niecałe 4 lata temu przegrali z Argentyną po rzutach karnych, znów są jednym z głównych faworytów do zwycięstwa. Mają tylu świetnych piłkarzy, że śmiało mogliby wystawić kilka reprezentacji.
8: No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olize, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappé, i Thuram. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Francuzi pod tym względem wydaje mi się dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą.
7: Ocenia dziennikarz Canal Plus Sport Rafał Dębiński. Przestrogą dla Francuzów jest wczorajszy popis Hiszpanii, a Senegal, z którego brzegów zresztą można wypatrywać wyspy zielonego przylądka, wydaje się rywalem zdecydowanie mocniejszym. To spotkanie o 21:00, drugi mecz grupy I, Norwegia kontra Irak o północy, a nad ranem do gry wchodzi grupa J. W niej obrońca tytułu Argentyna, która zagra z Algierią, oraz Austria i Jordania. Tunezja, która już po pierwszym przegranym meczu zwolniła trenera Sabriego Lamusiego, ma już nowego szkoleniowca, zostanie nim inny Francuz, Hervé Renard. Zaprzepaściliśmy szansę. Były reprezentant Polski w piłce ręcznej Karol Bielecki w rozmowie z Grzegorzem Grechowiakiem krytykuje obecny poziom kadry i z nostalgią wspomina swoje czasy kadry Bogdana Wenty, która przecież otarła się o Mistrzostwo Świata.
9: Boszman wygrywał sam mecze często, prawda? To też facet, który wychodzi ci na bramkę, robi 50% i tak naprawdę masz pewność, że zawsze gdzieś on tam z tyłu jest i odbije.
10: A to mocne powiedzenie, że wygrywał sam mecze czasem.
9: No nie, no naprawdę, to było... Robisz błąd z przodu często, ale wiesz, że z tyłu jest Szmal, który tą piłkę weźmie.
7: Sławomir Szmal, obecnie prezes związku. Rozmowa z Karolem Bieleckim w stylu Krychowiaka na kanale YouTube RMF Bro.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Za 20 minut będzie 9:00, to jest poranek w radiu RMF 24. Donald Trump w rozmowie z Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoje zobowiązanie o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. To, według Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta, to właśnie miał usłyszeć Karol Nawrocki w czasie swojej wizyty w Waszyngtonie. O szczegółach nasz amerykański korespondent, czyli Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Wszystko działo się przy okazji gali mieszanych sztuk walki i 80. urodzin prezydenta Trumpa.
2: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
1: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
2: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
1: Mówił również minister Przydacz.
2: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze. Polska jest ważnym sojusznikiem, great ally, tak mówi o Polsce, więc to zobowiązanie sojusznicze, także i wynikające z potwierdzenia artykułu 5, wybrzmiało. Polacy mogą czuć się spokojni, że w razie jakichkolwiek potrzeb, w razie jakichkolwiek niepokojów, sojusz polsko-amerykański, ale tak naprawdę sojusz natowski, również jest w dobrym kształcie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo wschodniej flanki.
1: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA.
2: Pan prezydent rozmawiał nie tylko z samym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale rozmawiał także i chociażby długo z sekretarzem energii, z Chrisem Wrightem, o współpracy energetycznej, o współpracy gazowej. To jest ten sekretarz, który nie tak dawno na szczycie Trójmorza w Dubrowniku reprezentował Stany Zjednoczone. Polsce bardzo zależy na tym, aby ta relacja energetyczna, gazowa, euroatlantycka rozwijała się po to, aby było jak najmniej w przyszłości rosyjskiego gazu, a jak najwięcej potencjalnie gazu właśnie amerykańskiego. I za to odpowiada pan Chris Wright. Oczywiście pan prezydent rozmawiał także długo z wiceprezydentem, z J.D. Vance'em. Na uroczystości był obecny i Marco Rubio, i był obecny Pete Hegseth, czyli wszystkie te najważniejsze. I także Jared Kushner, to też ważna postać w polityce amerykańskiej. Z nim również prezydent długo rozmawiał. Jared Kushner jest tutaj głównym negocjatorem, jeśli chodzi o tematykę zarówno bliskowschodnią, jak i ukraińsko-rosyjską, więc ta perspektywa Polski w uszach tych najważniejszych negocjatorów wybrzmiała, i to dobrze, że ta dwugodzinna, ten dwugodzinny bankiet, ta dwugodzinna uroczystość przed samymi wydarzeniami sportowymi się odbyła i prezydent miał tam możliwość przeprowadzenia ważnych rozmów.
1: Jednak Marcin Przydacz pytany o zdjęcia i filmy, bo przecież kancelaria zawsze chętnie pokazuje takie fotografie z takich spotkań, stwierdził, że na urodzinach zdjęć się nie robi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: No dobrze, to zostawiamy w takim razie już urodziny Donalda Trumpa i wizytę polskiego prezydenta w Białym Domu i za chwilę w Radiu RMF 24 będziemy się troszkę chwalić. Mamy do tego prawo. I co więcej, mamy do tego bardzo poważny powód. Za 16 minut 9:00.

0: Za 14 minut będzie godzina 9, a my wracamy do wczorajszego poniedziałkowego wieczoru, bo to był bardzo miły wieczór dla Radia RMF FM. Także Radio RMF FM zostało wyróżnione nagrodą w kategorii Marka Medialna 25-lecia. Specjalne statuetki wręczono w czasie uroczystej gali z okazji jubileuszu ćwierćwiecza, czyli 25. urodzin portalu Wirtualne Media. Oto co mówiła redaktor naczelna portalu, czyli Daria Różańska-Danisz.
1: RMF FM otrzymało nagrodę w kategorii Marka 25-lecia, dlatego że od lat pozostajecie najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Poza tym jesteście na podium w rankingach zaufania. Dostarczacie nie tylko informacji, ale i rozrywki. Jesteście marką, która od lat pozostaje w świadomości nie tylko ludzi mediów, ale i Polaków czymś bardzo ważnym, czymś właściwie takim nieodłącznym.
0: Bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Polecamy się, rzecz jasna. Statuetkę w imieniu naszej redakcji odebrał prezes zarządu grupy RMF, czyli Tomasz Ramza. Nasz reporter Michał Dobrołowicz pytał o wrażenia, o emocje, no i o znaczenie tej nagrody.
2: No to przede wszystkim docenienie ciężkiej pracy całego zespołu, tak? Jest nas blisko 500 osób. Walczymy dzielnie o uwagę naszych odbiorców przez 36 lat i jesteśmy mega dumni z tego, że jesteśmy marką medialną 25-lecia według Wirtualne Media.
3: 25 lat to jest i dużo, i niedużo. Chyba jednak dużo czasu, patrząc na to, co się zmieniło, jak świat się zmienił, ale i media się zmieniły.
2: Myślę, że to jest bardzo dużo i myślę, że to jest bardzo duże wyróżnienie. Dzisiaj mamy ogromną konkurencję i mamy rój mediów, można by powiedzieć, walczących o uwagę naszych odbiorców, słuchaczy, widzów, czytelników, więc to jest ogromne wyróżnienie i nie jest na pewno łatwe utrzymać taki poziom, żeby nasi słuchacze nas doceniali i tym samym branżowe media.
3: Ja słyszałem, że Kapituła już podkreślała, że przez tych 25 lat jedno się nie zmieniło. RMF zawsze kojarzył się i z pewną informacją, i z rozrywką jednocześnie, a to nie jest oczywiste połączenie.
2: Tak, to prawda. Jak mamy codziennie 8 milionów słuchaczy, jeśli oni nam ufają, no my musimy wstać codziennie rano i dowieść tę obietnicę, którą im składamy, tak? I tutaj rzeczywiście robić radio dla takiej rzeszy odbiorców to jest bardzo duże wyzwanie. Udaje nam się, jesteśmy docenieni za tę robotę, więc jesteśmy mega dumni z tego. To jest nasz dzień dzisiaj i wspaniała nowina dla naszej rodziny RMF-owskiej.
0: Tomasz Ramza, prezes zarządu grupy RMF FM. Dzisiaj także jesteśmy z wami i w radiu RMF 24 i oczywiście w radiu RMF FM. Polecamy gorąco nasz poranny program i nie tylko poranny. Polecamy również muzykę w radiu RMF 24. Utwory oczywiście nieprzypadkowe. Za 11 minut godzina 9.

0: Za 8 minut będzie godzina 9, radio RMF 24 i poranny program. Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM już razem ze mną.
1: Dzień dobry.
0: Czarek, byłeś kiedyś na Capo Verde?
1: Nie byłem. W Senegalu też nie byłem.
0: W Senegalu nie byłeś, ale może kiedyś będziesz? Posłuchaj, dzisiaj jakbyś pojechał, to byś miał wolny, to by był cały kraj świętuje, rozumiem, dzisiaj.
1: Byłem w powiecie białostockim.
0: Piękne miejsce.
1: A dlaczego w ogóle mówię o powiecie białostockim? Bo sprawdzałem wczoraj, żeby tak jakoś ciekawie zajawić i porównać, jaka jest wielkość, jaka jest powierzchnia tych Republiki Zielonego Przylądka. Jest troszkę większa niż powiatu białostockiego.
0: No. Pozdrawiamy.
1: I tu, jest bardzo fajnie.
0: Pozdrawiamy oczywiście i powiat białostocki, i Capo Verde. Dzisiaj wielkie święto w Republice Zielonego Przylądka, ale jestem bardzo ciekaw, co po tym remisie 0-0 z Hiszpanią pisze hiszpańska prasa. Rozumiem, że zero litości.
1: Zero litości, absolutnie, ale trudno się dziwić. Marka pisze o katastrofie w Atlancie. Jak dobry tytuł filmu jakiegoś katastroficznego właśnie. Reprezentacja Hiszpanii nie do poznania bez pomysłów i bez środków. Rzeczywiście muszę przyznać, że przecierałem oczy ze zdumienia, jak patrzyłem na tempo akcji Hiszpanów. Tak sobie podają, tak sobie klepią, tak. No nie za dobrze to wyglądało. Sport pisze, że nawet wejście Lamina Yamala nie uratowało Hiszpanii przed kompromitacją i rzeczywiście Lamin jeszcze chyba musi odzyskać formę po kontuzji. A El Mundo dodaje: smutny remis. Nie liczy się to, jak się zaczyna, ale jak się kończy, dodaje jakby na pociechę na koniec. I ja przypomnę tylko, że Argentyna, mistrzowie świata, pierwszy mecz przegrali z Arabią Saudyjską w Katarze.
0: Także to jest łatwizna.
1: Nie tak źle.
0: To jest łatwizna kibicować reprezentacji Hiszpanii, która odnosi wielkie sukcesy i która od lat jest w czołówce światowej. Jak kibicujesz reprezentacji Polski, to wtedy czasami czytasz takie tytuły, ale nie wyobrażam sobie, żeby Hiszpanie nie weszli do fazy...
1: A czasami się ich przyzwyczajasz.
0: Do fazy pucharowej. Do dzisiaj wchodzą do gry, rozumiem, już ci najwięksi także, czyli Francja i Argentyna, i znowu faworyci do zwycięstwa, ale...
1: Ale no tak. Ja myślę, że Francuzi szczególnie tutaj robią wrażenie. Na papierze oczywiście, no bo myślę, że niejedną jeszcze sensację na tak rozdętym, tak długim mundialu zobaczymy. Jeżeli chodzi o Francuzów, no to jak tu nie emocjonować się tym składem, szczególnie ofensywą, gdzie zapewne zobaczymy Mbappé, Doué, zobaczymy Olise. No naprawdę skład jest niesamowity i w każdej formacji po kilku zawodników, kilka tych reprezentacji można by wystawić. Gdzieś tam wyczytałem, że także trener Didier Deschamps, będzie to jego 20 mecz na mundialu jako trener, więc to doświadczenie na ławce trenerskiej również jest, a Francja w dobrej formie, 9 z 11 spotkań, no i mamy polski wątek, Szymon Marciniak będzie sędziował to spotkanie, a jego asystentami Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Bardzo jestem ciekaw, co pokaże Francja, ale myślę, że Senegal troszkę niedoceniany, bo gdyby sobie popatrzeć na skład Senegalu, bo tak mówimy dużo o Norwegii, prawda? W tej samej grupie Norwegia z Irakiem zagra o północy, że to jest potencjalny czarny koń turnieju. Ja nie wiem, czy nie pomyliliśmy reprezentacji, czy to aby nie będzie jednak Senegal. No zobaczymy. Mówi się, że grupa śmierci.
0: A Argentyna też wchodzi do gry, tak?
1: Argentyna wchodzi do gry i ja myślę, że to nie jest aż tak na papierze mocny skład. Mimo wszystko nie aż tak jak Francja, no ale wciąż jeden z głównych faworytów. No i wszyscy oczywiście w Argentynie czekają na Leo Messiego. 200. mecz to ma być jego w kadrze Argentyny.
0: Mamy już pierwszego, który stracił pracę przez te mistrzostwa.
1: Sabri Lamouchi, pan trener Tunezji. Sprawdzałem, czy to jest pierwszy. No i rzeczywiście chyba najszybciej zwolniony trener wychodzi na to, według mojej najlepszej wiedzy. No a drugi najwcześniej zwolniony trener na mundialu to Henryk Kasperczak, również przez tunezyjski związek w 98 roku.
0: Oj, tam
1: ale to było po dwóch meczach. Wiesz, jak już wiedzieli, że odpadną. Na tutaj jeszcze RWR Renard ma ratować sytuację. No chyba, że liczyć Juliana Lopetegiego, który stracił pracę w zasadzie tuż przed rozpoczęciem mundialu w 2018 roku, jak został trenerem Realu Madryt.
0: O tym
1: chyba się nie liczy.
0: O tym wszystkim Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa. Pięknie dziękujemy. Przypominamy oczywiście fakty mistrzowskie, fakty sportowe na naszej antenie. Polecamy je gorąco. Czarek Dziwiszek przygotowuje.
1: Polecam.
0: Gwarancja jakości i gwarancja solidności. Za chwil kilka oczywiście fakty na naszej antenie. Za chwil kilka, czyli za 4 minuty, a po faktach, po godzinie 9, zajmiemy się tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, coraz bliżej porozumienia Iran-Stany Zjednoczone.

0: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski czekają już na was, bo godzina 9 i czas na fakty.
1: A zaczynamy od poszukiwanego w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety w Mszanie Dolnej.
2: Na początek faktów reporter RMF FM z najnowszymi informacjami w tej sprawie.
1: Trzy osoby w rękach policji w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
2: O 9 w faktach też odpowiedź minister edukacji na zarzuty części środowisk nauczycielskich w sprawie reformy Kompas jutro. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii, do jakiej doszło w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Wieczorem, przypominamy, odnaleziono tam ciało 19-latki. Od razu ruszyły też poszukiwania jej byłego chłopaka.
1: Dzisiaj w lesie odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Sołtys.
3: Zgadza się, witam ponownie.
1: Wciąż nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że to poszukiwany od wczoraj 19-latek.
3: Dokładnie tak. Ciało, które najprawdopodobniej należy do 19-latka, znalazła załoga śmigłowca niedaleko Mszany Górnej w lesie w miejscowości Niedźwiedź, w pewnej odległości od miejsca sprzeczki ataku na młodą kobietę. 19-latka policja szukała od wczorajszego wieczora. Zaangażowano duże siły. Oprócz śmigłowca i policji szukali go też strażacy i ratownicy GOPR-u.
2: Maciej Sołtys, dziękujemy bardzo. Ta sprawa wracać będzie gdzieś w faktach RMF FM. Trzy osoby zatrzymane do tej pory w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Rosjanina w Białej Podlaskiej, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: 44-latek był mieszkającym w Polsce, artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Służby wciąż szukają sprawcy zabójstwa.
2: A Krzysztof razem z nami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
4: To osoby wytypowane w ramach operacji jako mogące mieć związek z tym incydentem. Jedna z nich to mężczyzna trudniący się wozem osób. Z informacji, którą uzyskałem, wynika, że dwie z tych osób wciąż są zatrzymane, jedną wypuszczono na wolność. Wciąż nie mamy osoby podejrzewanej o to zabójstwo, usłyszałem od śledczych. Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W sprawie przygląda się też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że zabity Rosjanin mieszkał w Polsce z rodziną od kilku lat. Trwa wyjaśnianie motywów działania zabójcy.
1: To fakty w RMF FM. Edukacja włączająca pozostaje jednym z większych wyzwań polskiej szkoły. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej. I apelowała, by nie zapominać, że w polskim systemie istnieją także szkoły specjalne.
2: A w faktach razem z nami gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, to była odpowiedź minister na zarzuty części środowisk nauczycielskich do reformy Kompas jutro.
5: Dokładnie tak. Ministra odniosła się w ten sposób do słów Danuty Kozakiewicz, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.
6: Czyli na przykład w takiej klasie jest 5 dzieci z orzeczeniem, są dzieci z opiniami kolejnych, na przykład 5 bądź 7, są dzieci z innego kraju, z problemami językowymi.
5: Co na to minister Nowacka?
7: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana, ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować.
5: Minister skierowała też apel do rodziców.
7: Bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej. Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców często o jego przyszłości.
5: A na koniec padły ważne słowa o tym, że MEN dysponuje teraz sporym budżetem na rzecz edukacji dzieci z innych kultur.
2: Wiceprezydent USA J.D. Vance twierdzi, że Donald Trump może ogłosić porozumienie Stany Zjednoczone-Iran jeszcze przed zapowiadanym piątkiem.
1: To wstępne porozumienie Vance opisuje jako dokument bardzo ogólny i liczący około 1.5 strony.
2: Przy czym według amerykańskiego wiceprezydenta ten dokument zapewnia, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.
1: Donald Trump, przypominamy, jest na szczycie G7 we Francji.
2: Dziś we Wien zaplanowano specjalną sesję poświęconą właśnie Iranowi, w której to wezmą udział przywódcy Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
1: A swoją drogą świeżo upieczono 80-latek imponuje formą.
2: Przypominamy, po trzeciej nad ranem Trump wsiadał wczoraj do samolotu. Bezpośrednio po zakończeniu w Waszyngtonie gali UFC Freedom 250 po południu był już w Genewie, skąd udał się do Evian-le-Bain po francuskiej stronie granicy na szczyt G7. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
1: I w krótkiej rozmowie wrócił do gali mieszanych sztuk walk w Białym Domu.
2: Chcę pogratulować prezydentowi. Wczoraj wieczorem Cyril Gane wygrał ze wspaniałym wojownikiem, który podobno był niepokonany. A Cyril jest z Francji. Oglądał pan walkę? Rzucił tam do Emmanuela Macrona. Prezydent Francji potwierdził, nie na żywo, ale widział wspaniałą walkę w Białym Domu, jak dodaje Donald Trump.
1: Czy wspaniała i na ile był udany to wieczór w Białym Domu? Ocencie sami.
2: Fakty wracają o 10.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A zatem, jest już podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, choć nie znamy wszystkich szczegółów. Czy to normalizuje sytuację na Bliskim Wschodzie? Czy to normalizuje sytuację na naszych stacjach benzynowych? O tym za chwilę w rozmowie z naszym gościem.

0: 9 minut po godzinie 9, Radio RMF 24, program przedpołudniowy. Porozumienie pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wstępnie podpisane, choć oczywiście nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów. Czy to jest porozumienie, które gwarantuje pokój w regionie, czy to ledwie początek końca tej wojny? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Razem z nami profesor Przemysław Osiewicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Pańskim zdaniem to jest porozumienie, które ustabilizuje sytuację w regionie, czy ledwie doprowadzi do zawieszenia tego konfliktu, zamrożenia go?
1: No, na pewno jest to krok w dobrą stronę i na pewno jest to pierwszy konkretny krok w stronę pokoju. Natomiast myślę, że do takiej pełnej stabilizacji w regionie, do nawet powrotu do tej sytuacji, powiedzmy z lutego tego roku, jeszcze daleka droga. No, obie strony dały sobie 60 dni, tak? Czyli od momentu podpisania takiego formalnego, co najpewniej nastąpi, no według dzisiejszych informacji w piątek, to do tego momentu będzie liczył się czas tych 60 dni, które obie strony dają sobie na wypracowanie rozwiązań w tych najbardziej kontrowersyjnych obszarach, czy takich spornych obszarach. No i myślę, że jest szansa na porozumienie, natomiast no, nie chciałbym tutaj, panie redaktorze, od rana burzyć wśród słuchaczy optymizmu, natomiast myślę, że na dzisiaj, gdybym miał oceniać szansę na zawarcie takiego kompleksowego porozumienia regulującego wszystkie sporne kwestie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to raczej obstawiam, że szanse są mniejsze niż większe. No niemniej dajmy szansę i zobaczmy. Miejmy zaufanie, że w tym razem negocjacje, a nie
0: strzały.
1: Siła doprowadzą do zawarcia, do podjęcia rozwiązań tych kluczowych kwestii, zwłaszcza programu atomowego.
0: Panie profesorze, kluczowa sprawa z naszej perspektywy to oczywiście to, czy będą uruchomione dostawy i czy ciśnienie na Ormuz będzie w pełni otwarta. Mam takie wrażenie, że Iran nie chce się wycofać z pomysłu pobierania opłat. Natomiast nie wiem, czy to jest do przyjęcia dla Stanów Zjednoczonych.
1: Znaczy dzisiaj rano była informacja w tych takich oficjalnych mediach irańskich o tym, że nie jest prawdą, jakoby Iran zrezygnował z pobierania myta za przepływanie przez cieśninę Ormuz, co w niedzielę podkreślał w swoim wystąpieniu prezydent Trump. Także wiceprezydent J.D. Vance jakby unikał wczoraj odpowiedzi takiej jednoznacznej na to pytanie, czy żadnych opłat nie będzie, sugerując, że jest to kwestia, którą pozostawiły sobie strony do negocjacji, tak? Czyli nie ma tutaj jednoznacznej, jak rozumiem, jeszcze decyzji. To jest też jedna z tych kwestii, panie redaktorze, które będą negocjowane.
0: Cieśnina Ormuz będzie całkowicie otwarta w piątek, tak zapewnia Trump chociażby na szczycie w G7 we Francji, a mam takie wrażenie, że takiej pewności, pan to przytacza słowa chociażby, które padły w Teheranie, takiej pewności ze strony Teheranu nie ma. Jeszcze jedna sprawa, jak pańskim zdaniem zachowa się Izrael, bo Izrael troszkę dużo zyskiwał na tej wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. W tej chwili zostaje zmuszony do pokoju, będzie respektował te warunki, myśli pan?
1: No, ponoć było tak, bo to już wiemy dzisiaj, że wkrótce potem, jak prezydent Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone podpiszą porozumienie z Iranem, premier Netanyahu spotkał się w ramach Rady Bezpieczeństwa na zamkniętym oczywiście spotkaniu i przez długie godziny negocjowano, czy jakby rozmawiano na temat tego, jak Izrael powinien odnieść się do tej kwestii. Wczoraj bardzo, bardzo długo czekano na jakąkolwiek wypowiedź premiera. Prawie wszyscy politycy z rządu zdążyli się już wypowiedzieć jednoznacznie negatywnie na temat tego porozumienia, co zresztą podtrzymał też sam premier Netanyahu w swojej wypowiedzi, unikając oczywiście jak ognia jakiejkolwiek krytyki prezydenta Trumpa, więc tutaj widać było, że bardzo mocno się pilnował, ale myślę, że jest to duży problem dla Izraelczyków, ponieważ wiedzą, że to porozumienie może im w cudzysłowie związać ręce i zmusić do wycofania się z południowego Libanu, aczkolwiek jednocześnie też docierają takie informacje z amerykańskich źródeł, chociażby w CNN się rano była w jednej z wypowiedzi, czy w nocy w jednej z wypowiedzi padło takie stwierdzenie przez jakiegoś wysoko postawionego polityka, który powiedział wprost dziennikarzom, że Liban nie jest uwzględniony w tym porozumieniu.
0: Panie profesorze, co to dla nas oznacza? Bo rozumiem, że Donald Trump jedzie na szczyt G7 do Francji z informacją, że dogadał się, że mamy porozumienie, że przynajmniej jest wstępne porozumienie z Iranem. Zatem czy to oznacza, że Amerykanie znowu skierują swoją uwagę w kierunku Ukrainy, czy Ukraina w ogóle wypadła z tego kręgu zainteresowania administracji amerykańskiej?
1: No podczas tego lunchu takiego roboczego, który miał otwierać tak nieformalnie z spotkaniem grupy G7, no, była taka propozycja, że prezydent Trump przedstawi wszystkim oczywiście na zamkniętym spotkaniu szczegóły tego porozumienia. Ponoć spotkanie trwało 2 godziny, wszyscy wyszli jeszcze bardziej skonfundowani niż na nie przyszli. Nikt nie zna odpowiedzi. Jedyne, panie redaktorze, co możemy powiedzieć w tym momencie, że nikt nie wie tak naprawdę, co jest, no oczywiście oprócz Irańczyków i zakładam prezydenta Trumpa i ludzi z jego najbliższego otoczenia. Nikt nie wie, co jest w tym porozumieniu. Jedyne, co wiemy, że porozumieniem w tej postaci, które ma być podpisane w piątek, ma 1,5 strony.
0: To prawda. Natomiast pytanie jest jeszcze takie. Co jest celem, co było celem Amerykanów na początku tej wojny i czy te cele się udało zrealizować? Mówiąc wprost, czy Amerykanie wygrali tę wojnę?
1: No, celem na pewno było, bo tutaj mamy, no, żyjemy w XXI wieku, więc mamy dostęp do mediów społecznościowych, mamy dostęp do wszystkich informacji z tych przed kilku miesięcy i bardzo wyraźnie podkreślał to i prezydent Trump, i premier Netanyahu, zwłaszcza jak pamiętam w drugim dniu wojny, po no, udanym ataku z punktu widzenia Izraela i Stanów Zjednoczonych po zabiciu Alego Chameneiego, deklarowano wprost, Irańczycy mają wychodzić na ulicę, nie bójcie się, wsparcie nadciąga, to jest ten moment, zmiana reżimu, teraz albo nigdy. I to było celem. Zmiana reżimu była celem. Oczywiście potem w miarę jak reżim krzepł i otrząsnął się z tego szoku pierwszych godzin i to zaczęto się z tego wycofywać, więc ten cel absolutnie nie został osiągnięty. Dzisiaj oczywiście obie strony twierdzą, że to wcale nie było celem. Moim zdaniem, panie redaktorze, no zobaczymy po porozumieniu, ale pytanie brzmi, co takiego znajdzie się, czy mogłoby się znaleźć w tym porozumieniu amerykańsko-irańskim, które będzie wynegocjowane, no daj Boże, w ciągu lata, czego nie można było pokojowo wynegocjować w Genewie jeszcze w lutym.
0: I co to będzie oznaczało dla administracji amerykańskiej?
1: No tutaj jest duży problem. Myślę, że prezydent Trump chce jak najszybciej zamknąć, mówiąc kolokwialnie, temat, ponieważ z jego punktu widzenia i z punktu widzenia ludzi z jego otoczenia najważniejsze są wybory połówkowe i wiadomo, że prezydent całe lato i jesień spędzi na podróżach po Stanach Zjednoczonych, wspieraniu kandydatów, zwłaszcza w tych kluczowych stanach. I to jest w tej chwili temat numer jeden. Iran po prostu jest przeszkodą, tak? Iran jest takim tematem, który niezamknięty będzie bardzo mocno wpływał na kampanię. I więc myślę, że z punktu widzenia prezydenta Trumpa i jego otoczenia, tym zadaniem numer jeden jest zamknięcie kwestii wojny w Iranie najszybciej, jak się tylko da.
0: Tak mówi nam nasz gość, profesor Przemysław Osiewicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pięknie dziękujemy, panie profesorze, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Kłaniamy się.

0: Radio RMF 24. 24 minuty po godzinie 9. Amerykańska armia jest w żałobie. W żałobie po katastrofie bombowca B-52. Maszyna rozbiła się wczoraj wieczorem czasu polskiego w bazie Edwards w południowej Kalifornii. Do tragedii doszło tuż po starcie samolotu, który wykonywał po prostu rutynową misję. Zginęła cała 8-osobowa załoga.
1: At this point, we don't have any indication as to what...
0: W tej chwili nie mamy żadnych wskazówek, co mogło być przyczyną tego zdarzenia. Zostanie powołana tymczasowa komisja do spraw bezpieczeństwa, która zajmie się

0: Następnym zbieraniem faktów, a następnie powołana zostanie kolejna komisja, która zbada przyczyny wypadku. Tak przekazał pułkownik Sił Powietrznych USA James Hayes. B-52 to jest jeden z najstarszych samolotów amerykańskich sił powietrznych. Wszedł do służby w 52 roku, 1952 roku. Mimo, że jego produkcja została wstrzymana dekady temu, to cały czas siły powietrzne, amerykańskie siły powietrzne posiadają ponad 70 takich maszyn. Ten ciężki bombowiec dalekiego zasięgu, zazwyczaj przewożący 5-osobową załogę, może też przenosić do 32 ton bomb i innej amunicji. Jest także zdolny do przenoszenia ładunków jądrowych.
1: Tu Radio RMF 24.
0: W Radiu RMF 24 za chwil kilka, za 5 minut. Fakty na naszej antenie. Gorąco polecamy o 9.30, a potem przeniesiemy się do Mszany Dolnej, do naszego reportera, który opowie nam o szczegółach tragedii, która się tam rozegrała.

0: Czas na fakty w radiu RMF 24. Katarzyna Podraza razem z nami. Zaczynamy. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, zapraszam. Do 65 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi, które w zeszłym tygodniu dotknęło Filipiny. Ponad 1400 osób zostało rannych, a 36 wciąż uważa się za zaginione. Żywioł pozbawił dachu nad głową tysiące rodzin. Większość zgonów była spowodowana osunięciami ziemi i spadającym gruzem. Wojsko i ratownicy prowadzą nieprzerwane działania poszukiwawcze. Z poważnymi skutkami tego kataklizmu nadal boryka się łącznie ponad 736 tysięcy osób. Powinniśmy być konsekwentni, mówił na naszej antenie senator generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, komentując decyzję polskiego rządu o wstrzymaniu przekazywania Ukrainie myśliwców MiG-29, które wcześniej służyły w polskich siłach powietrznych. Przypomnijmy, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk przekazał, że będzie to możliwe, ale dopiero po osiągnięciu porozumienia z Kijowem w sprawie przekazania w Warszawie ukraińskiej technologii dronów.
2: Jeżeli to było na początku, że tak powiem, podczas uzgodnień, że w zamian za przekazanie naszych myśliwców otrzymamy te zdolności, to powinniśmy być konsekwentni. Absolutnie tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że cała ta otoczka, która nie jest związana akurat z tymi negocjacjami, ale w relacjach polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich ostatnio jest mocno ona napięta i na pewno ona rzutuje na te, krótko mówiąc, negocjacje. To należałoby w trybie pilnym zmienić.
1: Całą rozmowę Piotra Salaka z generałem Różańskim mamy dla Was na rmf24.pl. Najbardziej prawdopodobny termin wyborów w Krakowie to połowa września, a nie jak wcześniej zakładano końcówka sierpnia. Wszystko przez protesty referendalne. Dokładną datę ogłosi niebawem premier Donald Tusk. Zanim jednak ta zostanie wyznaczona, sąd musi rozstrzygnąć ostatni taki protest. Rozprawa w tej sprawie już jutro.
3: Sąd w środę powinien rozstrzygnąć protest, który został złożony. Zostały złożone trzy protesty. W stosunku do dwóch rozstrzygnął, że zostały złożone po terminie. Natomiast w tej chwili jest rozpatrywany protest trzeci. Termin na jego rozpatrzenie kończy się w środę.
1: Wyjaśnia RMF Max Antoni Fryczak, sekretarz miasta Krakowa. I na koniec faktów jeszcze Wałbrzych. Trwają tam intensywne przygotowania do 23. edycji Festiwalu Księżnej Daisy. W tym roku wydarzenie przypadnie w czasie jubileuszu 600-lecia tego miasta. Organizatorem festiwalu po raz trzeci jest Filharmonia Sudecka. W programie koncerty i spektakl w Sokołowsku.
4: 4 lipca zaczynamy już o godzinie 11 koncertem kameralnym w Sokołowsku w Kino Zdrowie. Zagra zespół Street Whispers, a o godzinie 18 odbędzie się wspaniały spektakl także w Sokołowsku Gabriela Muskała, podróż do Buenos Aires.
1: Zapraszała w rozmowie z RMF Max Joanna Kawalec, dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 za 20 minut będzie 10. Policja i prokuratura wyjaśniają teraz okoliczności tragedii, do jakiej doszło w gminie Mszana Dolna. To jest Małopolska. Wieczorem znaleziono tam ciało młodej kobiety, wiecie o tym doskonale. I od razu też ruszyły poszukiwania 19-letniego mężczyzny, który mógł mieć związek z tą zbrodnią. W gminie Niedźwiedź, niedaleko Mszany, gdzie jest nasz wóz satelitarny, jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Maciej, co udało się ustalić policji do tej pory? Co wiemy na pewno?
1: Ciało, które najprawdopodobniej należy do 19-letniego poszukiwanego mężczyzny, znaleziono w lesie w okolicach miejscowości Niedźwiedź, tutaj gdzie teraz jestem. Wypatrzyła je załoga śmigłowca, który włączono do akcji poszukiwawczej. Na miejscu działają teraz już policjanci, jak się dowiedziałem, jedzie też prokurator, który zajmie się sprawą śmierci 19-latka, a także młodej kobiety. Są tutaj znaczne siły, tuż obok mnie posterunek blokadowy, policjanci nie przepuszczają samochodów przez taki niewielki most, który prowadzi w stronę lasu.
0: Maciej, czy my wiemy coś więcej na temat tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem? Jak doszło do śmierci tej młodej kobiety?
1: Trochę wiemy, ale wszystko to będzie musiało wyjaśnić śledztwo. Tak tłumaczy mi starszy aspirant Jolanta Batko z limanowskiej policji.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie po godzinie 22. Wiemy, że doszło do sprzeczki między dwojgiem 19-latków. Mężczyzna użył niebezpiecznego narzędzia, ranił kobietę. Ona zginęła. Nasz sprawca przemieszczał się pieszo. Policjanci całą noc prowadzili intensywne poszukiwania. Bardzo duży, rozległy teren masywu leśnego. Wykorzystywane były psy policyjne, drony, pomagał nam GOPR, więc całą noc tutaj nieprzerwanie trwały poszukiwania.
1: Czy oni się znali?
2: Tak, wiemy, że się znali, wiemy, że kiedyś byli parą, że się rozstali, a szczegóły okoliczności tej tragedii będą ustalane na etapie prowadzonego śledztwa.
1: Tej kobiety nie udało się uratować pomimo podjętej akcji ratunkowej, a w samym poszukiwaniu uciekiniera zaangażowane były znaczne siły, bo oprócz wspomnianych przez aspirant Batko śmigłowca i policjantów, 19-latka szukali także strażacy i ratownicy GOPR-u.
0: Maciej Sołtys, reporter RMF FM z miejscowości Niedźwiedź, niedaleko Mszany Górnej, gdzie rozegrała się tragedia, przypomnę, dwoje 19-latków nie żyje.
3: RMF 24.

0: Radio RMF 24, za niespełna kwadrans będzie godzina 10. Radio RMF 24 jest dla wszystkich, także dla naszych braci mniejszych, czyli dla zwierzaków. A badania holenderskich naukowców rzucają nowe światło na naturę relacji między nami, a właśnie naszymi braćmi mniejszymi, czyli naszymi czworonożnymi przyjaciółmi.
1: Okazuje się, że głaskanie kota, czynność, której przypisywaliśmy zwykle znaczenie uspokajające, wcale nas nie odstresowuje.
0: Grzegorz Jasiński razem z nami. Dzień dobry, Grzegorz.
1: Dzień dobry.
0: I doniesienia, które mogą przewrócić świat do góry nogami przynajmniej wszystkim kociarzom. Ale
1: może,
0: Grzegorz,
1: tak
0: ja mam,
1: być.
0: Mam podstawowe, problemowe pytanie do ciebie, jako przedstawiciela redakcji naukowej.
1: Tak.
0: Głaskanie kota, jak powszechnie wiadomo w nauce, w głaskaniu kota nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żebyś ty się odstresował głaszcząc kota, tylko żeby kot się odstresował przecież.
1: I te badania to potwierdzają tak naprawdę. Choć nie wiemy, co myślą na ten temat koty, ale naukowcy nie negują, że kontakt z futrzakiem poprawia nam nastrój, ale efekt jest nieco bardziej skomplikowany niż do tej pory myśleliśmy.
0: O, i to, jak się okazuje, to jest wynik eksperymentu, tak?
1: Jak to w nauce, tak.
0: Na czym ten eksperyment polegał? Na głaskaniu kota przez kilkanaście miesięcy?
1: Miesięcy, aż nie, no bo musieli rozliczyć grant wcześniej, ale uczestnicy badania przez 5 dni otrzymywali 10 powiadomień dziennie z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, no i pytano ich między innymi o aktualny nastrój, wykonywane czynności, obecność i zwierzęcia, interakcje ze zwierzęciem domowym. To byli i kociarze, i psiarze. W sumie zebrano niemal 8 tysięcy raportów, no i to pozwoliło na stworzenie takiego szczegółowego obrazu codziennych doświadczeń właścicieli psów i kotów.
0: I co się okazało?
1: Analiza danych wykazała, że kontakt ze zwierzęciem generalnie wiązał się z poprawą nastroju zarówno właścicieli psów, jak i kotów. W chwilach, gdy te interakcje były bardziej intensywne, uczestnicy deklarowali więcej pozytywnych i mniej negatywnych emocji. I powtórzę, nie odnotowano istotnych różnic między psiarzami i kociarzami.
0: Czyli nie ma wielkiej wojny, rozumiem?
1: Tu nie było, tak.
0: No i całe szczęście. A powiedz, co ze stresem?
1: No i to był drugi etap eksperymentu. Sprawdzano, czy kontakt ze zwierzęciem w sytuacji stresowej może działać jako taki swoisty bufor chroniący przed negatywnymi emocjami. No i okazało się, że sama obecność pupila nie wystarcza, by łagodzić skutki stresu. Intensywniejsza interakcja ze zwierzęciem w takich chwilach nie przynosiła dodatkowych korzyści emocjonalnych, a w przypadku kotów mogła wręcz nasilać negatywne uczucia. Autorzy przyznają, że poprawa samopoczucia w kontakcie ze zwierzęciem najwyraźniej nie wynika z mechanizmu łagodzenia stresu, a w przypadku kotów jest nawet gorzej. U osób, które w stresujących momentach intensywnie kontaktowały się ze swoim kotem, no to po prostu zaobserwowano silniejszy związek między stresem i negatywnymi emocjami. Naukowcy spekulują, że może to wynikać z bardziej pasywnego charakteru interakcji z kotami, które po prostu, no jak dobrze wiemy, nie zawsze odpowiadają na potrzeby wsparcia emocjonalnego w taki sposób, jakiego oczekuje człowiek.
0: Jak to koty.
1: Ale i tu jest zastrzeżenie. W badaniach grupa właścicieli kotów była nieco mniejsza, więc te wyniki powinny być interpretowane z pewną taką ostrożnością.
0: No dobrze, ale to mogę wyciągnąć w takim razie wniosek, czy nie?
1: Absolutnie.
0: Czy psy są lepsze, czy koty są lepsze?
1: A to tego ci nikt nie napisze tak wprost, więc autorzy tej konkretnej pracy podkreślają, że nie można jednoznacznie wskazać, które zwierzę jest z tego punktu widzenia lepsze. Ale kluczowe znaczenie mają po prostu osobowość właściciela i jego preferencje. Zarówno psy, jak i koty mogą przynosić podobne korzyści emocjonalne, ale mechanizmy stojące za tymi efektami mogą być rozmaite, zależeć od indywidualnych relacji człowieka ze zwierzęciem. Pozytywny wpływ zwierząt na samopoczucie może wynikać z poczucia po prostu więzi i towarzystwa. To nas nie zaskakuje, a niekoniecznie z łagodzenia stresu w trudnych chwilach. Jak to z naukowcami bywa? No, wnioski są takie, jakie są, a sprawa wymaga czego? No dalszych badań, oczywiście. No, kto by nie chciał prowadzić dalszych badań na ten temat?
0: Ja się zgłaszam do tych badań, powiem ci szczerze, jeżeli będą polegały na głaskaniu kota albo psa.
1: Psa czy kota?
0: Chyba jednak psa, wiesz, wolę głaskać. Zresztą mam spore doświadczenie w tej sprawie. Mam dwa i jedna psy? Lubi, jak ją głaszczę, a druga nie lubi, jak ją głaszczę, wiesz. W związku z tym one mają dwa różne, a ty jesteś bardziej
1: No ja w domu mam psa, który traktuje mnie jako opiekuna ostatniej kategorii. No ale
0: może
1: umówmy się, na poranny dyżur. No jak jadę na poranny dyżur, to zawsze zawsze parówkę dostanie, także wtedy jestem potrzebny, a potem już radzi sobie z innymi.
0: Pozdrawiamy w takim razie naszych braci mniejszych.
1: W każdym razie opiekunowie zwierząt generalnie powinni pamiętać, że każdy z nas i każdy pupil jest inny. Te relacje trzeba tak sobie jest. Budować indywidualnie.
0: Pozdrawiamy w takim razie zwierzaki. Czy to jesteście kotem, czy jesteście psem, zawsze możecie liczyć na jakiegoś miłego głaska. W Radiu RMF 24 niespełna 10 minut do faktów. Po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski. Tomasz Terlikowski jest psiarzem. Ma sznaucera miniaturkę. Ale już nie pamiętam, jak się nazywa. Może zdradzi po godzinie 10. Piotr Salak, dziękuję. Do jutra, do 7.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już dziś po 16:00.

0: Radio RMF 24. Zbliża się godzina 10. Czas zajrzeć do studia faktów. Tam czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
1: Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Rosjanina w Białej Podlaskiej trafi na najwyższy prokuratorski szczebel.
2: Zaczynamy fakt o 10 od nowych ustaleń reportera RMF FM.
1: Umiesz liczyć? Licz na siebie.
2: Chodzi tu o zakupy zbrojeniowe dla polskiej armii i wasze opinie w najnowszym sondażu Opinia 24.
1: W Częstochowie zatrzymany karawan.
2: Wewnątrz trumna z ciałem, a za kierownicą szofer z prawie 3 promilami, szczegóły za moment. Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Rosjanina w Białej Podlaskiej ma trafić na najwyższy prokuratorski szczebel. Zostanie przyjęte przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Takie, jak dowiedział się reporter RMF FM, są plany śledczych.
1: W faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie są powody takiej właśnie decyzji?
3: Oficjalnie nikt tego nie mówi, choć ma jednak przede wszystkim o wagę sprawy. Trwa wyjaśnianie motywów działania napastnika, który wciąż jest poszukiwany. Jest wiele hipotez, od powodów czysto kryminalnych po udział obcych służb w tym zabójstwie. Ofiara to osoba, która nie kryła swego krytycznego stosunku do obecnych rosyjskich władz. Jak się dowiedziałem, w wyjaśnianiu okoliczności zabójstwa z policjantami ściśle współpracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To dla nas priorytetowa sprawa i przywiązujemy do niej dużą wagę, usłyszałem w służbach.
2: To fakt RMF FM. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Tak uważa ponad połowa Polaków, która wskazuje, że zakupy zbrojeniowe powinny przede wszystkim być realizowane w naszym kraju.
1: Sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM przeanalizował reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
4: Witam ponownie.
1: Kacprze, jak to wygląda w praktyce? Gdzie najwięcej inwestujemy, jeśli chodzi o obronność?
4: Z jednej strony mamy ostatnio ogłoszone około 180 miliardów złotych z unijnego programu pożyczkowego SAFE. Zdecydowana większość tych środków ma trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
5: W ciągu 3 dni podpisaliśmy 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
4: Podkreślał w ubiegłym tygodniu w Sejmie wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z drugiej strony, także w ubiegłym tygodniu do Polski trafiły pierwsze myśliwce F-35. Docelowo do naszego kraju trafią 32 amerykańskie maszyny.
6: Sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
4: Mówił w łasku prezydent Karol Nawrocki. Na zakup amerykańskiego sprzętu Polska zapożyczyła się na przestrzeni ostatnich lat łącznie w kwocie około 20 miliardów dolarów. Z kolei pożyczka w Korei Południowej szacowana jest łącznie na kwotę rzędu kilkunastu miliardów dolarów.
1: Pijany kierowca karawanu zatrzymany w Częstochowie. Na miejsce trzeba było wzywać innego pracownika zakładu pogrzebowego.
2: Kierowca stanie teraz przed sądem, grozi mu więzienie, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywny.
1: A na linii reporter RMF FM Marcin Boczek.
7: Jestem.
1: Marcinie, jak doszło do tego zatrzymania?
7: Zaczęło się od zgłoszenia przypadkowego świadka. W podczęstochowskim Radostkowie zwrócił on uwagę na karawan, który miał jechać slalomem i stwarzać zagrożenie dla innych kierowców. Świadek stracił co prawda samochód z oczu, ale ta informacja dotarła do policyjnych patroli i jeden z nich już w Częstochowie zatrzymał wspomniany karawan. Podejrzenia się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Niestety okazało się także, że w takim stanie mężczyzna przewoził karawanem trumnę z ciałem. Na miejsce przyjechał inny pracownik zakładu pogrzebowego, któremu przekazano samochód wraz z przewożoną trumną.
1: Tu RMF FM, słuchacie faktów. W Luksemburgu spotykają się ministrowie do spraw europejskich, by po raz pierwszy dyskutować o przyszłym budżecie unijnym na lata 2028-2034.
2: Jak informuje korespondentka RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borgino, Unia w tej sprawie jest głęboko podzielona.
8: To będzie przedsmak sporu przed szczytem Unii Europejskiej. Pod koniec tygodnia państwa członkowskie uzgodniły już strukturę przyszłego budżetu, między innymi zasadę pieniądze za reformy i powiązanie wypłat z praworządnością. Wciąż jednak nie ma zgody co do jego wysokości. Tak zwane oszczędne kraje, na przykład Holandia czy Szwecja, chcą większych cięć niż proponowane przez cypryjską prezydencję 2%, podczas gdy Polska czy Hiszpania opowiadają się za silnym wsparciem polityki regionalnej. Minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki ocenił w rozmowie ze mną tę propozycję jako dosyć korzystną. Polska może liczyć na dodatkowe środki do 1,5 miliarda euro.
1: To także są fakty. Fakty, które nas cieszą. Tytuł marki medialnej 25-lecia został przyznany radiu RMF FM. Nagrody wręczono w czasie uroczystej gali z okazji jubileuszu ćwierćwiecza portalu Wirtualne Media.
2: Statuetkę odebrał prezes grupy RMF Tomasz Ramza, który podkreśla, że ostatnie 25 lat mocno zmieniło rynek medialny w Polsce.
9: Myślę, że to jest bardzo dużo i myślę, że to jest bardzo duże wyróżnienie. Dzisiaj mamy ogromną konkurencję i mamy rój mediów, można by powiedzieć, walczących o uwagę naszych odbiorców, słuchaczy, widzów, czytelników, więc to jest ogromne wyróżnienie. Nie jest na pewno łatwo utrzymać taki poziom, żeby nasi słuchacze nas doceniali i tym samym branżowe media.
1: Fotorelacje z wczorajszej gali mamy na rmf24.pl.
2: Naszą nagrodą dzielimy się także w naszych social mediach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. Zaczynamy od naszego sondażu. Sondażu na temat tego, gdzie i u kogo powinniśmy się zbroić. O tym już za chwilę w naszym radiu.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Teraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie w naszym radiu. Gdzie powinniśmy się zbroić? Chodzi oczywiście o Polskę, nie o każdego z nas. Na to pytanie odpowiedzieli Polacy w sondażu pracowni Opinia 24, który został przygotowany dla RMF FM. Z wynikami tego sondażu zapoznał się nasz reporter Kacper Wróblewski. Witaj, Kacprze.
1: Dzień dobry, tak, zapoznałem się z tymi wynikami sondażu.
0: Co o zbrojeniach sądzą Polacy?
1: Troszkę byłem zdziwiony, przeglądając te dane. Z jednej strony, no aż 51% Polaków opowiada się za wspieraniem krajowych zakładów zbrojeniowych, więc większość Polaków uważa, że powinniśmy się zbroić i inwestować w naszym kraju. Liczy się nie tylko jakość według badanych i nowoczesność tego uzbrojenia, no ale Polacy, którzy opowiadają się za tym, żeby zbroić się właśnie nad Wisłą, podkreślają, że to jest dobre dla rozwoju polskiej gospodarki. No i przede wszystkim chodzi o zwiększanie liczby miejsc pracy. I dlatego większość Polaków opowiada się za wspieraniem krajowych zakładów zbrojeniowych. No i co mnie bardziej zdziwiło, to dane dotyczące tego, że powinniśmy się zbroić za granicą, bo większość z tych osób, które twierdzą, że powinniśmy to robić za granicą, 17% ankietowanych uważa, że to powinny być kraje Unii Europejskiej. Ja przekonany byłem, zanim zajrzałem do tego sondażu, że większość wskaże jednak Stany Zjednoczone, ale 17% uważa, że powinny być to kraje Unii Europejskiej. Dla grupy tych osób kluczowe są nie tylko kwestie technologiczne, ale też współpraca międzynarodowa, czy wzmacnianie sojuszy na starym kontynencie. Jeśli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone, to co dziesiąty ankietowany uważa, że zakupy powinny być przygotowywane we współpracy z Waszyngtonem. To właśnie od Stanów Zjednoczonych powinniśmy kupować sprzęt. Oprócz tego ankietowani, oprócz Stanów Zjednoczonych wskazują też Koreę Południową. No to też te wszystkie kraje nie są przypadkowe, bo wiemy, że jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, za rządów Zjednoczonej Prawicy, wówczas zakupy robiliśmy, między innymi F-35 były kupowane w Korei, w Stanach Zjednoczonych, ale też sprzęt, też inne myśliwce były kupowane w Korei Południowej. No a dziś mamy program SAFE, którym się szczyci koalicja rządząca. Wiemy, że to jest 180 miliardów złotych, już przeliczając euro, 180 miliardów złotych pożyczki, unijnej pożyczki. No i z tego większa część, z tego co mówił ostatnio Władysław Kosiniak-Kamysz, bo 120 miliardów złotych ma być zainwestowane nad Wisłą, więc no chyba to dobrze wpisuje się w te nastroje, o których czytamy właśnie z tych danych w sondażu.
0: Tak, a ciekawe jest też, tak jak obserwowałem ten sondaż, że te podziały są absolutnie partyjne. To znaczy, można odnieść wrażenie, że czytamy sondaż oczywiście o zbrojeniach, ale jakbyśmy na niego nałożyli dane płynące z sondaży partyjnych, to nie bylibyśmy zaskoczeni.
1: To prawda, bo biorąc pod uwagę na przykład osoby, które opowiadają się za tym, aby zbroić się w krajach Unii Europejskiej, to są przede wszystkim wyborcy koalicji rządzącej, przede wszystkim koalicji obywatelskiej i ci, którzy w ostatnich wyborach prezydenckich oddali głos na Rafała Trzaskowskiego, a ci, którzy opowiadają się za tym, aby kupować uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych, to są osoby głosujące na Prawo i Sprawiedliwość i na Karola Nawrockiego.
0: No właśnie, fascynujące. Kasper Nawrocki był z nami, bardzo dziękuję ci.
1: Kasper Wróblewski. Ale Kasper Nawrocki chyba jest
0: Kasper
1: też ktoś
0: taki. Wróblewski, oczywiście. No tak mnie tutaj zagadałeś tymi głosowaniami. Ale może kiedyś Kasper Wróblewski też wystartuje na prezydenta, czego ci szczerze życzę. W przyszłości.
1: Takie, to pierwszy raz w życiu słyszę takie życzenia, ale wezmę sobie to do serca.
0: No weź sobie to do serca, a w radiu RMF 24 cały czas najważniejsze informacje i najbardziej gorące komentarze. Za chwilę powiemy o tym, co pojawiło się na polskich drogach, bo pojawił się nowy znak. Jaki? Ha! O tym naprawdę już niebawem. Zostańcie z nami, słuchajcie radia RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to jest nasz przedpołudniowy program, a w nim nowe oznaczenie, które jeszcze przed wakacjami ma pojawić się w okolicy przejść kolejowych bez rogatek, bez sygnalizacji świetlnej i bez szlabanów. Chodzi oczywiście o zwiększenie bezpieczeństwa. To ma być dodatkowo podświetlony znak stop, by przykuć uwagę i zachęcić kierowcę do szybszego hamowania, do większej czujności, żeby zmniejszyć ryzyko wypadku. O takich planach reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z wiceministrem infrastruktury odpowiedzialnym za kolej w Polsce, Piotrem Malepszakiem. Posłuchajmy, jak ma to działać w praktyce.
1: Jeszcze w czerwcu pokażemy kolejne rozwiązania techniczne dla tego typu przejazdów, tańsze znacznie w budowie, które informują kierowców o zbliżaniu się do tego typu przejazdów, które nie mają sygnalizacji i rogatek. To są najczęściej przejazdy o małym ruchu drogowym, często też o małym ruchu kolejowym. I tych przejazdów cały czas na sieci kolejowej jest bardzo dużo. Chcemy, żeby one miały rozwiązania, które informują kierowcę. Takie rozwiązanie będziemy teraz już wdrażać. Gdy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak stop będzie świecił bardzo intensywnie. Będzie zwiększana intensywność świecenia tego znaku.
2: Czyli znak drogowy, ale jeszcze dodatkowo to światło do niego.
1: Tak.
2: Dużo jest takich punktów, takich przejazdów?
1: No takich przejazdów cały czas jest 4,5 tysiąca. Także wyposażenie ich wszystkich w urządzenia za 2 miliony złotych jest trudne. No bo widzimy, że ten koszt byłby bardzo wysoki, na poziomie 9 miliardów złotych, jakbyśmy wszystkie chcieli, ale nawet nie ma zasadności, żeby wszystkie, ponieważ my też w PKP PLK stopniowo likwidujemy te przejazdy o bardzo małym ruchu drogowym. Ten proces też postępuje, dlatego że no, mamy takie rozdrobnienie własności terenu w Polsce, że każdy kiedyś miał swój przejazd, a dzisiaj to trzeba stopniowo ograniczać i kumulować. Trzeba ruch drogowy też w mniejszą liczbę przejazdów.
0: Nowe oznaczenie, dodatkowo podświetlony znak stop, mamy w najbliższych tygodniach zobaczyć w okolicy przejazdów kolejowych, tam, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej. O takich planach opowiedzieli nam przedstawiciele resortu infrastruktury. A to jest Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę, za 6 minut, najnowsze fakty RMF 24.

0: Jest 10.30, jeszcze Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Prezydent Ukrainy przybył na szczyt grupy G7 we francuskim Avion-le-Bien. Będzie to pierwsze spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem od grudnia zeszłego roku. Jednak na razie nic nie wiadomo o ich ewentualnych dwustronnych rozmowach. Kraje europejskie podczas szczytu będą zabiegać, by w sprawie wojny w Ukrainie wypracować wspólną linię z amerykańskim prezydentem, korzystając z tego, że zarysowuje się rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, który odwrócił uwagę Waszyngtonu od Ukrainy. Na pewno jest to krok w dobrą stronę i na pewno jest to pierwszy konkretny krok w stronę pokoju. Natomiast do pełnej stabilizacji w regionie, do nawet powrotu do tej sytuacji z lutego, to jeszcze daleka droga. Tak wstępne porozumienie między USA a Iranem ocenił na naszej antenie ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Na dzisiaj, gdybym miał oceniać szansę na zawarcie takiego kompleksowego porozumienia regulującego wszystkie sporne kwestie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to raczej obstawiam, że szanse są mniejsze niż większe. No niemniej dajmy szansę i zobaczmy. Miejmy zaufanie, że w tym razem negocjacje, a nie siła doprowadzą do podjęcia rozwiązań tych kluczowych kwestii, zwłaszcza programu atomowego.
1: Z profesorem Przemysławem Osiewiczem rozmawiał Piotr Salak. Mazowsze gotowe na Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rozpoczęły się starania, by ESA zlokalizowała swoją placówkę na terenie metropolii warszawskiej. Ten region dysponuje wymaganym do tego celu potencjałem naukowym, technologicznym i organizacyjnym.
3: Oczywiście zarówno Łukasiewicz Instytut Lotnictwa już od ponad 50 lat, jak również chociażby Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk takie doświadczenie ma i wiele podmiotów przemysłowych. Samo Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk to już jest blisko setka eksperymentów i instrumentów badawczych wyniesionych na orbitę, ale do dziś dołącza do tego elitarnego grona coraz więcej podmiotów, również przemysłowych, więc myślę, że to już będzie standard, że będziemy mieli co kilka miesięcy nowy polską aparaturę na orbicie, bo już widzimy, że tego początki mamy.
1: Mówił RMF Max Adam Okniński z Centrum Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa Łukasiewicz. Decyzja dotycząca lokalizacji centrum zostanie podjęta przez Europejską Agencję Kosmiczną i polski rząd w najbliższych miesiącach. Gorzowska projektantka Natalia Ślizowska podbija świat mody. W ubiegłym tygodniu prezentowała swoją chopinowską kolekcję w Nowym Jorku, a wcześniej w Kazachstanie na Światowym Tygodniu Mody. Inspirowane folkiem stroje projektantka pokazała w centrum Gorzowa.
4: Chciałam zrobić w pewnym sensie ukłon dla Kazachstanu. Tam zostaliśmy docenieni jako sensacja wydarzenia. I tutaj znajdziemy taki po prostu miks. Nasze folkowe motywy, ale też motywy kazachskie, dlatego są tkaniny o bardzo głębokich i ciekawych wzorach. Także to jest taki miks.
1: Przekazała RMF Max projektantka Natalia Ślizowska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz będzie o oleju napędowym i w ogóle o cenach paliw, bo Krzysztof Berenda jest z nami, a rozmawiamy o tym. Dlaczego? Dlatego, że dziś akcyza wchodzi na paliwa. Część programu CPN zostanie wygaszona. A wszystko dlatego, że jak wiecie, Donald Trump przygotował porozumienie z Iranem. Półtorej strony ma to porozumienie. Po 60 dniach ma być szersze, bardziej głębokie i w ogóle. No i rynki zareagowały spadkami cen paliw. Krzysztof Berenda, jak mówiłem, z nami w studiu. Witaj, Krzysztofie.
1: Witam.
0: To co z tymi cenami? To znaczy, no będzie
1: to jest
0: taniej?
1: To jest wielki
0: czy drożej?
1: No to się okaże. Zaraz będziemy wiedzieć, tak na dobrą sprawę, za jakąś półtorej godziny. Zacznę od tego, że to się okaże, a zaraz powiem, jak jest konkretnie. Może nie będzie tak bolało, chociaż obawy są naprawdę duże. Problem, jaki mamy, jest oczywiście taki, że wiemy, bo to już ogłosił w sobotę premier Donald Tusk, że część tego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, wycofuje. Przypominam, w CPN-ie są trzy punkty. To jest maksymalna cena ustalana przez Ministerstwo Energii, to jest obniżka VAT-u i obniżka akcyzy. No i ta obniżka akcyzy została już wygaszona, zakończona, no i dzisiaj będzie pierwszy raz, kiedy zobaczymy tego efekty. Kiedy zobaczymy? Zobaczymy chwilę po 12, no bo mniej więcej około 12 każdego dnia minister energii daje to obwieszczenie o cenach maksymalnych i tam już zobaczymy, jaki będzie duży ból. Teoretycznie obniżka akcyzy powinna podnieść tam ceny paliw o jakieś 28-29 groszy za liter, czyli sporo, tak? Więc strach jest duży, czy nagle będziemy mieli 30 groszy więcej, ale ponieważ, jak mówisz, ropa tanieje z powodu właśnie Iranu i tego, co mówi Donald Trump, bardziej z tego, co mówi, niż tego, co robi, bo no
0: właśnie,
1: to zawsze
0: powiedzieć,
1: różne jest, to prawda?
0: Chciałem powiedzieć, że dziś tanieje, ale jutro może zdrożyć.
1: Tak, ale jak sobie tak połączymy tą podwyżkę akcyzy, ale trochę ją złagodzimy tym, jak obniżają się ceny paliw, to wychodzi nam na to, że gdzieś musimy się spodziewać tego, że zobaczymy dzisiaj, że od północy benzyna będzie droższa o 12 mniej więcej groszy, olej napędowy o, tak liczę, jakieś 7 groszy. Czyli to będzie zauważalna podwyżka, ale nie jakaś panicznie duża. Wniosek? Raczej dzisiaj nie spodziewajmy się szturmu na stacje benzynowe i takich kolejek kilometrowych. Raczej będzie spokojnie. Także będzie drożej, oczywiście, ale nie ma jakiegoś dużego dramatu. To są na razie, już mówię, przeliczenia, a zobaczymy gdzieś koło 12, jak już będzie oficjalnie. Długoterminowo, no to pytanie, czy wierzycie, drodzy państwo, w Donalda Trumpa i jego stabilność. Pierwszy test już za chwilę, bo w piątek ma zostać podpisana w Szwajcarii już formalnie ta umowa porozumieniowa między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Zobaczymy, czy do tego dojdzie, zobaczymy, czy będą jakieś kolejne rakiety. Trump też lubi zawierać porozumienie i po roku znowu bombardować, albo mówić, że zbombarduje i nie bombardować.
0: Ciężko, nie pytam się o rok, to znaczy to jest nieprzewidywalne kompletnie.
1: To się wydarzy w ciągu 4 godzin.
0: Dwa tygodnie, trzy tygodnie.
1: Ważna informacja.
0: Rok. Za rok to
1: nie
0: wiesz.
1: Nie wiem, co ten człowiek zrobi, ty też nie wiesz. Ja jestem w stanie powiedzieć, co zrobi przez najbliższe 4 do 5 godzin. Nic, bo pewnie jeszcze będzie spał.
0: On nie śpi w nocy, tylko ogląda Czuwa. I pisze tweety, znaczy te X-y czy tam.
1: Nie, no jednak trzeba chwilkę pospać, tak? No jest raptem po 8.
0: Wiemy, że jest.
1: Chociaż jest szczyt G7 w Evian, tak? Więc może wstanie trochę wcześniej, ale też jest dostosowany trochę do trybu życia Amerykanów, no bo jednak trzeba ludzi z całego świata ze sobą połączyć. Nie zapowiada się na razie, żeby było jakieś większe szaleństwo, ale wiemy też, już mówiąc tak całkowicie poważnie, że bardzo z tego porozumienia amerykańsko-irańskiego jest niezadowolony Izrael. Izrael jednak jest krajem niezależnym, choć oczywiście zależnym militarnie od Stanów Zjednoczonych, ale sam z siebie jest w stanie drugą rakietę wystrzelić, na przykład na Liban, i już byłby problem i wznowienie.
0: No właśnie, chodzi o Liban przede wszystkim, to o nic innego, bo Iran powiedział, że warunkiem stabilnego porozumienia jest spokój w Libanie.
1: A to jest bardzo
0: Izrael, jak wiadomo, nie jest wielbicielem spokoju w Libanie, tak powiedzmy.
1: To prawda, i wszystkie kraje lubią wzajemnie się prowokować i wzajemnie wysyłać na siebie przeróżne rakiety, więc tam może dużo się dziać. Na razie więc korzystajmy z tego, że
0: ropa tylko 12 groszy droższa, nie ropa tylko benzyna oczywiście.
1: Wiesz co,
0: bo ropa
1: minister finansów myślę się cieszy, bo ten cały program CPN to miesięcznie dla niego jest ponad 1,5 miliarda złotych. Znaczy dla niego, czyli dla nas, bo mówimy tu o budżecie państwa i te pieniądze nie idą na drogi, służbę zdrowia i inne ważne rzeczy, tylko idą na ceny paliw. Fajnie, że mieliśmy przez ten długi czas, bo mieliśmy, to jest prawda to, co mówił premier, najtańsze ceny paliw w Europie. To się oczywiście zgadza, więc warto z tego korzystać, no ale stopniowo.
0: Teraz wakacje idą. Dobrze. Wakacje idą, więc ceny będą wyższe. Bardzo się cieszymy.
1: To może nie trzeba jechać daleko?
0: Ale gdzie blisko?
1: Bieszczady, to w sumie blisko.
0: No ale i tak muszę dojechać do Bieszczad, nie?
1: Możesz autobusem pod Piaseczną podjechać na przykład za Warszawą, pięknie, za Grójec. Wiesz, jakie jabłka są w Grójcu cudowne i smaczne?
0: No tak, jeszcze wiem, jest jeszcze park. Do Radomia można pojechać, tam jest lotnisko, można zwiedzić.
1: Campinos, łosia spotkasz.
0: A dziki
1: już w Warszawie, to już nie trzeba to wyjeżdżać, już są w Warszawie.
0: Tak, ustaliliśmy. Słuchajcie, nie musicie nigdzie wyjeżdżać. Dziki są już w Warszawie.
1: A manewry dzik?
0: Ale przypominam, że słuchają nas nie tylko w Warszawie, więc możecie zostać tam, gdzie jesteście. To jest najlepsza droga. Krzysztof Berenda radzi.
1: Pozdrawiamy słuchaczy, Tomku, ciebie radzi. Również. I dziki, bo dziki są słodkie. I niebezpieczne.
0: Zostawiłbym to. Dziczyzna zasadnicza, jak jest dobrze doprawiona, nie jest słodka.
1: Jako zwierzęta. Przestań mordować zwierzęta.
0: A ty nie jesz dziczyzny nigdy?
1: Wiesz, to akurat nie lubię.
0: A nie, no to spoko, jak nie lubisz, to nie ma problemu. A te schabowe, które jesz, to rosną na drzewach.
1: Koniny nie zjem, bo jednak konie kocham sercem całym.
0: To ja nie jem psiny, zdecydowanie.
1: Też.
0: Bardzo dziękujemy, zostańcie z nami.

To jest przedpołudniowy program w radiu RMF 24. Mamy kolejny dowód na to, że lepiej razem niż w pojedynkę, a konkretniej zdrowiej. Naukowcy z University of Miami przeanalizowali dane mieszkańców 12 stanów USA. Badano osoby mające co najmniej 30 lat na przestrzeni dekady. Do jakich wniosków doszli uczeni? Otóż osoby pozostające w związkach małżeńskich znacznie rzadziej chorują na raka niż samotni. Żonaci mężczyźni są aż o 58% mniej narażeni na zachorowanie na nowotwór niż single. Wśród zamężnych kobiet różnica była jeszcze większa i sięgnęła 83%. Co więcej, znaczenie może również mieć długość trwania związku. Korzyści zdrowotne mają kumulować się wraz z małżeńskim stażem. Więcej o wnioskach, do jakich doszli amerykańscy naukowcy, przeczytacie na rmf24.pl. A jeśli nie chcecie czytać, to za 9 minut będą najnowsze fakty RMF FM. A po faktach przeniesiemy się do Białej Podlaskiej i powiemy o zabójstwie w tym mieście.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty, a skoro są fakty, to jest Anna Wachowska.
1: Dzień dobry. Zabił 19-latkę i najpewniej popełnił samobójstwo. Są nowe fakty w sprawie zbrodni w Mszanie Górnej w Małopolsce. Przekaże je dziennikarz RMF FM. Incydent na poznańskiej Radzie Miasta. Prezydent Jacek Jeszkowiak został obrzucony ciastem. W faktach kulturalnych informacja, na którą czekają fani serialu Zbrodnie po sąsiedzku. Morderca 19-latki w Mszanie Górnej w Małopolsce najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Ciało mężczyzny znaleziono dziś rano w lesie, niedaleko miejscowości Niedźwiedź. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
2: Dzień dobry.
1: Jeszcze wiadomo w sprawie tej tragedii?
2: Przy zwłokach młodego mężczyzny znaleziono prawdopodobne narzędzie zbrodni. Podobne działania policja prowadziła też na miejscu zabójstwa 19-latki. Tam też zbierano i zabezpieczano ślady. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Para znała się. Wcześniej byli w związku.
3: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
2: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mykietyn z nowosądeckiej prokuratury. Poszukiwania w trudnym, górzystym i leśnym terenie były prowadzone całą noc. Dziś rano ciało 19-latka wypatrzyła załoga śmigłowca. Śledztwo prowadzone będzie w kierunku zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci 19-latka.
1: Informacja sprzed chwili, teraz w faktach. Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej to obywatele Białorusi, przekazała prokuratura. Zatrzymano ich w okolicach białoruskiego konsulatu. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Zabity mężczyzna był krytykiem Putina. Zabójca oddał do niego 5 strzałów. Temat wróci w faktach RMF FM w południe.
4: Tym żyje Poznań.
1: Awantura na sesji Rady Miasta w Poznaniu. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądał ten incydent?
5: Na sesji, w czasie której miało dojść do głosowania nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Poznania, do sali wbiegł mężczyzna, który rzucił w Jacka Jaśkowiaka ciastem. Wywiązała się awantura. Napastnik został obezwładniony i wyprowadzony z sali. A tak na gorąco o całym zdarzeniu mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
6: Proszę wyprowadzić tego pana, tak, i tych agresorów. Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem. Ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu. Ktoś, kto atakuje fizycznie urzędnika państwowego, to jest przekroczenie wszelkich granic.
5: Obrady sesji Rady Miasta zostały przerwane. Poznań, Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Film z incydentu możecie zobaczyć na rmf24.pl. Uszkodzony gazociąg przy drodze krajowej nr 25 w Człuchowie w Pomorskiem. Trasa jest zablokowana. Uwaga kierowcy w Świętokrzyskiem. W Piórkowie na drodze krajowej nr 74 między Kielcami i Opatowem ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Francja, Senegal. Taki pojedynek dziś na mundialu. W 2002 roku to był mecz otwarcia. Wtedy Senegal sensacyjnie wygrał. Dziś faworytem jest Francja, czyli ciągle jeszcze wicemistrz świata. Na co stać trójkolorowych? Patryk Serwański pytał o to komentatora Canal Plus Sport Rafała Dębińskiego.
7: Liczba gwiazd reprezentacji Francji gigantyczna, ale czy to jest dalej drużyna z Deschampsem, która może walczyć o medale?
8: Zdecydowanie tak. Po tym ostatnim turnieju byłem bardzo sceptyczny. Natomiast to, co się stało później, to jak trochę ten zespół ewoluował, jak przestał grać nudny futbol i zaczął grać coraz bardziej ofensywnie, jak zostali wprowadzeni do zespołu nowi piłkarze, zwłaszcza Michael Olise, to myślę, że dzisiaj to jest potencjalnie najsilniejsza kadra na świecie. Nie znaczy, że wygrają oczywiście, natomiast potencjał jest ogromny.
1: Mecz Francja-Senegal o 21:00. W nocy starcie Argentyny z Algierią i Szymon Marciniak w roli arbitra. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Dzień dobry.
1: Na początek dobre wieści dla fanów popularnego serialu Zbrodnie po sąsiedzku. Witamy, Kasiu.
9: Zdjęcia do 6. sezonu serialu trwają właśnie w Londynie. Do głównych ról wracają Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez. Trio nowojorskich detektywów amatorów prowadzących własny kryminalny podcast będzie robić w Wielkiej Brytanii śledztwo w sprawie śmierci koleżanki po fachu. Do obsady dołączyli właśnie członkini zespołu Spice Girls Jerry Halliwell, znany z Hobbita Martin Freeman i Sir Derek Jacobi, wybitny aktor szekspirowski. W stolicy do 24 czerwca trwać będą warszawskie spotkania teatralne. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się najbliższa niedziela. niedziela.
10: Na dużej scenie teatru dramatycznego Berenice w reżyserii Romeo Castelluccio z Isabelle Huppert, wielką gwiazdą europejskiego kina i teatru. Chwilę później na dużej scenie teatru Studio w Warszawie po drugiej stronie Placu Centralnego Pokój w reżyserii Roberta Talarczyka i we współreżyserii Szczepana Twardocha. To czas intensywny. Przy tak dużym festiwalu jakby myślę, że nie może być inaczej.
9: Mówi Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie i jeden z kuratorów tego festiwalu. Ekranizacje gier przeżywają obecnie jeden z najlepszych okresów w swojej historii. Sukcesy kinowych produkcji takich jak Minecraft, Super Mario Bros. Czy serialowego The Last of Us sprawiły, że studia coraz chętniej sięgają po popularne marki. O jednej z takich produkcji opowiem w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od najnowszych informacji na temat morderstwa, zabójstwa, egzekucji w Białej Podlaskiej. O tym już za chwilę będzie więcej. Będziemy też wracać do informacji zagranicznych. Przeniesiemy się między innymi do Wielkiej Brytanii i tam zajmiemy się kolejnymi moskiewskimi prowokacjami.

0: To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Prokuratura potwierdza, 44-letni Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej to Simon Skrepecki, artysta znany z krytyki aktualnej polityki Rosji. To była egzekucja.
1: Do zabójstwa doszło około godziny 9.30, 9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
0: Ujawnił prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Jak słyszeliście przed chwilą, w faktach w związku z tym zabójstwem zatrzymano 2 obywateli Białorusi. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Policja ponawia apel do świadków o kontakt, także do osób, które wczoraj w Białej Podlaskiej pomiędzy 8.30 a 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym w wideorejestrator.
2: Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania, przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
0: Mówił rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fijołek. Śledczy nie chcą ujawnić, czy znaleziono już broń, z której padły strzały. A w Radiu RMF 24 już za moment przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii i tam porozmawiamy o tym, jak Wielka Brytania szykuje się do możliwych moskiewskich prowokacji. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy i szersza edukacja społeczeństwa na wypadek rosyjskich prowokacji. Tak, właśnie Wielka Brytania reaguje informacje o tym, że za próbą podpalenia domu premiera Kira Starmera stała Moskwa. Łączymy się z naszym korespondentem w Londynie, Bogdanem Frymorganem. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Bogdanie, stąd w Londynie uznał dwóch młodych mężczyzn, Ukraińca i Rumuna, winnymi tych przestępstw. Zacznijmy od tego, co to może oznaczać, biorąc pod uwagę to, co wiemy o okolicznościach tych wydarzeń?
1: To Ukrainiec i Rumun urodzony w Ukrainie, młodzi 20-kilkuletni mężczyźni. Przynajmniej jeden z nich został zwerbowany przez rosyjskiego agenta w serwisie Telegram. Tak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy BBC. Obaj mężczyźni to drobni przestępcy, po prostu potrzebowali pieniędzy. Rosyjscy agenci sprytnie obniżają w ten sposób loty, namierzają za granicą ludzi szukających pracy, obiecują złote góry. W tym przypadku rekrutacji, o czym również donosi BBC, dokonał niewymieniony z nazwiska 23-letni dyplomata i syn wysoko postawionego rosyjskiego oficjela. Tacy agenci często skłaniają swoje ofiary do popełnienia jakiegoś drobnego przestępstwa, a potem je szantażują. W tym przypadku obaj mężczyźni nie wiedzieli nawet, że ich działania wymierzone były w brytyjskiego premiera Kiera Starmera, byli prowadzeni tak, by stać się częścią rosyjskich działań hybrydowych, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Dodajmy, że rząd Wielkiej Brytanii na razie oficjalnie nie odnosi się jeszcze do tych ustaleń.
0: A jak reaguje na te działania brytyjski wywiad?
1: Zazwyczaj jego przedstawiciele nie wypowiadają się na temat aktualnych wydarzeń, czy też werdyktów sądów i oficjalnie akurat nie wiążą tych ataków z Kremlem, ale były szef MI6 Sir Richard Moore, a byli szefowie, jak wiadomo, nie mają już większych skrupułów, no i mówią jak jest. Jego zdaniem Richarda Moore, Rosja przegrywa na froncie, dlatego chce rozszerzyć pole bitwy i takie działania właśnie się w to wpisują, ale ponieważ angażują ludzi niedoświadczonych, bez szkolenia agenturalnego, tacy sprawcy takich ataków bardzo często łatwo wpadają w ręce policji i tak stało się w tym przypadku. Zdaniem se Richarda Moore'a, dziś już na emeryturze po MI6, niech podkreślę, zdecydowane działania Wielkiej Brytanii po ataku nowiczokiem w Salisbury na byłego podwójnego szpiega Sergeja Skripala, a wcześniej otruciu podwójnego agenta Aleksandra Litwinienki, skłoniły Rosję do zrewidowania swoich działań. Kreml po prostu nie wysyła już do Wielkiej Brytanii swoich agentów, a w zamian na miejscu rekrutowani są przez rosyjskich agentów zwykli przestępcy.
0: Mowa też jest o szerszych działaniach agentury rosyjskiej. Czemu się one przejawiają?
1: Rosyjscy agenci i prowokatorzy po prostu znad klawiatury komputerów potrafią wyczarować wirtualne twory, które wpisują się w wojnę hybrydową. Na przykład mogą stworzyć fikcyjną grupę islamskich ekstremistów występujących przeciwko Brytyjczykom czy brytyjskiemu rządowi, a jednocześnie podżegać skrajną prawicę do ataków na meczety i tak dalej. Czyli rosyjscy agenci tworzą dwie zwalczające się ze sobą strony, po czym rozsiadają się w fotelach i obserwują, jak ten scenariusz się rozwija. Fakt, że rekrutowani są czasem Ukraińcy, ma też podważyć sens brytyjskiego wsparcia dla Ukrainy i doprowadzić do wewnętrznych napięć u szczytu władzy w Kijowie, a na miejscu oczywiście sieje to zamęt, wywołuje także strach. Takie są cele. Zgodnie z ustaleniami sądu, sprawcy ataków na dom i samochód premiera Kiera Starmera nie mieli motywacji ideologicznej.

0: ekonomicznych ani politycznych. Obrona próbowała dowieść, że działali pod przymusem i czuli się zastraszeni. W piątek dowiedzą się, jaki czeka na nich wyrok.
1: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Frymorgan z najnowszymi informacjami z Londynu. Pięknie dziękuję Ci za tę informację. A w radiu RMF24 za 5 minut najnowsze fakty, a po faktach przeniesiemy się do Poznania, gdzie prezydent Jacek Jaśkowiak został zaatakowany. Jak wiecie, ciastem przemoc w Poznaniu już po faktach zostanie u nas bardziej szczegółowo omówiona.

0: Jest 11.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Zaczniemy od Poznania i przerwanej dzisiejszej sesji absolutoryjnej po tym, jak prezydent stolicy wielkopolskiej Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem. Do incydentu doszło po wystąpieniu samorządowca. Siedzącego włodarza miasta zaatakował mężczyzna, który nazwał swój czyn wotum nieufności poznaniaków dla prezydenta Jaśkowiaka. Inna z obecnych na sesji osób zarzuciła mu, iż ten terroryzuje najbiedniejszych mieszkańców, między innymi przez podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej. Protestujący podnosili też kwestię sprzedaży przez mocne poznańską kurię osiedla maltańskiego. Na szczycie G7 kluczowe będzie, jak liderzy ułożą sobie delikatne relacje z Trumpem, ocenia brukselski portal Politico. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalny charakter amerykańskiego prezydenta i możliwość wznowienia walk na Bliskim Wschodzie, sojusznicy przygotowują się na nowe możliwe konflikty podczas szczytu, pisze portal. Przypomina, że sojusznicy Waszyngtonu z grupy G7 skrytykowali wojnę USA z Iranem i niektórym z nich taka krytyka przyniosła kłopoty. Ponad 900 km kwadratowych dna Morza Bałtyckiego zostało zbadanych pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych. Sprawdzano newralgiczne lokalizacje, m.in. w rejonie wraku statku Franken, Głębię Gdańską oraz Rynnę Słupską. Powstał szczegółowy raport o stanie środowiska morskiego oraz plan neutralizacji zagrożeń.
2: Wychodzą pochodne iperytu, pochodne innych gazów bojowych, środków trujących. Tu widać ewidentnie, że natura zaczyna po prostu pracować, albo, i tu znak zapytania bardzo wielki, te nośniki środków trujących w postaci beczek na tyle się zagnieździły pod dnem, że nie mamy do nich dostępu. Monitorowanie sytuacji, co się dzieje na dnie morskim, powinno się realizować. Wiemy, co leży, natomiast takie badania szczegółowe powinny być prowadzone cały czas.
1: Tłumaczył RMF Max Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego w Gdyni. I na koniec faktów zaproszenie do Krosna na wyjątkowe wydarzenie. To będzie coś dla prawdziwych miłośników baletu. Już jutro o 17 na scenę Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza powraca entuzjastycznie przyjęte widowisko A dlaczego nie? Spektakl w choreografii Moniki Wagi to niezwykłe połączenie tańca klasycznego, autorskich etiud solowych oraz muzyki na żywo, w tym słynnych francuskich piosenek Edith Piaf.
3: I jest to widowisko inne niż wszystkie. Przyzwyczailiśmy publiczność do tytułów z baśni Andersena, z baśni braci Grimm, a teraz a dlaczego nie, zadajemy sobie to pytanie na scenie, tańcząc, łącząc taniec klasyczny z wszystkimi innymi zainteresowaniami tanecznej młodzieży, tańczącej w grupach baletowych.
1: Zapraszała w rozmowie z RMF Max Agnieszka Kaszczyszyn z Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz wracamy do Poznania i Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas rady sesji Rady Miasta. Do awantury doszło podczas posiedzenia, na którym radni mieli głosować nad absolutorium i wotum zaufania dla włodarza miasta. W Radiu RMF 24 łączymy się z naszym dziennikarzem, a na linii jest Benjamin Kubiak-Piłat. Witaj, Benjaminie.
1: Kłaniam się.
0: Jak to wyglądało?
1: Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta do sali sesyjnej weszła grupa osób. Niektóre źródła mówią, że jest to grupa osób powiązana z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów. Inne mówią, że to z grupą Rozbrat. Stanęli oni przed Jackiem Jaśkowiakiem. W pewnym momencie jeden z mężczyzn, którzy weszli do sali sesyjnej, za takiego kartonu, który trzymał w rękach, wyciągnął ciasto i rzucił nim w kierunku prezydenta. Prezydent został tym ciastem obrzucony. Nie tylko on, ale też osoby, które znajdowały się w jego pobliżu. Osoby te, które przyszły do Urzędu Miasta, krzyczały, że to wilczy bilet oraz wotum nieufności poznaniaków dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Mówiły również, wykrzykiwały, że miasto to nie jest coś prywatnego, to nie jest prywatny folwark prezydenta, a tak całą tę sytuację opisuje sam prezydent. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
2: Jakiś kolejny krok i przekraczanie pewnych granic, otrzymuję regularnie groźby, że mnie poleją kwasem solnym, że mnie zastrzelą. Natomiast no, to był fizyczny atak w miejscu pracy, na sesji absolutoryjnej. Uderzenie, no, ja nie mam tutaj takich problemów, bo to trenowałem boks, także to nie jest uderzenie, którego bym nie wytrzymał. No, pewnie mam zniszczony garnitur, za chwilę przyjdzie technik z policji, żeby to jakoś zabezpieczyć. Może mi się uda go uratować. Z mojej perspektywy to wyglądało w ten sposób, że ten jeden z tych anarchistów, bo to z tego co pamiętam, to właśnie jest członek Rozbratu, chyba partii Razem również, bo to takie towarzystwo. Ten, który stał z tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości. Tak? No i to są też oczywiście potem takie sytuacje dla mnie niełatwe, tak, no bo zostało to, ja zostałem zaatakowany również z tej strony, gdzie niestety nie widzę tym okiem. Także nie mogłem tego zauważyć. Gdyby to było z drugiej strony, no to bym się mógł uchylić, ale może nawet lepiej, bo jakbym automatycznie zrobił takie uderzenie kontrujące, to może bym jeszcze zrobił krzywdę temu agresorowi.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wskazał, domniemywał tutaj też o tym, że być może były to osoby związane z partią Razem. W rozmowie z dziennikarzami już po całej tej sytuacji później mówił, głośno wskazywał, że to właśnie jest, cytuję tutaj, towarzystwo Adriana Zandberga i poseł Zawiszy. Ja skontaktowałem się z Wielkopolskim Biurem Partii Razem, by zweryfikować te informacje. Stanowczo odcinamy się od całego tego zdarzenia, usłyszałem w rozmowie z przedstawicielem Razem w Wielkopolsce.
0: Benjaminie, dlaczego ta dzisiejsza sesja wywołała tak duże emocje?
1: No, chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o udzielenie absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta. O tej sesji mówi się już od jakiegoś czasu, a to ze względu na to, że do końca nie wiadomo, jaką decyzję mogą podjąć radni, zarówno ci opozycyjni, jak i z obozu Koalicji Obywatelskiej, czyli obozu Jacka Jaśkowiaka, a to za sprawą tego, że od miesięcy w Poznaniu głośno jest o pokłosiu afery korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich, o odwoływaniu zastępców prezydenta miasta i powoływaniu nowych osób na te stanowisko. W ubiegłym roku również głośno zrobiło się o tym, że właśnie radni Koalicji Obywatelskiej mieliby nie udzielić tego absolutorium i zagłosować przeciwnie w głosowaniu o wotum zaufania dla prezydenta Jaśkowiaka. Natomiast dzień później te same osoby, które mówiły właśnie o tym, wycofały się z tego i mówiły, że jednak będą głosowały za absolutorium dla włodarza miasta. Sprawa nie jest czarno-biała. Widać, że tutaj dużo się dzieje w tej sytuacji. Sesja Rady Miasta została wstrzymana. Czekamy na dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Bardzo dziękuję. To był Benjamin Kubiak-Piłat z najnowszymi informacjami na temat ataku ciastem na prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Bardzo Ci dziękuję za te informacje.
1: Do usłyszenia.
0: A my w Radiu RMF 24 już za moment przeniesiemy się do Olsztyna, a dokładnie do szpitala w Olsztynie. Stamtąd dobrej.

0: I zgodnie z zapowiedziami w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Olsztyna. Tam dzisiaj w szpitalu dziecięcym mali pacjenci mogą poeksperymentować. To za sprawą Korfosfery, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Naukowcy postanowili umilić dzieciom pobyt w szpitalu i zorganizowali dla nich specjalne pokazy.
1: Zapraszamy najmłodszych bliżej. Możecie sobie usiąść na chwileczkę.
2: Co tutaj będziemy robić?
1: Będziemy robić pokaz chemiczny, pokaz magia, chemia w barwach. Pokażemy, że chemia jest magiczna, kolorowa i wcale nie jest czarną magią, tak jak się wydaje.
2: I co ze sobą będziemy mieszać?
1: Będziemy mieszać kwasy, zasady. Mamy pełne szkło laboratoryjne, mamy odczynniki chemiczne. Będzie trochę ognia, pojawi się też trochę zimna w postaci ciekłego azotu.
2: Wszystko bezpiecznie?
1: Oczywiście tak, wszystko bezpiecznie, wszystko z troską o naszych najmłodszych uczestników, których możemy dzisiaj tutaj odwiedzić.
2: Jak wyglądały te doświadczenia? Co widziałaś?
3: Widziałam bardzo dużo eksperymentów, bardzo mi się podobały. Ogień się palił na rynku, ja nie wiedziałam, że to takie coś jest.
4: No było fajnie. Ja nawet nie wiedziałam, że te, co bawiły kolor, to myślałam, że to nawet tylko będzie przezroczyste.
2: To dla was takie fajne urozmaicenie pobytu w szpitalu?
5: Tak. I też była taka para, kostki tak. Takie lodu. Z nich zrobiłam taką bankę i w środku jak się przybiło, to była para.
2: Z punktu widzenia rodzica, fajne takie urozmaicenie czasu w szpitalu?
6: Bardzo fajne, super. Ciekawe i warto było przyjść i zobaczyć.
2: Pani chyba też się dobrze bawiła.
6: Tak, bardzo, bo nawet wszystko nagrałam sobie, właśnie te eksperymenty, które były przeprowadzone.
2: Co robi zawsze największe wrażenie?
1: Myślę, że przede wszystkim ogień oraz powstający dym. Wszystko jest oczywiście wytłumaczone w sposób naukowy, pozorna magia ma swoje fakty naukowe, staramy się zaszczepiać to od najmłodszych lat i wzbudzać radość w najmłodszych w tym trudnym czasie pobytu w szpitalu.
2: No to jak powstaje ogień na ręce?
1: Wystarczy pomieszać ze sobą mydło z wodą, dodać trochę gazu, który będzie gazem palnym. Gazy palne są bardzo łatwo dostępne. No i oczywiście w kontrolowanych warunkach wtedy taką rękę można podpalić.
2: I naukowa magia.
1: Dokładnie tak.
0: A w szpitalu dziecięcym w Olsztynie z mikrofonem był nasz reporter Piotr Błakowski. W Radiu RMF 24 już za 8, nawet 7 minut najnowsze fakty RMF FM. Zostańcie z nami, słuchajcie naszego radia.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już dziś po 16:00.

0: No i czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Bogdan Zalewski, spoglądam, jest już w Krakowie. Przygotowuję się, żeby wystartować po godzinie 12 z najnowszymi kolejnymi informacjami i komentarzami specjalnie dla was. A teraz fakty w samopołudnie. A w faktach w samopołudnie Anna Wachowska.
1: 5 strzałów oddał zabójca Rosjanina w Białej Podlaskiej. Najnowsze informacje śledczych zebrał reporter RMF FM. Z prokuratury krajowej do okręgowej o kulisach degradacji żony szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego opowie nasz dziennikarz. Będzie też o ekranizacji kultowej gry Monopoly. Wciąż szukamy zabójcy, przyznają śledczy badający sprawę zastrzelenia w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Apelują też do kierowców o nagrania z kamer w samochodach. Na konferencji prokuratury i policji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo w tej sprawie?
2: Dzień dobry. Prokuratura oficjalnie potwierdza. Ofiara to Robert K., działający jako artysta pod pseudonimem Siemion Skrepecki. Zbrodnia wyglądała jak egzekucja.
3: Do mężczyzny podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu. Następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały.
2: Mówi prokurator Marek Kozak. Zabity artysta ostro krytykował rosyjskie władze, co mogło być motywem zabójcy, ale policja nie wyklucza innego motywu i wciąż szuka sprawcy.
4: Mamy jakiś obraz, jak był ubrany, jak wyglądał.
2: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i apeluje do kierowców o nagrania z samochodowych kamer z pomiędzy 8.30 a 10.30 z Białej Podlaskiej, szczególnie z okolic miejsca zbrodni i drogi krajowej numer 2. Prokuratura przyznaje, że zatrzymanych pozostaje wciąż 2 Białorusinów.
3: Ich udział w tej sprawie jest przedmiotem intensywnej weryfikacji.
2: Mężczyźni zostali zatrzymani koło konsulatu. Nie postawiono im żadnych zarzutów.
1: Żona szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego została odwołana z delegacji do prokuratury krajowej. Julita Dziedzic-Bogucka została przeniesiona na stanowisko w prokuraturze okręgowej. Taką decyzję podjął minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z tą informacją dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie są przyczyny jej odwołania?
5: Sama decyzja to jednozdaniowy komunikat o odwołaniu z delegacji do zamiejscowego wydziału prokuratury krajowej w Szczecinie z dniem 30 września. Waldemar Żurek podpisał ją już kilka dni temu. Jak usłyszałem od rzeczniczki prokuratora generalnego, podobne decyzje kadrowe nie zawierają uzasadnienia, a odwołanie następuje z odpowiednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Julita Dziedzic-Bogucka była delegowana do prokuratury krajowej 9 lat temu prosto z prokuratury rejonowej z pominięciem szczebla okręgowego. Jej mąż, działacz PiS, adwokat Zbigniew Bogucki, 3 lata później został wojewodą zachodniopomorskim. Prokurator Dziedzic-Bogucka zajmowała się m.in. tak zwaną aferą melioracyjną i brała udział w przeszukaniu mieszkania aresztowanego, później nieprawomocnie skazanego byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Koalicji Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego.
1: Wotum nieufności poznaniaków dla Jacka Jaśkowiaka. Tak swój czyn określił mężczyzna, który obrzucił prezydenta Poznania ciastem w trakcie sesji Rady Miasta. Jaśkowiak twierdzi, że to akcja o podłożu politycznym.
6: To nie są osoby mi nieznane, bo też pewnie te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli, te osoby wtargnęły do mojego gabinetu. O ile ja pamiętam, to te twarze, to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tymi ludźmi spotykam, to są właśnie te osoby. Tak? To jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
1: Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat skontaktował się z przedstawicielami partii Razem w Wielkopolsce. Stanowczo odcinamy się od tego zdarzenia, usłyszał. Film z incydentu na sesji Rady Miasta mamy na rmf24.pl.
7: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
1: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim inwestować w rodzimy przemysł zbrojeniowy, nawet jeśli oznacza to dłuższy czas oczekiwania na nowoczesny sprzęt. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Co 10 Polak uważa, że najlepszym kierunkiem zakupów są Stany Zjednoczone i Korea Południowa. O kontaktach zbrojeniowych na linii Warszawa-Waszyngton korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: To właśnie ze Stanów Zjednoczonych kupujemy m.in. czołgi, systemy rakietowe HIMARS, śmigłowce Apache, myśliwce F-35 oraz zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot. W Waszyngtonie kontrakty z Polską są postrzegane nie tylko jako biznes, ale także jako element strategicznego partnerstwa i wzmacniania zachowania wschodniej flanki NATO. To, co ważne jest dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa dla Amerykanów, jest ważne także z punktu biznesowego, bo w przypadku Polski nie ma wątpliwości, czy sprzedawany sprzęt nie wpadnie w złe ręce. Procedury są uproszczone, bo nim sprzęt zostanie sprzedany, muszą zostać wydane pozwolenia. W przypadku Polski to kwestia formalności, a nie długich dyskusji. Polska w Waszyngtonie to, nie ukrywajmy, sprawdzony partner, a takich lubi nie tylko amerykańska polityka, ale też i amerykański biznes. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Wyniki sondażu możecie prześledzić na rmf24.pl. Powstaje filmowa adaptacja znanej gry planszowej Monopoly. Przygotowuje ją firma należąca do znanej aktorki Margot Robbie. Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: Dzień dobry, Kasiu, panowie.
1: Witaj. Na jakim etapie są prace?
9: Na razie na wstępnym, a pomysł jest taki, że dwa duety scenarzystów przygotowują własne pomysły na film. Jedni mają na koncie m.in. kasową ekranizację Minecrafta, a drudzy sukces filmu Inwestorzy Amatorzy. Jak podaje serwis Deadline, oba zespoły mają już zarys fabuły. Studio wybierze jeden z nich.
1: Hollywood wraca do tego pomysłu, bo on nie jest już przecież nowy.
9: W tę grę gra się w 100 krajach. Od 90 lat sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy. Pomysł na film o zarabianiu na handlu nieruchomościami i doprowadzaniu rywali do bankructwa pojawił się rzeczywiście już kilka lat temu. Teraz projektem, jak mówiłaś, zajęła się Margot Robbie i jej firma odpowiedzialna m.in. za sukces Barbie. Więc oczekiwania są ogromne.
1: Od czego zależy, czy żyjemy długo i w dobrym zdrowiu? W kolejnych faktach RMF FM usłyszycie o odkryciu, które rzuca nowe światło na te kwestie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że wybraliście właśnie Radio RMF 24, waszą stację w sieci. Bardzo przyjemny dzisiaj dzień, słuchajcie, przynajmniej w Krakowie. To tutaj do was mówię ze studia na Kopcu Kościuszki, ale sprawiłoby mi większą radość, gdyby to nie był kontakt w jedną stronę. Oczywiście zależy mi, abyście słuchali uważnie naszych wieści, bo jak co dzień znajdziecie u nas oprócz faktów RMF FM jeszcze więcej informacji. Ale liczę także na wasz odzew, na reakcje, na komentarze. Ten feedback, ta informacja zwrotna jest dla mnie niezwykle cenna. Dlatego od razu przypomnę kontakt do nas, SMS 3322 i adresy mailowe radio@rmf24.pl, bogdan.zarewski@rmf.fm. Piszcie, co u was słychać, gdzie nas słuchacie, jaka pogoda u was panuje. Na klimatyczne zdjęcia czekam pod adresem bogdan.zarewski@rmf.fm. A zaczniemy już za chwilę od wizyty w naszym sejmowym studiu. Kacper Wróblewski zaprosił do rozmowy posła Nowej Lewicy Tomasza Trelę. A u nas parlamentarzyści, słuchajcie, bez taryfy ulgowej. Trochę w stylu poezji Czesława Miłosza, który w wierszu do polityka pytał: co pozostanie z twoich krzepkich mów? Co pozostanie z twoich krzepkich mów? Co pozostanie? Przekonamy się za chwilę.

0: radio@rmf24.pl, SMS 3322. Zapraszam do uważnego słuchania i komentowania. Tu wasze radio RMF 24, 11 minut po 12. Nasz popołudniowy program zaczynamy od dużej porcji polityki. Łączymy się z naszym sejmowym studiem, Kacprem Wróblewskim i jego gościem. Witamy panów.
1: Dzień dobry, a z nami jest wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, Tomasz Trela. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie pośle, zacznę jednak od tego, co wydarzyło się w Poznaniu. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak na sesji Rady Miasta obrzucony tortem dostał w twarz prezydent Poznania. Jak pan to skomentuje?
2: No, czasami niezadowolenie z urzędnika publicznego przybiera różne formy. No, nie zazdroszczę prezydentowi Jaśkowiakowi, natomiast nie wiem, kto to zrobił. Słyszę, że to jakaś osoba powiązana z partią polityczną.
1: Prezydent Jaśkowiak twierdzi, że to są osoby, które były na interwencji poselskiej w urzędzie razem z Marceliną Zawiszą, posłanką partii Razem.
2: No to jeżeli tak by było, no to myślę, że koleżanki, koledzy z partii Razem powinni się do tego odnieść.
1: Już się odcinają. Mówią, że to nie jest osoba, która...
2: To tak mówią. Natomiast ja uważam, że osoby publiczne trzeba krytykować, jak na krytykę zasługują. Natomiast no, są pewne granice, których nie powinniśmy przekraczać. I taki happening na terenie Urzędu Miasta Poznania podczas sesji Rady Miasta nie powinien mieć miejsca. I myślę, że ta osoba, która się do tego dopuściła, za to odpowie. No bo to jest jednak naruszenie nietykalności. Według mojej opinii osoby publicznej. Krytyka tak, nawet ostra, nawet twarda, ale no są granice.
1: Wspomnieliśmy o partii Razem, to jeszcze pociągnę temat. Właśnie ta partia, sama Marcelina Zawisza zapowiada, że złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie Dawida Kasprzyka, radnego Koalicji Obywatelskiej. No jest o tej sprawie głośno. 28-letni lekarz w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Był zatrudniony w 4 szpitalach i jak łatwo obliczyć, wychodzi na to, że musiałby pracować 11 godzin każdego dnia w ubiegłym roku.
2: No to jest sytuacja patologiczna i tutaj nie ma żadnych słów, żeby bronić albo żeby próbować wybielać tego pana.
1: No Barbara Nowacka, minister edukacji, powiedziała dzisiaj u nas, że wykluczenie go z Koalicji Obywatelskiej zamyka sprawę.
2: Znaczy, no pewnie zamyka wewnątrz Koalicji Obywatelskiej.
1: Ale natomiast, prokuratura powinna się tym zająć?
2: Znaczy, ja nie wiem, jakie będą sformułowania do prokuratury. No jeżeli człowiek pracował, jeżeli wykonywał pracę i tyle zarobił, no to jest to patologiczne, natomiast rozumiem, że pani posłanka Zawisza będzie szła w kierunku takim, że on nie był w stanie wykonywać tyle tej pracy. I jeżeli rzeczywiście by się okazało, że człowiek brał pieniądze za niewykonywaną pracę, bo w tym czasie robił inne rzeczy, aktywności publiczne, polityczne, medialne, no to prokurator powinien to dokładnie zweryfikować i zbadać. Ale wiem, że ma być kontrola ratusza, wiem, że ma być kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. To trzeba sprawdzić i takie patologiczne zdarzenia trzeba gorącym żelazem wypalać, bo ja rozumiem, że lekarze powinni zarabiać godnie, natomiast no, człowiek, który ma 28 lat, nie ma specjalizacji i już rocznie zarabia 1 600 000 zł, to co jak on będzie miał habilitację, co jak on będzie miał specjalizację, ile on ma zarabiać? No są jakieś moim zdaniem granice tego absurdu i nad tym trzeba byłoby zapanować.
1: A myśli pan, że jest jakiś, mógłby się pan pojawić jakiś pomysł ustawy, która, nie wiem, jakoś by regulowała właśnie pracę lekarzy? Bo może być tak, że nie jest on odosobnionym przypadkiem i zapewne tak jest.
2: Na pewno tak jest, tylko że akurat ten lekarz był też radnym, składał oświadczenia majątkowe i dlatego ten wymiar ma taki charakter publiczny. Natomiast podejrzewam, że różni lekarze różnie zarabiają. Mi podoba się pomysł mojej koleżanki, posłanki Anny Wichy, która mówi, że warto byłoby się zastanowić, dlaczego nie miałoby być górnej granicy wynagrodzenia lekarzy pracujących w publicznej ochronie zdrowia. Bo oczywiście jak ktoś pracuje w prywatnym szpitalu, przychodni, to niech zarabia ile chce. Ale skoro polscy podatnicy składają się na pensje lekarzy i wpłacają swoje składki do ochrony zdrowia, to może warto byłoby to przeanalizować. Nauczyciele tak mają, policjanci tak mają, inni przedstawiciele służb publicznych też tak mają, a tutaj no... Godnie tak, no ale kurczę, no są też granice. Poza tym jeszcze no jedno zdanie. No też nie możemy dopuścić, żeby lekarz pracował kilkanaście godzin każdego dnia, no bo on ma ratować zdrowie i życie naszych obywateli. No wiemy, że praca wykańcza, praca też dekoncentruje. No lekarz, który będzie pracował każdego dnia bez chwili odpoczynku, bo dużo zarobi, ale może nie uratować zdrowia ani życia, to też tak w moim przekonaniu nie powinno być.
1: A myśli pan, że jest szansa na taki projekt już teraz, biorąc pod uwagę, że temat jest głośny?
2: Ja myślę, że jest szansa na poważną debatę i dyskusję na ten temat, bo my jako Lewica, i pan doskonale wie, położyliśmy na stole inne zasady finansowania systemu ochrony zdrowia poprzez podatek zdrowotny.
1: Ale, no to,
2: jest, ale, to, ale to jest na jedną nogę, a druga noga to jest właściwe zarządzanie systemem ochrony zdrowia, bo ja mam dzisiaj takie poczucie, że wydajemy na ochronę zdrowia 250 miliardów złotych. W przyszłym roku chcemy wydać 270 miliardów złotych, ale bez zmiany systemu zarządzania, to to jest trochę, ile by tam nie wrzucić, to wszystko zostanie przejedzone, bo taki lekarz wtedy będzie wystawiał faktury nie za 160, tylko za 260 tysięcy złotych. My konsultowaliśmy to z ministrem Domańskim, z panią minister Grendą i czekamy jeszcze na ostateczne rekomendacje czy opinie z tych resortów. Natomiast na pewno temat ochrony zdrowia to jest temat, który będzie i był, i będzie stawiany na forum koalicyjnym, no bo to tak nie powinno wyglądać.
1: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie pewnie bardzo gorąco, bo pojawi się rządowa ustawa o świadczeniach dla artystów, pierwsze czytanie. Zakłada pan, że wszyscy w koalicji poprzecie ten projekt?
2: Zakładam, że ten projekt będzie modyfikowany. Zakładam, że on będzie zmieniany na etapie pracy parlamentarnej. Ja myślę, że tam są pewne rzeczy niekonkretnie doprecyzowane, jak chociażby te koszty uzyskania przychodu przez artystę. Wiemy, że one są tam w sposób nadmierny ustawowo zwalniane i chociażby ta kwota, od której my mamy dopłacać, bo jeżeli to miałaby być kwota 60-50 tysięcy złotych i wtedy ten, kto zarabia poniżej, to dopłacamy, to można się nad tym zastanowić, ale jeżeli to miała być ta kwota razy dwa, 120 tysięcy, no to jak takiemu artyście, który rocznie zarabia 120 tysięcy złotych, nie mam zamiaru podnieść ręki, żeby jemu dopłacać. Jestem zdania, że tych twórców, tych artystów, którzy wykonują pracę na rzecz naszych obywateli, szerząc kulturę, sztukę i mają jeden miesiąc, zarobią 8 tysięcy złotych, drugi 1000 złotych, to jakieś zabezpieczenie socjalne trzeba zapewnić. Natomiast no, wszystko musi mieć też swoje granice i na pewno nad tym będziemy pracować. Nie spodziewam się, przynajmniej jak rozmawiam z koleżankami i kolegami z koalicji 15 października, żeby w tym kształcie uzyskało to większość.
1: A ustawa dotycząca drugiego progu podatkowego, Polska 2050 złożyła taki projekt, on jest w sejmowej zamrażarce u marszałka Czarzastego.
2: Te rozmowy trwają. Ja zawsze byłem i jestem zwolennikiem, żeby tego typu ustawy wychodziły z rządu, bo to są jednak ustawy podatkowe, które mają wpływ na wpływy do budżetu.
1: Ale rozmowy w koalicji na ten temat są.
2: Są rozmowy, natomiast powiem własne zdanie, bo to nie jest zdanie klubu Lewicy. Ja bym był zwolennikiem, żeby przygotować taką mapę drogową, która zwiększa tę kwotę tego drugiego progu podatkowego. Wiemy, że jaka była inflacja za czasów PiS-u, wiemy, że idą do góry wynagrodzenia, idzie do góry płaca minimalna i tak jak zrobiliśmy z rentą wdowią. Renta wdowia teraz jest wypłacana 15%, od 2027 będzie 25%, później będzie ewaluacja tego projektu i tak powinniśmy zrobić teraz. Od 1 stycznia na przykład nie 120, a 140 tysięcy i założyć, że od 2028 będzie to zwiększenie, 29 i wtedy zrobić ewentualnie weryfikację tego. Dajemy podwyżki, chociażby sfera budżetowa, chociażby nauczyciele dostali podwyżki dzięki koalicji 15 października i wchodzą w kolejny próg podatkowy w niektórych gminach w zależności od dodatków i tak dalej. Powinniśmy po prostu się do tego przyłożyć, natomiast to, co opowiada pan Czarnek, że on tu pierwszą decyzją podejmie takie ruchy, no to są takie opowieści. Jestem w opozycji, wszystko mogę obiecać. Ja już obiecałem, mówię w sensie, ja Czarnek obiecałem, że w

0: Funkcjonariusz czy funkcjonariuszka CBA, pracownica, dostali zarzuty prokuratorskie. No to się dzieje, to się toczy. My jesteśmy taką rolą wsparcia dla prokuratury i zaznajomienia opinii publicznej, więc myślę, że jak to wszystko podsumujemy i będą doniesienia do prokuratury, to to będzie taka klamra, a później już wszystko w rękach prokuratury i niezawisłego sądu.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy serdecznie. Z Tomaszem Trelą rozmawiał dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Krytyka tak, nawet ostra, ale są granice. Tak poseł Nowej Lewicy skomentował atak ciastem na prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Trzeba położyć kres takim absurdom. Tak z kolei Tomasz Tryla odniósł się do głośnej sprawy warszawskiego radnego i lekarza, byłego już członka Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który, przypomnę wam, w trakcie specjalizacji miał zrobić w ubiegłym roku aż 1 600 000 zł. Tak się przez chwilę zastanowiłem, bo jest wspaniała, pilna informacja. Słuchajcie, Maja Chwanińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Wcześniej starał się o to Polski Związek Tenisowy. Chyba nie muszę wam przypominać, że Polka na ostatnim turnieju wielkoszlemowym French Open w Paryżu na mączce dotarła do z kwalifikacji dotarła, tak, jako kwalifikantka aż do finału. Wspaniała wiadomość. Brawo, Maju.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki czyni wszystko, aby dostarczyć paliwa politycznego dla Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Brauna, bo to jest jego wymarzona przyszła koalicja rządząca Polską.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czary na bok. Czas na fakty RMF FM. Jest 12:30. Katarzyna Podraza. Dzień dobry, Katarzyno. Bardzo
1: proszę. Zapraszam. Na szczycie grupy G7 we Francji rozpoczęła się sesja na temat Ukrainy z udziałem przywódców grupy 7, w tym Donalda Trumpa. W obradach bierze udział ukraiński prezydent Wołodymyr Załański. Przed sesją nie wygłosili oni wystąpień. Amerykański przywódca przybył na salę, gdzie miała odbyć się sesja, jako jeden z ostatnich uczestników. Przed obradami Załański, który krótko wcześniej przyjechał do Evian, został przyjęty przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W faktach teraz ważne informacje dla kierowców dotyczące nowych, maksymalnych cen paliw, jakie będą obowiązywać od jutra. Będą one wyższe niż wczoraj, tak zdecydował minister energii. I tak, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,10 zł. Litr 98 będzie kosztować 6,75 zł, a litr oleju napędowego 6,44 zł. I pozostajemy w temacie istotnym dla zmotoryzowanych. Chodzi o zatrważające wyniki policyjnych kontroli trzeźwości na lubuskim odcinku A2. Funkcjonariusze zatrzymali aż 12 pijanych kierowców. Jeden z kontrolowanych miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Opisywaną akcję lubuscy policjanci przeprowadzili w rejonie punktu poboru opłat za przejazd A2 w Tarnawie Rzepińskiej, nieco ponad 20 km od polsko-niemieckiej granicy. Łącznie sprawdzono stan trzeźwości 2700 kierujących. Policjanci przypominają i ostrzegają, wypity alkohol nawet w niewielkiej ilości znacząco obniża zdolność koncentracji i wydłuża czas reakcji. Są kolejne sankcje brytyjskiego rządu wobec Rosji. Tym razem na celowniku m.in. jej flota cieni, czyli statki używane do omijania restrykcji w eksportowaniu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Te sankcje uderzają w statki, pieniądze i podmioty, które wspierają rosyjską gospodarkę wojenną, a tym samym zagrażają bezpieczeństwu Europy, oświadczył brytyjski premier Keir Starmer, cytowany w komunikacie. Na liście znaleźli się też oficerowie wywiadu wojskowego i firmy Słup, które według podejrzeń władz brytyjskich sterowane są przez rosyjskie służby specjalne. W Krakowie przygotowania do sobotniej 18. już edycji ogólnopolskiej akcji Motoserce 2026. W programie parada setek maszyn, która przejedzie przez miasto i oczywiście moc innych atrakcji na placu przy Muzeum Inżynierii i Techniki. Cel nadrzędny akcji to zbiórka krwi i próba pobicia zeszłorocznego rekordu.
2: W tamtym roku udało nam się zebrać 41 965 litrów krwi i nie ukrywam, że liczymy na pobicie tego rekordu w Krakowie.
1: Wierzymy, że się uda, a dla RMF Max mówiła Małgorzata Bereza ze Stowarzyszenia Motocyklowego Moto Mikołaje Kraków.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie nas za kierownicą? Jeśli się gdzieś zatrzymacie, dajcie znać, co u was słychać. SMS 3322.

0: SMS 3322, radio@rmf24.pl. Co u was słychać? Gdzie nas słuchacie? Jaka pogoda? Piotr pozdrawia z Nowego Jorku. Słuchamy RMF 24 od początku, odkąd było dostępne w internecie, w domu, a potem już w aplikacji, dzięki czemu możemy was również słuchać w samochodzie. W Nowym Jorku piękny poranek, rześki, przypominający polskie poranki. Zapowiada się piękny dzień. To tak jak u nas. Kłaniamy się, Piotrze, pozdrawiamy rodaka za wielką wodą. Czekam na inne wasze głosy, ale nie czekam bezczynnie. Podam wam jeszcze więcej informacji. Posiedzenie rządu rozpoczyna się w Warszawie, tuż przed spotkaniem szefów resortów z premierem. Donald Tusk poinformował o tym, że wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt uchwały Rady Ministrów w celu podjęcia działań na rzecz utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Posłuchajmy wypowiedzi premiera Donalda Tuska.
1: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy. Jak państwo wiecie, dywagacje na ten temat trwają od lat, ale premier Kosiniak-Kamysz zaproponował projekt uchwały, który przedstawię państwu w trakcie posiedzenia rządu, uchwały Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. I organizacyjnie, i finansowo, jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny i dziękuję, że zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem.
0: Zadeklarował premier Donald Tusk. Przypomnę wam, że na początku czerwca Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, a zabiegał o to intensywnie prezydent Karol Nawrocki. Do posiedzenia rządu jeszcze wrócimy. Wrócimy w faktach o 13:00, a więc za 21 minut. Bądźcie z nami.

0: Słuchacze radia RMF24, to nasz popołudniowy program, 12.41, a w naszym programie temat zabójstwa w Białej Podlaskiej. Przypomnę wam, wczoraj 44-letni rosyjski artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, który ostro krytykował władze rosyjskie, tworzył takie karykatury Putina, został zastrzelony na jednym z osiedli. Nieznany sprawca oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Potem napastnik uciekł. Jak widzicie, wyglądało to na egzekucję. Na antenie radia RMF24 informowaliśmy was już o tym, że w związku z zabójstwem zatrzymano 2 obywateli Białorusi w okolicach białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie o zabójstwo. Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej prowadzi czynności pod nadzorem właściwej miejscowo i rzeczowo prokuratury rejonowej w Lublinie. Tak jak wspomniałem, w tej sprawie został powołany decyzją komendanta wojewódzkiego policji specjalny zespół, który będzie w dalsze czynności podejmował i prowadził śledztwo pod nadzorem prokuratury, prokuratury okręgowej w Lublinie. Czy będą inne służby w to zaangażowane? Na tą chwilę nie będę udzielał takich informacji, ale jest to przecież oczywiste, że w tej sprawie funkcjonujemy jako państwo, jako całość.
0: Podkreślił prokurator Marcin Kozak, który opowiedział też na konferencji prasowej, na czym skupiają się obecnie działania śledczych.
1: Oprócz materiału osobowego przesłuchani zostali w tej sprawie świadkowie, najbliżsi, bezpośredni świadkowie zdarzenia. Zabezpieczyliśmy monitoring, zabezpieczyliśmy ślady na miejscu zdarzenia. Apelujemy też do obywateli o to, aby wzmocnili naszą wiedzę poprzez zapisy kamer z wideorejestratorów. Tak więc gromadzimy cały czas materiał dowodowy, który jest na bieżąco weryfikowany i na podstawie tych ustaleń między innymi doszło do zatrzymania tych 2 obywateli Republiki Białoruś, których związek z tym postępowaniem jest aktualnie badany. Na chwilę obecną nie ma zarzutów wobec tych mężczyzn, ale oni nadal są w dyspozycji prokuratury i policji.
0: W przerażającym zdarzeniu porozmawiam na antenie radia RMF24 z ekspertem tuż po godzinie 13. Moim gościem będzie Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24, specjalizujący się w bezpieczeństwie międzynarodowym. Słuchajcie radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji i jeszcze więcej komentarzy. Także wypowiedzi ekspertów.

0: Szóstka.
1: No to się dobrze kojarzy, ale wyłącznie w szkole. Szóstka z przodu to już nie bardzo, bo to przy każdym rodzaju paliwa. Tak będzie już jutro. Kierowców czekają podwyżki przy tankowaniu. Poznaliśmy nowe, maksymalne ceny paliw. Jak informowaliśmy w radiu RMF24, także w faktach RMF FM, od jutra zapłacimy 6 zł i 10 groszy za litr benzyny 95-oktanowej oraz 6 zł i 44 grosze za litr oleju napędowego. Troszkę słabo. Z nami dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM, Igor Skrzypek. Dzień witamy serdecznie, Igorze. No, słyszeliśmy zewsząd, że skoro Stany Zjednoczone i Iran się porozumiały, to paliwa będą tanieć. I
2: powinny tanieć, ale tego nie robią. Paradoks polega na tym, że jednocześnie, gdy ropa zaczęła tanieć, w związku z tym, że jest to wstępne porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem, no to jednocześnie zaczęliśmy wygaszać tak zwany pakiet CPN, ceny paliw niżej, i zaczęliśmy od akcyzy, właśnie od powrotu akcyzy w pełnej krasie. Dotychczas ta obniżka akcyzy wynosiła 29 groszy za każdy litr benzyny oraz 28 groszy za każdy litr oleju napędowego. Tego od jutra już nie będzie. Formalnie rozporządzenie, które obniżało akcyzę, wygasło dziś, no ale jeszcze ten mechanizm wyliczania maksymalnych cen sprawił, że dziś jeszcze tej akcyzy nie płacimy, ale jutro już będzie zupełnie inaczej.
1: Także siłą rozpędu, można powiedzieć, tak?
2: Tak,
1: siłą
2: bezwładności. Te podwyżki mogły być i tak nieco wyższe, gdyby nie to właśnie, że ropa zaczęła gwałtownie tanieć. No i to naprawdę gwałtownie, ponieważ zeszliśmy już do poziomu $80 za baryłkę i teraz mamy kolejne spadki już poniżej nawet 80. Baryłka ropy WTI teksańskiej tak zwanej jest już wyceniana na międzynarodowych giełdach na $78, więc jeśli będziemy iść w tym kierunku właśnie, że ropa będzie jeszcze tanieć, no to być może w kolejnych dniach już tych kolejnych podwyżek na szczęście nie zobaczymy, a może nawet liczymy na jakieś przeceny.
1: A co będzie, jeśli regulowanie cen zupełnie się zakończy?
2: No i to jest też skomplikowane pytanie i skomplikowana odpowiedź na takie zagadnienie. No bo gdybyśmy spojrzeli na taką sytuację, jaka jest teraz, to znaczy ropa kosztuje mniej więcej $80 za baryłkę. Powiedzmy, że jeszcze patrzymy przez pryzmat tej obniżonej akcyzy, no to gdybyśmy wygasili pakiet CPN zupełnie, nie, no to mielibyśmy duży skok na pylonach.
3: To, co jest na pylonie, należy powiększyć o około $20 tej pomocy publicznej, którą finansujemy z naszych portfeli. Argumentem za tym, żeby w pewnym momencie zatrzymać to wsparcie, jest też fakt, że te pieniądze nie biorą się z powietrza.
2: No więc budżet cierpi, to wylicza Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. Budżet cierpi, a deficyt mamy i tak coraz większy, już ponad 100 miliardów złotych w tym roku.
1: No w tym baku to mamy dużą dziurę.
2: W tym baku jest duża dziura, ponieważ też tu trzeba też pamiętać o tym, że zostaje z nami jeszcze obniżony VAT z 23 do 8% i to on jest tu odpowiedzialny za złotówkę za litr mniej więcej. Więc jeśli ten VAT też zostanie wycofany, ta obniżka VAT-u, no to czeka nas kolejny skok cen na stacjach paliw.
1: A Unia Europejska nie na długo będzie nam pozwalała utrzymywać.
2: Nie będzie na taką pomoc publiczną chciała pozwalać długo. To miało być tymczasowe na naprawdę czarną godzinę i przed nami będzie pewien taki wybór ZOFI niestety. Czy chcemy utrzymywać tańsze paliwa i dzięki temu będziemy mieć tańsze tankowanie, dzięki temu będziemy trzymać inflację być może w ryzach, dzięki temu podstawowe produkty w sklepach będą może nie tyle tańsze, co przecież nie narażone na gwałtowne skoki cen. Czy
1: VAT pójdzie w górę, to i inflacja może pójść, prawda?
2: Otóż to, czy właśnie wracamy do tych wyższych cen, powiedzmy, że rynkowych i cierpimy wyższą inflację. Analitycy wskazują, że jeśli wycofamy się z CPN-u, no to ta inflacja w granicach 4% jest realna, a to by też oznaczało, że wychodzimy spoza celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, czyli powyżej 3,5% inflacji, a to by z kolei oznaczało kolejne efekty uboczne, czyli na przykład podwyżki stóp procentowych. A więc ten mechanizm tutaj, który działa, jest bardzo złożony. Każdy ruch w sprawie paliw będzie czymś skutkował, czy to w jedną, czy w drugą stronę.
1: Naczynia połączone. Bardzo dziękujemy, Igorze. Igor Skrzypek wyjaśnił nam te wszystkie mechanizmy. W każdym razie o CPN na pewno jeszcze będzie CDN. Ciąg dalszy nastąpi. W waszym internetowym radiu, tu Radio RMF24. Bądźmy razem.

0: Zbliża się godzina 13, pierwsza po południu. Po pierwsze, fakty RMF FM. Anna Wachowska, bardzo prosimy o jeszcze szerszą porcję informacji w radiu RMF 24.
1: Śledczy potwierdzają, na terenie gminy Mszana Dolna znaleziono ciało 19-latka, który zabił byłą partnerkę. Okoliczni mieszkańcy mówią o niewyobrażalnej tragedii. Potem w faktach podwyżki cen paliw, Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon i najnowsze informacje ze świata nauki. Wiemy już, od czego zależy, czy żyjemy długo i w dobrym zdrowiu. Prokuratura w Nowym Sączu potwierdziła, że odnaleziony na terenie gminy Mszana Dolna mężczyzna, który popełnił samobójstwo, to 19-letni Kacper W. Był on poszukiwany w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. W Niedźwiedziu koło Mszany Dolnej jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witaj Maćku ponownie.
2: Witam.
1: Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co oni dziś mówili?
2: Co tu komentować? Niewyobrażalna tragedia. Takie głosy tutaj dziś dominują. Mieszkańcy są wstrząśnięci. Większość o obławie i zabójstwie usłyszała dopiero nad ranem.
3: No niby słyszeliśmy tyle, co z mediów. No wielka tragedia dla jednej i dla drugiej strony.
4: Tragedia po prostu i tyle, nie do pojęcia. I tyle.
5: Dlatego to wszystko się teraz stąd bierze, bo rodzice nie mają czasu na swoje dzieci, nie rozmawiają z nimi.
2: Tak, mówili mi okoliczni mieszkańcy. Sprawę morderstwa kobiety oraz samobójczej śmierci 19-latka wyjaśnia prokuratura w Limanowej. Ciała obojga zostały zabezpieczone do sekcji zwłok.
1: Kierowcy, od jutra drożej na stacjach. Przy cenie każdego rodzaju paliwa zobaczymy szóstkę z przodu. Minister energii zatwierdził nowe górne limity na pylonach. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Dlaczego kierowców czekają podwyżki, skoro ropa na świecie potaniała?
6: Formalnie dziś jest pierwszy dzień, kiedy nie obowiązuje obniżona akcyza na paliwa, wprowadzona na przełomie marca i kwietnia, by obniżyć koszty tankowania. Różnicę zobaczymy jednak dopiero jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,10 zł. To jest to 13 groszy więcej niż dziś. Mniejsza podwyżka w przypadku oleju napędowego, 7 groszy w górę, do 6,44 zł. Sama obniżka akcyzy wynosiła do tej pory niespełna 30 groszy za litr, a więc przed jeszcze większymi podwyżkami uchroniła nas spadająca cena ropy. W kolejnych dniach powinniśmy zobaczyć efekty tej przeceny i tankowanie zamiast drożeć zacznie tanieć, i to pomimo przywrócenia akcyzy.
7: Cieszą nas takie fakty.
1: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę. W kolejnych faktach wrócimy do tej informacji w relacji dziennikarza RMF FM z redakcji sportowej. Długowieczność i zdrowie mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.
8: Wyniki najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu w Lejdzie pokazują, że szczególne znaczenie może mieć wariant jednego genu.
1: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
8: Dzień dobry.
1: Badania prowadzono tym razem nieco inaczej niż do tej pory.
8: Nie koncentrowano się na genomie pojedynczych osób, które dożywały sędziwego wieku. Wzięto pod lupę 212 rodzin, których członkowie długo i zdrowo żyją. Udało się zidentyfikować 4 regiony DNA, które mogą za to odpowiadać. Szczególnie interesujący okazał się wariant genu kodującego syntazę cyklicznego GMP-AMP, enzym odgrywający istotną rolę w odpowiedzi zapalnej organizmu. Okazało się, że osoby z długowiecznych rodzin często mają tylko jedną aktywną kopię tego genu. I to jest korzystne. Organizm nadal potrafi zwalczać infekcje i naprawiać uszkodzenia, ale nie dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego, który przyspiesza starzenie i rozwój przewlekłych chorób.
1: O tym, że długowieczność możemy mieć w genach, piszemy na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Cudowny dzień za moimi oknami. Kopiec Kościuszki cały w słońcu. Zielona trawa, piękne kolory. Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie, że jesteście, że słuchacie, że piszecie. SMS 3322 radio@rmf24.pl bogdan.zarewski@rmf.fm. Wystarczy posłać wiadomość, gdzie nas słuchacie, co u was słychać, jaka pogoda. To taka nasza radiowa lista obecności. Ale poruszamy też bardzo istotne tematy. Za chwilę Biała Podlaska i mord w biały dzień.

0: Zbrodnia w biały dzień. Zbrodnia wyglądająca jak egzekucja. 5 strzałów w głowę, klatkę piersiową i plecy oddał nieznany sprawca na jednym z osiedli Białej Podlaskiej. To był czarny poniedziałek w Białej Podlaskiej. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy. Ofiara to 44-letni Rosjanin o pseudonimie Siemon Skrepecki. Artysta naprawdę nazywał się Robert Kozowkow. Ostro krytykował władze rosyjskie, był znany ze swoich karykatur, programów w internecie. Jak już mówiliśmy w Radiu RMF24, w związku z zabójstwem zatrzymano 2 Białorusinów tuż obok białoruskiego konsulatu. Na temat tych wstrząsających wydarzeń porozmawiamy teraz w Radiu RMF24. Na łączach z nami pan Bartłomiej Wypartowicz. Witamy serdecznie, panie Bartłomieju.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Portal Defense24. Ekspert specjalizujący się w bezpieczeństwie międzynarodowym. Co wiadomo o tym mężczyźnie, który zginął? Jak pan ocenia jego sylwetkę?
1: No, przede wszystkim był to dosyć znany aktywista. Aktywista opozycyjny, ale nie wpisujący się bezpośrednio w rolę tej opozycji, która w dużej mierze koncentruje się między innymi w Polsce i na Litwie, czyli tej opozycji merytorycznej. To był opozycjonista, który tak naprawdę protestował dosłownie przeciwko wszystkiemu. W jego pracach były
0: mamy jakieś
1: Putina.
0: Przepraszam, jakby pan powtórzył ostatnie zdanie, bo nam przerwało połączenie przez chwilkę.
1: Tak, tak. W jego pracach uderzał on między innymi oczywiście w Putina, w Stalina, ale uderzał też chociażby w Nawalnego czy w Zełeńskiego. Generalnie to był człowiek, który swoimi działaniami wpisywał się w coś, co możemy określić jako prowokator, bo próbował prowokować dosłownie wszystkich. I
0: na liście wrogów Ukrainy też się znalazł, prawda?
1: Tak, tak. Na jednej dosyć ważnej stronie, czyli Mrotworcu, czyli takim portalu, który zajmuje się wskazywaniem, powiedzmy to w cudzysłowie, wrogów Ukrainy, który jest prowadzony przez osoby, które oczywiście nie mają z władzą na Ukrainie nic wspólnego, to jest projekt prywatny,
0: był wskazany. No zadarł też z Czeczenami, prawda? Występował przeciwko Ramzanowi Kadyrowowi.
1: Również z Kadyrowem, ale nie tylko, bo on też na przykład atakował bardzo mocno syna Ramzana Kadyrowa, czyli Adama Kadyrowa, ale też szefa formacji Ahmad. Więc to, że on zadzierał ze wszystkimi dookoła, bo to nie tylko było zadzieranie, powiedzmy, czy obrażanie Putina czy Łukaszenki, ale też chociażby opozycjonistów takich jak Nawalny. Były też karykatury związane ze Skripalem, były karykatury z Zełeńskim i Jermakiem, jak to Zełeński siedzi na kolanach Jermakowi, tak zwany obraz przedstawiający Babysitter of Zełeński, tak został on podpisany.
0: Aluzja do korupcji, prawda? I tej całej akcji korupcyjnej i wpływie Jermaka, prawda, na to, co się dzieje w Ukrainie.
1: Dokładnie tak. I ta osoba przez dłuższy czas, z tego co wiemy, od 2020 roku przebywała w Polsce na terenie Rzeczypospolitej. Od nas bardzo często wyruszał do Europy w celu organizowania różnego rodzaju happeningów, między innymi taki happening ostatni. Jego happening odbył się w Berlinie na 4 dni przed zabójstwem i na tym oto happeningu, który odbył się w Berlinie, prezentował karykaturę Stalina powiązaną oczywiście z Władimirem Putinem.
0: Karmiący Putina, rzeczy, tak. Mhm.
1: Tak. Tak, to są rzeczy, które powinny zapalić przede wszystkim służbom w Polsce lampkę, że to nie jest przypadkowe zdarzenie, bo przypadkowe zdarzenie, przynajmniej jeżeli chodzi o taką personę i przy całe okoliczności tego zdarzenia, bo przypomnijmy, że to był biały dzień, to była godzina 10, to było miejsce oddalone bardzo niedaleko od konsulatu Białorusi, to były strzały, kilka strzałów oddanych w kierunku artysty oraz z tego, co informują służby, z tych niejawnych doniesień wiemy, że
0: Halo?
1: Strzał wskazujący na egzekucję.
0: No właśnie, 2 Białorusinów zostało zatrzymanych. Pan tutaj podkreśla, że to taki był enfant terrible, prawda? Taki niegrzeczny chłopiec, taki artysta niepokorny, który zadarł z wieloma podmiotami. Można stwierdzić, że ten trop w kwestii zabójcy czy zleceniodawcy prowadzi właśnie na wschód? Czy to może być fałszywa flaga na przykład?
1: To, czy on prowadzi na wschód, na ten moment ciężko nam będzie ustalić, no ale trzeba na pewno przyjrzeć się sytuacji, w której kierowca, który podwoził napastników, od razu skierował się w stronę konsulatu Białorusi. Jak tłumaczy, był wystraszony tym, że doszło do strzałów i dlatego w tamtą stronę się udawał. Ale należy pamiętać, że służby białoruskie na przykład mogły wykorzystać osoby pochodzenia białoruskiego do tego typu zdarzeń, co już wcześniej obserwowaliśmy na terenie Polski, czy to wykorzystując osoby pochodzenia ukraińskiego, czy właśnie pochodzenia białoruskiego. Bardziej ciekawi mnie rzecz, czy tego to był przypadek, czy Polska została wybrana jako konkretny teren operacji, no bo oczywiście prozaiczne założenie jest takie, że to był zamach podporządkowany jakby lokalizacji całego celu, ze względu na to, że mieszkał od lat w Białej Podlaskiej, to było dosyć łatwo go tam zlokalizować i zastrzelić, nie trzeba tego było robić w Berlinie, Wilnie czy w Warszawie. Miał jakąś codzienną rutynę, jeżeli był obserwowany na przykład przez służby wschodnie, to doskonale wiedzieli, w jaki sposób się porusza, gdzie chodzi i do jakich miejsc najczęściej uczęszcza.
0: Zresztą Czeczeni podali jego adres w internecie, prawda?
1: Nie tylko adres, bo jeżeli chodzi o stronę myrotwórcę, czyli tą ukraińską stronę, to on został całkowicie wręcz zdoksowany. Podawano jego numery telefonów, numer rosyjski telefonu, numer polski telefonu, adres zamieszkania, mało tego, podawano nawet imiona dzieci oraz partnerki.
0: Mhm. I co to może być za znak? Bo służby, jeżeli to jest kwestia służb specjalnych, prawda, nie jakichś gangów, służby zostawiają często takie znaki, prawda, znaki rozpoznawcze, takie pieczęcie jakby, żeby nie można było dokładnie stwierdzić, że to one, ale generalnie pojawiają się takie aluzje. Jak pan odczytuje tę semiotykę tej zbrodni?
1: Na moment mamy za mało danych, informacji, aby stwierdzić, czy służby obcego państwa, wiele na to wskazuje, chociażby ten wątek białoruski, o którym wcześniej wspominałem, ale również to, w jaki sposób ten zamach został, jak to zostało wykonane, no bo to już nie jest jakiegoś rodzaju podanie trucizny, tylko to jest...
0: Jak w przypadku Siergieja Skripala na przykład, prawda, czy Aleksandra Litwinienki, to jest mord w biały dzień, trochę się przypomina Anna Politkowska, prawda, w tym przypadku na przykład.
1: Tak, ale też przypomina na przykład...
0: Czy Borys Niemcow na przykład.
1: Też przypomina na przykład innego dosyć znanego, z tym, że białoruskiego aktywistę, Witala Szyszoła, który, nie wiem, czy państwo pamiętają, ale to była sprawa sprzed wybuchu wojny na Ukrainie z sierpnia 2021 roku, kiedy on biegał sobie po prostu, wychodząc ze swojego mieszkania w Kijowie, bo mieszkał na Ukrainie, i zaginął, i następnego dnia odnaleziono go powieszonego w parku, gdzie prawdopodobnie doszło do sfabrykowanego samobójstwa.
0: No można by wiele takich osób wymienić jeszcze, nie, Galina Starowojtowa w latach 90. Tak. Jeszcze Natalia Estemirowa, no pełno było tych mordów właśnie tego typu. Ja o tych znakach właśnie pana zagadnąłem, bo skojarzyło mi się to właśnie z Anną Politkowską, bo ona została zamordowana, zastrzelona w urodziny Putina, prawda? To było w 2006 roku, 7 października, więc to, ten znak też jakby wskazywał na to, że ona, no mówiąc kolokwialnie, podpadła w ataszce na Kremlu i dlatego została zgładzona właśnie. Taki ślad pozostawiono, taką pieczęć.
1: No tutaj na ten moment ja nie widzę jakiegoś jednoznacznego śladu dotyczącego daty. Być może w przyszłości sytuacja się bardziej otworzy, jeżeli chodzi o sprawdzanie jakichś konkretnych wydarzeń i aluzji z nimi związanych. Natomiast bardzo ciekawy jest fakt, który mnie osobiście dosyć mocno nurtuje, że dzisiaj przyniesione zostały kwiaty w miejscu dokładnie w którym został zastrzelony artysta. Jest to pojedynczy bukiet i został położony, według przynajmniej przechodniów i obserwujących, dokładnie w miejscu, w którym zginął artysta dokładnie w tym, w którym leżał po zabiciu. Pytanie, czy to wyraz szacunku, czy jakiś gest i znak, bo również się można go doszukiwać.
0: No właśnie, to jest ciekawa ta semiotyka właśnie takich zbrodni. Ja przeczytałem bardzo interesującą książkę, której pan jest współautorem. Przypomnę, że rozmawiam z panem Bartłomiejem Wypartowiczem. Pan z Wojciechem Koziołem napisał książkę Wojna, której nie chcemy, ale czy jesteśmy na nią gotowi? I tu może zacytuję taki fragment dotyczący właśnie tych znaków, tych symboli, tych takich pieczęci właśnie. Ideolodzy, począwszy od Waleria Gierasimowa, wyraźnie podkreślają, że nowoczesne wojny prowadzi się przede wszystkim w sferze informacyjnej, gdzie zadaniem państwa jest wpływanie na procesy decyzyjne, percepcje i emocje obcych społeczeństw. Jak taki mord, taka egzekucja w biały dzień w polskim mieście może być wykorzystywana w tej, jak to się mówi, wojnie kognitywnej?
1: Przede wszystkim mamy dosyć dużą grupę, czy to białoruskich uchodźców, czy to rosyjskich uchodźców polskiej, które w tym momencie mogą się obawiać na przykład utraty życia w związku ze swoją działalnością opozycyjną. Wymieńmy tu chociażby cały rząd tymczasowy białoruski, który w dużej mierze znajduje się na terenie Polski, ale też rosyjskich opozycjonistów, którzy nie tylko działają prężnie w wewnętrznych środowiskach, ale na przykład nagrywają różnego rodzaju filmy dla polskojęzycznej części infosfery. Takie osoby prawdopodobnie tym zamachem będą dosyć mocno zastraszone. Z drugiej strony, to też, jeżeli to jest robota oczywiście służb wschodnich, to jest zastraszenie całego polskiego społeczeństwa i pokazanie, że tak naprawdę czy to białoruskie KGB, czy rosyjski wywiad zagraniczny, czy to FSB jest w stanie dokonać egzekucji na terenie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystko wpisywałoby się w zdecydowane zaostrzenie wojny hybrydowej, którą obserwujemy i co też wskazywaliśmy w naszej książce, że takim naturalnym kolejnym krokiem, który Rosja może próbować przeprowadzić w celu na przykład ograniczenia pomocy dla Ukrainy, ale też zastraszenia państw europejskich, jest wzmocnienie ataków hybrydowych, różnego rodzaju czy to prowokacji granicznych, czy działań o charakterze dywersyjnym.
0: No właśnie zgodnie z tą doktryną Gierasimowa, prawda? To jest jakiś jeden z elementów, prawda? Jeden z etapów jakby tej wojny.
1: Dokładnie tak. I tutaj wydaje się, że my w tym etapie jesteśmy już tak naprawdę od 2021 roku, z tym, że pionki na szachownicy zaczynają być coraz mocniej używane. Przypomnijmy, że mieliśmy sabotaż, do którego doszło
0: kolejowy,
1: na kolei.
0: Tak. Pożary.
1: Mieliśmy różnego rodzaju pożary. Mieliśmy też, przypomnijmy, w 2022 roku już.
0: Czyli pan widzi taką eskalację tego, co się dzieje tutaj, tak? W relacjach ze Wschodem.
1: Tak, zdecydowanie eskalację. I oczywiście też podejrzewam, że jeżeli to jest robota rosyjskich służb, wina za to zdarzenie, przynajmniej w obrazie dużej części internautów, powiedzmy, którzy są internautami, ale w praktyce niekoniecznie, to będzie kwestia wskazywania na to, że ten człowiek znalazł się na liście myrotwórca i próba z tym atakiem na przykład ukraińskich służb bądź osób współpracujących z ukraińskim wywiadem.
0: A jaka jest...

brał kurs na Danię. Bardzo ciekawa podróż. Życzymy powodzenia wilkom morskim. Kłaniamy się Aniu serdecznie. Życzymy miłego dnia i Tobie, i wszystkim słuchającym radia RMF24.

0: Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. A my polecamy kolejne fakty. Te już o 15.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Może, Kasiu, warto wybrać się do takiego plenerowego kina.
0: Myślę, że to bardzo dobry pomysł.
2: Chłopiec z burzy, właśnie czytam tutaj anons. Wzruszająca, pełna humoru i przygód opowieść o szczególnej więzi łączącej chłopca z uratowanym przez niego pelikanem. Bardzo ciekawe.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ależ rzesze graczy. Ponad 60 milionów użytkowników na całym świecie zagrało do tej pory w survivalową grę online Dead by Daylight. Jest ona bardzo filmowa. No i już, Katarzyno, wiadomo, że powstanie jej ekranizacja, prawda?
2: Tak, to świeżutki news.
1: Tak, potwierdza Katarzyna Sobiechowska-Szuch, ta redakcja
2: kulturalna
1: RMF FM. Dzień dobry, Katarzyno. Wyjaśnijmy może najpierw te związki gry z kinem.
2: To jest taka wieloosobowa gra, gdyby ktoś z was nie grał, łącząca survival, jakkolwiek byśmy nie mówili, i horror. Stąd te filmowe odniesienia. W każdej rozgrywce jest
1: trzeba
2: pięciu
1: graczy. Trzeba przetrwać w strasznym świecie, tak?
2: Tak, bo tak. Pięciu graczy gra w grę, z których czterech wciela się w rolę ocalałych, a piąty przejmuje rolę zabójcy.
1: Brr.
2: Zadaniem ocalałych, wiadomo, jest uniknięcie schwytania, bo to się może źle skończyć. Od premiery równo 10 lat temu ta gra zdobyła ogromną popularność, od czego...
3: Brawo!

0: Atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszając masową ewakuację i sterując tłum w kierunku zespołu snajperów. Kolejny etap miał polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu. Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Rosjaninem Andrzejem Rublowem 6-3, w drugim prowadzi 3-2. W Halle w Niemczech trwa pierwsza runda turnieju ATP 500.
1: Fakty zwykłe i niezwykłe.
0: Jak zachowuje się balon w kontakcie z ciekłym azotem? Jak stworzyć własną chmurę? To już wiedzą mali pacjenci Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Ze specjalnym pokazem odwiedzili ich naukowcy z Kortosfery, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2: Będziemy robić pokaz chemiczny, pokaz magia, chemia w barwach. Pokażemy, że chemia jest magiczna, kolorowa i wcale nie jest czarną magią, tak jak się wydaje.
3: Jak wyglądały te doświadczenia? Co widziałaś?
4: Ogień się palił na rynku. Ja nie wiedziałam, że to takie coś jest.
5: Też była taka para, kostki takie, lodu. Z nich zrobiłam taką bankę i w środku jak się przybiło, to była para.
3: Z punktu widzenia rodzica, fajne takie urozmaicenie czasu w szpitalu?
6: Bardzo fajne, super, ciekawe i warto było przyjść i zobaczyć.
0: Pokazom przyglądał się reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Z nowymi faktami wracamy o 15.30.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Trzy minuty po godzinie 15. Wspaniały dzień. 16 czerwca, wtorek. Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie, że ponownie mogę Was powitać w internetowym informacyjnym radiu RMF24. To jest Wasza stacja. Tak, tak. Możecie na przykład wziąć udział w mojej rozmowie już za kilka chwil. Temat, już Wam przypomnę, tę wspaniałą wiadomość sportową. Sport, kort. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju Wimbledon. A już za chwilę moim gościem będzie Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie. Czekam na Wasze pytania. SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: Jaki miły jubileusz. Wrocławski Rower Miejski świętuje dzisiaj 15 urodziny. Pierwsi mieszkańcy skorzystali z systemu w 2011 roku. No ale od tego czasu wiele się zmieniło, prawda, Martyno? Witamy
1: serdecznie. Tak.
0: Martyna Czerwińska jest z nami. Rowerowe zawrót głowy. Było dziś jakieś urodzinowe podsumowanie?
1: Tak, z okazji 15, jak powiedziałeś, urodzin miasto przygotowało 15 faktów o rowerze miejskim i zapowiedziało rozbudowę systemu. Jak on działa, chyba wszyscy wiedzą, ale przypomnę, pobieramy tak aplikację Nextbike i zakładamy konto, dodajemy tam kartę płatniczą. No i w aplikacji wtedy widzimy mapę wszystkich stacji w mieście i dostępnych rowerów. Kiedy dotrzemy na miejsce, skanujemy po prostu kod QR i blokada tylnego koła się odblokowuje i wtedy możemy ruszać w trasę.
0: A jakie były początki tej jazdy?
1: Zaczynaliśmy od 140 pojazdów, a dziś jest ich już ponad 2800. Od 1 lipca będzie jeszcze więcej, bo 6 kolejnych stacji stanie w aglomeracji wrocławskiej. Ten system obejmuje już nie tylko miasto, ale także te miejscowości przy samym Wrocławiu, jak Siechnice, jak Czernica. Co ciekawe, przez te 15 lat z miejskiego roweru skorzystaliśmy już 17 milionów razy i przejechaliśmy na dwóch kołach 40 milionów kilometrów. Czas średniego przejazdu to 18 minut. Zazwyczaj po prostu z pracy, do pracy, do szkoły, załatwić coś, to nie są
0: sprawunki.
1: Długie, tak, wycieczki rowerowe. Średni dystans to 2,5 kilometra. Zazwyczaj startujemy i kończymy wyprawę na wrocławskim rynku. Wśród użytkowników tego systemu od lat jest pani Ola, z którą dzisiaj rozmawiałam. Jak się jeździ po Wrocławiu?
2: Coraz lepiej. Jest dużo ścieżek rowerowych. Życzyłabym sobie, żeby te ścieżki były zlokalizowane bardziej wzdłuż chodników, nie na ulicy, bo jednak dla wielu użytkowników jest to taka obawa, że jesteśmy w ruchu ciągłym i mimo wszystko, mimo że jest wytyczony ruch, pas do poruszania się rowerem, boimy się, że po prostu może dojść do nieprzyjemnej sytuacji. Ja na przykład unikam właśnie takich ścieżek zlokalizowanych na ulicy, czasem się nie da, ale życzyłabym sobie więcej takich tras.
1: Dużo czasu można zaoszczędzić wsiadając na rower, a nie do samochodu?
2: Bardzo dużo. Rower przede wszystkim to jest taki środek komunikacji, gdzie nie stoimy w korkach, możemy sobie przejechać po prostu bokiem, szybciutko się dostać, a dzisiaj biorąc pod uwagę ilość awarii w komunikacji miejskiej, biorąc pod uwagę ilość natężenia ruchu, jeśli chodzi o ruch samochodowy i korki, już teraz praktycznie w wielu godzinach, tak, od rana do wieczora, to rower jest super alternatywą.
1: Pani kocha rower też za co innego, dzisiaj 15 lat roweru miejskiego i przywołujemy różne historie związane z tym miejskim rowerem. Pani poznała miłość właśnie korzystając z takiego roweru. Proszę opowiedzieć, jak to było?
2: No, nie przypuszczałabym, że tak się stanie, natomiast to była zabawna historia związana z tym, że zaparkowałam pewnego dnia rower w miejscu poza strefą parkowania miejskiego roweru i schodząc z roweru potknęłam się, a obok swój rower parkował, czy też brał ten rower, mężczyzna, na którego upadłam praktycznie.
1: To nie mógł być przypadek.
2: No, mówią, że nie ma w życiu przypadków, więc też tak uważam. I ten mężczyzna, widząc moje zdenerwowanie, chciał mnie jakoś po prostu pocieszyć. Więc powiedział, że zaprasza mnie na kawę i skorzystałam z tej kawy. Tak się zaczęła ta historia. A że okazał się cyklistą, okazał się fanem po prostu roweru, więc zjeździliśmy wzdłuż i wszerz ten Wrocław i okolice również. I fajnie spędzaliśmy czas.
0: Proszę, jaki cykl się stworzył z tego.
1: Rowerowe love story.
0: Świetna historia. A system zarejestrował jeszcze jakichś rekordzistów, może?
1: Tak, najwierniejszy rowerzysta korzysta z tego systemu regularnie od 15 lat. Zaczął w 2011 roku, tuż po otwarciu tych stacji i ostatni raz wypożyczył rower dosłownie kilka dni temu. Mamy też najaktywniejszego użytkownika. Mężczyzna wypożyczył rower, uwaga, 42 tysiące razy, to jest niemal 8 przejazdów dziennie. Prawdopodobnie to jest jeden z dostawców jedzenia, który po prostu w ramach pracy korzysta z tego systemu, no ale jak widać nie opłacało mu się inwestować we własny rower, tylko właśnie korzysta z tego miejskiego roweru, który, jak już mówiłam, rozbudowuje się. Cieszę się, że wybieramy ten środek lokomocji zamiast samochodu, z którym no musimy czasami troszkę dłużej postać w tych korkach.
0: Tak, dostawca jedzenia, taka rowerowa karma. Bardzo, bardzo dziękujemy. Martyna Czerwińska.
1: Dziękuję.
0: Z Wrocławia, rowerowego Wrocławia. To szczególne miasto. Zresztą wiele jest takich miast, które korzystają z takich cyklicznych imprez.

0: Nacieszmy się tą informacją jeszcze raz. W RMF24 Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju Wimbledon. Porozmawiamy teraz na ten temat z ekspertem. Na łączach jest z nami pan Dawid Żbik. Witam serdecznie, panie Dawidzie.
1: Dzień dobry.
0: Komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie. Panie Dawidzie, na ile sukces Maji Chwalińskiej w Roland Garros był kluczowym argumentem przy przyznaniu jej tej dzikiej karty do Wimbledonu?
1: No, myślę, że znacząco, bardzo, bardzo duży sukces i on się do tego przyczynił, żeby tą dziką kartę dostać, no bo inaczej, gdyby Maja w tym finale nie zagrała, nie awansowałaby tak wysoko w rankingu, no to nie mielibyśmy w zasadzie o czym rozmawiać i Maje na pewno wtedy czekałyby kwalifikacje do Wimbledonu.
0: Proszę wyjaśnić, jak to działa w ogóle? Jak działa przyznawanie takich dzikich kart?
1: No to jest kwestia oczywiście, która leży w rękach organizatorów i to oni decydują, komu takie dzikie karty chcą przyznać. Najczęściej wygląda to tak, że jednak nagradzani są tenisiści z kraju, w którym odbywa się dany turniej, no bo wówczas organizatorzy mają w zasadzie jak to powiedzieć, żeby to ładnie zabrzmiało, ale chodzi o to, że oni najwięcej zyskają w momencie, w którym to właśnie nagrodzą swoich zawodników ze swojego kraju, bo oni w tym turnieju będą mogli osiągnąć jakiś dobry rezultat. Co za tym idzie? Zarobić dobre pieniądze i też awansować w rankingu, więc najczęściej właśnie przyznają dzikie karty tenisistom ze swojego kraju. Są oczywiście jeszcze pomiędzy federacjami różne umowy, które dzięki takim umowom mogą przyznawać dzikie karty zawodnikom z innych krajów. No właśnie tak było między innymi w tym przypadku, w Paryżu, tak. Kiedy to w Roland Garros zagrali tenisiści z Australii tylko dlatego, no bo pomiędzy federacjami australijską a francuską jest taka umowa, że przyznają po prostu do turnieju głównego jedną dziką kartę z tych krajów właśnie, żeby się wymieniać, żeby ci tenisiści mieli szansę, też okazję zagrać po prostu w innych turniejach.
0: Panie Dawidzie, a decyzja organizatorów jest wyłącznie tą nagrodą za ostatnie wyniki Mai, czy także inwestycją w tę zawodniczkę? No, duży potencjał, prawda, rozwojowy. Wszyscy to zauważyliśmy.
1: Duży potencjał, tak, to prawda, ale ja myślę jednak, że to jest po prostu nagroda za ostatnie wyniki. Najczęściej właśnie dzikie karty dostają tenisiści, którzy w ostatnim okresie odnoszą duże sukcesy i oczywiście jeżeli te dzikie karty są dostępne, no bo nagrodzeni zostali także między innymi, tutaj mówię o turnieju męskim, ale Grigor Dimitrov czy Stan Wawrinka. Nie ma co ukrywać, nie zostali nagrodzeni dlatego, że w ostatnich tygodniach dobrze im szło na kortach, tylko raczej za to, co osiągali w trakcie całej kariery.
0: A jak ocenia pan szansę Chwalińskiej na trawie? No bo do tej pory mączka, prawda? No biorąc pod uwagę jej styl gry, no i wcześniejsze występy na tej nawierzchni właśnie.
1: Tak, ja myślę, że jeżeli przypomnimy sobie Wimbledon 2022 rok i Maję, która grała w drugiej

0: Turniej, w poprzednim tygodniu zakończył się turniej w Den Bosch. Kamil w pierwszej rundzie bronił piłki meczowej przy swoim serwisie. Przeciwnik potrzebował jednego wygranego punktu, żeby awansować dalej. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Kamil popełnił przy piłce meczowej podwójny błąd serwisowy. Tak. Nie mówilibyśmy teraz o Kamilu jako o tenisiście z czołowej 50 rankingu na świecie, o kimś, kto odniósł największy sukces do tej pory w całej swojej karierze, a przecież to jest 30-latek, mój rówieśnik zresztą. Więc tak samo w przypadku Mai Chwalińskiej. Nikt nie przewidywał, że ona odkwalifikuje dotrze do finału. Jeżeli taka droga by się powtórzyła, wszyscy bylibyśmy w niebo wzięci, ale naprawdę nie można czegokolwiek oczekiwać i nie znając nawet drabinki, nie wiedząc, z kim Maja zagra, trudno jest naprawdę czegokolwiek oczekiwać. To, co może być takim pozytywnym sygnałem i z czego my możemy się cieszyć jako kibice, to fakt, że Maja w pierwszych rundach nie powinna trafić na nikogo groźnego, no bo z racji tego, że ona dostała dziką kartę, to też jej rozstawienie w drabince będzie właśnie na bazie obecnego już rankingu. To
1: czyli nie spotka jakiejś super gwiazdy na swojej drodze.
0: Tak, z tymi tenisistkami najgroźniejszymi, za najgroźniejsze uważam już teraz sąsiadki Mai z rankingu, czyli tenisistki z topu, ona z nimi będzie mogła się spotkać dopiero w trzeciej rundzie.
1: A czy udany występ w Wimbledonie może być dla Chwalińskiej takim momentem przełomowym, momentem, który tak na stałe otworzy jej drogę do głównych drabinek turniejów wielkoszlemowych, jak pan sądzi?
0: Myślę, że już Roland Garros pokazał, że to jest turniej przełomowy i cokolwiek by się już nie wydarzyło, to myślę, że Maja już do końca kariery będzie wspominała, że to właśnie ten pierwszy wielkoszlemowy sukces, bo finał, mimo że Maja nie wygrała turnieju, to dotarcie do finału to jest ogromny sukces. Myślę, że Maja będzie mogła i będzie zawsze wspominała pierwszy właśnie ten Roland Garros jako turniej przełomowy. To on już teraz na najbliższe 12 miesięcy w zasadzie zapewnia jej start w każdym turnieju, w którym Maja tylko będzie chciała.
1: A co będzie takim najważniejszym czynnikiem dla niej w tym pierwszym meczu turnieju? No teraz taka presja się pojawiła, prawda?
0: Myślę, że tak. Ja też próbowałem sobie analizować, jak wyglądałaby ta sytuacja, gdybym ja był w ciele Mai Chwalińskiej, gdybym ja dostał dziką kartę do Wimbledonu. To jest ogromny zaszczyt, to jest bardzo duże wyróżnienie. Maja na pewno zdaje sobie z tego sprawę, ale też gdyby grała w kwalifikacjach, właśnie nie czułaby takiej presji, że została nagrodzona, że ona gra już w turnieju głównym, więc musi coś pokazać. Ona oczywiście nic nie musi, ale to jest oczywiste, że teraz każdy kolejny mecz Mai Chwalińskiej to będzie mecz, który Polacy i nie tylko Polacy, bo Maja dała się pokochać, dała się polubić na całym świecie, przez zwłaszcza kibiców we Francji. To będzie mecz, na który będą zerkali wszyscy i każdy będzie patrzył, na co ma je stać, ale od razu staram się tutaj uspokoić, żeby pamiętać o tym, że nawierzchnia trawiasta to jest okres, na którym gramy najkrócej z całego, ze wszystkich nawierzchni. Tak. Najkrócej, tak. Po prostu. Więc tutaj to jest parę tygodni w skali całego roku. Maja to jest tenisistka, która najczęściej gra na kortach ziemnych. Teraz będzie musiała całkowicie zmienić swoje przygotowania, zmienić swój kalendarz, więc nawet po pierwszym meczu my nie mamy absolutnie prawa czegokolwiek oczekiwać, ale trudno jest nawet sobie cokolwiek zakładać w głowie i myśleć, gdzie, na co ma je stać w Wimbledonie, bo tak jak jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem, Roland Garros już nam pokazał, że należy się spodziewać niespodziewanego.
1: Tak jak pan powiedział, panie Dawidzie, Maja nic nie musi, ale wiele może.
0: Wszystko może.
1: No właśnie, co może? Co może? Jakie są największe atuty Mai Chwalińskiej, a nad czym pana zdaniem musi jeszcze popracować, żeby tak regularnie grać w tych największych turniejach?
0: To, co Maja może, o tym już mówiliśmy, ale jeżeli chodzi o jej atuty, no ja cały czas będę powtarzał, że ta jej lewa ręka i ta jej to czucie w ręce, taka magia, którą ona jest w stanie wykrzesać z siebie w trakcie meczów, to jest coś, na co rywalki gotowe nigdy nie będą i one mogą się oczywiście próbować do tego jakkolwiek przygotowywać. Nie zawsze będzie to wychodziło, zwłaszcza jeśli ktoś ma podejście mocno lekceważące, a już z takimi tenisistkami Maja się do tej pory spotykała i takie mecze potrafiła wygrywać. Jeżeli chodzi o to, nad czym Maja powinna pracować, myślę, że ona doskonale o tym wie, jej team doskonale o tym wie, ale mimo wszystko jednak pamiętamy, ktoś, kto śledzi karierę Mai od wielu lat, nie od kilku tygodni, to wie, że jednak te przeciążenia, te urazy fizyczne to było coś, z czym Maja miała największy problem i wycofań z różnych turniejów było wiele, albo tego grania właśnie czasami było za dużo, ale Maja jest otoczona tak profesjonalnym teamem, do którego myślę, że każdy kibic tenisowy ma bardzo duży szacunek, że myślę, że oni doskonale wiedzą, nad czym powinni pracować i właśnie stąd też ta mądra decyzja, żeby zagrać na trawie tylko jeden turniej, tylko ten Wimbledon. Ta decyzja już zapadła niezależnie od tego, czy Maja by tą dziką kartę dostała, czy nie. Teraz wiemy, że będzie tydzień grania mniej, bo nie będzie konieczności występowania w kwalifikacjach, ale sam fakt tego, że już jej zespół razem z Mają podjęli taką decyzję, żeby zagrać tylko na Wimbledonie, a nie w innych turniejach poprzedzających, to już jest naprawdę bardzo mądra decyzja.
1: Nie będzie taki maraton, oby jej zdrowie służyło. Panie Dawidzie, tak na koniec, jaki wynik w tym turnieju uznałby pan za sukces? Co pan wierzy w ciemno?
0: Ja myślę, że dla Mai już jest sukcesem. Ja wiem, że to przez dziką kartę, ale gdybyśmy

0: brali ranking pod uwagę, to już by się to, już byśmy byli tego świadkami. Myślę, że Maja na początku tego roku, czy nawet myślę, że przed Rolandem powiedziałaby, że sukcesem byłoby po prostu dostać się do głównej drabinki, nie bazując na kwalifikacjach, czyli ranking, który ma, zapewnia jej grę w turnieju głównym Wielkiego Szlema i myślę, że to był naprawdę duży cel. Jest przede wszystkim, to jest cel dla wielu tenisistów i myślę, że to już jest naprawdę duży sukces, że my będziemy Maję przez najbliższy czas mogli oglądać właśnie w głównych drabinkach turniejów wielkoszlemowych. Nie będzie konieczności przebijania się przez kwalifikacje.
1: Oby to była drabinka do samego tenisowego nieba. Bardzo dziękujemy, panie Dawidzie. Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie, był gościem radia RMF24.

0: 15.30, czas na fakty. Anna Wachowska, bardzo prosimy, Anno.
1: O pomoc mieszkańców apelują policjanci prowadzący śledztwo w sprawie wczorajszego zabójstwa na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej. Nieznany wciąż sprawca zastrzelił tam na ulicy 44-letniego Rosjanina, artystę krytykującego władze Rosji. Policja potrzebuje zapisów z kamer samochodowych zarejestrowanych wczoraj rano między 8 a 10.30.
2: Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
1: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji. Nagrania można przekazywać Bialskiej Komendzie nawet mailem. Iran nie podpisze porozumienia z...

0: tym żyje Poznań.
1: Jeżeli Jacek Jaśkowiak nie wycofa swoich słów, będzie prostował je w sądzie, tak mówi posłanka partii Razem Marcelina Zawisza.
2: Zdaniem obrzuconego ciastem podczas sesji Rady Miasta Prezydenta Poznania, napastnikiem była osoba z kręgu lewicowej posłanki.
1: Łączymy się z naszym reporterem Benjaminem Kubiakiem-Piłatem. Dlaczego Jacek Jaśkowiak twierdzi, że zaatakował go sympatyk partii Razem?
3: Prezydent Poznania, po tym jak został dziś obrzucony ciastem przez jednego z mieszkańców, powiedział:
4: to jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
3: Jacek Jaśkowiak twierdzi, że widział napastnika wcześniej, między innymi podczas kontroli poselskiej w Urzędzie Miasta Poznania, którą w marcu przeprowadziła właśnie Marcelina Zawisza. Posłanka zapytana dziś w Sejmie przez dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego odpowiedziała:
5: ten pan nie uczestniczył w interwencji poselskiej, nie było go z nami, nie mam pojęcia, kim on jest. Widziałam go pierwszy raz w życiu na nagraniu. Potępiam oczywiście to, co się tam wydarzyło. Prezydent Jaśkowiak jest fatalnym prezydentem, ale to nie jest powód, żeby stosować wobec kogokolwiek przemoc.
3: W związku z atakiem na Jacka Jaśkowiaka policja zatrzymała dwie osoby. Poznań, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Barbara Brodzińska-Mirowska jest już w studiu Radia RMF 24.
1: A to oznacza, że za chwilę program Polska Polityka na antenie naszej informacyjnej stacji.
2: O czym dziś u ciebie?

0: Ostatnie tygodnie i dni nie były łatwe dla Koalicji Obywatelskiej. Dużo się dzieje takich rzeczy, które są raczej niekorzystne wizerunkowo i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać i o tym to będę chciała analizować i przedyskutować z moim dzisiejszym gościem, a będzie nim profesor Sławomir Sowiński. Zapraszam.
1: Zapraszamy i polecamy.
2: Radio RMF24 możecie włączyć na portalu rmf24.pl lub w naszej aplikacji RMF On.
1: Dar Szczecina opuścił port i obrał kurs na regaty The Tall Ships Races.
2: Rejs jest podzielony na etapy. Rywalizacja odbędzie się na Morzu Północnym.
3: Morze Północne jest dosyć trudnym morzem. Po pierwsze często mocno wieje, po drugie są strome fale, a po trzecie są tam miliony budowli na wodzie. Trzeba ciągle uważać.
4: Wprawdzie widzimy załogę, że ona jest w takim różnym wieku i trudno powiedzieć, że to jest młodzież. Faktycznie dopiero w Orhus zaokrętowana zostanie załoga, która weźmie udział w regatach właściwych i ona też będzie płynęła na jednym etapie, a później w Antwerpii znowu się podmienią załogi.
1: Opisywała Magdalena Piasecka z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.
2: A o wymagającej trasie mówił kapitan Daru Szczecina Wojciech Malejka. Szkice słynnego artysty i kreatora mody trafią pod młotek.
1: No, szczegóły poznacie słuchając za pół godziny faktów kulturalnych RMF FM.
2: Będą też ważne wieści dla fanów serialu 1670.
5: Żegnaj, Janie Pawle!
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.
0: Minęła 16, mamy wtorkowe popołudnie w Radiu RMF 24, a to oznacza, że czas na polską politykę. Przy mikrofonie Barbara Brudzińska-Mirowska. Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać oczywiście standardowo o tym, co dzieje się w polskiej polityce, a zbierają się chmury nad Koalicją Obywatelską. Zapraszam.

Słuchacie RMF24. W polskiej polityce dziś będziemy analizować kwestię tego, co dzieje się wokół Koalicji Obywatelskiej, bo dzieje się bardzo dużo i nie są to wydarzenia szczególnie dla tej partii korzystne. Zatem w Warszawie za oknami pogoda taka mocno nieczerwcowa, a pogoda polityczna też nie zapowiada się najlepiej. W ostatnich dniach dzieje się sporo i chciałabym podzielić się z Wami takim wnioskiem z tych analiz i tezą, jaką mam na dzisiaj, to znaczy emocje i nastroje wokół Koalicji Obywatelskiej przypominają nieco schyłkowe lata poprzednich rządów tej partii, czyli taką końcówkę lat 2014-2015. Nie wiem, czy pamiętacie emocje z tamtego czasu. No to było takie poczucie, że już nie wiadomo, co nas czeka, trochę nie mamy pomysłu, trochę wyhamowały reformy. Teraz obserwuję bardzo podobną atmosferę. W sondażach jest wprawdzie stabilnie, ale z punktu widzenia interesu tej partii tworzą się takie kluczowe wyzwania i warto jest chyba nie przespać tych znaków ostrzegawczych. A co to są te czarne chmury, bo one mają czasem nawet bardzo konkretne imię i nazwisko. Z jednej strony dzieje się dużo, ponieważ dzieje się sporo w zakresie umów SAFE. Wreszcie zaczęły się działania dotyczące mediów społecznościowych i młodych ludzi. Mówiła dzisiaj o tym Barbara Nowacka w RMF24. Ale z drugiej strony kumulują się większe i mniejsze sprawy, które nie służą atmosferze politycznej wokół Koalicji Obywatelskiej. Daleko nie szukajmy. Kraków i tego, co się tam dzieje. Wiemy, że jest już kandydatka na prezydentkę Krakowa, wspólnie popierana przez Koalicję i PSL. Następnie ostatnie wydarzenia ze Śląska i odwołanie wiceprzewodniczącego struktur partyjnych na Śląsku, o czym możecie poczytać na portalu RMF24. No i wreszcie ostatnia kwestia, która jest taką prawdziwą burzą wizerunkową, to oczywiście warszawski radny, były już radny Koalicji Obywatelskiej, który w ostatnim roku dorobił się horrendalnych pieniędzy w publicznych ośrodkach zdrowia, co wywołało gigantyczną dyskusję. No i cóż, z takich kręgów rządowych słyszymy narzekania polityków, że w zasadzie no, wszystko, co się uda rządowi, to jak krew w piach na kanwie takich właśnie wydarzeń. I to jest słuszna intuicja i dlatego warto nie przespać sygnałów ostrzegawczych. Kluczowe dzisiaj jest pytanie, czy przypadkiem Koalicja Obywatelska nie zaczyna objawiać takich symptomów zużycia władzą, no i przede wszystkim jak będą na to reagować wyborcy. Co na to wyborcy? Będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówić w polskiej polityce. Zostańcie z RMF24.

Słuchajcie, RMF24, to jest program Polska Polityka. Barbara Brodzińska-Mirowska przy mikrofonie, jeśli właśnie dołączacie do RMF24, serdecznie Was witam. A my dziś w polskiej polityce rozmawiamy o Koalicji Obywatelskiej, bo dzieje się wokół tej partii w ostatnim czasie bardzo dużo i nie są to wydarzenia korzystne. Moja teza na dzisiaj jest taka i staram się przedstawić Wam argumenty na jej rzecz, że w Koalicji Obywatelskiej nieco dzieje się tak jak w okolicach roku 2015, a to oznacza, że powinny się zapalić czerwone lampki. Jest bardzo specyficzny nastrój. Spada atmosfera, mam wrażenie, a przede wszystkim, ponieważ sondaże są relatywnie stabilne, mam wrażenie, że może się pojawić dla tej partii dość niebezpieczna tendencja do tego, aby pewne sygnały zbagatelizować. Ostatni CBOS. Możecie sobie zerknąć w szczegóły na portalu RMF24. To są badania z wczoraj, z poniedziałku i tam sytuacja, jeśli chodzi o poparcie partyjne, stabilna. Nic się nie dzieje. Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska z lekkim spadkiem, na drugim Prawo i Sprawiedliwość. To, co jest ciekawe i co należałoby podkreślić, to fakt, że partie dziś tworzące rząd, w większości te mniejsze, pod progiem. Wszystkie partie opozycyjne, prawicowe, nad progiem. To jest bardzo ważna sytuacja. Więc w sondażach stabilnie. Czy to oznacza spokój polityczny? Moim zdaniem nie. Powtórzę Wam dzisiaj taką swoją komentatorską mantrę, przyznaję się od razu bez bicia, że mam takową. Od 2023 roku zwracam uwagę, że bardzo duże politycznie znaczenie będzie miało to, co dzieje się z klasą średnią. I dlatego włączam tutaj ten temat do tych analiz, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na te wszystkie wydarzenia niekorzystne, to nasuwa się pytanie, co na to wyborcy, a przede wszystkim co na to bardzo konkretna grupa wyborców, która dała tej partii władzę w 23 roku. Oczywiście nie będę się tu wdawać teraz w jakieś akademickie dyskusje, co to znaczy klasa średnia. Powiem jedno, dla ludzi zaczyna mieć bardzo ważne znaczenie, jakie są aspiracje, czy są w stanie te aspiracje zrealizować, czy są w stanie żyć godnie, jak zarabiają dwie osoby w gospodarstwie domowym. Pytanie kluczowe na dziś jest takie. Z punktu widzenia interesu Koalicji Obywatelskiej ważne jest, czy partia ta ma jakiś pomysł i czy ma przede wszystkim strategię i ofertę polityczną skierowaną do tych grup, które były z punktu widzenia przekazania jej władzy kluczowe. No i zobaczymy, czy rzeczywiście ta wizja będzie się w jakiś sposób realizowała. O tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać i te swoje spostrzeżenia i wnioski będę chciała przedyskutować z moim dzisiejszym gościem, a będzie

0: spoza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: 16:30 na zegarach, czas zatem na Fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny, który wczoraj w Brennej w Śląskiem zaatakował turystów, a później policjantów.
2: Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, mężczyzna usłyszał 6 zarzutów.
3: Najpoważniejsze zarzuty dotyczą napaści i znieważenia policjantów. Będzie też odpowiadał za grożenie grupie turystów oraz uszkodzenie samochodu. W niedzielne popołudnie mężczyzna zaczął grozić 8-osobowej grupie turystów. Powodem agresywnego zachowania miały być zaparkowane w pobliżu jego podwórka samochody. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, napastnik nadal był agresywny. Jednego z policjantów zaatakował młotkiem, drugiego uderzył w twarz, a trzeciego kopnął.
1: W części Starachowic oraz w sąsiednich miejscowościach w Świętokrzyskiem woda z sieci wodociągowej została skażona bakteriami coli.
2: Nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani mycia zębów, również po przygotowaniu.
1: W 6 punktach miasta ustawiono beczkowozy oraz mauzery z wodą, którą można bezpiecznie pić.
2: Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Halle w Niemczech.
1: Pokonał Rosjanina Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
2: W drugiej rundzie Hubi zmierzy się z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
1: Powiększyła się obsada nowego Władcy Pierścieni.
2: O tym już usłyszycie w Faktach Kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Żuchta. Witamy,
4: dzień dobry. Do filmu Władca Pierścieni Polowanie na Golluma dołączyła Anya Taylor-Joy. Aktorka znana m.in. z Gambitu Królowej zagra jedną z elfek Śródziemia. W obsadzie są też Kate Winslet, Jamie Dornan, Leo Woodall oraz do swoich ról z poprzednich filmów wrócą Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo oraz Andy Serkis jako Gollum. Serkis jest też reżyserem nowej odsłony premiera Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku. Ponad 1000 osobistych, niepokazywanych wcześniej szkiców Karla Lagerfelda trafi na aukcję. Artysta i projektant zbierał je od lat 70. aż do śmierci 7 lat temu. Eksperci przewidują, że te najpiękniejsze, kolorowe rysunki zostaną sprzedane za setki tysięcy euro. Zajrzyjcie na rmf24.pl i zobaczcie pierwszy zwiastun trzeciego sezonu 1670. W nowej odsłonie satyry na polską szlachtę Jan Paweł będzie chciał wysłać chłopa na księżyc, a Aniela spróbuje rozkręcić szkołę dla chłopów.
5: Co wy robicie?
6: Antynaukowe słuchowisko. Dwaj faceci, zero wiedzy naukowej. Każdy odcinek po 4 godziny.
4: Adamczewski grają ponownie Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Filip Zaręba, Michał Sikorski i Katarzyna Herman.
7: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
4: Premiera serialu 5 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest program Polska Polityka w RMF24. Ja nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska. Bardzo mi miło, jeśli właśnie do nas dołączyliście. Dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście o polityce i o tym, co dzieje się w i z Koalicją Obywatelską, główną partią rządzącą, dlatego że w sondażach stabilnie, ale zbierają się czarne chmury nad tą partią i warto z punktu widzenia interesu tej partii przedyskutować i przede wszystkim wychwycić te sygnały ostrzegawcze, które moim zdaniem są dosyć wyraźne. A w studiu RMF24 ze mną nasz dzisiejszy gość, pan profesor Sławomir Sowiński. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani profesor, dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Polskiej Polityki. Ja, panie profesorze, przyznaję, że dzisiaj zadam pytanie z tezą. My sobie w nauce nie możemy pozwalać na pytania z tezą, ale od tego wyjdę. Mam bowiem wrażenie, jak obserwuję to, co się ostatnio wydarzyło, a zwłaszcza kwestie bardzo intensywnej i emocjonalnej dyskusji wokół byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej z Warszawy, lekarza jeszcze bez specjalizacji, którego bardzo wysokie zarobki dosyć mocno poruszyły opinią publiczną. Jak patrzę na zamieszanie w Krakowie, na zamieszanie na Śląsku, jeśli chodzi o kwestie przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, to mam wrażenie, że jednak to, co dzieje się pozytywnego z punktu widzenia tej partii, a nawet dzisiejsze zapowiedzi premiera Tuska, że będą jakieś nowe projekty ustaw dotyczące analizy tego, jak lekarze zarabiają, to jednak nie wystarcza. I to mnie prowadzi do tezy takiej oto, że ja wyczuwam takie emocje i atmosferę schyłku rządów Platformy z 2015 roku. Takiego poczucia, że w zasadzie coś robimy, ale nie wiadomo, dokąd zmierzamy. Czy pan profesor by się zgodził z taką tezą?
1: No tak to jest, że i w takim dyskursie naukowym, w takim dyskursie publicystycznym staramy się zrozumieć rzeczywistość, odczytać rzeczywistość, szukając różnych analogii. Tu rzeczywiście taka analogia z tym schyłkiem drugiej kadencji pierwszej epoki Donalda Tuska jakoś się nasuwa i pewnie lista kłopotów wizerunkowych, które ma dzisiaj Koalicja Obywatelska, jest jeszcze dłuższa, bo na przykład w koalicję chyba też uderza ta propozycja pani minister kultury dotycząca
0: artystów.
1: Tak, artystów. Jakkolwiek pani minister nie jest oczywiście z Koalicji Obywatelskiej, ale ona też jakoś uderza w premiera Tuska. I rzeczywiście może być podobny dość nastrój jak w roku 2013 czy 2014. Ja jednak widzę dość istotne także różnice. Po pierwsze, inny jest dzisiaj zupełnie PiS niż w roku 2013 czy 2014, prawda? W roku 2013-2014 PiS po tych 7 latach opozycji był wygłodniały władzy i przede wszystkim miał pewien pomysł, jak po tę władzę sięgnąć, tak? Jarosław Kaczyński był wtedy w natarciu. To nie tylko ten spektakl z premierem technicznym, czyli profesorem Glińskim, ale też ileś pomysłów, prawda, wzięcie pod wspólny sztandar Zbigniewa Ziobry czy Jarosława Gowina. PiS był dużo silniejszy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, myślę, że Platformie dzisiaj jest trudniej niż wtedy te już 12 lat temu, dlatego że koalicja jest znacznie bardziej, powiedziałbym, dzisiaj podzielona, różnorodna, żeby nie powiedzieć wewnętrznie skonfliktowana. I myślę, że to jest rzecz trudniejsza. I wreszcie sprawa trzecia. Dzisiaj, i to jest chyba najważniejsza różnica, dzisiaj znacznie istotniejszą rolę niż wtedy odgrywa to, co ja nazywam trzecim polem polskiej polityki, tak? Nie chcę mówić o trzeciej drodze, nie chcę mówić o centrum, tylko chcę mówić o coraz większej liczbie wyborców i polityków, którzy już nie mieszczą się w tym imaginarium PiS-PO, prawda? To jest dzisiaj i Konfederacja, i środowisko Grzegorza Brauna, prawda, i partia Razem, i pewnie coraz bardziej też w taką stronę, nie wiem, być może będzie zmierzał premier Morawiecki, bo widzimy, że on się coraz jakby słabiej mieści w tym pisowskim imaginarium. Po wyborach, znaczy po wakacjach, przepraszam, też być może lewica się jakoś uaktywni, więc myślę, że chyba jest nawet trudniej dzisiaj Platformy niż w roku 13 i 14. Natomiast to, co jest dla nich pocieszające, to, że PiS jest dzisiaj dużo słabszy. Tak.
0: Tylko właśnie tu jest kwestia, która mnie też zastanawia, bo sondaże są stabilne. Nawet ten wczorajszy, poniedziałkowy, najnowszy CBOS-u, tam jest spadek, ale mimo wszystko to są stabilne poparcie. I zgadzam się tutaj co do diagnozy, że sytuacja jest bardzo skomplikowana. Tylko pytanie jest takie, Czy przypadkiem nie mamy do czynienia z takim mechanizmem, który od lat obserwujemy, czyli że te dwie partie funkcjonują w takiej dychotomii, jedna jest mocniejsza w momencie, jak druga jest słabsza. I teraz pytanie kluczowe jest takie, czy poparcie dla Koalicji Obywatelskiej dzisiaj wynika z tego, że te rządy się podobają, czy wynika z tego, że nie ma alternatywy? Bo wciąż wydaje mi się, że ta polaryzacja PO PiS będzie polaryzacją silną. W tym kierunku idzie Donald Tusk. On bardzo mocno zaczyna pozycjonować program Koalicji Obywatelskiej w kierunku bezpieczeństwa. Wypływają kwestie polexitowe. Więc zastanawiam się, czy my jednak nie będziemy mieli do czynienia ze starą polaryzacją, panie profesorze, i czy Tusk słusznie obstawia kwestie bezpieczeństwa. Czy to mu pozwoli przezwyciężyć te trudności?
1: Trzy pytania, na które spróbuję odpowiedzieć po kolei. Po pierwsze, ja mam ogromny szacunek dla tych instytucji, dla tych pracowni, dla tych badaczy, którzy badają opinię publiczną i jakby nie ma we mnie żadnej takiej emocji, żeby kwestionować jakość pracy ankieterów, czy tych, którzy się zajmują badaniem naszych nastrojów, ale wydaje mi się, że te sondaże, które dzisiaj widzimy, one oddają, i to tak powiedziałbym, no bo sondaże zawsze oddają tak dość powierzchownie dzisiejsze nastroje polityczne, które moim zdaniem w przyszłym roku będą zupełnie inne. Także ja bym do sondaży nie przywiązywał dzisiaj naprawdę jakiejś istotnej roli. Jedna tylko dla mnie jest istotna zmienna w sondażach, że jak popatrzymy na sondaże w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, bardzo różne, to widzimy wyraźnie, że sumowane głosy Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, tak, czyli to, o co też pyta pani redaktor, czyli tego, pani profesor, przepraszam, czyli tego duopolu, że one raczej są, powiedziałbym, że ich jest raczej coraz mniej, tak? Znaczy te sondaże oczywiście się zmieniają, ale to jest mniej więcej między 60 a 65% poparcia. A zatem mamy, jak już powiedziałem, bardzo, bardzo silne to trzecie pole i ja jestem o tym przekonany, że tak jak w roku 2023, proszę zobaczyć, losy tak naprawdę wyborów rozstrzygnęły się jakby na tym trzecim polu, prawda? To trzecie pole wtedy zagospodarowała trzecia droga i to ona tak naprawdę sprawiła, że PiS chociaż wybory wygrał, to władzę stracił, tak? Platforma wtedy zajęła drugie miejsce. Trzeba o tym pamiętać. I mogła rządzić właśnie dlatego, że powstała trzecia droga. Ja myślę, że dość podobnie będzie w przyszłym roku. Znaczy nie dlatego, że powstanie jakaś nowa trzecia droga, tylko że właśnie losy władzy rozstrzygną się już poza, że tak powiem, władztwem Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. I tutaj bardzo ważna będzie jesień. Myślę, że w tej chwili już wszyscy się na tę jesień przygotowują, bo wtedy rozpocznie się, no takie powiedziałbym, rozprowadzanie, czy takie powiedziałbym, szukanie formuły, szukanie pewnego rodzaju takich dołków startowych, z których poszczególne formacje wystartują. I trzecia sprawa. Oczywiście Donald Tusk musi dzisiaj szukać jakiejś strategii, chociaż on, prawdę mówiąc, moim zdaniem nigdy nie był strategiem. Siłą Donalda Tuska zawsze była taktyka, tak? Donald Tusk potrafił zręcznie, biorąc pod uwagę swoje piłkarskie doświadczenia, uprawiać polityczny dribbling, kiwać, można powiedzieć, swoich oponentów. Natomiast chyba nigdy nie budował wielkich strategii w polityce inaczej niż Jarosław Kaczyński. I wydaje mi się, że także dzisiaj Donald Tusk raczej chyba czeka na to, co się wydarzy właśnie po tej prawej stronie. Dlaczego mówię o tej prawej stronie? Dlatego, że polska scena polityczna jest po prostu przesunięta dzisiaj na prawo, tak? Jeszcze nie tylko dzisiaj. Czterech ostatnich prezydentów w wyborach powszechnych to są prezydenci prawicy, prawda? Jakbyśmy zliczyli głosy w 2023 roku, to też w gruncie rzeczy wygrała je prawica, gdyby przyjąć, że trzecia droga była umiarkowaną prawicą. A wybory ostatnie prezydenckie wygrał Karol Nawrocki, kandydat prawicy. I wydaje mi się, że to jest jakby dość kluczowe. To znaczy, że chociaż dzisiaj Koalicja Obywatelska w sondażach no póki co, prawda, króluje i przewodzi, to tak naprawdę pomysł Donalda Tuska na wybory będzie kształtował się pewnie gdzieś tam koło listopada, grudnia i to będzie odpowiedź trochę na ten szyk, w jakim do wyborów będzie szła prawica. To są moim zdaniem kluczowe dzisiaj pytania.
0: No i właśnie pytanie o taktykę i o to, czy ta strategia będzie przygotowana, czy ona w ogóle jest i jak będzie wdrożona. To są pytania, na które będziemy chcieli odpowiedzieć z panem profesorem Sowińskim w programie Polska Polityka. Zostańcie z nami, zapraszamy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Gdyby Amerykanie powiedzieli: jesteśmy gotowi za 3 miesiące być u was, stacjonować na stałe, zrobić stałą bazę z kilkoma tysiącami żołnierzy.
2: To nie dzieje się z dnia na dzień. Takie przybazowanie będzie trwało nawet nie kilka tygodni, tylko kilka miesięcy.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 17 na zegarach, zatem czas na najnowsze fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Baryński.
1: Zapraszamy.
2: Po miesiącach opóźnień jest zielone światło.
1: Parlament Europejski zaakceptował umowę handlową z USA.
2: Na mapie faktów także stronie śląskie.
1: I odnowa po powodzi.
2: Nowy Jork żyje mundialem.
1: A RMF FM wciąż patrzy w przyszłość.
3: Świat mediów zmienia się w tempie zastraszającym. Jeszcze więcej przed nami.
2: Przed wami fakty o 17. Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową Unii ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Została ona wynegocjowana w ubiegłym roku, ale kilkakrotnie odraczano jej przyjęcie z powodu roszczeniowej polityki Donalda Trumpa.
2: Na linii Bruksela i dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, to korzystna umowa dla Unii?
4: Umowa jest korzystniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Unia obniża cła, podczas gdy amerykańskie taryfy na unijne towary pozostają na poziomie 15%. Z porozumienia wyłączono jednak produkty wrażliwe, takie jak wołowiny, wina, drób i cukier. Dzięki poprawkom Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska zyskała możliwość zawieszenia preferencji handlowych, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą uzgodniony próg ceł na stal oraz zamrożenia umowy w razie kolejnych gruźb ze strony Donalda Trumpa, takich jak w przypadku Grenlandii. Umowa wygaśnie z końcem 2029 roku, co otworzy drogę do jej renegocjacji z następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: W faktach teraz ulica Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim.
2: Jedna z najbardziej dotkniętych przez powódź sprzed prawie 2 lat.
1: Główny trakt w centrum miasta wygląda już zupełnie inaczej, donosi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
2: Martyno, opisz różnicę.
5: Ta ulica stała się symbolem powodzi. Jako pierwsza przyjęła największą falę z pękniętej tamy. Nurt rzeki był tak silny, że zabrał ze sobą komisariat policji. Zburzył wielki pawilon handlowy, który stał w miejscu, w którym ja teraz. Rondo praktycznie przestało istnieć. Przez blisko 2 lata auta poruszały się tutaj po dziurawej, szutrowej drodze bez chodników. Dziś to miejsce jest nie do poznania.
6: Jest, już jest.
5: I radość też jest?
6: Też jest. Pomalutku robi się ładnie. Zielono jest, ciepło, tylko teraz jeszcze słoneczka i będzie okej.
7: Okay. Oko się cieszy. Co by nie mówić.
5: Widzę, że wraca też życie do tych punktów handlowych, gastronomicznych.
7: No, przede wszystkim tutaj ludzie to płakali po prostu. ZUS-y, podatki i tak dalej. Towar nie schodził. Dramat dla nich to był.
6: I myślę, że pomalutku wszystko wróci do normy.
5: Odbudowa zaledwie kilometrowego odcinka kosztowała 15 milionów złotych. Ze Stronia Śląskiego Martyna Czerwińska.
1: Za oceanem na piłkarskich mistrzostwach świata dziś mecz Francja-Senegal.
2: Nowojorski Times Square to teraz miejsce rozgrzewki kibiców. Na miejscu jest amerykański korespondent RMF FM Paweł Brzuchowski.
8: Dzień dobry. Kibice rozgrzewkę robią na nowojorskim Times Square, a potem ruszają na stadion. Przyjechaliśmy tutaj dla Francji. Podkreślają i wierzą w zwycięstwo nad Senegalem. Vivat Francja! Wykrzykują, oczekując na mecz. Miałem szczęście być częścią drużyny w 2002 roku, kiedy pokonaliśmy Francję, powiedział selekcjoner Senegalu, podkreślając, że to jego drużyna dziś wygra. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
9: Fakty RMF FM wyprzedzają przyszłość.
2: Cały czas myślimy o tym, co przed nami, mówi prezes grupy RMF Tomasz Ramza.
1: Kolejne lata w radiu RMF FM, wyróżnionym przez wirtualne media nagrodą Marka Medialna 25-lecia, zapowiadają się bardzo dynamicznie.
3: Świat mediów zmienia się w tempie zastraszającym, bardzo, bardzo szybkim. Tak naprawdę największe umysły medialne nie wiedzą, co będzie za 3 lata, za 5 lat. Jakbyśmy dzisiaj spojrzeli w przeszłość i zapytali się, co wiedzieliśmy o sztucznej inteligencji, co wiemy już dzisiaj, kilka lat temu, no to nic nie wiedzieliśmy w zasadzie, a mówi się, że jeszcze więcej przed nami.
2: O nagrodzie dla RMF FM przeczytacie szczegółowo na naszej stronie rmf24.pl,
1: a także w naszych social mediach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: Jeśli dołączacie do RMF 24, bardzo serdecznie Was witam. To jest program Polska Polityka i rozmawiamy dzisiaj o czarnych chmurach, które zbierają się nad Koalicją Obywatelską. No i czy będzie z tego wielka burza, czy będzie tylko mały deszcz? Zapraszam.

0: Słuchacie Polskiej Polityki. Dzisiaj w programie w RMF24 ze mną w studiu mój dzisiejszy gość, profesor Sławomir Sowiński. Panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I rozmawiamy o tym, co dzieje się w Koalicji Obywatelskiej. Czy Donald Tusk ma jakiś plan, czy ma w głowie pomysł na to, jak wejść w okres prekampanii, jak poradzić sobie z tymi wydarzeniami, zwłaszcza ostatnich tygodni, które na pewno nie będą odosobnione, które nie służą wizerunkowo Koalicji Obywatelskiej jako głównej partii rządzącej. Sondaże są stabilne, te chwilowe emocje są, wydaje się, w ryzach, ale sporo się dzieje rzeczy, których warto z punktu widzenia też analitycznego, na które warto zwrócić uwagę. I rozmawiamy z panem profesorem o tym, że Donald Tusk nigdy nie miał jakichś specjalnych predyspozycji do tego, żeby myśleć strategicznie. To zwykle były takie taktyki ad hoc, na zasadzie jest potrzeba, jest rozwiązanie. No ale teraz mamy sytuację taką oto, że o ile ja się zgadzam, panie profesorze, że sondaże to jest nawet nie dzisiejszy dzień, to jest chwila, którą wychwytują, to jednak one pewnego rodzaju, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, trendy pokazują. I tutaj pełna zgoda. Partie prawicowe wszystkie we wszystkich sondażach w trendach są nad progiem. Część partii, które tworzą dzisiaj rząd, w dużej większości są pod progiem. Więc to na pewno, co się będzie działo z prawicą, będzie determinowało strategię i taktykę Donalda Tuska. No i były takie informacje, że oczywiście Donald Tusk myśli, zastanawia się nad rekonstrukcją rządu. Ostatnie takie niekorzystne wydarzenia wizerunkowe też budują pytanie, czy na pewno Koalicja Obywatelska zdoła te wybory wygrać z Donaldem Tuskiem na czele. Pojawia się gdzieś tam w tle rozmowa, a może kobieta, a może na przykład tajną bronią będzie dzisiejsza pełnomocniczka do spraw programu SAFE. I no rzeczywiście narastają takie dyskusje. Pan uważa, że Donald Tusk, jak już znamy premiera z takiej perspektywy jego stylu prowadzenia, byłby w stanie wykonać taki strategiczny manewr, że na przykład, nie mówię, że zrezygnować z funkcji premiera, ale zapowiedzieć, że tym premierem miałaby być na przykład kobieta albo może Rafał Trzaskowski, bo miał potencjał, a może Radosław Sikorski?
1: Tak. Mówiliśmy, że Donald Tusk raczej lubuje się w taktyce niż w strategii, ale dwie dość, powiedziałbym, strategiczne decyzje podjął. Jedną właściwie, może być na samym początku tworzenia Platformy, drugą jak wracał do polskiej polityki po roku 2021 i obie te ja bym powiedział, te strategie kontynuuje. Znaczy, pierwsza strategia, ta taka właściwie od zawsze Donalda Tuska jest taka, że król jest tylko jeden, tak? I że tak naprawdę Platforma jest partią wodzowską i że jacykolwiek konkurenci, a w przyszłości być może następcy, no dopóki Donald Tusk jest u władzy, nie mają czego za bardzo w Platformie szukać, tak? Można by opisać historię Platformy tak trochę po szekspirowsku, jako takie dzieje usuwania kolejnych konkurentów politycznych Donalda Tuska, wszyscy znamy ich nazwiska, więc to oczywiście dawało i daje premierowi jakiś komfort władzy, ale dzisiaj, no, kiedy Platforma stoi przed tym pytaniem, które staje się też teraz bardziej oczywiste, czy właśnie Donald Tusk gdzie mógłby szukać swojego następcy, kim mógłby być ten następca, to właściwie nie widzimy tego, prawda? To jest, nie widzimy takich osób, nie widzimy takich, powiedziałbym, nawet polityków, proszę zobaczyć, mała partia, która jest gdzieś tam pod progiem w sondażach PSL, prawda? Ma Władysława Kosiniaka-Kamysza, za którym jednak jest dwóch, czy trzech, czy czterech takich rozpoznawalnych, młodych, dynamicznych, ambitnych, którzy kiedyś mogliby Władysława Kosiniaka-Kamysza zastąpić, prawda? Mamy ministra Klimczaka, mamy ministra Motykę, prawda? I jeszcze pewnie kilku by się tam znalazło. Otóż za Donaldem Tuskiem nie ma takiego stafu politycznego. To był jego wybór, to była jego strategia, dzisiaj to jest ich kłopot.
0: Ale panie profesorze, jedną rzecz, bo mnie tutaj zainspirowała pana uwaga, ale przez 10 lat nie było Tuska w polityce. Platforma to była, prawda? Sama. Można było wtedy, że tak powiem, wykreować nowego lidera.
1: No tak, tylko że to nigdy nie jest tak, że... był lider, znaczy Grzegorz Schetyna, prawda? Który sobie radził lepiej, gorzej. Niektórzy na niego narzekają. Ja uważam, że mu się udała jednak sztuka wyprowadzenia Platformy z takiej perspektywy rozpadu po roku 2015. Tylko że dzisiaj Grzegorz Schetyna jest głęboko zepchnięty, prawda,
0: na margines. Gdzieś na margines,
1: znaczy do Senatu, mówiąc krótko, prawda, i mało kto o nim słyszy. Z kolei Rafał Trzaskowski, no tak naprawdę po ubiegłorocznej kampanii wyborczej też chyba nie ma jakiejś wielkiej politycznej przyszłości. Ale jeszcze wrócę do tego drugiego wyboru strategicznego, którego dokonał Donald Tusk, wracając do polskiej polityki. Otóż to był taki wybór i chyba dość racjonalny, że po prostu będziemy tak naprawdę realizowali politykę PiSu, tylko że bez PiSu, tak? Znaczy, że będziemy te same tematy, które PiS, że tak powiem, kiedyś wywindowały, próbowali wykorzystywać, prawda? Moim zdaniem ogólnie bezpieczeństwo, suwerenność, podmiotowość Polski i tak dalej. Jak popatrzymy na agendę premiera, to ona jest prawie dokładnie taka sama jak agenda premiera Morawieckiego, czy wcześniej, czy ogólnie rzecz biorąc PiSu po roku 2015. No i to oczywiście sprawia, że na przykład to taki obrazek dość uderzający, ostatnia sobota, prawda? W Warszawie mamy Paradę Równości, a premier w tym dniu jest w Łomży, prawda? I otwiera kolej i pokazuje, ja tak naprawdę nie jestem z tą wielkomiejską, liberalną elitą, tak? Tylko jestem bliżej was.
0: No ale ze swoją akcją pojawia się radny koalicji, no tak, i jasne, temat
1: jasne,
0: jest...
1: I jakby całe to wrażenie psuje. I tu oczywiście pełna zgoda między nami, że ta historia z tym radnym lekarzem, z jego zarobkami, ona niezwykle, niezwykle boleśnie uderza w wizerunek koalicji, bo tam się właściwie łączy kilka problemów, z którymi sobie Platforma nie radzi, tak? Bo to nie jest tylko problem jakiejś, prawda, synekury, czy jakichś nie wiadomo jakich zarobków lekarza, który jest działaczem partyjnym, ale to jest też problem, pytanie o finansowanie służby zdrowia, tak? Z jednej strony wiem, że NFZ jest niedofinansowany, że nie ma pieniędzy na świadczenia, a z drugiej strony dowiadujemy się, że państwo nie potrafi jakoś racjonalnie, prawda, zorganizować zarobku lekarzy, nie? Więc to jest gigantyczna w ogóle sprawa i prawdę mówiąc, no myślę, że będzie bardzo trudno wyjść z niej koalicji bez jakichś strat. Ale wracając do jakby takich kwestii, powiedziałbym, bardziej strategicznych, no to dzisiaj kłopot polega na tym, że Platforma postawiła na te tematy, umówmy się, tak pisowskie, tak? Powiedzmy, dość dobrze się z nich wywiązuje, ale to jest moim zdaniem za mało, żeby jakoś się wyróżnić, tak? Żeby pokazać, no, pewnego rodzaju taką wartość dodaną. Bo mamy, wydaje mi się, w polityce trzy rodzaje tematów. Mamy takie tematy, które są oczywiste i do nich należy bezpieczeństwo. Dzisiaj wszyscy mówią o bezpieczeństwie, ale to jest taka, powiedziałbym, jazda obowiązkowa. Tutaj nie zdobędzie się jakichś dodatkowych punktów, tak? Drugi rodzaj tematów to takie tematy, o których wszyscy uciekają. To jest służba zdrowia, to jest demografia, bo tu nikt nie ma żadnego pomysłu. I są tematy takie pomiędzy, na których można byłoby coś ugrać. To jest z jednej strony, powiedzmy, nie wiem, infrastruktura, inwestycje w polityki publiczne. I tu Platformie to idzie całkiem nieźle. Tu właśnie ten minister Klimczak z PSL na przykład bardzo dobrze wypada. Ale jest też kwestia, no, takiej, powiedziałbym, sprawiedliwej redystrybucji, tak? Sprawiedliwych dochodów. I tu Platformie ewidentnie idzie. I to jest taka sprawa, która może uderzyć Platformę tak, jak uderzył w PiS nowy, Polski Ład, czy Nowy Ład, prawda?
0: Ale to jest właśnie chyba ta zasadnicza różnica, bo ja zgodzę się, że ta agenda Prawa i Sprawiedliwości została w jakiś sposób przejęta przez Tuska, co zresztą odpowiadałoby na takie globalne trendy, że partie takie mniej populistyczne, jeśli chodzi o taki ideologiczny trząs, starają się przejmować pewną agendę partii populistycznych z samego DNA, żeby po prostu gdzieś tam ta rywalizacja przebiegała na korzyść tych drugich. Natomiast myślę o jednej rzeczy, która strategicznie te partie różni. Prawo i Sprawiedliwość zawsze myślało o swoich wyborcach, powiedziałabym, w takim stopniu radykalnym. To znaczy, nie bało się podejmować pewnych decyzji, nawet jeżeli były to decyzje złe, to partia tych decyzji broniła, o ile dotyczyły one tego kluczowego, strategicznego elektoratu. W przypadku Koalicji Obywatelskiej mamy sytuację, w której dzisiaj grupy, które realnie pozwoliły tej partii dojść do władzy, klasa średnio szeroko rozumiana, pracownicy budżetówki, pracownicy etatowi, to jest grupa, która dzisiaj się demobilizuje, która nie czuje, no jest przerwany ten, powiedzielibyśmy, taki, jest taki zawód transakcyjny, tak? Oni się mobilizowali, odsunęli poprzedni rząd, natomiast niespecjalnie coś z tego mają. Pytanie jest takie, Koalicja Obywatelska dzisiaj nie ma politycznych możliwości, czy ekonomicznych możliwości, czy nie ma strategii na tę grupę?
1: Myślę, że tutaj po pierwsze w grę wchodzi też dość istotna różnica socjologiczna, tak? Bo Prawo i Sprawiedliwość dlatego ma taki w miarę spójny, można powiedzieć, homogeniczny, chociaż kurczący się też z powodów takich, powiedziałem, naturalnych elektora, dlatego że odwołuje się do wyborców mieszkających z daleka od wielkich miast, prawda? Kiedyś piękne polskie słowo prowincja, ono dzisiaj tak brzmi trochę pejoratywnie, boimy go się używać, ale chodzi właśnie o mieszkańców, którzy mieszkają poza polskimi miastami i przypomnijmy, że na 20, prawie na 30 milionów polskich wyborców 70-65% wyborców głosujących mieszka poza wielkimi miastami, w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców, tak? Dlatego stąd ten, można powiedzieć, matecznik PiSu jest dużo, po pierwsze, większy, po drugie dużo bardziej, taki powiedziałbym, zwarty, tak? I PiS na przykład, to nie jest tak, że PiS tam ma poparcie, bo to jest jakaś społeczność bardzo konserwatywna, tak, czy jakaś taka bardzo roszczeniowa, tylko PiS tamtym ludziom zaoferował coś, co się nazywa aspiracją, czyli takim snem, marzeniem o tym, że możemy radykalnie, znacząco poprawić waszą jakość życia. Także wy też możecie być, że tak powiem, uczestnikami, czy może aspirować w integracji europejskiej i tak dalej. Natomiast no, Platforma ma ten elektorat dużo bardziej zróżnicowany, nawet powiedziałbym czasami to są grupy, które mają dość sprzeczne interesy, prawda? No bo trochę przedsiębiorców, ale też pracowników budżetówki, prawda?
0: No i osób dojrzałych, które potrzebują
1: właśnie
0: wsparcia państwa.
1: Osoby z jednej strony dojrzałe, bo to jest też druga kluczowa sprawa socjologiczna. Polski elektorat bardzo mocno, można powiedzieć, się starzeje.
0: I zestarzał, tak? Się elektorat Platformy.
1: Dokładnie, zestarzał się elektorat Platformy. Platforma musi walczyć z PiS-em o emerytów, o seniorów, prawda? A jednocześnie no, chciałaby być partią ludzi młodych czy w średnim wieku. Nie? No i to trudno jest te różne perspektywy podszywać, połączyć pod jednym sztandarem. Premier to jest próbuje połączyć tych wyborców takim hasłem: walczymy z PiS-em, rozliczamy PiS. Ale to jest za mało, to jest za słabo, tak? Znaczy ludzie naprawdę potrzebują czegoś więcej niż satysfakcji, że uda się, nie wiem, ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych Zbigniewa Ziobro, nie? Znaczy, więc w tym sensie tu jakby jest gigantyczny problem taki strukturalny Platformy. Oczywiście PiS nie jest też w sytuacji komfortowej, dlatego że im po prostu ubywa, że tak powiem, wyborców z
0: naturalnie
1: naturalnych. Ja to kiedyś sprawdzałem na przykład w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców. O ile w roku 20 w wyborach jeszcze tam było prawie 4 miliony wyborców mieszkało, to w roku 25 już chyba około 2,5 miliona. Podaję cyfry z głowy, ale no to jest po prostu gigantyczny...
0: Skala, widać skalę.
1: Tak, gigantyczna skala kurczenia się elektoratów w tych najmniejszych miejscowościach, więc PiS też ma swoje problemy, tak?
0: Natomiast, i inne, prawda, bo także wewnętrzne.
1: Tak. Ale PiS ma jednak, znaczy Jarosław Kaczyński, to jest dla niego oczywiście kłopotem, ale jest też zasobem, ma tych pułkowników, prawda, tych ludzi, którzy gotowi są po nim przejąć schedę i też chcą o to walczyć. Dzisiaj to jest dla PiSu duży problem, prawda, być może w ogóle problem na taką miarę przetrwania PiSu, ale to jest zarazem pewien kapitał, no, którego niestety w koalicji, niestety, no

0: teren wojskowy w radiu RMF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: 17.30, czas na Fakty RMF FM. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Ministerstwo Finansów chce podnieść opłatę od tak zwanych małpek.
2: Czyli od alkoholu w butelkach o pojemności do 300 ml.
1: Podatek wzrósłby z obecnych 25 zł do 100 zł za każdy litr 100% alkoholu.
2: Uzyskane środki miałyby w całości trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Obecna dodatkowa opłata od małpek sprawia, że butelka o pojemności 100 ml jest droższa o złotówkę. Ostrzegamy kierowców podróżujących dolnośląskim odcinkiem autostrady A4.
2: Między węzłami Kąty Wrocławskiej Pietrzykowice po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia.
1: Po kolizji dwóch aut osobowych są problemy na autostradzie A1 przy węźle Łódź Północ.
2: Na jezdni w stronę Gdańska zablokowany jest prawy pas. Hormony nami rządzą, wiele w tym prawdy.
1: Kontrolują wiele procesów życiowych w organizmie.
2: Jutro w cyklu Twoje zdrowie przyjrzymy się niektórym hormonom z wielu.
3: Hormonów jest bardzo wiele i ich wpływ na nasz organizm zmienia się również w przeciągu całego naszego życia.
4: Hormonów jest podobno około 100 takich rozpoznanych. Czy są jeszcze jakieś być może nierozpoznane?
3: Nauka idzie tak bardzo do przodu, że wydaje mi się, że tak jest właśnie. Znajdujemy coraz to nowe hormony i w takiej sytuacji jestem zdecydowanie za tym, żeby dalej ich poszukiwać.
1: Zapowiada doktor Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
2: W rozmowie z naszą reporterką Anną Kropaczek.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
6: Dzień dobry, spadające ceny ropy naftowej w dużej mierze złagodziły nam podwyżkę cen paliw. Minister energii podał najnowsze maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały od północy. To są pierwsze ceny podane po wycofaniu przez rząd obniżki akcyzy na paliwo. No i już wiemy, że z tego powodu paliwa powinny podrożeć o 30 groszy za litr, ale nie podrożeją, no bo ropa tanieje. A więc, mówiąc już precyzyjnie, od północy podstawowa benzyna będzie w Polsce kosztować maksymalnie 6 zł 10 groszy, czyli o 13 groszy więcej niż dzisiaj. Olej napędowy podrożeje od jutra o 7 groszy do poziomu 6,44. Podnosząc akcyzę, rząd robi więc pierwszy krok do wycofania się z programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Całkowicie program ma zostać wykażony z końcem miesiąca. Kosztował niemal 5 miliardów złotych i dlatego dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy o podatku od Orlenu. To będzie jednorazowy podatek i rząd zabierze z Orlenu około 4 miliardów złotych, które Orlen i w minimalnym wymiarze podobne spółki zarobiły na handlu drogim paliwem.
7: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. I dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako wszyscy obywatele względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
6: Tak przekonuje szef rządu. My sprawdźmy jeszcze kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,90.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Polska polityka w radiu RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirowska i jej goście komentują bieżące wydarzenia.

0: W radiu RMF 24 w polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj o tym, jakie strategiczne i taktyczne decyzje może podjąć w najbliższych tygodniach czy miesiącach lider Koalicji Obywatelskiej, aby spróbować zrównoważyć takie dosyć niekorzystne z punktu widzenia tej partii wydarzenia z ostatnich dni, czyli kwestie problemów w Małopolsce i w Krakowie, czyli kwestie związane z tym, co dzieje się z zarobkami lekarza, czego ogromną manifestacją, bardzo silnie emocjonalnie przeżywaną przez wyborców jest były już radny tej partii. I rozmawiamy z moim gościem, profesorem Sowińskim, o tym właśnie, jakie tu będą strategiczne i taktyczne wyzwania przed Koalicją Obywatelską i przede wszystkim, czy Koalicja Obywatelska, zwłaszcza Donald Tusk, mają zasoby, żeby sobie z tymi wyzwaniami poradzić. Rozmawiamy o pewnych aspiracjach, rozmawiamy o klasie średniej, która zaczyna być zdemobilizowana, która zaczyna być rozczarowana i sfrustrowana. I rozmawiamy też o tym, że jednak ta przyszła kampania, jej przebieg może być różny w zależności od tego, co się będzie działo, jaki będzie bodziec i czynnik, który być może jest nieprzewidywalny. Ja mam pytanie, panie profesorze, takie. Jak pan ocenia pomysł Ryszarda Petru, który zapowiada, że on chciałby stworzyć taką nową partię polityczną, która będzie odpowiedzią na brak takiej liberalnego gospodarczo skrzydła Koalicji Obywatelskiej po to oto, żeby odebrać Konfederacji tego właśnie chyba wyborcę z okolicy klasy średniej, który tam spogląda. Po pierwsze, czy pan uważa, że dzisiaj kolejny podmiot na polskiej scenie politycznej ma jakiekolwiek szanse przebicia? Trochę pytanie retoryczne. A druga rzecz, czy jest w stanie to zrobić Ryszard Petru? I wreszcie trzecia, czy to by, gdyby się taki scenariusz zrealizował, mogłoby mocno pokrzyżować plany Donalda Tuska?
1: Nie, no, to znaczy, gdyby się jakoś udało panu Petru przebić wśród przedsiębiorców, czy wśród generalnie ludzi, którzy pracują na swoją, to oczywiście by to jakoś poszerzało ostatecznie imaginarium koalicji 15 października, ale są tu rzeczywiście dość sceptyczny. Nie dlatego, że, no bo dzisiaj dość modne jest takie wyśmiewanie Ryszarda Petru, tak? I wliczanie listy różnych projektów, które podejmował i które potem kończyły się fiaskiem, ale z drugiej strony po jego stronie jest coś, co w polskiej polityce zdarza się nieczęsto, znaczy, no, że on się potrafił podnieść z takiej głębokiej politycznej porażki, z upadku, prawda? Bo wszyscy pamiętamy jego losy w roku 2016-17 w Nowoczesnej, prawda? No i taką wielką, wielką kompromitację polityczną. I to, że on się potrafił z tego podnieść, że potrafił w 22-23 roku jednak wejść na scenę, prawda, z przytupem i sam zawalczyć o swój los, to jest niemało w polskiej polityce. Więc on ma pewien, powiedzmy, taki kapitał, ma doświadczenie, ale wydaje mi się, że nie ma dzisiaj szansy, żeby wkoło niego powstało jakieś szersze środowisko polityczne, które, no, przekonałoby do niego, czy to przedsiębiorców, czy ludzi, nawet nie tyle biznesu, ale tych, którzy pracują na swoim, tak? Rolników, ludzi związanych z usługami i tak dalej. Wydaje mi się, że to pole dzisiaj Konfederacja coraz konsekwentniej zajmuje i ta sztuka, jaką był taki trochę freestyle'owy pojedynek Ryszarda Petru z Sławomirem Mencenem w 23 roku.
0: Ale bardzo przecież udany, panie profesorze.
1: Wydaje mi się, że to się nie powtórzy. Znaczy, cytując naszą wybitną noblistkę, nic dwa razy się nie zdarza. Chyba w tym sensie bym powiedział, zwłaszcza, że też, no, dzisiaj Ryszarda Petru obciąża też cała ta historia, czy obciąża, no, kładzie się cieniem też ta historia niedawna, taka dosyć, znowu można powiedzieć, szekspirowska, hamletyczna, rozpadu Polski 2050, tam tworzenia się tego środowiska centrum i tak dalej. Mówiąc krótko, warto docenić, że Ryszard Petru, że tak powiem, ma power, jest waleczny, prawda, chce być takim politycznym samurajem, ale jakichś wielkich, tak powiem, sukcesów bym tej próbie nie wróżył. Myślę, że jednak, no, tu będą potrzebne inne jakieś, już patrzę szerzej na Koalicję Obywatelską, inne pomysły. Dla mnie jest bardzo ciekawe, co się stanie jesienią na linii Koalicja Obywatelska-PSL, tak? Bo PSL jest, no, wyraźnie, można powiedzieć, kuszony. Chociaż ludowcy zdają sobie doskonale sprawę, że pójście z partią miejską, z partią jednak liberalną, jaką jest Koalicja Obywatelska, no, dla Władysława Kosiniaka-Kamysza znaczyło gigantyczne ryzyko, być może w ogóle gigantyczną stratę, i tam zdaje się, o ile tak ja to obserwuję, to ludowcy mówią twardo nie. No ale być może, że tak powiem, w różnych negocjacjach stawka, która, znaczy, czy powiedzmy ta polityczna jakaś nagroda za koalicję, ewentualną koalicję będzie na tyle podnoszona, że być może będą to ludowcy rozważali. Temu bym się z jakąś uwagą przyglądał. No i też bym się z uwagą przyglądał no, temu, znaczy temu, co zrobi, co zdecyduje, co wybierze premier Morawiecki, bo moim zdaniem od jego decyzji będzie zależało prawie wszystko, tak? Czy on jednak pomimo wszystko zostaje w PiS-ie i jakoś tam próbuje walczyć o miejsca swoich polityków na listach PiS-u, czy jednak jesienią z PiS-u wychodzi i na przykład, nie wiem, choćby z politykami Polski 2050, którzy dzisiaj...
0: są teraz, osamotnieni jednak,
1: no właśnie, ale też kontestują coraz bardziej Platformę, tak. Prawda? Tworzy jakąś szerszą taką formułę promodernizacyjną. No i jeszcze jeden kluczowy na tym polu zawodnik, o którym możemy zapomnieć, to jest prezydent, prawda? Prezydent Nawrocki, który ma ciągle bardzo wysoki autorytet w ogóle i jest też, no, dzisiaj właściwie można powiedzieć królem polskiej prawicy, w takim sensie może nie dosłownym, bo jak wiadomo, nie mamy monarchii, ale no po prostu...
0: Ale też takie miał prezydent aspiracje, prawda? Tak, od początku.
1: Tak, rozdaje karty i to dużo zależy też od tego, na kogo postawi prezydent Nawrocki jesienią, tak? Czy właśnie postawi na jakiś projekt taki modernizujący prawicę, czy postawi na jakąś próbę budowania wielkiej koalicji na prawicy od Konfederacji przez właśnie PiS, może jeszcze gdzieś bliżej centrum. I na to wszystko, moim zdaniem, w październiku, w listopadzie premier Tusk będzie szukał jakiejś zgrabnej, zręcznej odpowiedzi.
0: Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na pewno kwestia wakacji. Nie będzie to łatwy czas dla partii politycznych, bo właśnie bardzo dużo się będzie działo w mniejszych, większych partiach. No i ci kluczowi, czołowi gracze będą musieli, tak jak rozmawiamy, szukać na to strategicznej odpowiedzi, co też nie będzie łatwe. No dla nas, analityków, oznacza to, że nie będziemy się nudzić, więc w polskiej polityce będę dla Państwa z moimi gośćmi te wszystkie niuanse polityczne analizować. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w RMF24. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję pani profesor, dziękuję państwu.
0: Program Polska Polityka trwa do godziny 18:00.

polskiej polityce rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co dzieje się wokół Koalicji Obywatelskiej, a zbierają się nad tą partią czarne chmury. Bardzo dużo ostatnio obserwowaliśmy takich kumulacji, takich wydarzeń mniejszych, większych, ale z całą pewnością mocno dla tej partii niekorzystnych. One pokazały kilka słabości. Przede wszystkim jedna główna od lat taka sama, czyli słabość związana z komunikacją, a zwłaszcza z taką komunikacją, która dotyczy sytuacji kryzysowych, taka jak choćby ostatnio z byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Więc tutaj warto obserwować, czy i jak partia zmieni strategię radzenia sobie z kryzysem, dlatego że takich kryzysów będzie więcej z tytułu właśnie zużycia władzy. Dla mnie ciekawe są jednak pytania, czy i jak zmienią się personalia w najbliższych tygodniach i czy to będzie oznaczało, że Koalicja Obywatelska zmienia strategię na prekampanię, która zbliża się wielkimi krokami. Pytanie kluczowe i strategiczne jest takie: czy Donald Tusk szykuje jakąś polityczną niespodziankę i czy będzie nią Magdalena Sobkowiak-Czarnecka? O tym też dzisiaj rozmawiałam z moim gościem, profesorem Sławomirem Sowińskim. Jestem ciekawa, czy premier zdecyduje się na taki polityczny ruch. Przyznam, że ja byłabym ciekawa takiego obrotu spraw. Wszystko to oczywiście zobaczymy w najbliższych tygodniach, bo to przecież nie chodzi tylko o samego premiera, ale przede wszystkim, czy będzie jakaś poważniejsza rekonstrukcja. No i właśnie, czy partia ma plan? To jest takie strategiczne pytanie. Czy ma plan, jak rozpocząć prekampanię? Zatem na pewno nie będzie wakacji dla partii politycznych, no i my, myślę, nie będziemy się nudzić, a ja będę oczywiście wszystko to dla was śledzić i analizować w polskiej polityce. Tymczasem jesteśmy jeszcze razem do godziny 18.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, bardzo Wam dziękuję za ostatnie wspólne 2 godziny w programie Polska Polityka. Słyszymy się za tydzień we wtorek od godziny 16, a tymczasem za chwilę dla Was najnowsze, najświeższe fakty RMF FM. No a po faktach popołudniowa rozmowa, a tam Marzena Okład-Drewnowicz. Do usłyszenia.
1: Auto dachowało na drodze krajowej w Brzezinach. W Łódzkiem są ranni.
2: Z Dolnego Śląska informacja w sprawie ubiegłotygodniowej tragedii w Bardzie.
1: W faktach też reakcje w kontrowersyjnej sprawie młodego lekarza.
2: Tego, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
1: W popołudniowej rozmowie RMF FM polityka senioralna.
2: Joanna Górska zaprosiła Marzenę Okłę-Drewnowicz.
1: Dwie osoby zostały ranne na krajowej 72 w Brzezinach w Łódzkiem.
2: Dachował tam samochód osobowy. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
1: Zmarł sprawca tragicznego wypadku w miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku.
2: 52-letni mężczyzna w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, wjechał autem na chodnik i potrącił śmiertelnie 9-letniego chłopca i jego 48-letniego ojca, którzy zwiedzali miasto.
1: Fakty w tej sprawie ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Po tragicznym zdarzeniu kierowca samochodu trafił do szpitala i przeszedł operację, ale jego śmierć prawdopodobnie nie była następstwem wypadku, a przewlekłej choroby. Potwierdzi to sekcja zwłok. Mężczyzna był przesłuchiwany w szpitalu, nie przyznał się do winy i twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Po jego śmierci postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone.
2: Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim szpitalu południowym może potrwać kilka tygodni.
1: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków.
2: To po informacjach o młodym lekarzu, koordynatorze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Stołecznej Lecznicy.
1: 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych.
2: Fakty ustala nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kto jeszcze prowadzi kontrolę w tej sprawie?
4: Między innymi rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który działa przy samorządzie lekarskim. Prezes Warszawskiej Izby Lekarskiej Artur Drobniak komentuje, że tak duże zarobki niektórych lekarzy wynikają z tego, że na przykład na SOR-ach trudno znaleźć chętnych do pracy.
5: Więc chyba jest kwestia tego, jak systemowo podejść do punktów, które cierpią na chroniczny niedobór w ogóle chętnych do pracy w nich, tak, że te wynagrodzenia rosną do astronomicznych rozmiarów.
4: Jak ustaliłem, w najbliższych dniach możliwy jest powrót dyskusji o pomyśle wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków w Polsce. Na początku tego roku Ministerstwo Zdrowia wycofało się z tej propozycji. Tak duży był wtedy sprzeciw środowiska lekarzy.
6: RMF FM. Czas na rozmowę.
2: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
1: Joanna Górska i jej gość. Zapraszamy.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Mój gość Marzena Okła-Drewnowicz. Dzień dobry. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Zaczniemy od sprawy 29-letniego lekarza, byłego już od wczoraj członka Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w ubiegłym roku 1,5 miliona złotych w szpitalach 3 między innymi. Czy jest dla Was, dla Koalicji Obywatelskiej, obciążeniem?
8: No, taka sytuacja jest w ogóle bulwersująca. Niestety jest to też obraz szerszego zjawiska, w sensie nie mamy takich możliwości, do tej pory nie mieliśmy możliwości zbierania choćby danych dotyczących właśnie zarobków lekarzy, tak żeby w pełni widzieć, jak wygląda udział tych zarobków w procedurze.
7: Tym oburzony był również premier Donald Tusk, który powiedział, że z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie 2 milionów złotych dla osoby bez specjalizacji to jest coś, delikatnie mówiąc, niepokojącego. Dlatego w przyspieszonym tempie przyjął projekt rząd dzisiaj ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. Więc
8: dokładnie
7: ta informacja
8: tak
7: będzie. Ale ja pytam o koszt polityczny.
8: Dokładnie tak jest. Ludzie są różni. Sytuacje, które mają miejsce w różnych zakładach pracy, czy w partiach politycznych, czy w różnych organizacjach, też są różne. I ważne jest to, jak my na te sytuacje reagujemy. Jeśli chodzi o tego lekarza, który jest zarazem radnym, on nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. I to jest istotne, żeby umieć reagować i wyciągać konsekwencje w sytuacjach, które nie są do przyjęcia.
7: A to wystarczy, czy jednak powinno się zrobić coś więcej?
8: Ja myślę, że ten problem, który czy też ta bulwersująca sytuacja, która obiegła opinię publiczną, przede wszystkim też ma konkretny efekt i konkretne działanie w postaci przyjętego dzisiaj projektu ustawy, o którym mówiła pani redaktor, dotyczącego tego, że będzie możliwość zbierania tych informacji o wysokości zarobków po to, żeby tym procesem zarządzić i żeby też Ministerstwo Zdrowia przygotowało
7: koszt polityczny.
8: Większy
7: premier
8: projekt.
7: Donald Tusk dopiero dzisiaj zabrał głos w tej sprawie i mówi też tak. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Co to znaczy? Bo Prawo i Sprawiedliwość już zdążyło wydać spot pod tytułem Ty czekasz, on zarabia miliony, bo jest od Tuska.
8: Znaczy akurat Prawo i Sprawiedliwość ma tyle na swoim koncie, jeśli chodzi o swoje działania w obszarze ochrony zdrowia, służby zdrowia, szczególnie w czasie pandemii, że w tym momencie tak naprawdę toczą się postępowania dotyczące wielu różnych działań, które podejmowali w czasie COVID-u. Natomiast to, że partia opozycyjna na tego typu sytuacji próbuje ugrać kapitał polityczny, też nie dziwi. Więc jest to działanie, bym powiedziała, stricte oczywiście polityczne. My mamy dzisiaj coś większego do zrobienia. Uporządkowanie tego systemu związanego z wynagrodzeniami, tak żeby świadczenia...
7: Krótko, czy zarabiał tak dużo, bo był z Koalicji Obywatelskiej?
8: Ja jestem przekonana, że kwestia zarobków lekarzy, szczególnie tam, gdzie dane specjalizacje są deficytowe, ona jest na większą skalę w tym sensie, że wielu lekarzy może równie wysoko zarabiać. Więc to jest naprawdę szersze zjawisko i większy problem. Ale dla nas jako rządzących jest to z pewnością wyzwanie, żeby te kwestie procedur, dostępności świadczeń były uregulowane.
7: Że jest radnym warszawskim, był członkiem Koalicji Obywatelskiej, to mu otworzyło drzwi, żeby być koordynatorem SOR-u.
8: Nie mam takiej, absolutnie nie mam takiej wiedzy, natomiast to, co wiemy dzisiaj i z pewnością też tak nie jest, bo myślę, że tutaj przesłanki związane z zatrudnieniem czy z pracą wynikały z, nie wiem, z potrzeby, wynikały z przygotowania, choć słyszymy, że nie miał odpowiednich kwalifikacji, więc to jest absolutnie sprawa do wyjaśnienia. Wiemy, że te kontrole, które mają miejsce, to są kontrole z każdej strony, również ze strony miasta stołecznego Warszawy i tę kontrolę już zapowiedziała, jest ona właściwie prowadzona, zapowiedziała ją pani wiceprezydent Kaznowska, która bezpośrednio nadzoruje ten obszar ochrony zdrowia.
7: Więc czekamy na wyniki kontroli. Jest też informacja o tym, że partia Razem składa wniosek do prokuratury w tej sprawie, więc czekamy.
8: Sprawa musi być wyjaśniona do dna i z pewnością tak będzie. My nie zamiatamy niczego pod dywan.
7: Rząd przyjął uchwałę otwierającą formalny proces utworzenia stałej bazy wojsk USA. Na X-ie pisze Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy to oznacza, że dostaliśmy potwierdzenie od Amerykanów, ilu my tych żołnierzy będziemy mieli i czy ta baza rzeczywiście będzie stała czy rotacyjna?
8: Ja nie jestem do tego upoważniona, czy dostaliśmy takie potwierdzenie, czy też nie. Natomiast i tego typu decyzje do momentu, kiedy nie są formalne, no, nie są też przez nieuprawnione osoby ogłaszane. Natomiast dzisiaj wiemy jedno, że my musimy być przygotowani do tego, żeby taka stała baza mogła powstać. To jest kwestia warunków finansowych, logistycznych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wielkie wyzwanie, ale zawsze zabiegaliśmy o to, bez względu na władzę, kto ponad podziałami politycznymi, żeby taka stała baza w Polsce miała miejsce. A my jesteśmy rządem konkretnym, którego priorytetem jest absolutnie bezpieczeństwo. Zresztą to pokazaliśmy, choćby program SAFE, o który zabiegaliśmy i który dzisiaj tak naprawdę realizujemy, to są miliardy złotych. No i kwestia stałych baz wojsk amerykańskich jest realna.
7: Pytam panią, jako członkinię rządu, jako wiceszefową Koalicji Obywatelskiej, bo ja i zapewnienie nasi słuchacze pomyśleli sobie, że skoro jest informacja o uchwale i minister obrony narodowej pisze, że został upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, to my wszyscy pomyśleliśmy sobie, że mamy to. Jednak
8: znaczy,
7: nie.
8: Tyle, ile... Znaczy, ja nie mogę powiedzieć, jakie są decyzje, bo chcę powiedzieć, że ta cała procedura jest objęta klauzulą bezpieczeństwa, więc nie można w sposób jednoznaczny czegoś stwierdzić. Natomiast możemy w sposób jednoznaczny powiedzieć, że my musimy, żeby być odpowiedzialnymi, żeby być partnerami wiarygodnymi, to my musimy podejmować konkretne działania. I dzisiaj ta uchwała to jest podstawa do tego, żeby pan wicepremier, minister obrony narodowej mógł zacząć realnie działać w tym obszarze. Wszystko wymaga przygotowania. Tak jak program SAFE wymagał przygotowania, zanim się ziścił. Tak również możliwość stacjonowania tego stałego wojsk amerykańskich musi być urealniona. Muszą mieć miejsce przygotowania.
7: Za chwilę dalsza część naszej rozmowy, już w części internetowej, więc zapraszam do rmf24.pl, a także na nasze media społecznościowe oraz na YouTube. Naszym gościem jest Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Chciałabym zapytać o medale dla tych, którzy mają duży staż małżeński. 180 tysięcy osób czeka na tego typu wyróżnienia. Dlaczego muszą czekać i dlaczego to tak wygląda?
8: Są to rzeczywiście tysiące osób i są to osoby, wiadomo, starsze. Natomiast no, odpowiedź jest oczywiście, no, trzeba byłoby zapytać kancelarię prezydenta, dlaczego tak się dzieje.
7: Dlaczego prezydent natomiast milczy i ja myślę, kancelaria prezydenta?
8: Ja myślę, że są problemy organizacyjne. No, ktoś nie przewidział, powiem odwrotnie, nie przewidział tego, że społeczeństwo jest niżu demograficznego właściwie, że społeczeństwo się starzeje, że mamy coraz...
7: już od dawna o tym mówimy.
8: No właśnie, że mamy coraz więcej osób, które... coraz więcej osób starszych, więc trzeba tak przeorganizować administrację publiczną, nad którą ma się pieczę, żeby ona była wydolna w danym obszarze.
7: A to kancelaria prezydenta, czy sam prezydent zapomniał o seniorach?
8: To prezydent nadaje takie odznaczenie,
7: tak.
8: A kancelaria prezydenta, wiadomo, musi to wszystko przygotować. Ale na końcu to prezydent ponosi odpowiedzialność za tę opieszałość urzędników. Kancelaria nie była przygotowana do tego, żeby tyle wniosków oczywiście obsłużyć, tak mi się wydaje, że bo gdyby była przygotowana, to myślę, żeby obsłużyła. Natomiast no, trudno powiedzieć, nie możemy powiedzieć, że nie można było tego przewidzieć, bo to można było przewidzieć. To, że dzisiaj właściwie od sierpnia ubiegłego roku zostało tak naprawdę rozpatrzonych niewiele ponad 1% wniosków, no to jest po prostu szokujące.
7: To przynajmniej my złożymy gratulacje za długie pożycie małżeńskie i przechodzimy do kolejnej sprawy związanej oczywiście z seniorami. Bon dla seniora, bon senioralny, niestety nie w każdej gminie i nie dla każdego seniora. Dlaczego i czy to jest uczciwe i czy to jest sprawiedliwe?
8: My przygotowaliśmy ustawę, tą pierwotną ustawę o bonie senioralnym i ona podlegała bardzo szerokim konsultacjom. Ja zjeździłam...
7: Trwało to i trwało tak, bardzo
8: tak,
7: długo.
8: Bo wydaje mi się, że tak to powinno być, że konsultacje powinny, szczególnie kiedy budujemy rozwiązanie systemowe, kiedy nie mówimy o transferze finansowym.
7: Tak, ale to jest jedna ze 100 obietnic, ze 100 konkretów.
8: I słusznie, ale my musimy też to dobrze skonsultować, zarówno w dużym mieście, jak i na obszarach wiejskich. I problem polega na tym, że dzisiaj nawet jakbyśmy to świadczenie chcieli tak przygotować, żeby ono było świadczenie w formie usługi, oczywiście mam na myśli, było usługą powszechną, to jednak śmiem twierdzić, że tam, gdzie nie ma do tej pory usług, dalej ich nie będzie.
7: Dlatego i wtedy trudno jest takie ograniczenie, że nie wszystkie gminy...
8: To nie jest ograniczenie. Po pierwsze tak, dzisiaj mamy... żebyśmy mogli, proszę sobie wyobrazić, składamy wniosek i chcemy być objęci, potrzebujemy usług opiekuńczych. I co z tego, że złożymy wniosek w danej gminie? Jak w tej gminie nawet jedna usługa nie jest świadczona. I takich gmin w Polsce jest ponad 10%, ponad 300 gmin tak naprawdę, czy 12% dokładnie.
7: Dużo.
8: Ale to nie wszystko. 33% gmin świadczy usługi, uwaga, dla nie więcej niż 10 osób. To jest ponad 40%.
7: Czyli mamy białe i bardziej białe plamy.
8: Dokładnie tak. Więc teraz odpowiedzialnie podchodząc do budowania systemu, żeby świadczenie, ta usługa była powszechna, musimy wykonać wzmożony wysiłek tam, gdzie w ogóle tych usług nie ma. Co to oznacza? To oznacza, że musimy tam znaleźć ręce do pracy. Wiele osób mówi, że wręcz to jest niemożliwe. Natomiast dlatego w pełni finansujemy tą usługę w 100%, tak żeby samorząd nie musiał dokładać. I dlatego też na przykład teraz równocześnie procedowana jest ustawa o pomocy społecznej, proceduje to Ministerstwo Rodziny, która będzie dawała takie pierwszeństwo w zlecaniu tego typu usług podmiotom ekonomii społecznej. Na przykład koło gospodyń wiejskich w społeczności lokalnej, wiejskiej może być takim podmiotem.
7: Na przykład panie, które by założyły stowarzyszenie, a w tej chwili pracują w szarej strefie?
8: Oczywiście. Więc dlatego właśnie tu chodzi o tę srebrną gospodarkę. Chodzi o to, żeby ten pieniądz, który przekierujemy do tych gmin, które są białymi plamami, żeby on zaprocentował zatrudnieniem konkretnych rąk do pracy. Dlatego najpierw, to jest program trzyletni na początek.
7: Z każdym rokiem będzie coraz więcej pieniędzy.
8: I to nie jest tak, że idziemy tam, gdzie tylko są białe plamy, bo idziemy po kolei. Białe plamy, tam, gdzie tych usług jest nie więcej niż 10, ale również tam, gdzie to starzenie jest największe, najszybsze. I co ważne, my na ten program na pierwsze 3 lata planujemy 1 000 000 000 zł, ale to nie jest tak, że 3 lata i koniec, bo to finansowanie jest zabezpieczone na kolejne, na całe 10 lat.
7: Pani minister, takich osób powyżej 65 roku życia to jest 7 700 000 w tej chwili w Polsce. Dane z GUS za 2024 rok mówią o tym, że około 25% potrzebuje wsparcia tu i teraz i ma niezaspokojone potrzeby około 2 000 000 osób. Więc jeżeli bon senioralny idzie do 20 000 osób, to jest kropla w morzu potrzeb.
8: To ja teraz tą statystykę pokażę trochę inaczej, bo dane statystyczne są rzeczywiście źródłem planowania, podstawą.
7: Tak, statystyka ma to do siebie, że można na nią spojrzeć z kilku stron i każdy widzi co innego.
8: Tak, ale my musimy też tę statystykę przełożyć na narzędzia, na możliwości, które są dzisiaj i które możemy zaprojektować i uruchomić. Na dzisiaj, po pierwsze tak, nie wszyscy, którzy mają powyżej 65 roku, wymagają wsparcia. Tutaj z danych pani rektor słusznie przetoczyła, jest oczywiście tych osób dużo mniej. Natomiast pani redaktor mówi tak, 20 000 osób to kropla. 20 000 rocznie. Tak. I ja powiem tak, na pierwszy rzut oka to kropla.
7: Jeżeli potrzebujących jest ponad 2 miliony,
8: oczywiście,
7: to rzeczywiście.
8: Tak, tylko, tak, że dzisiaj tych usług opiekuńczych w sektorze publicznym jest świadczonych ponad 100 000. To jest naprawdę niewiele. To te 20 000 przez same 5 lat tego programu to już jest drugie tyle. Więc jak popatrzymy na dzisiaj ile jest i jak popatrzymy, że planujemy te 100 000 drugie tyle w ciągu najbliższych 5 lat, to jest 100% więcej w ciągu najbliższych 5 lat. Dlaczego trudno jest zaprojektować więcej? A dlaczego teraz nie ma ich więcej? I to jest to pytanie.
7: No, dlaczego?
8: A nie ma ich więcej z dwóch powodów. Na pewno jest to powód finansowy, mimo że wszystkie gminy powinny świadczyć, bo jest to ich zadanie obowiązkowe, nie świadczą.
7: Bo ciężka praca, mało pieniędzy, mało atrakcyjna,
8: tak, rzeczywiście fizycznie jest obciążająca, psychicznie też i mało płatna, ale tak naprawdę nie ma tych rąk do pracy, szczególnie na obszarach wiejskich.
7: Dlatego jest na to jakiś plan?
8: Tak.
7: Żeby tych rąk do pracy rzeczywiście było więcej, żeby zabrać ręce do pracy z tej szarej strefy.
8: Dokładnie, absolutnie to jest jeden z kierunków. To nie jest tak, że ta opieka nie jest tam, że jak nie ma w gminie publicznych usług opiekuńczych, to nie jest tak, że zupełnie ta opieka nie jest świadczona. Jest. Oczywiście nie wszędzie, nie ale wszędzie. Bardzo często, bo ja właśnie po to były te konsultacje, bo ja byłam też w tych małych wiejskich gminach i pytałam, ale jak to, mówię, no nie świadczycie tych usług, ale to oznacza, że no to jak ten człowiek jest zaopiekowany, mieszkaniec? Nie no, jakaś tam pani przychodzi, sprawuje opiekę, ludzie płacą tyle i tyle. No ale pytam, no tak, ale przecież to zadanie własne, więc macie jakąś uchwałę, ile za godzinę?
7: Macie obowiązek.
8: Macie
7: jako
8: obowiązek.
7: Gmina.
8: No i okazuje się, że ta uchwała, którą gmina podjęła, ta stawka za godzinę jest wyższa niż ta kwota, którą ta pani przychodząca opiekunka dostaje, że tak powiem, bez umowy. Więc to jest rynek, który nam się zupełnie właściwie rozregulował. To jest szara strefa, więc ten pomysł, o który pani pyta, to jest danie tego publicznego pieniądza na usługę publicznie dostępną. Jeśli ta jedna
7: i konieczną,
8: pani,
7: biorąc pod uwagę to, że nasze społeczeństwo się starzeje, starszych osób będzie w naszym kraju coraz więcej i to jest realny problem. Nie ma, brakuje lekarzy, geriatrów, brakuje tych ośrodków opieki dla osób starszych. Też brakuje takiego wsparcia, jeśli chodzi o leczenie osób starszych, o problemy psychiczne. To jest no,
8: ale jeśli mogę,
7: góra lodowa.
8: Jest, znaczy jest to olbrzymie wyzwanie. Natomiast jest to olbrzymie wyzwanie i do tej pory śmiem twierdzić, że nikt nie podchodził do tego wyzwania w sposób systemowy. Najczęściej były takie punktowe, doraźne rozwiązania. To ja jeden przykład tego systemowego rozwiązania, tylko jeden, w społeczności lokalnej, wiejskiej, proszę sobie wyobrazić, albo miejsko-wiejskiej.
7: A proszę sobie wyobrazić, jeszcze tak dodam do tego przykładu, że przychodzi osoba 65+, z wnioskiem w gminie, która jest upoważniona do tego, żeby z tego bonu skorzystać. I przychodzi emeryt i składa wniosek i...
8: To wtedy jest taka sytuacja, że gmina ocenia, jeżeli ta osoba rzeczywiście wymaga pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, to wtedy gmina...
7: To jest ocenne, tak? Czy potrzebuje, no, czy wymaga, czy nie?
8: Mamy osoby w różnym stanie. Mamy osoby, wiek nie determinuje konieczności opieki. Bo
7: kto o tym decydować będzie?
8: No, do tej pory jest tak, że... No, nie wyobrażam sobie, żeby było orzecznictwo w tej kwestii, bo to jest, bo to
7: jak też
8: dużo będą kolejki.
7: Górnej i dolnej kwoty tego wsparcia, no to też chyba jest uznanie.
8: Ale odrobinę tego zaufania, znaczy zdrowego rozsądku dla gminy, bo przecież jak my mamy ocenić sytuację mieszkańca? Musi to ocenić gmina, dlatego że tam idzie osoba upoważniona, czy idzie pracownik i widzi, jedna osoba będzie potrzebowała godziny dziennie, druga 2 godzin, a trzecia 4 godzin, więc to bywa bardzo różnie. W zależności od tego, jakie te czynności życia codziennego trzeba zaspokoić. Natomiast proszę mi wierzyć, też w interesie gminy jest, żeby ta osoba miała to wsparcie i pozostała jak najdłużej w środowisku, bo jeśli nie ma tego wsparcia, to na końcu gmina rzeczywiście musi zapewnić całodobową opiekę, placówkę całodobową, która jest dużo droższa. Często jest tak, że to rodzina szuka jakichś prywatnych ośrodków. Natomiast
7: Najczęściej.
8: Często tak to wygląda. Natomiast jeśli mogłabym tylko, a propos tego systemowego podejścia. Mówimy o tej usłudze w miejscu zamieszkania, czyli na przykład bon senioralny. Ale równocześnie my mamy nowy program wieloletni ASY. Od tego roku funkcjonuje, 5-letni. I on między innymi ma za zadanie dofinansować tworzenie klubów seniora i dziennych domów pobytu. I na ten program też jest więcej środków o 20% w ciągu tych 5 lat. I co istotne też, wiele samorządów mówiło tak, ale my nie mamy gdzie tworzyć tych placówek. Mamy wiele przestrzeni szkolnych, mamy infrastrukturę szkolną i dzisiaj też mamy ustawę o małych szkołach, która daje już tą możliwość, że jak jest jakieś wolne skrzydło w szkole, gdzie
7: to wszystkie
8: nie ma
7: projekty, z pani zdaniem, będą się zazębiać i rzeczywiście jak już będzie tych starszych osób powyżej 65 roku życia poniżej 20 milionów, bo tak mówią statystyki, które przejrzałam do 2050 roku, to te programy tak,
8: robimy,
7: tak się zazębią, znaczy, że będzie
8: tak,
7: lepiej.
8: Znaczy, może to nie jest medialne, ale
7: tym,
8: szukamy różnych rozwiązań, żeby były to naczynia połączone.
7: Wiek emerytalny, albo przynajmniej zrównać, jeżeli mamy starzejące się i coraz lepiej funkcjonujące społeczeństwo.
8: Nie ma takich rozmów, nie ma takich dyskusji, żeby podnosić ustawowo, prawnie, absolutnie wiek emerytalny.
7: Za duży koszt polityczny?
8: Raz ten koszt już ponieśliśmy, natomiast ja mam inną wiadomość związaną z aktywnością zawodową.

0: w tym obszarze polityki senioralnej. I ta ustawa po raz pierwszy w historii, ona daje taką możliwość, żeby na przykład, jeżeli pracodawca zatrudni osobę w wieku emerytalnym, mógł ubiegać się o refundację zatrudnienia. Ta osoba po raz pierwszy w historii ma też możliwość uzyskania dofinansowania, czy w ogóle sfinansowania swojego przekwalifikowania, kursu, szkolenia, tego kiedyś nie było, a to jest realne narzędzie. Ja też współpracuję z wieloma związkami pracodawców. Mamy, zaraz będziemy mieć też nową radę do spraw polityki senioralnej przy premierze, zespoły różne, tam są pracodawcy, znaczy naprawdę dużo się dzieje na zasadzie dobrych praktyk.
1: Podsumowując, robi pani wszystko, żeby ci, którzy chcą pracować, byli jeszcze na rynku pracy i żeby nie całowali klamki.
0: Znaczy wchodzi w ten
1: też,
0: wiek
1: jeżeli będą chcieli być już w wieku emerytalnym i odpocząć, to też będą wtedy dzięki programom, które się, jak pani mówi, zazębią, będą dobrze traktowani.
0: No bo też pokolenia
1: opieka
0: się zmieniają. Proszę
1: bardzo
0: zobaczyć.
1: Dziękuję pani minister.
0: Tych po 60 roku życia, kiedyś, teraz i te pokolenia będą wyglądać zupełnie inaczej.
1: Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani
0: minister. Bardzo dziękuję za tę rozmowę o polityce.

0: To już 18.30. Posłuchajmy faktów w RMF FM.
1: Po awarii sieci wodociągowej w dolnośląskim Wińsku są problemy na drodze krajowej 36.
2: Między Ścinawą a Wąsoszem do późnych godzin wieczornych może obowiązywać ruch wahadłowy.
1: Rada Unii Europejskiej zatwierdziła akt o lekach krytycznych.
2: Nowy dokument ma m.in. uprościć ścieżki badań klinicznych, by ułatwić wytwarzanie leków w krajach Unii Europejskiej.
1: Dzisiejsze posiedzenie zakończyło prezydencję Cypru w Radzie Unii Europejskiej.
2: Od lipca tę funkcję przez pół roku będzie sprawować Irlandia. Poznańscy policjanci z komisariatu wodnego gotowi.
1: W najbliższy weekend rozpocznie się sezon kąpielowy nad jeziorami w stolicy Wielkopolski i okolicach.
3: Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko, że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku.
2: Pamiętajmy, głowa nie ma wakacji.
1: Tak mówi podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty RMF FM, a w radiu RMF 24 porozmawiamy o wielkich pieniądzach i władzy. Naszym gościem dzisiaj będzie doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski, amerykanista. Ale obiecuję jeszcze więcej informacji. To jest program wieczorny. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Uczniowie odliczają dni do rozpoczęcia wakacji, a policjanci z komisariatów wodnych do początku sezonu na plażach. W niektórych miejscach już działają kąpieliska, ale taki prawdziwy start sezonu nad jeziorem czeka nas w najbliższy weekend. Tak będzie na przykład w Poznaniu. Tam policjanci z komisariatu wodnego już są gotowi do letnich działań. Jakie jest podstawowe ABC bezpiecznego przebywania latem nad wodą? Posłuchajmy.
2: Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko, że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku, nie?
3: Alkohol na plaży to jest cały czas duży problem.
2: Modne są piwka zero, więc nas to cieszy, ale jednak przy szaleństwie, na przykład na skuterach, wodnych, motorówkach, gdzie to jest młodsze pokolenie, no to zdarza się jeszcze to.
3: Jeszcze w kontekście dzieci cały czas popularne i rekomendowane są specjalne opaski, imię, nazwisko do rodzica, numer telefonu, jak się zgłosić, pomóc, bo to jednak, tak jak pani powiedziała, tych dzieci potrafi być setki, tysiące nawet podczas takich wypoczynków nad jeziorem.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa z tymi opaskami, gdyż to dziecko w tym tłumie naprawdę, nie mówiąc w wodzie, tylko na plaży, bawiąc się w piasku, no może gdzieś tam się zgubić. To dziecko się zgłosi do ratownika i wtedy jest oczywiście łatwiej odnaleźć numer, zadzwonić, zgłosić. Bardzo fajna sprawa te opaski.
3: Policjanci z komisariatu wodnego, czym oni się zajmują podczas wakacji, podczas tego letniego okresu, kiedy wypoczywamy nad wodą? To jest pilnowanie bezpieczeństwa, łapanie tych, którzy zachowują się niewłaściwie. Na czym polega ich praca?
2: Znaczy, po pierwsze to kontrolujemy wszystkie jednostki, które pływają na wodzie, które już są na wodzie, zwodowane, sprawdzamy uprawnienia, właśnie wyposażenie w środki ratunkowe, sprawdzamy trzeźwość tych osób, ale też zabezpieczamy szereg imprez na wodzie. Dużo się odbywa triatlonów, maratonów pływackich, szlak wodny, rzeka Warta. Tutaj też są inne przepisy wychodzące z ustawy o żegludze śródlądowej i też tam jest non-stop kontrola.
1: Mówiła podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, a rozmawiał z nią dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Tu Radio RMF 24.
1: A już za chwilę nowe informacje, czy latem zobaczymy początek rozmów pokojowych z Ukrainą. Zostańcie z radiem RMF 24.

Wtorkowy program radio RMF 24. Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul poinformował, że możliwe, iż latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją. Jak zaznaczył w rozmowie z telewizją RTL, obecnie ani Ukraina, ani Rosja nie mają przewagi na froncie. Według niemieckiego ministra Putin może być na tym etapie, w którym poważnie rozważa rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Z kolei dziś Donald Trump spotkał się podczas szczytu G7 we francuskim Evian z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą. Z kolei ukraiński prezydent zaznaczył, że przywódcy G7 są zgodni, że Rosja nie wykazuje woli zakończenia wojny, gra na zwłokę i liczy na zwycięstwo. I tutaj cytat: trzeba zmusić Putina do rozmów, głównie poprzez sankcje, o czym mówiły wszystkie kraje, Kanada, Wielka Brytania, mówił Wołodymyr Zełenski. W Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 19:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Słuchacie wieczornego programu w radiu RMF 24. Powoli zbliża się godzina 19. To czas na najnowsze wydanie Faktów. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Posłuchajmy razem.
1: Zapraszamy.
2: Incydent na kanale La Manche.
1: Rosyjska fregata rakietowa otworzyła ogień.
2: To były strzały ostrzegawcze, donosi nasz korespondent.
1: My ostrzegamy kierowców w warmińsko-mazurskim.
2: Po wypadku na drodze krajowej 59 są utrudnienia.
1: Francja kontra Senegal.
2: Wicemistrzowie świata szykują się na swój pierwszy mecz na trwającym mundialu. Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w stronę cywilnego jachtu na kanale La Manche.
1: Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi dochodzenie w sprawie tego incydentu, informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Załoga jachtu zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii zgłosiła, iż rosyjska fregata Admirał Grigorowicz oddała strzały ostrzegawcze z odległości około 450 metrów. Do zdarzenia tego miało dojść mniej więcej 20 mil morskich na południe od wyspy White, poza brytyjskimi wodami terytorialnymi. Nie ma doniesień o jakichkolwiek rannych osobach czy uszkodzeniach jachtu. Rosyjska jednostka często pojawia się w pobliżu Wysp Brytyjskich. Jej zadaniem jest eskortowanie tankowców należących do tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę naftową z pogwałceniem sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę.
2: Wypadek na drodze krajowej 59 w Giżycku w warmińsko-mazurskim.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch samochodów. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
2: Gdzie Polska powinna kupować sprzęt i broń dla wojska?
1: W naszym kraju, tak uważa 51% uczestników sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Innego zdania jest jednak co trzeci Polak.
1: 17% uważa, że lepiej jest wydać pieniądze na ten cel w krajach Unii Europejskiej.
2: A 10%, że w USA i Korei Południowej.
1: Komentarze w Sejmie zebrał nasz reporter Jakub Rybski.
4: Politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że ważne jest, aby jak najwięcej inwestować w polskie firmy zbrojeniowe.
5: Żeby jakość była dobra, też żeby wspierać polskie firmy, polski przemysł. Ja myślę, że też powinniśmy zrobić wiele, żeby program SAFE uruchomił polskie firmy zbrojeniowe.
4: Opozycja zwraca jednak uwagę, że na przykład myśliwców F-35 czy czołgów Abrams w Polsce nie kupimy. Michał Nieznański z Konfederacji twierdzi, że sprzęt powinniśmy kupować przede wszystkim patrząc na jakość i cenę.
6: Tam, gdzie on jest najtańszy i najlepszy.
4: Linie w Polsce?
6: No niestety nie wytworzyliśmy tak dużych linii produkcyjnych, żebyśmy mogli produkować samoloty czy czołgi.
4: Posłowie z różnych stron sceny politycznej są jednak zgodni, że należy wspierać polski przemysł zbrojeniowy, aby zwiększyć jego zdolności produkcyjne.
7: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
2: Za 2 godziny w New Jersey swój pierwszy mecz na Mundialu 2026 rozegra reprezentacja Francji.
1: Wicemistrzowie świata sprzed 4 lat i złoci medaliści z 2018 roku zagrają z Senegalem.
2: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w Faktach.
8: Dobry wieczór.
1: Witamy cię, Wojtku, i zauważamy, że będzie to drugie starcie w historii obu reprezentacji.
8: Tak jest.
1: No a pierwszego Francuzi niestety nie wspominają najlepiej.
8: No i to delikatnie powiedziane, a wszystko dlatego, że poprzednie starcie obu drużyn jest jedną z największych niespodzianek w historii mundiali. W meczu otwarcia mistrzostw w 2002 roku Senegal, debiutujący wtedy na Mistrzostwach Świata, pokonał 1-0 Francję, która wtedy broniła przecież tytułu. Prawie żadnego z moich zawodników nie było na świecie w 2002 roku. Ja tam byłem i oglądałem ten mecz, mimo że nie grałem. Wiem, że ciągle mówicie o zemście, ale w piłce nożnej nie ma czegoś takiego jak zemsta. Wyjaśniał selekcjoner Francuzów Didier Deschamps. Trójkolorowi liczą, że do wygranej poprowadzą ich dziś Mbappé i Olize.
1: A to się okaże. Za godzinę połączymy się ponownie z Wojciechem Marczykiem w Mistrzowskich Faktach Sportowych RMF FM.
2: O 20 też historia jednej znajomości.
9: Zabawna historia. Mówią, że nie ma w życiu przypadków, więc też tak uważam.
1: Jak ta pani poznała pewnego pana?
2: No, zdradzimy za godzinę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
0: Jak mówiliśmy w Faktach RMF FM, dziś mecz Francja-Senegal na mundialu. Czy trójkolorowi idą znowu po mistrzostwo? O tym w tej godzinie w rozmowie z Rafałem Dębińskim z Kanał Plus Sport. A za chwilę w Radiu RMF 24 powiemy o wielkich pieniądzach i władzy. O tym porozmawiam z doktorem habilitowanym Wojciechem Kwiatkowskim, amerykanistą. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 teraz zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o wielkich pieniądzach i władzy. Nigdy wcześniej miliarderzy w Stanach Zjednoczonych nie mieli tak dużo pieniędzy. W tym kontekście można wskazać chociażby Elona Muska, który został pierwszym na świecie bilionerem. Czy te gigantyczne pieniądze przekładają się także na władzę? O tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach pan doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Panie profesorze, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, profesor Krugman, ocenił ostatnio, tu cytat, mawia się często teraz, że nasze czasy przypominają epokę w historii Ameryki nazywaną wiekiem pozłacanym, ale dzisiejsi oligarchowie mają znacznie więcej pieniędzy, potęgi i władzy niż tak zwani baronowie, rabusie tamtej epoki. Czy pan się z tym zgodzi, panie profesorze?
1: No wie pan, to jest laureat Nagrody Nobla, ale powiem szczerze, jeżeli ktoś całe życie żył z państwowych pieniędzy tylko i wyłącznie, no to jest w stanie wykreować tego typu teorie. Ja nie do końca się, wie pan, z tym zgadzam, bo jeżeli spojrzymy na pierwszego bilionera w historii Stanów Zjednoczonych, to ja myślę, że to w dużej mierze te negatywne komentarze, które w ostatnich czasach się pojawiły w Stanach, one w dużej mierze jednak wynikają z takiej zawiści, z zazdrości i złości. Bo co jak co, ale to właśnie Stany Zjednoczone są państwem, które najlepiej pokazuje, że kapitalizm i bogactwo jednych, ono się zawsze przekłada na bogactwo też tych mas. Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, tak to funkcjonuje. I nawet jeżeli spojrzymy na tego Elona Muska, wie pan, to tak sobie pomyślałem, że on został bilionerem, ale on wykreował prawie 5000 milionerów, wykreował kilkuset multimilionerów i kilkunastu miliarderów. I to za każdym razem, panie redaktorze, przekłada się na to, że no przecież ci ludzie, którzy mają te miliony, miliardy, oni tego nie trzymają gdzieś po szafach czy tam gdzieś w skarpetkach, tylko oni te pieniądze, to są pieniądze, które ciągle są w obiegu. To są pieniądze, które są inwestowane w coś. To są pieniądze, które tworzą miejsca pracy. I oczywiście to nie jest tak, że każdy w Ameryce ma mieć po milion dolarów na koncie, bo no wie pan, to jest tak, że no, pewne nierówności są czymś zupełnie normalnym. One są i w naturze i są też w naszych dochodach, ale zawsze jest tak, że ci bogaci kreują miejsca pracy, też dokonują gigantycznego rozwoju technologicznego. No jeżeli wie pan, spojrzymy na to, co Elon Musk zrobił, te jego takie te startujące rakiety, które potem lądują w tym samym miejscu. On to wszystko z własnych pieniędzy zaprojektował, przetestował. O mało przez to nawet nie upadł i o mało nie ogłosił upadłości w 2009 roku. Jakby ci, którzy dzisiaj mu zazdroszczą, w ogóle nie pamiętają tamtych czasów, kiedy to on był na granicy bankructwa i upadku, bo przecież pierwsze chyba 3 czy 4 te jego rakiety po prostu wyleciały w powietrze. Tak. I on to z własnych pieniędzy sfinansował. To nie jest tak, wie pan, jak na przykład gubernator Kalifornii, który wydał kilkanaście miliardów dolarów na budowę super szybkiej kolei z San Francisco do Los Angeles i powstał póki co wiadukt, a wydał przez cały okres swojego urzędowania chyba 16 miliardów dolarów z publicznych pieniędzy. Łatwo się wydaje te publiczne. Elon Musk wydał swoje własne. I oczywiście dzisiaj żyje w glorii i chwale, bo to wszystko się zazębiło, to wszystko działa, samochody elektryczne się sprzedają, chmury obliczeniowe, one też mają dużo większą wydajność niż w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Także tak, on czerpie korzyść z tego, że kiedyś bardzo dużo zaryzykował, bardzo dużo stracił, zjadł własne zęby na tym wszystkim i dzisiaj no, spija śmietankę. To tak jak mówi mój znajomy dobry, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. W chwili obecnej on właśnie pije szampana.
0: Panie profesorze, a jak duży wpływ mają, no między innymi Elon Musk, ci amerykańscy oligarchowie na władzę w Stanach Zjednoczonych?
1: No, Wie pan, ja bym powiedział tak. Z jednej strony jeden człowiek, jeden głos i wiadomo, że te masy trzeba jakoś przekonać w okresie wyborczym do swojego programu i do swojego planu, żeby wygrać. Natomiast jest oczywiście faktem, że on jako też magnat medialny ma możliwość dotarcia do wielu rzesz Amerykanów i to jest bardzo łakomy konsekwent dla polityków. Ja od samego początku mówiłem, że Trump przyjął do swojego obecnego gabinetu Ilona Muska z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest tak jak, no, mówiąc kolokwialnie, prywaciarz, który każdego dolara, którego wydał, obejrzał dwa razy i to tacy ludzie najlepiej wiedzą, kto w ponad dwumilionowym aparacie federalnym jest zupełnie niepotrzebny. Jest tylko kimś, kto generuje jakieś koszty i to się stało. Tam była dość duża redukcja etatów na poziomie federalnym i też wyłapano wiele takich patologii. Ten budżet federalny, wie pan, on nie jest z gumy, a pieniądze były wydawane na ludzi, którzy mają po 130-150 lat. Jest oczywiste, że nie żyją, tak, ale te pieniądze gdzieś tam się rozchodziły i on to wyłapał. Natomiast druga sprawa jest taka, że to jest człowiek, który po pierwsze sam jest z siebie medialny, a po drugie jest właścicielem wielu mediów i to ma realne przełożenie na zdolność do uzyskania jeszcze lepszego wyniku w czasie wyborów.
0: No i może Donald Trump lubi otaczać się miliarderami.
1: Lubi, panie redaktorze, bo ciągle jeszcze gro Amerykanów wbrew tym wszystkim takim złośliwcom i zazdrośnikom, oni widzą, że jeżeli ktoś odniósł sukces, jest multimilionerem, jest miliarderem, na przykład teraz przechodzi do biznesu, no właśnie z tego też względu Trump wygrał. Ludzie uwierzyli, że on dużo lepiej potrafi poradzić sobie z problemami gospodarczymi niż Joe Biden, który całe życie żył na państwowym garnuszku, jakby on nigdy nie prowadził takiej prywatnej działalności. To samo Kamala Harris. Ona pełniła jakieś urzędy państwowe na poziomie stanu, potem federacji, ale nigdy nie miała jakiejś własnej działalności gospodarczej. A Trump przekonał wyborców właśnie tym, że no był przedsiębiorcą, który wiele razy też ogłasza upadłość i tak dalej. Natomiast był cały czas postrzegany w kategoriach człowieka sukcesu. I to zaważyło na tym, że wyborcy poszli i powierzyli w pewnym sensie swoje portfele komuś, kto potrafi kreować miejsca pracy, kto zna pewne mechanizmy gospodarcze.
0: Panie profesorze, a czy to nie jest niebezpieczne, że te wielkie fortuny pozwalają im kupować firmy związane z mediami? Pan profesor wspominał o Musku i jego Twitterze, kupił teraz X. No jeszcze Larry Ellison teraz kupił sieć CBS. To nie jest niebezpieczne?
1: No panie redaktorze, wszystko w pewnym sensie jest niebezpieczne, ale dużo bardziej niebezpieczna byłaby sytuacja, gdyby to państwo posiadało te media na własność, bo taki model to my bardzo dobrze znamy z czasów minionych i to jest dużo gorsze niż to, że to są podmioty prywatne. Wie pan, podmiot prywatny zawsze w pewnym momencie będzie dbał o własny portfel i nawet jak mówimy o tych wyborach z 2024 roku, one też spowodowały wielką zmianę w tych mediach takich nieprzychylnych republikanom, bo właściciele tych mediów zobaczyli, że do tego stopnia wykreowali jakiś niewłaściwy też wynik wyborczy, że de facto wyborcy, słuchacze po prostu gdzieś poszli w inną stronę, przenieśli się na śledzenie internetu i tak dalej, a te telewizje, które kreowały jakiś nieistniejący stan faktyczny, po prostu zaczęły tracić swoich odbiorców. To się przełożyło na mniejszą liczbę reklam i tak dalej, i tak dalej. I no generalnie to się przełożyło ostatecznie na to, że to zostało, te poglądy co niektórych dziennikarzy czy stacji zostały w pewnym sensie wypłaszczone.
0: Mhm. Wrócę jeszcze do tego pytania, panie profesorze, o władzę w Stanach Zjednoczonych. Kolejne wybory prezydenckie za oceanem w 2028 roku. Jak dużą siłę w kampanii wyborczej będą mieli ci najbogatsi, ci oligarchowie?
1: no będą mieli bardzo dużą, panie redaktorze, z tego względu, że ich stać po prostu na to, żeby wykupować reklamy, ich stać na to, żeby tworzyć jakieś inne formy przekazu dla swoich wyborców, ich stać na to, żeby w finale Super Bowl wykupić w najlepszym czasie antenowym jakąś reklamę, która będzie zawierała jakąś wiadomość podprogową, taką polityczną. A to już w lutym 2027 roku, akurat tak na ponad rok przed wyborami, to samo będzie w 2028 roku, także no mając pieniądze, oczywiście ma się dużą szansę na to, żeby wybory wygrać. Barack Obama w 2008 roku dokonał pewnej niesamowitej jak na tamte czasy rzeczy, to znaczy przeniósł całą swoją kampanię do internetu z telewizji. To były pierwsze takie podrygi właśnie Facebooka i tych innych środków komunikacji takiej internetowej, ale to wszystko wymagało mega pieniędzy, także on, znaczy dzisiaj wygrać wybory prezydenckie to jest po prostu zgromadzić bardzo dużo pieniędzy na to, żeby prowadzić kampanię we wszystkich mediach, w jakich tylko uczestniczą wyborcy, uczestniczą Amerykanie.
0: A ci oligarchowie, to oni, im chodzi tylko o władzę, o sławę, czy o jeszcze większy wpływ i jeszcze większe pieniądze?
1: Panie redaktorze, może nie posługujmy się terminem oligarcha, bo to jest takie ukraińskie i to oznacza, że w pewien nielegalny, niezgodny z prawem sposób wpływam na przykład na wyniki przetargów i
0: ci
1: tak dalej.
0: Miliarderzy.
1: To ma taką konotację negatywną. Tak, ale no, miliarderzy, panie redaktorze, miliarderzy zawsze będą mieli większe możliwości, żeby na wybory wpłynąć.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Wojciech Kwiatkowski, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję, dobrego wieczoru. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 będziemy teraz przypominać i ostrzegać w związku z akcją protestacyjną związków zawodowych. Jutro między 8 a 10 w niektórych placówkach ZUS klienci powinni liczyć się z wydłużeniem czasu obsługi. Zakład poprosił, żeby w miarę możliwości zaplanować wizytę po godzinie 10 lub w innym terminie. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwają negocjacje płacowe. Związki zawodowe nie zgadzają się na propozycje finansowe przedstawione przez władze ZUS i zapowiedziały przeprowadzenie strajku ostrzegawczego. Akcję protestacyjną zaplanowano właśnie na jutro. Jak zaznaczył ZUS, infolinia będzie działać w pełnym zakresie, jednak we wskazanym terminie czas oczekiwania na kontakt z konsultantem może się wydłużyć. Związki zawodowe oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł brutto na etat, a ostatnia propozycja zarządu ZUS przewidywała podwyżkę w kwocie 220 zł brutto. Pracownikom zaproponowano również wypłatę jednorazowej nagrody w kwocie 4000 zł brutto na pracownika, która byłaby możliwa po uzyskaniu stosownych zgód. Propozycja ta została przez organizacje związkowe odrzucona. ZUS zaznaczył, że oczekiwania związków wiązałyby się ze zwiększeniem budżetu wynagrodzeń o ponad 1 mld zł tylko w 2026 roku. Dodano, że żądania wykraczają poza możliwości finansowe zakładu.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy jeszcze więcej informacji. Teraz sport. Francja, Senegal to dzisiejszy mundialowy hit. Obie reprezentacje wiele łączy. W kadrze Francji znajdziemy zawodników pochodzenia senegalskiego. W reprezentacji Senegalu nie brakuje piłkarzy urodzonych we Francji. Trójkolorowi, przypomnę, 4 lata temu zostali wicemistrzami globu. Czy teraz znów mogą zajść tak daleko? Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM pytał o to Rafała Dębińskiego z Kanał Plus Sport.
1: Liczba gwiazd reprezentacji Francji gigantyczna, ale czy to jest dalej drużyna z Deschampsem, która może walczyć o medale, o wielki finał?
2: Zdecydowanie tak. Po tym ostatnim turnieju byłem bardzo sceptyczny. Natomiast to, co się stało później, to jak trochę ten zespół ewoluował, jak przestał grać nudny futbol i zaczął grać coraz bardziej ofensywnie, jak zostali wprowadzeni do zespołu nowi piłkarze, zwłaszcza Michael Olise, to myślę, że dzisiaj to jest potencjalnie najsilniejsza kadra na świecie. Nie znaczy, że wygrają oczywiście, natomiast potencjał jest ogromny, bo na większości pozycji mają po kilku piłkarzy na światowym poziomie. No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olise, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappe, i Thuram. I pewnie jeszcze o kim zapomniałem. Młody, bardzo obiecujący Magnus Akliusz. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Taką może piętą achillesową mogą być boki obrony, tutaj zwłaszcza lewa obrona. No ale umówmy się, no nie ma kadry, która ma topowych piłkarzy na każdej pozycji. Francuzi pod tym względem, wydaje mi się, dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą. Zobaczymy, co z tej grupy zawodników Deschamps zrobi, a wydaje mi się, że jest osobą niezwykle doświadczoną, która już i jako piłkarz, i jako trener wielokrotnie była na wielkich turniejach i to też jest duży atut. On wie, co jest istotne. Często też powołując na przykład bramkarzy, nie bierze trzech najlepszych, bo wie, że ten trzeci nie zagra. To ma być ten trzeci, który uzupełni resztę, prawda? Który będzie chciał być z tym zespołem, mając świadomość, że sobie nie pogra. To też jest ważne przy wyborach tej kadry, a Deschamps na to zwraca uwagę.
1: To jest naprawdę mundial w trzech krajach, ale tak sobie myślę, że takim trochę niezdobytym terytorium są te Stany dla Francuzów, bo ten brak awansu w 94 to była sensacja, szczególnie w perspektywie tego, że w 98 mieli mieć mundial u siebie. No teraz wracają za ten ocean i zastanawiam się, czy tak z twojej perspektywy znawcy tego kraju i tamtejszej piłki, to jest też temat, który jest istotny. Gdzieś powrót do tego, że wtedy ta przygoda ze Stanami się w ogóle nawet nie zaczęła.
2: Wiesz co, teraz akurat to nie zwróciłem uwagi, żeby oni o tym pisali, ale ci kibice starsi oczywiście, którzy to pamiętają, tak jak ja to pamiętam, to na pewno o tym doskonale pamiętają, bo to był ogromny cios. Ja do dziś na przykład pamiętam ten mecz kluczowy z Bułgarią, który Francuzi mieli dwa mecze, w których mieli zdobyć dwa mecze u siebie, w których mieli zdobyć bodajże punkt. I oba przegrali z Cyprem i z Bułgarią. Po bramce chyba Kosedinowa w samej końcówce, więc to były dla nich ciosy ogromne. Rozliczani byli przez lata piłkarze, którzy wtedy popełniali błędy, na przykład Dawida Ginole, winiąc za to, że nie utrzymał piłki w narożniku boiska, tylko wrzucał piłkę w pole karne i po kontrze trafiła bramka. Więc to jest coś, co się pamięta i pewnie ten temat pojawi się.
1: Na koniec jeszcze spytam, bo nie chcę wybiegać dalej, ale ten pierwszy mecz z punktu też widzenia Francji, Francja-Senegal, więc tutaj też kwestie geopolityczne, kwestie tego, ilu senegalskich piłkarzy przez lata rozwijało się we francuskich klubach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też mnóstwo rzeczy, które będą podczas tego meczu istotne. Nawet bym się zastanawiał też nad kwestią bezpieczeństwa we Francji wtedy, bo też może dojść do różnych rzeczy. Ale jak patrzysz na ten mecz z perspektywy piłkarskiej?
2: Przypomina mi się 2002 rok, czyli koszmarny dla Francji, jeśli chodzi o mistrzostwa świata. Wtedy obrońca trofeum w pierwszym meczu, w meczu otwarcia, przegrał z Senegalem. Czy de facto, jak teraz taką Francją, Bebo, wtedy też z pół kadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tę kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie. Generalnie w tych mistrzostwach jest wiele zespołów, no myślę, nie z najwyższej półki, ale akurat Senegal na dzień dobry to nie jest idealny rywal na to, by te mistrzostwa rozpocząć. Więc tak, to będzie duże wyzwanie, myślę, dla Francuzów i o tym meczu się będzie bardzo wiele mówiło.
0: My też o tym meczu będziemy mówić w Radiu RMF 24. Przypomnę, początek spotkania Francja-Senegal o 21:00.
3: Radio RMF 24.

W Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Władze Amsterdamu nasilają działania, które mają skłonić cudzoziemców w kryzysie bezdomności do powrotu do krajów pochodzenia. Oferują im bezpłatne bilety oraz wsparcie organizacyjne, argumentując, że życie na ulicy sprzyja uzależnieniom, problemom zdrowotnym i narastającej degradacji społecznej. Jak informuje dziennik The Volkskrant, liczba osób, którym sfinansowano podróż powrotną, wzrosła z ponad 212 w 2021 roku do ponad 500 w roku ubiegłym. Według danych przytoczonych przez dziennik, w regionie Amsterdamu na ulicach przebywa ponad 1300 osób bezdomnych. Władze miasta wskazują, że problem bezdomności wśród migrantów z Europy Środkowej i Wschodniej oraz innych państw nasila się. Część przyjeżdża do Holandii w poszukiwaniu pracy, lecz po utracie zatrudnienia trafia na ulicę. Jedną z przyczyn wzrostu liczby osób śpiących pod gołym niebem są też długie kolejki do schronisk. Według cytowanego przez gazetę pracownika organizacji pomocowej Permens, na miejsce w placówce trzeba czekać około 8 miesięcy. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę fakty o 20:00.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 20. W studiu faktów przy mikrofonach Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Zapraszamy. Kto stał za podpaleniem ukraińskiej restauracji w Warszawie?
2: Nasz dziennikarz opisze zdarzenie na Woli.
1: Bezkarność kierowców z zagranicy.
2: Polskie miasta mają problem z niepłacącymi za parkowanie.
1: Wrocławski rower miejski w liczbach.
2: I historiach miłosnych.
3: Potknęłam się, a obok pan swój rower parkował, na którego upadłam praktycznie.
1: Słuchajcie też mistrzowskich faktów sportowych. Stołeczna policja wyjaśnia okoliczności podpalenia ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli.
2: Dwaj zamaskowani sprawcy podłożyli ogień w lokalu wczoraj nad ranem.
1: Płomienie strawiły część wyposażenia, informuje nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
4: Całość zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. Widać na nich, jak dwóch młodych mężczyzn w kapturach wybija szybę w drzwiach wejściowych do restauracji i dostaje się do wewnątrz. Tam rozlewają łatwopalną substancję, którą potem podpalają. Kolejna kamera zarejestrowała ucieczkę sprawców. W pewnym momencie widać jednak, jak jeden z nich wraca, staje w drzwiach, z których wydobywa się dym i fotografuje pożar. Bardzo szybko przyjechała straż pożarna na miejscu, ślady zabezpieczali policjanci. Niebawem materiał dowodowy ma zostać przekazany do prokuratury rejonowej Warszawa-Wola. W tej chwili, jak usłyszałem, rozpatrywanych jest wiele wersji dotyczących motywów zachowania podpalaczy. Chodzić może m.in. o porachunki, działanie konkurencji, ale pod uwagę brany jest też wątek sabotażu na zlecenie obcych służb.
2: Zderzenie dwóch samochodowo-osobowych na krajowej 25 w Gosieradzu w Kujawsko-Pomorskim.
1: Na trasie Bydgoszcz-Człuchów w miejscu kolizji wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Polskie miasta mają kłopot z egzekwowaniem kar dla zagranicznych turystów zostawiających swoje auta w strefach płatnego parkowania.
1: Dotyczy to oczywiście niepłacących za postój. O trudności w Poznaniu pytał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Okazuje się, że mimo nowoczesnych elektronicznych systemów nie tak łatwo ustalić właściciela pojazdu. Urzędnicy nie mogą zdobyć danych osobowych czy adresu, w którym przebywa niepłacący turysta.
6: Próbujemy wszelkimi sposobami dojść do danych kierowców. Nie jest to proste. Korzystamy z danych centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Korzystamy też z numerów PESEL, jeżeli takie uda nam się zdobyć.
5: Ale w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców nie ma danych o pojazdach spoza Polski, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Około 5% wezwań do zapłaty było w ubiegłym roku wystawionych z powodu zagranicznych kierowców unikających opłat.
7: Fakty i ludzie.
1: 40 milionów kilometrów w 15 lat.
2: Tyle w sumie przejechali na rowerach miejskich miłośnicy dwóch kółek we Wrocławiu.
1: System pozwala wypożyczyć rower przy pomocy aplikacji.
2: Najaktywniejszy użytkownik skorzystał z miejskiej bazy już 42 tysiące razy.
1: Co daje średnio niemal 8 przejazdów dziennie.
2: No, pani Ola, z którą rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska, odnalazła natomiast przy jednej ze stacji swoją wielką miłość.
3: To była zabawna historia. Zaparkowałam pewnego dnia rower. Schodząc z roweru, potknęłam się, a obok pan swój rower parkował, na którego upadłam praktycznie. To nie mógł być przypadek. No, mówią, że nie ma w życiu przypadków, więc też tak uważam. Ten mężczyzna, widząc moje zdenerwowanie, chciał mnie jakoś po prostu pocieszyć. Więc powiedział, że zaprasza mnie na kawę i skorzystałam z tej kawy. Tak się zaczęła ta historia. Aż okazał się cyklistą, okazał się fanem po prostu roweru, więc zjeździliśmy z Uszy i Wrzeszczyn, Wrocław i okolice również i fajnie spędzaliśmy czas.
1: Czas na nas, Tomku.
2: Tak jest, ale fakty o 21 będzie prezentował Mateusz Bożek.
1: Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Na pierwsze dziś wieczorem mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Maja Chwalińska z dziką kartą na turniej wielkoszlemowy w Londynie. Polka, która zagrała niedawno w finale French Open, otrzymała dziką kartę od organizatorów Wimbledonu. Polka nie tylko zagra w najstarszym turnieju tenisowym bez kwalifikacji, ale będzie w nim także rozstawiona, co oznacza teoretycznie łatwiejszą drabinkę. Turniej na kortach Wimbledonu rozpoczyna się 29 czerwca. Przenosimy się teraz za ocean, bo za niespełna godzinę pierwszy mecz na piłkarskim mundialu rozpoczną Francuzi. Francuzi, wicemistrzowie świata, zagrają w New Jersey z Senegalem. 24 lata temu w meczu otwarcia turnieju, który był rozgrywany w Korei i Japonii, Francuzi, ówcześni mistrzowie świata, przegrali z debiutującym wtedy na mundialu Senegalem 0-1. Dzisiejszy mecz to okazja do rewanżu, ale nie tylko, bo wielu piłkarzy reprezentujących Senegal grać w piłkę uczyło się właśnie we Francji.
10: De facto, jak teraz z taką Francją Bebo, te też półkadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tę kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie.
9: Mówił Rafał Dębiński, komentator Canal Plus Sport, a do tego meczu będziemy oczywiście wracać w wieczornych faktach sportowych RMF FM. Blisko 500 uczennic wziął udział w kolejnej tegorocznej odsłonie akcji Mistrzynie w Szkołach. Nietypowe zajęcia WF-u prowadzone przez sportowe mistrzynie tym razem odbyły się w Krakowie w Szkole Podstawowej nr 151.
11: Mogę podzielić się właśnie przede wszystkim swoją ogólnie historią tego, że trenuję 15 czy 16 lat, tego, że pochodzę z malutkiej miejscowości. Staram się po prostu tak trochę natknąć w ogóle dziewczyny do tego, że jak tylko chcą, to mogą przynosić w ogóle góry.
9: Mówiła lekkoatletka Sofia Enaui, która prowadziła zajęcia, a jak wyglądała dzisiejsza lekcja WF-u, możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
12: Radio RMF24.
0: Za nami fakty, a my za chwilę porozmawiamy o tym, czy jesteśmy coraz bardziej samotni. Gościem Radia RMF24 będzie psycholog, pani profesor Katarzyna Popiołek. A ja witam ponownie, Krzysztof Urbaniak. Dobry wieczór.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. 12% Polaków przyznaje, że często albo bardzo często szuka u asystentów sztucznej inteligencji pocieszenia albo rady, a 2% zwraca się do nich czując samotność. Takie niepokojące dane płyną z najnowszego raportu HDP Samotność w Polsce między technologią a bliskością. Niemal co trzeci respondent stresuje się, gdy znajoma osoba dzwoni bez wcześniejszego uprzedzenia. O samotności i nawiązywaniu relacji międzyludzkich porozmawiam teraz z psychologiem społecznym, panią profesor Katarzyną Popiołek, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór, pani profesor.
1: Dobry wieczór.
0: No, bardzo niepokojące są te dane, pani profesor. A co wpływa na to, że mamy coraz trudniejsze problemy z nawiązywaniem relacji? Sztuczna inteligencja, intensywny tryb życia i w ogóle dlaczego jesteśmy coraz bardziej samotni?
1: Znaczy, myślę, że takie sytuacje, kiedy faktycznie samotność nam groziła, były już wcześniej, ale ogromnie dużo przyczyniła się do tego właśnie nasza zaraza, która była, prawda? Mhm. Czyli mówiąc krótko, COVID. Nauczyliśmy się bardzo szybko w czasie tego COVID-u, w czasie tego odosobnienia przymusowego, że proszę, można się nie spotykać, dzięki czemu bezpośrednio można wszystko przez telefon albo przez SMS-y i oszczędza się czas. Nie trzeba się umawiać, nie trzeba szukać miejsca, gdzie się spotkamy, nie trzeba trochę sprzątnąć w domu, żeby ktoś mógł wpaść albo jakoś się ubrać, żeby wyjść do kogoś. Można sobie leżeć w łóżku i rozmawiać, można siedzieć w wannie i sobie rozmawiać, nie, jedną ręką myć naczynie, a w drugiej trzymać telefon. Mhm. Krótko mówiąc, nauczyliśmy i bardzo żałowaliśmy, że nie możemy się widywać, wszyscy na to narzekali, ale przy okazji nauczyliśmy się, że jest to pewna wygoda i daje ekonomizację czasu. Mhm. I w jakiś tam sposób nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak czyniąc, że przedłużyliśmy to kontaktowanie takie bezpośrednich twarzą w twarz relacji, zapomnieliśmy bądź nie zauważyliśmy, że w ten sposób odcięliśmy się od ogromnie ważnych bodźców. Gdy jesteśmy twarzą w twarz i jesteśmy fizycznie koło siebie, dostarczamy sobie setki bodźców. Człowiek drugi jest najbogatszym źródłem bodźców dla drugiego człowieka. To są setki bodźców, które płyną. I wiele z nich jest takich, które dobrze nam robią. Jeśli możemy, bo to są takie bodźce, z których my sobie sami nawet nie zdajemy sprawy. Badania pokazały, że na przykład wokół oczu są takie mięśnie, których my w ogóle nie widzimy w zasadzie tak bezpośrednio. Nie potrafimy wymienić, tak te mięśnie są takie albo takie, ale po prostu efekt oddziaływania tych mięśni i obserwacji ich powoduje, że inaczej inne emocje w nas powstają przy kontakcie z drugą osobą, a to jest tylko jeden szczegół i element. Czyli krótko mówiąc, pozbawiliśmy się pozytywnych doświadczeń płynących od drugiego człowieka. Tego, że czujemy płynące od niego ciepło, tego, że widzimy jego wzrok, że widzimy jego uśmiech, że widzimy jego postawę ciała, że ton głosu, jego ton głosu, jak do nas mówi, prawda, bardzo wiele wyraża. Krótko mówiąc, mowa ciała też, ale również takie bodźce, z których sobie nie zdajemy sprawy, a w których odczytywanie wyposażyła nas ewolucja przez całe wieki, prawda? Gdy kontaktowaliśmy się ze sobą. Nie mamy tych doświadczeń i te doświadczenia były wzmocnieniem i przyczyną dobrego samopoczucia z innym człowiekiem. Właśnie odpędzały samotność te bodźce. Odbieraliśmy je, czując, że jesteśmy z czymś żywym, prawdziwym i ważnym. A druga rzecz, jak ze wszystkim, jak nie używamy mięśni, to one nam przestają być sprawne, prawda? Jak nie spotykamy się, to tracimy umiejętności konwersacyjne, tracimy umiejętności odczytywania bodźców emocjonalnych płynących od innych osób. Tracimy umiejętność przekazywania ich również w pewnym sensie. Brak treningu społecznego. To było bardzo widać ostro na dzieciach, które zarówno w podstawówce, jak i w średniej szkole przeszły parę lat, a czasem nawet cztery, w pandemii. Tak. One tych umiejętności, ani tych wrażeń już nie umieją odczytywać tych wrażeń i nie umieją również ich wysyłać.
0: Nawet pojawiał się taki strach przed powrotem do takiej prawdziwej szkoły, prawda? U niektórych.
1: Tak, i prawdziwie pojawił się strach przed prawdziwym kontaktem z drugim człowiekiem, bo co się okazuje? Unikanie kontaktu w realu wynika często z potrzeby bezpieczeństwa. W komunikacji tekstowej w SMS-ach ludzie się czują swobodniej, bo nie widzą bezpośredniej reakcji drugiej osoby. Proszę sobie wyobrazić, że to, co dla nas było cenne w kontaktach, to teraz oni się cieszą, zwłaszcza młodzi ludzie z tego pokolenia iGen, które to już w internecie od samego początku tkwi, że reakcje innej osoby wywołują dyskomfort i zaskakują, że mamy, jeśli się kontaktujemy, nie kontaktujemy się w twarzą twarz, to mamy więcej czasu na reakcję i możemy przez chwilę wysłać następnego SMS-a albo za moment zadzwonić i tak dalej.
0: Ewentualnie te emotikony dołączyć.
1: Właśnie, tylko że te emotikony nie wysyłają ciepła, nie wysyłają spojrzeń, prawda? One tylko tak markują. Serduszko markuje, coś tam markuje, ale to naprawdę czym innym jest, jak zobaczę czyjś wzrok, który patrzy na mnie z uwielbieniem, a czym innym, jak mi wyślę oklaski, prawda? Tak. Także tutaj odkryto właśnie nie tylko, że zapomnieliśmy o tych pozytywach, tych kontaktów twarzą w twarz, tych nieuchwytnych, ale tych cudownych, które nas odradzają, ale równocześnie zaczęliśmy patrzeć, że te kontakty takie SMS-owe bądź tylko telefoniczne są po prostu bezpieczniejsze, bo nie muszę ujawniać siebie, prawda, ani jak wyglądam, jak się ubrałam, nie muszę pokazywać swojego otoczenia, mogę się ukryć za wszystkim i będę po prostu osobą, która kieruje, kontroluje rozmową tak jak nie rozmową nawet.
0: Albo wykreować jakąś nierealną rzeczywistość, nieprawdziwą.
1: Tak. Po prostu bo najczęściej, gdy mówimy, że nie twarzą w twarz, to najczęściej to jest zamieniane na kontakt taki tekstowy. Że piszę tekst do tej osoby, prawda, mogę go dobrze przygotować, mogę mnóstwo razy do niego spojrzeć, poprawić, coś wycofać. Krótko mówiąc, nagle się okazało, że kontakt twarzą w twarz nie jest rzeczą taką, której rzeczywiście nam powinno bardzo brakować, tylko że jest niebezpieczny. Lepiej się schować za SMS-em i za mailem.
0: I tak naprawdę to ta współczesna samotność jest dla nas tak bardzo niebezpieczna.
1: A tak, a w ten sposób wpadamy właśnie w prąd samotności, bo przestajemy odbierać drugiego człowieka. Na tym ekraniku te słowa, naprawdę to nie jest człowiek.
0: A pani profesor, czy ta współczesna samotność, ten ekranik, o którym pani profesor mówiła, jest mniej szkodliwa w przypadku introwertyków niż ekstrawertyków?
1: Znaczy ja myślę, że ekstrawertycy może łatwiej, może czasem zatęsknią za czymś więcej, bo ekstrawertykom kontakt raczej jest potrzebny. Natomiast introwertycy mogą się schować w przewidzianym, bezpiecznym, spokojnym i cichym miejscu i po prostu nie czuć tak wielkiego braku z powodu nieobecności innych. Także tutaj na pewno będą różnice. To też będą, tak jedna z moich studentek robiła właśnie badania dotyczące tej preferencji, tej komunikacji poprzez technologię i komunikacji twarzą w twarz i tak dalej. No i właśnie mówiła, że to u niej wiązało się. Badała różne cechy osobowości, badała różne tendencje, na przykład tendencja do obawy odrzucenia. Są ludzie, którzy obawiają się odrzucenia i dla nich to, że mogą poprzez te teksty dobrze je przygotować, kontrolować je, w razie czego przerwać i powiedzieć, że coś się zepsuło i tak dalej, to przynosi im ulgę w postaci takiej, że nie grozi mi odrzucenie. Ja mogę mu przeciwdziałać. Mogę nie pozwolić, by ono się ujawniło.
0: Pani profesor, tutaj, tak?
1: To te różne... Właśnie ta wygoda, ta kwestia, że to jest ekonomizacja czasu, to poczucie bezpieczeństwa, które nam daje ten tekst, za którym się mogę schować i to, że mogę tak dalece kontrolować, wszystko mogę zrobić. Przerwać, dopisać, zapisać, przenieść. Krótko mówiąc, przestaje to być autentyczna relacja, w której coś się między nami dzieje, a staje się to kwestią redakcji tekstów i pewnych rzeczy.
0: Pani profesor, z tych badań, które przytaczałem na początku naszej rozmowy, wynika, że 12% osób szuka pocieszenia albo rady u tego asystenta AI, 2% zwraca się do nich, czując samotność. Czy AI może pomóc w samotności, czy raczej jest to zdradliwe rozwiązanie?
1: Nie, no jest to chyba zdradliwe rozwiązanie, to jest jak pastylka. Bo pastylka nie powoduje, że nam się zaczyna rzeczywiście w psychice dziać lepiej, widzimy więcej sensu we wszystkim, tylko pastylka powoduje, że nam coś wyłącza. Pastylka powoduje, że od czegoś się mogę odciąć, a to nie jest rozwiązanie. Natomiast tragiczne, bo ja oglądałam w telewizji te osoby, które opowiadały, jak to mają, prawda, ukochanych w inteligencji tej właśnie i zachowują się wobec nich jak wobec kochanków. To jest straszne złudzenie. Straszne złudzenie, które w momencie, kiedy je zorientujemy się, że to jest nieprawda, to jest po prostu wirtualne zjawisko, które jest absolutnie nieprawdziwe i gdy tego doznamy, to efekty mogą być tego straszne. Tylko co bym od razu chciała powiedzieć, że dlaczego my w szkołach nie uczymy fajnych relacji? Finlandia miała ogromnie wysoki odsetek samobójstw. Ludzie nie widzieli ciemno przez wiele czasu, po prostu bardzo wiele czynników, które mogły obniżać poziom nastroju i tak dalej. I wykształcono nauczycieli w kierunku, żeby nauczyli dzieci bycia szczęśliwym. Co możesz zrobić, żeby poczuć radość życia? Co możesz, żeby ich uczyć radości życia? I tak przygotowani nauczyciele, którzy byli też nastawieni na to, żeby zostawić dzieciom czas na kontakt z rodziną i tak dalej, spowodowali, że wyszli ludzie.

0: dotyka już teraz te przyszłe pokolenia?
1: Tak, tak. To wynika z najróżniejszych badań, które w tej chwili prowadzimy, że po prostu nawiązanie kontaktu, jak w ogóle zacząć? Do człowieka podejść, coś powiedzieć? Nie, no to jest niemożliwe. Przecież on mnie odrzuci, albo on popatrzy na mnie i uzna, że jestem niegodna kontaktu. Krótko mówiąc, trening, jeszcze raz trening, jeszcze raz nauczenie sposobu myślenia innego o innych ludziach, żeby nie patrzeć na innego człowieka jak na obcego i jak na zagrożenie, tylko jak na innego, który jest ciekawy.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem w Radiu RMF 24 była pani profesor Katarzyna Popiołek, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS. Pani profesor, jeszcze raz bardzo dziękuję, spokojnego wieczoru.
1: A ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i proszę wszystkich państwa, którzy słuchali, żeby pomyśleli jutro, z kim się będą mogli spotkać.
0: Bardzo dziękujemy. Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Hezbollah twierdzi, że otrzymał od Iranu zapewnienie, że Teheran będzie domagał się wycofania sił izraelskich z Libanu w następnej fazie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Informacje w tej sprawie przekazało biuro prasowe organizacji. Według Hezbollahu wycofanie się sił izraelskich z Libanu ma być wynikiem, a nie warunkiem dalszych rozmów Iranu i Stanów Zjednoczonych po zapowiadanym na piątek podpisaniu przez nie wstępnego porozumienia. Biuro prasowe organizacji dodało, że nie będzie porozumienia nuklearnego między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, jeśli Izraelczycy się nie wycofają z Libanu. W kuluarach szczytu G7 we Francji Donald Trump wyraził się krytycznie na temat strategii Izraela w Libanie. Ocenił, że premier Izraela Benjamin Netanyahu powinien być, tu cytat, bardziej odpowiedzialny w odniesieniu do Libanu. Izrael walczy z Hezbollahem za długo i ginie za dużo ludzi. Nie trzeba roznosić całego bloku mieszkalnego za każdym razem, gdy chce się kogoś znaleźć, bo w tych blokach mieszka dużo osób i zapewniam, że nie wszyscy są z Hezbollahu, powiedział prezydent Donald Trump. Dodał, że nie był zadowolony z ataku Izraela na Hezbollah w Bejrucie, przeprowadzonym w niedzielę tuż przed ogłoszeniem zawarcia porozumienia Stany Zjednoczone - Iran.
1: RMF 24.

0: Wieczorny program Radio RMF 24. Teraz wracamy do polityki. Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Koalicji Obywatelskiej. No, opinię publiczną mocno poruszyła sprawa Dawida Kacprzyka. Przypomnę, chodzi o lekarza w trakcie specjalizacji radnego dzielnicy Ursus z ramienia do wczoraj Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił w Miejskim Szpitalu Południowym 1 600 000 zł. Wcześniej w referendum z funkcji prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski. No i to są sprawy, które no, niekorzystnie wizerunkowo wpływają na Koalicję Obywatelską. Właśnie o tym w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych w programie Polska Polityka na antenie Radia RMF 24 Barbara Brodzińska-Mirowska rozmawiała z politologiem profesorem Stanisławem Sowińskim.
1: Ostatnie takie niekorzystne wydarzenia wizerunkowe też budują pytanie, czy na pewno Koalicja Obywatelska zdoła te wybory wygrać z Donaldem Tuskiem na czele. Pojawia się gdzieś tam w tle rozmowa, a może kobieta. Pan uważa, że Donald Tusk, jak już znamy premiera z takiej perspektywy jego stylu prowadzenia, byłby w stanie wykonać taki strategiczny manewr, że na przykład, nie mówię, że zrezygnować z funkcji premiera, ale zapowiedzieć, że tym premierem miałaby być na przykład kobieta albo może Rafał Trzaskowski, bo miał potencjał, a może Radosław Sikorski?
2: Tak. Mówiliśmy, że Donald Tusk raczej lubuje się w taktyce niż w strategii, ale dwie dość, powiedziałbym, strategiczne decyzje podjął. Jedną właściwie, można powiedzieć, na samym początku tworzenia Platformy, drugą jak wracał do polskiej polityki po roku 2021. I obie te ja bym powiedział, te strategie kontynuuje. Czyli pierwsza strategia, ta taka właściwie od zawsze Donalda Tuska, jest taka, że król jest tylko jeden, tak? I że tak naprawdę Platforma jest partią wodzowską i że jacykolwiek konkurenci, a w przyszłości być może następcy, no dopóki Donald Tusk jest u władzy, nie mają czego za bardzo w Platformie szukać, tak? Można by opisać historię Platformy tak trochę po szekspirowsku, jako takie dzieje usuwania kolejnych konkurentów politycznych Donalda Tuska. Wszyscy znamy ich nazwiska, więc to oczywiście dawało i daje premierowi jakiś komfort władzy, ale dzisiaj, no, kiedy Platforma stoi przed tym pytaniem, które staje się też teraz bardziej oczywiste, czy właśnie Donald Tusk mógłby szukać swojego następcy, kim mógłby być ten następca, to właściwie nie widzimy tego, prawda? To jest, nie widzimy takich osób, nie widzimy takich, powiedziałbym, nawet polityków, proszę zobaczyć, mała partia, która jest gdzieś tam pod progiem w sondażach PSL, prawda? Ma Władysława Kośniaka-Kamysza, za którym jednak jest dwóch, czy trzech, czy czterech takich rozpoznawalnych, młodych, dynamicznych, ambitnych, którzy kiedyś mogliby Władysława Kośniaka-Kamysza zastąpić, prawda? Mamy ministra Klimczaka, mamy ministra Motykę, prawda? I jeszcze pewnie kilku by się tam znalazło. Otóż za Donaldem Tuskiem nie ma takiego stafu politycznego. To był jego wybór, to była jego strategia. Dzisiaj to jest ich kłopot.
1: Ale panie profesorze, jedną rzecz, bo mnie tutaj zainspirowała pana uwaga, ale przez 10 lat nie było Tuska w polityce. Platforma była, prawda, sama. Można było wtedy, że tak powiem, wykreować nowego lidera.
2: No tak, tylko że to nigdy nie jest tak, że... był lider, znaczy Grzegorz Schetyna, prawda? Który sobie radził lepiej, gorzej. Niektórzy na niego narzekają. Ja uważam, że mu się udała jednak sztuka wyprowadzenia Platformy z takiej perspektywy rozpadu po roku 2015. Tylko że dzisiaj Grzegorz Schetyna jest głęboko zepchnięty, prawda,
1: gdzieś
2: do Senatu, mówiąc krótko, prawda, i mało kto o nim słyszy. Z kolei Rafał Trzaskowski, no tak naprawdę po ubiegłorocznej kampanii wyborczej też chyba nie ma jakiejś wielkiej politycznej przyszłości. Ale jeszcze wrócę do tego drugiego wyboru strategicznego, którego dokonał Donald Tusk, wracając do polskiej polityki. Otóż to był taki wybór i chyba dość racjonalny, że po prostu będziemy tak naprawdę realizowali politykę PiSu, tylko że bez PiSu, tak? Znaczy, że będziemy te same tematy, które PiS, że tak powiem, kiedyś wywindowały, próbowali wykorzystywać, prawda? Mówiąc ogólnie, bezpieczeństwo, suwerenność, podmiotowość Polski i tak dalej. Jak popatrzymy na agendę premiera, to ona jest prawie dokładnie taka sama jak agenda premiera Morawieckiego, czy wcześniej, czy ogólnie rzecz biorąc PiSu po roku 2015. No i to oczywiście sprawia, że na przykład do taki obrazek dość uderzający, ostatnia sobota, prawda? W Warszawie mamy Paradę Równości, a premier w tym dniu jest w Łomży, prawda? I otwiera kolej i pokazuje, ja tak naprawdę nie jestem z tą wielkomiejską, liberalną elitą, tak? Tylko jestem bliżej was.
0: Barbara Brodzińska-Mirowska i pan profesor Sławomir Sowiński w programie Polska Polityka. Całą rozmowę już niedługo znajdziecie w naszej aplikacji RMF On. Gorąco polecam. A za chwilę fakty RMF FM o 21:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Bardzo gorąco polecamy, a już teraz ponownie przenosimy się do studia faktów RMF FM. Jest 21, posłuchajmy razem.
5: Dobry wieczór, zapraszam. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych z zielonym światłem od Sejmowej Komisji Edukacji. Minister Edukacji chce, aby obowiązywał już od września. W faktach także o gorących negocjacjach wokół budżetu Unii Europejskiej. Niektórzy poczuli się jak na targu. A w mistrzowskich faktach sportowych Mundial. Do gry wkraczają dziś wicemistrzowie świata. Sejmowa Komisja Edukacji z drobnymi poprawkami przyjęła rządową ustawę zakazującą uczniom korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Minister Barbara Nowacka chce, by nowe przepisy obowiązywały już od września. W faktach Michał Radkowski, który przysłuchiwał się dyskusji na komisji, witaj.
6: Tak jest, dobry wieczór.
5: Jest zgoda wśród posłów?
6: Tak, dziś także posłowie opozycji ciepło wypowiadali się o zakazie używania smartfonów w podstawówkach, choć przypominali, że gdy resortem edukacji kierował Przemysław Czarnek, takie rozwiązanie było przygotowywane. Policjanci kontrowali te głosy, mówiąc, że gdyby im zależało, to zakaz już by obowiązywał. Minister Nowacka podkreślała, że ustawa jest oczekiwana przez nauczycieli, bo coraz więcej uczniów jest uzależnionych od komórek, przez co mniej ze sobą rozmawiają, nie potrafią nawiązywać relacji, a to przekłada się na kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Od zakazu używania telefonów w szkołach będą trzy wyjątki.
7: Zgoda nauczyciela na korzystanie z telefonu lub innego urządzenia w celu realizacji programu nauczania lub zapewnieniu kontaktu ucznia z rodzicami w sytuacji nagłej. Druga, to są przesłanki zdrowotne. I trzecie, kiedy występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
6: Minister liczy, że ustawa jak najszybciej trafi na biurko prezydenta.
5: Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. O wyniku przesądził głosy radnego opozycji, byłego prezydenta miasta Andrzeja Szlachty z Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze przed głosowaniem zapowiedział on poparcie dla działań prezydenta, podkreślając, że plany przedstawione przez Konrada Fiołka są wizją rozwoju miasta. Jak na targu w Marrakeszu. Tak, unijne negocjacje w sprawie przyszłego budżetu Unii na lata 2028-34 nazwał szef luksemburskiej dyplomacji Xavier Bettel. W Luksemburgu doszło do pierwszego starcia krajów skąpców z państwami broniącymi dotychczasowych hojnych wypłat na rolnictwo i regiony. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, czy faktycznie można się było poczuć jak na targowisku?
8: Na razie nie wyglądało to jeszcze jak w Marrakeszu, bo nie było prawdziwych targów o pieniądze. To była pierwsza dyskusja na poziomie ministrów. Targi nastąpią w grudniu, gdy przywódcy Unii będą szukać ostatecznego kompromisu. Niemcy już jednak odrzuciły obecną propozycję budżetu jako zbyt hojną, podczas gdy Polska oceniła ją pozytywnie. Na razie uzgodniono jedynie ogólne zasady funkcjonowania przyszłego unijnego budżetu.
9: Są i takie fakty.
5: Kacza rodzina, która utknęła na torowisku na ulicy Grochowskiej w Warszawie, została uratowana zbiorowym wysiłkiem przechodniów, podróżnych, motorniczego tramwaju, a nawet policjantów.
10: Była mama kaczka z całą gromadką małych kaczek i problemem dla właśnie tych mniejszych kaczek był ten próg na przystanku tramwajowym, w związku z czym kaczki nie mogły opuścić torowiska. Udało się te kaczki bezpiecznie na właśnie peron wyprowadzić, aczkolwiek jedna mała kaczka się odłączyła i biegała pomiędzy dwoma tramwajami, pod tramwajem, więc tak trochę była goniona, ale też udało się ją tutaj zabezpieczyć i bezpiecznie poza torowisko wyprowadzić.
5: Powiedział reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. A może ta zbłąkana kaczuszka chciała po prostu przejechać się tramwajem? My za chwilę w RMF FM zatrzymamy się na przystanku Sport.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Hitowe starcie fazy grupowej piłkarskiego mundialu Francja-Senegal otwiera tym razem mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Jak na razie pierwsza minuta tego spotkania Francji z Senegalem i mamy bezbramkowy remis przy piłce Senegalczycy, no a Francuzi pewnie marzą o tym, by zrewanżować się za tą niechlubną porażkę sprzed 24 lat, kiedy w meczu otwarcia turnieju w Korei i Japonii przegrali z Senegalem 0-1. W wyjściowej jednostce Francuzów Mbappé, za jego plecami Olise, Dembele i Doué, a w ataku Senegalu straszyć mają Sadio Mane czy Sar. Zostajemy jednak na zielonej trawie, ale piłkarskie boisko zmieniamy teraz na tenisowe korty. Do drugiej rundy turnieju ATP w niemieckim Halle awansował Hubert Hurkacz. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego zawodnika Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
12: Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie też, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw.
11: Mówił Hubert Hurkacz po wygraniu turnieju w Holandii, w Londynie. Na kortach londyńskiego Queen's Clubu gra Kamil Majchrzak. Nasz reprezentant mierzy się z Czechem Jiřím Lecheczką. Pierwszego seta wygrał Czech 7-5. W drugiej partii jak na razie prowadzi Kamil Majchrzak 6-5. A świetną formę na początku sezonu potwierdza nasza sprinterka Ewa Swoboda. Polka wygrała bieg na 100 metrów w czasie prestiżowego meetingu Złote Kolce w czeskiej Ostrawie. Druga na 100 metrów przez płotki była Pia Skrzyszowska.
13: Tutaj na dystansie bardzo dobrze ruszyłam, uderzyłam w jeden płotek, więc może to kosztowało mnie tą wygraną, jedną setną, którą właśnie przegrałam. Jednak formę szykujemy na Mistrzostwa Europy na początku sierpnia.
11: Mówiła nasza reprezentantka. Rekord świata na nietypowym dystansie 150 metrów ustanowił Amerykanin Noah Lyles, który pokonał ten dystans w czasie 14 sekund 67 setnych. My wracamy na stadion w New Jersey. Tam Senegalczycy mieli pierwszy rzut rożny, no ale niewykorzystany. Trzecia minuta i nadal 0-0 w starciu Francji z Senegalem.
14: Tu Radio RMF 24.
4: Francja gra z Senegalem na mundialu. Relacja Wojciecha Marczyka z redakcji sportowej RMF FM jeszcze w tej godzinie. Wrócimy też do końca obniżki akcyzy na paliwo. Jutro specjalna debata w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: I jeszcze więcej informacji mamy dla was w Radiu RMF24. To jest nasz program wieczorny. 44-letni obywatel Rosji, który został wczoraj zastrzelony na ulicy w Białej Podlaskiej, był aktywistą. Nie wpisywał się on jednak bezpośrednio w rolę opozycji, która w dużej mierze koncentruje się m.in. w Polsce i na Litwie, czyli opozycji merytorycznej. To był opozycjonista, który protestował dosłownie przeciwko wszystkiemu, mówił na naszej antenie Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24, który specjalizuje się w bezpieczeństwie międzynarodowym. Posłuchajmy rozmowy Bogdana Zalewskiego.
1: W jego pracach uderzał on m.in. oczywiście w Putina, w Stalina, ale uderzał też chociażby w Nawalnego czy w Zełeńskiego. Generalnie to był człowiek, który swoimi działaniami wpisywał się w coś, co możemy określić jako prowokator, bo próbował prowokować dosłownie wszystkich. I
2: na liście wrogów Ukrainy też się znalazł, prawda?
1: Tak, tak. Na jednej dosyć ważnej stronie, czyli Mrotworcu, czyli takim portalu, który zajmuje się wskazywaniem, powiedzmy to w cudzysłowie, wrogów Ukrainy, który jest prowadzony przez osoby, które oczywiście nie mają z władzą na Ukrainie nic wspólnego, to jest projekt prywatny,
2: był wskazany... No zadarł też z Czeczenami, prawda? Występował przeciwko Ramzanowi Kadyrowowi.
1: Również z Kadyrowem, ale nie tylko, bo on też na przykład atakował bardzo mocno syna Ramzana Kadyrowa, czyli Adama Kadyrowa, ale też szefa formacji Ahmad, więc to, że on zadzierał ze wszystkimi dookoła, bo to nie tylko było zadzieranie, powiedzmy, czy obrażanie Putina czy Łukaszenki, ale też chociażby opozycjonistów takich jak Nawalny, były też karykatury związane ze Skripalem, były karykatury z Zełeńskim i Jermakiem, jak to Zełeński siedzi na kolanach Jermakowi, tak zwany obraz przedstawiający Babysitter of Zełeński, tak został on podpisany.
2: Aluzja do korupcji, prawda? I tych, do tej całej akcji korupcyjnej i wpływie Jermaka, prawda, na to, co się dzieje w Ukrainie.
1: Dokładnie tak. I ta osoba przez dłuższy czas, z tego co wiemy, od 2020 roku przebywała w Polsce na terenie Rzeczypospolitej. Od nas bardzo często wyruszał do Europy w celu organizowania różnego rodzaju happeningów, między innymi taki happening ostatni. Jego happening odbył się w Berlinie na 4 dni przed zabójstwem i na tym oto happeningu, który odbył się w Berlinie, prezentował karykaturę Stalina powiązaną oczywiście z Władimirem Putinem.
2: Karmiący Putina, rzeczy, tak. Mhm.
1: Tak. Tak, to są rzeczy, które powinny zapalić przede wszystkim służbom w Polsce lampkę, że to nie jest przypadkowe zdarzenie.
0: Mówił Bogdanowi Zalewskiemu Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24. Przypomnę jeszcze, że ofiara, czyli 44-letni artysta o pseudonimie Simon Skrepecki, miał rany postrzałowe głowy i tułowia. W sprawie zatrzymano dotąd dwóch Białorusinów. Śledczy sprawdzają, czy istnieją jakiekolwiek podstawy, żeby postawić im zarzuty w tej sprawie. Służby biorą pod uwagę różne scenariusze i nie wykluczają, że mogła to być zaplanowana zbrodnia.
3: Radio RMF 24.

Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz mamy dla was specjalne zaproszenia, bo jutro punktualnie o 10 będziecie mogli wziąć udział w kolejnej debacie z cyklu Fakty i Radio RMF 24. Tym razem tematem przewodnim będzie kwestia, która od kilku tygodni elektryzuje zarówno kierowców, jak i ekspertów w rynku paliwowego. Przypomnę, od tego tygodnia rząd rezygnuje z obniżki akcyzy. Od przyszłego miesiąca zrezygnuje z obniżki VAT-u na paliwo i stosowania cen maksymalnych. Tym samym wycofane zostaną ulgi podatkowe, które miały na celu złagodzenie skutków gwałtownych podwyżek na stacjach, wywołanych zawirowaniami na światowych rynkach surowców oraz niestabilną sytuacją geopolityczną. Jakie będą konsekwencje tej decyzji? Czy powinniśmy spodziewać się gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego? A może rynek zareaguje spokojniej niż przewidują pesymiści? Gośćmi Tomasza Terlikowskiego będą Iwona Gawłowska z Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Energii, Agata Łoskot-Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka w dziedzinie rynków energetycznych, a także Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Zapraszamy jutro Radio RMF 24 o godzinie 10:00.

0: Mundialowe emocje w Radiu RMF 24 teraz. Jak już mówiliśmy, Francja gra z Senegalem. Łączymy się więc z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Dobry wieczór.
0: Jaki wynik i jak wygląda ten mecz?
1: 38, już 9 minuta spotkania, Francja-Senegal 0-0. To z tych rzeczy technicznych i statystycznych. A jak wygląda ten mecz? No, więcej przy piłce Francuzi, ale niewiele z tego wynika. Z groźniejszych sytuacji Senegalczycy, którzy właśnie suną teraz nawet pod bramkę Francuzów, ale ten atak powstrzymany, tą najgroźniejszą akcję po kontrataku stworzył Nicolas Jackson. On wbiegł w pole karne, dobrze uderzył, piłka odbiła się jednak od słupka, potem od pleców Mike'a Maignan i bramkarz reprezentacji Francji miał sporo szczęścia, że ta piłka odbita od pleców nie wpadła z powrotem do bramki, a odbiła się na rzut rożny. I to właściwie najgroźniejsza sytuacja w całych tych 39 minutach spotkania, bo jest sporo rozgrywania piłki, Francuzi bardziej skupieni chyba na tym, żeby nie stracić, a swoich okazji gdzieś poszukać w tym szybkim ataku, no a Senegalczycy znowu próbują teraz trochę dominować. Na trybunach oczywiście śmietanka piłkarska, między innymi pracujący obecnie w FIFA Arsène Wenger, czyli były szkoleniowiec, były menadżer Arsenalu Londyn, więc no ten mecz na stadionie w New Jersey jak na razie taki, bym powiedział, niespecjalnie zachwycający. Jeżeli wszyscy sobie ostrzyliśmy trochę zęby na to starcie, no pamiętając ten mecz z 2002 roku, kiedy w meczu otwarcia Mundialu w Korei i Japonii Francuzi sensacyjnie przegrali z debiutującym wtedy na turnieju Senegalem, ale teraz Francuzi w ataku, ale niedokładne podanie w pole karne i znów Senegalczycy przejmują piłkę. No jest sporo niedokładności w obu drużynach, ale szczególnie w tych ostatnich podaniach. Gdzieś to takie niechlujne, brakuje takiego wykończenia i precyzyjnego dogrania do kolegi w polu karnym, więc tak na razie ten mecz wygląda, na który, tak jak mówiłem, ostrzyliśmy sobie wszyscy gdzieś zęby, mając w głowie ten mecz sprzed 24 lat, ale Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji, mówił: pamiętajcie o jednej rzeczy. Dzisiaj w mojej kadrze nawet są chłopaki, których wtedy na świecie nie było, więc oni jakoś specjalnie tego meczu nie traktują jako rewanż. N'Golo Kanté był wtedy najstarszy, bo N'Golo Kanté urodzony w 91 roku, więc już miał naście lat, także mógł ten mecz oglądać. Didier Deschamps sam mówił, że oglądał go wtedy z trybun, ale no co to zmienia, mówi. No dla mnie to nie ma zupełnie znaczenia, to historia. Bardziej Senegalczycy gdzieś na tej historii próbowali budować swoją pewność siebie, że skoro wtedy się udało, a to było jedyne starcie drużyn w historii, no to czemu miałoby się teraz nie udać? I jak na razie Senegalczykom się udaje. 41 minuta gry, bezbramkowy remis.
0: Tak czy inaczej, Polska i Francja ma swój Senegal. Wojtku, o spotkaniu Francji z Senegalem jeszcze będziesz oczywiście mówił w Faktach Sportowych RMF FM tuż po 22.
1: Tak jest.
0: Ale powiedzmy jeszcze o tym, co nas czeka tej nocy, jeżeli chodzi o Mundial.
1: No jeżeli ktoś jest fanem Erlinga Haalanda, to czeka go raczej późne pójście spać, dlatego że wkraczają Norwegowie do gry, a to reprezentacja przecież, która fantastycznie przebrnęła przez te europejskie eliminacje do Mundialu. Strzelała dużo, traciła mało, punktowała doskonale. Erling Haaland i spółka naprawdę popisali się i wszyscy gdzieś tak spodziewają się, czy może mają nadzieję, że ta reprezentacja, która wraca po 28 latach na Mistrzostwa Świata, może będzie takim czarnym koniem, może sprawi jakąś niespodziankę i dojdzie daleko. Norwegowie turniej zaczynają od starcia w fazie grupowej z Irakiem, więc wydaje się, że to raczej taka rozbiegówka, ale z drugiej strony, no już te reprezentacje mniej znaczące pokazały na tym turnieju, że potrafią też punkty tym faworyzowanym rywalom urwać. Jeżeli ktoś jest zaś fanem Leo Messiego, no to ten właściwie nie ma sensu kłaść się spać, bo o 3 w nocy polskiego czasu Argentyna zagra z Algierią. No wszyscy tutaj wierzą w to, że Leo Messi wyjdzie w wyjściowej 11. Oczywiście to jest raczej pewne, bo od niego Lionel Scaloni czasem, można mieć wrażenie, układa tą 11 Argentyny. Zresztą sam mówił przed Mundialem, że często radzi się Leo Messiego i pyta go o zdanie dotyczące sposobu gry czy analizy też rywala. No więc Argentyna...
0: konsultanta, prawda?
1: No właśnie, utytułowanego przynajmniej, nie? No i ta Argentyna broniąca tytułu Mistrza Świata, o tym pamiętam. pamiętajmy, o 3 w nocy polskiego czasu zmierzy się z Algierią na początek mundialowych swoich przygód, a już właściwie kiedy większość z nas będzie wstawała do pracy, bo ja jutro także wstaję na poranek, więc czeka nas mecz Austrii z Jordanią. Austria też przez wielu uznawana jako taka drużyna grająca bardzo schematycznie, bardzo poukładanie, może stać się czarnym koniem tego mundialu, no a Jordania to absolutny debiutant, więc zobaczymy, jak ten debiutant spisze się, czy ta presja go gdzieś nie przytłoczy, czy ta wielkość amerykańskich trybun nie będzie za duża. No Austriacy zobaczymy, co pokażą, jak wejdą w ten turniej. Ja jeszcze spoglądam sobie tak jednym okiem na to, co dzieje się na stadionie w New Jersey. 44. minuta gry. Francja, Senegal nadal 0-0. Francja przy piłce, przed chwilą Senegalczycy wybijali piłkę z własnego pola karnego i tą końcówkę chyba tej pierwszej połowy Francuzi chcieliby zamknąć golem, bo od kilkunastu sekund zawzięcie atakują, teraz dośrodkowanie w pole karne. Trochę nieudana interwencja kapitana Senegalczyków Koulibaly'ego, tak niefortunnie wybił piłkę nasz drożny, więc zobaczymy, co jeszcze Francuzi z tego stałego fragmentu gry ugrają w tej pierwszej części meczu.
0: Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, na razie bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: I czekamy na kolejne informacje w faktach sportowych RMF FM tuż po godzinie 22. Tu Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz za naszą wschodnią granicę. Odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat i kosztować ponad 500 milionów hrywien, czyli około 45 milionów złotych. Takie informacje przekazał dyrektor Muzeum Narodowego, któremu podlega ten kompleks, Maksym Ostapenko. Zaznaczył, że wszystkie eksponaty zagrożone uszkodzeniami zostały zdemontowane i uratowane. Udało się to zrobić już w pierwszej godzinie po rosyjskim uderzeniu. Ławra Peczerska, przypomnę, została zaatakowana w nocy z niedzieli na poniedziałek w trakcie trwającego ponad 4 godziny ostrzału. W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w płomieniach stanął m.in. kompleks klasztorny, którego początki sięgają XI wieku. Pożar strawił około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Ostapenko podkreślił, że najważniejsze jest, że strażacy nie dopuścili, żeby ogień dostał się do wnętrza świątyni. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 22:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: dotych o tym wsparciu nuklearnym nie znajdujemy, ale posiadanie tego typu samolotów myślę, że jest takim argumentem do tego, że jeżeli decyzja polityczna byłaby, abyśmy posiadali takie zdolności, to na pewno rozmowy ze stroną amerykańską byłyby łatwiejsze.
1: Rozumiem, że samoloty to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest przechowywanie takiej broni. Te przechowywanie takiej broni jest obwarowane bardzo restrykcyjnymi przepisami i warunkami. Są dodatkowe procedury, są dodatkowe miejsca. To jest wszystko opisane w amerykańskiej doktrynie wojennej. Rozumiem, że my w tej chwili takich miejsc do przechowywania takiej broni w Polsce nie mamy.
0: No, nie mamy i gdybyśmy chcieli takie, krótko mówiąc, zainstalować w Polsce, to będą kolejne koszty i kolejne obciążenie dla budżetu państwa.
1: A pan uważa, że bardziej prawdopodobny jest udział w amerykańskim nuclear sharing, czy bardziej prawdopodobne jest korzystanie z francuskiego parasola nuklearnego?
0: Jak pan już pytanie mówi o prawdopodobnych. Ja wolałbym bazować, krótko mówiąc, na takich twardych faktach. Dzisiaj nuclear sharing, jeżeli chodzi o stacjonowanie, to wiemy, że one są rozmieszczone, te elementy, w zachodniej Europie. Natomiast my, jako członek NATO, jesteśmy objęci, krótko mówiąc, też tym parasolem. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że tego rodzaju dywersyfikowanie tego typu zdolności jest uzasadnione. Ja tutaj bym nie wykluczał jednej zdolności w stosunku do drugiej. Tym bardziej, że obserwujemy teraz dyskusję o tym, aby po pierwsze wzmacniać potencjał obronny Europy. Taki jest też postulat zresztą Stanów Zjednoczonych. Odwołuje się tutaj do strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych z jesieni ubiegłego roku. I myślę, że jeżeli politycy w tym kierunku dalej będą prowadzili rozmowy, bo one nie są łatwe, to myślę, że tutaj wykluczenia takich dwóch zdolności nie dostrzegam.
1: Panie generale, mamy taki sondaż na stronach rmf24.pl także i o tym też mówiliśmy w faktach RMF FM. Sondaż, z którego wynika, że większość z nas, zdecydowana większość z nas, chciałaby, żebyśmy sprzęt kupowali, sprzęt wojskowy, przede wszystkim w Polsce. Jak pan traktuje tego typu opinie jako chęci nie do końca świadomych cywilów, którzy nie do końca się orientują w tym, jak wygląda przemysł zbrojeniowy, czy też kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, bo to jest jednak głos podatników?
0: Panie redaktorze, powiem tak, daleki jestem od tego, żeby mówić, że nasze społeczeństwo jest nieświadome. To są pewne ryzyka i konsekwencje takiego stwierdzenia, ale myślę, że tutaj przede wszystkim społeczeństwo kieruje się i uzasadnioną tezą, że powinniśmy posiadać jak największy własny potencjał do produkowania uzbrojenia, potencjał nasz, krajowy. Natomiast zdać sobie trzeba sprawę z tego, że pewnych zdolności my na teraz nie posiadamy i najprawdopodobniej w perspektywie kilkunastu, a nawet kolejnych lat nie będzie, tak? Na przykład tankowanie w powietrzu, które jest niezwykle potrzebne i tutaj nie łudźmy się, że posiadamy takie zdolności, musimy taki sprzęt kupić. Jeżeli chodzi o na przykład te wrażliwe systemy, krótko mówiąc, może nie uzbrojenia, a bardziej środki bojowe, tak, rakiety, czy to rakiety JASM, czy te, które wchodzą na wyposażenie systemów Patriot czy HIMARS, to tutaj też jest sytuacja taka, że to może potrwać latami, zanim osiągniemy taką zdolność. Nawet to może być na krótszy termin, 3-5 lat, ale potrzebujemy tego uzbrojenia już teraz.
1: No właśnie.
0: I tutaj jest niestety konieczne, że musimy posięgnąć po zdolności i zasoby te, które są za granicą. Ale rozwiązaniem, panie redaktorze, tu jest to i tutaj chciałbym wszystkim nas słuchającym powiedzieć, że jeżeli będziemy posiadali zdolności negocjacyjne, polegające na tym, że będziemy chcieli kupić na przykład te systemy rakietowe, ale jednocześnie negocjować, żeby część z komponentów produkować w kraju, bo takie zdolności już posiadamy, to jest droga do tego, żebyśmy właśnie budowali ten własny potencjał.
1: Ale ja pytam o ten polski i europejski czy amerykański sprzęt, także w kontekście tego, co się działo na Bliskim Wschodzie. Pamięta pan generał, oczywiście, gdy zaczęła się wojna w końcówce lutego, dostaliśmy informację bardzo wyraźną od Amerykanów. Dostawy będą opóźnione, dostawy sprzętu, który zamówiliście, który kupiliście, będą opóźnione. Patrząc na politykę amerykańską, można się spodziewać, że Amerykanie będą używali tego sprzętu wojskowego także w innych rejonach świata. Pytanie teraz, czy poleganie na amerykańskim sprzęcie, jak widać, którego dostawy mogą być opóźnione, czy to jest

0: droga, w którą powinniśmy zmierzać.
1: Ale to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie wyklucza, tak powiem teraz, pańskiego stwierdzenia. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jest tak, że na przykład systemy rakietowe to nie jest tylko i wyłącznie domena, krótko mówiąc, Stanów Zjednoczonych, bo już teraz kupujemy rakiety NSM Kongsberga z Norwegii, tak? Do systemów przeciwlotniczych systemy rakietowe są produkowane w Wielkiej Brytanii. Ostatnie porozumienie też obejmuje taką wspólną produkcję. Także tutaj dzisiaj nie jest sytuacja taka, że tylko Stany Zjednoczone. Oczywiście Amerykanie by chcieli zapewne, żebyśmy większość kupowali od nich. Natomiast tu się kłania, myślę, panie redaktorze, taka niestety zła retoryka dzisiejszej opozycji, że co europejskie to jest złe i tylko i wyłącznie należy spoglądać w kierunku Stanów Zjednoczonych. No nie, ja uważam, że powinniśmy szeroko i bardzo pragmatycznie spoglądać i kupować tam, gdzie jest dla nas korzystne, a korzystne nie tylko cenowo, ale właśnie to jest to, co mówiliśmy wcześniej, czyli instalowanie czy przenoszenie know-how na teren Polski do polskiego przemysłu obronnego.
0: A co jest w europejskiej myśli czy w europejskiej technologii zbrojeniowej takie warte naszej uwagi, pańskim zdaniem?
1: Znaczy, no przede wszystkim chyba od tego bym zaczął, to są kwestie dotyczące rozpoznania i zdolności rozpoznania satelitarnego, bo rozpoznanie jest, uważam, kluczowe. Jeżeli nie będziemy potrafili, że tak powiem, identyfikować zagrożeń poza granicami naszego kraju, to najlepsze systemy niestety będą mało warte. To jest po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałem, te systemy, krótko mówiąc, rakietowe, które też są do pozyskania w tej współpracy z europejskimi podmiotami. To jest taki drugi element, na który bym zwrócił uwagę, który jest niezwykle istotny. No i teraz tego tematu może nie dotknął pan redaktor, ale paradygmat wojny mocno zmienił się i systemy, krótko mówiąc, bezzałogowe i sztuczna inteligencja zacznie dominować na polu walki. A zdolności w tym zakresie w Europie są, myślę, niemałe, a nawet porównywalne z tymi, które są oferowane przez naszych partnerów za Atlantyku. Także tutaj myślę, że są te trzy przestrzenie, z których powinniśmy korzystać, ale bardziej na zasadzie współpracy i, tak jak powiedziałem wcześniej, implementacji know-how i tych zdolności do naszego przemysłu i do naszego kraju.
0: Pan powiedział o technologiach bezzałogowych. Wiadomo, że Ukraina w tej chwili przoduje, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o te technologie wojskowe, ale Polska nie chce przekazać migów 29 Ukrainie, które wcześniej wydawało się, że są obiecane, właśnie dlatego, że Ukraina nie realizuje obietnicy przekazania tych technologii bezzałogowych, technologii dronowych. Pan jest zaskoczony takim postawieniem sprawy?
1: Myślę, że to jest kwestia, krótko mówiąc, zdolności negocjacyjnych, bo ja chcę przypomnieć, że my tak naprawdę dzisiaj opieramy się na pewnych strukturach i nawet na osobach, które funkcjonowały i pomagały ministrowi Błaszczakowi kupować systemy uzbrojenia i się okazuje, że ten system, że tak powiem, pozyskania zakupów był nie do końca trafiony. Te F, na przykład A50, które kupiliśmy, tak naprawdę nieuzbrojone, niezdolne do prowadzenia, krótko mówiąc, działalności operacyjnej.
0: Pan mówi o tych szkoleniowych samolotach koreańskich, tak?
1: Dokładnie tak, które były kupowane jako pewien substytut samolotów bojowych. Przypomnijmy sobie wypowiedzi ówczesnego ministra, pana Błaszczaka. I tutaj bardziej upatruję chyba w tym, że to doświadczenie w zakresie, krótko mówiąc, prowadzenia negocjacji pozostawia wiele do życzenia. Ja znam wiele osób, które dzisiaj nie są w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, a które, powiem wprost, zostały usunięte ze struktur sił zbrojnych przez pana Macierewicza, które mogły być, że tak powiem, dobrą stroną negocjacyjną nie tylko w stosunku do Ukraińców, ale i wielu projektów w wydaniu międzynarodowym. Ale tak jak pan powiedział, tak, jestem zaskoczony, że tutaj mamy jakiś znowu gap, który powoduje, że pewne projekty, które były bardzo obiecujące, są w jakiś sposób zatrzymane.
0: Ale jeżeli Ukraina nam nie przekaże... panie generale, tych technologii bezzałogowych, nie przekaże zgodnie z porozumieniem tego, co mamy dostać, jeśli chodzi o uzbrojenie dronowe, to my te migi powinniśmy przekazać, czy nie, pana zdaniem?
1: No nie, no jeżeli to było na początku, że tak powiem, podczas uzgodnień, że w zamian za przekazanie naszych myśliwców otrzymamy te zdolności, to powinniśmy być konsekwentni. Absolutnie tak. Natomiast no proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że cała ta otoczka, która nie jest związana akurat z tymi negocjacjami, ale w relacjach polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich ostatnio jest mocno ona napięta i na pewno ona rzutuje na te, krótko mówiąc, negocjacje. To należałoby w trybie pilnym zmienić, a może początek powinien być, tak jak jest niejednokrotnie sugerowane przez stronę rządową, żeby w końcu pan prezydent Nawrocki przełamał jakąś niechęć, podniósł telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego. Niech się umówią, czy to w Kijowie, czy w Warszawie, czy w innym miejscu i niech porozmawiają na temat tych ostatnich problemów, które mocno, że tak powiem, zaiskrzyły między naszymi państwami.
0: Panie generale, jeszcze chciałem pana zapytać o manewry czy ćwiczenia Dzielny Dzik, bo ćwiczą żołnierze litewscy, ćwiczą żołnierze polscy, francuscy, ćwiczona jest obrona przesmyku suwalskiego, niektórzy mówią najbardziej niebezpiecznego miejsca w NATO. Czy po doświadczeniach ukraińskich, w wojnie dronowej, dzisiaj ćwiczenia dużych jednostek zmechanizowanych w takim terenie, który jest bagnisty, pełen jezior, pełen wzgórz, czy takie ćwiczenia mają sens?
1: No absolutnie tak. No, nie chciałbym, żeby było takie wyobrażenie, że sam mocno podkreślam, że ten paradygmat wojny się zmieni, ale proszę mi wierzyć, że w perspektywie kilkudziesięciu lat z teatrów wojen, jeżeli takie by były, to na pewno czołgi, bojowe wozy piechoty, artyleria nie zniknie i tego typu zdolności powinny być doskonalone.
0: Nawet w takim terenie?
1: Międzynarodowym. Przede wszystkim w takim terenie, panie redaktorze, bo kiedyś było takie określenie, które może jest dzisiaj, że tak powiem, nieużywane, bo niektórzy chcą kruszyć beton, czyli to, co było kiedyś, to było złe, że teren walczy razem z żołnierzem, że nawet taki teren właśnie jak w boku przesmyka suwalskiego, to użyję znowu tego określenia, ma szereg przesmyków takich, że między jeziorami, między lasami można, krótko mówiąc, się przemieszczać, tylko trzeba znać ten teren. To dotyczy i tych, którzy by chcieli, krótko mówiąc, naruszyć naszą przestrzeń i nasze terytorium, ale broniący też powinni doskonale znać ten teren, dlatego tego typu ćwiczenia w takim terenie uważam, że są też potrzebne. Podkreślę jeszcze raz, tym bardziej, że realizowane w tej przestrzeni międzynarodowej.
0: Tam ćwiczy między innymi Polska 16 Dywizja Zmechanizowana, czyli ciężki sprzęt. Czy my się nie przygotowujemy w ten sposób do wojny, która już była, panie generale?
1: Myślę, panie redaktorze, że musiałbym wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej. Nawet jeżeli mocno zmieni się przyszły teatr wojenny i będą dominowały systemy bezzałogowe i będzie sztuczna inteligencja, to powtórzę jeszcze raz. Na pewno sprzęt o charakterze takim typowym dla wojsk lądowych będzie jeszcze używany i tak to prognozuję w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat.
0: Przesmyk Suwalski jest uznawany za jedno z najtrudniejszych miejsc do obrony. Pan też by tak powiedział?
1: No oczywiście tak. No, przede wszystkim Przesmyk Suwalski to miejmy świadomość, że to jest taka jedyna droga lądowa, która jest w kierunku krajów bałtyckich. Jeżeli zgodnie z artykułem 5 NATO chciałoby wesprzeć kraje bałtyckie, żeby obronić przed, krótko mówiąc, agresywną Rosją, a te kraje sąsiadują z Rosją czy z Białorusią, ale tutaj to chyba nie ma większego znaczenia, to pod tym względem jest ten przesmyk krytyczny dla obrony sojuszu.
0: Panie generale, jeszcze na moment wrócę do Warszawy, w takim razie z rejonu suwalskiego i do Senatu, do bieżącej polityki. Czy pan podniesie rękę za ustawą o statusie osoby najbliższej, bo ta ustawa za chwilę w Senacie?
1: Tak, nie będę miał żadnych problemów, żeby zagłosować za tą ustawą.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie. Generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych, dziś senator Rzeczpospolitej, był razem z nami w radiu RMF24. Dziękujemy, panie generale.
1: Kłaniam się. Radio RMF.

0: A teraz antenę RMF FM przejmują fakty, te najważniejsze na północ zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Bez specjalizacji miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej z Warszawy. Później o katastrofie wojskowego samolotu w Ukrainie. Nie żyje dwóch pilotów. Przyczyny wypadku nie są znane. Francja pokonuje Senegal w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Bohaterem Francuzów? Kylian Mbappé. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie 29-letniego lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku bez specjalizacji miał zarobić 1 600 000 złotych. O złożeniu zawiadomienia poinformowała w Sejmie posłanka partii Razem Marcelina Zawisza. Sprawa dotyczy Dawida Kacprzyka, radnego dzielnicy Ursus, lekarza Miejskiego Szpitala Południowego. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Posłanka partii Razem Marcelina Zawisza podkreśla, że prokuratura musi zbadać, czy 28-latek, który nie miał specjalizacji, a był zatrudniony w kilku placówkach naraz, nie wyłudzał publicznych pieniędzy.
3: Ten grafik pana radnego zakładał, że pracuje on 11 godzin 365 dni w roku, czyli wszystkie święta, wszystkie weekendy, cały czas po prostu był w pracy.
2: Śledczy muszą zbadać tę sprawę, podkreśla wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.
4: Jesteśmy zdeterminowani, bo tak nie może być, bo taka sytuacja rzuca światło na wszystkich naprawdę ciężko pracujących lekarzy w każdym szpitalu.
2: Wczoraj szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński poinformował, że radny Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii.
1: Dwaj piloci zginęli w katastrofie samolotu Su-24M należącego do Sił Zbrojnych Ukrainy. Bombowiec dziś wieczorem rozbił się w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju. Należał do 7. Brygady Lotnictwa Taktycznego. W tej chwili służby ustalają przyczyny katastrofy. Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Została ona wynegocjowana w ubiegłym roku, ale kilkakrotnie odraczano jej przyjęcie z powodu roszczeniowej polityki Donalda Trumpa. Czy to korzystna umowa dla Unii? O tym dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Umowa jest korzystniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Unia obniża cła, podczas gdy amerykańskie taryfy na unijne towary pozostają na poziomie 15%. Z porozumienia wyłączono jednak produkty wrażliwe, takie jak wołowina, drób i cukier. Dzięki poprawkom Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska zyskała możliwość zawieszenia preferencji handlowych, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą uzgodniony próg ceł na stal oraz zamrożenia umowy w razie kolejnych gruźb ze strony Donalda Trumpa, takich jak w przypadku Grenlandii. Umowa wygaśnie z końcem 2029 roku, co otworzy drogę do jej renegocjacji z następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Kylian Mbappé bohaterem Francji. W zakończonym przed niespełna godziną meczu z Senegalem w grupie I, pierwszym spotkaniu wicemistrzów świata na tegorocznym mundialu, strzelił dwie bramki. Końcowy wynik 3-1 dla Francuzów. Mbappé z dorobkiem 14 goli awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich mistrzostw świata. Rekordzistą w liczbie goli jest urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. 16 bramek. A w tej chwili rozpoczyna się kolejne spotkanie tej grupy w amerykańskim Foxborough. Norwegia powalczy o 3 punkty z reprezentacją Iraku. Jak zachowuje się balon w kontakcie z ciekłym azotem i jak stworzyć własną chmurę? To już wiedzą mali pacjenci szpitala dziecięcego w Olsztynie. Ze specjalnym pokazem odwiedzili ich naukowcy z Kortosfery, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
6: Będziemy robić pokaz chemiczny, pokaz magia, chemia w barwach. Pokażemy, że chemia jest magiczna, kolorowa i wcale nie jest czarną magią, tak jak się wydaje.
7: Jak wyglądały te doświadczenia? Co widziałaś?
8: Ogień się palił na rynku. Ja nie wiedziałam, że to takie coś jest. Też była taka para, kostki takie, lodu. Z nich zrobiłam taką bankę i w środku jak się przybiło, to była para.
7: Z punktu widzenia rodzica, fajne takie urozmaicenie czasu w szpitalu?
9: Bardzo fajne, super, ciekawe i warto było przyjść i zobaczyć.
1: Pokazom przyglądał się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, a my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 1:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, minister edukacji narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, pani minister.
2: Dzień dobry, witam wszystkich państwa, pana redaktora szczególnie.
1: No dobrze, to pytanie o tę edukację włączającą i o kompas jutra. Dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek mówi, będzie trudne wprowadzenie tego wszystkiego, szczególnie w tych klasach, gdzie jest dużo dzieci z orzeczeniami.
2: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować, tak żeby można było w pewnych przypadkach odciążyć
1: szkoły. Tylko tu rodzice bardzo niechętnie posyłają dzieci, tych, których nie
2: świetne.
1: Muszą.
2: Tylko nikt nie musi. Tylko bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej. Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców często o jego przyszłości. My naprawdę mamy bardzo dobrze skomponowany system i bardzo musimy dbać o to, żeby edukacja była w kierunku dziecka, ale żeby to się działo, to trzeba zwiększyć dostępność szkół specjalnych. Widzę tę potrzebę, widzę wyzwanie nauczycieli. Co do, też pani dyrektor Kozakiewicz mówiła o tym, że dzieci z różnych kultur. To prawda, dlatego mamy duży program za 500 milionów złotych, który wspiera dzieciaki, żeby się mogły włączyć do szkół, czyli uczniów z Ukrainy na przykład, ale nie tylko. Wspiera właśnie w ramach asystencji międzykulturowej. I dawniej miały to samorządy, my teraz żeśmy przejęli to na siebie.
1: To teraz jest międzykulturowość. Zarzut padł w kierunku Ministerstwa Edukacji Narodowej, że zatrudniacie Ukraińców, Janusz Kowalski. Taki zarzut postawił, to prawda?
2: To jest wariactwo, co wyprawia pan Kowalski, niegodne. Polska jest dumna z tego, że przyjęła uchodźców i że ich wspiera. I tak mamy również praktykantów, nie patrzymy im w narodowość, mamy praktykantów również z Ukrainy, żeby się uczyli, jak dobrze funkcjonuje polskie państwo, bo kiedy będą odbudować Ukrainę, niech mają te dobre standardy funkcjonowania.
1: Janusz Kowalski mówi, Polacy wysyłają aplikacje i nie mogą się dostać
2: to
1: do menu, do niczego.
2: No,
1: po prostu biedni, skrzywdzeni.
2: To są nacjonalistyczne bzdury pana Kowalskiego. Państwa płacą za to, żeby inne państwa pokazywały im, jak dobrze działają na przykład instytucje. Polska jest krajem, który jest wolny od korupcji, który jest dobrze funkcjonujący instytucjonalnie. Jesteśmy państwem w Unii Europejskiej z transparentnymi procedurami i powinniśmy być z tego dumni. A to, co urządził pan Kowalski w kierunku praktykantki, było po prostu podłe.
1: Rozumiem, czyli pani potwierdza, że to była Ukrainka i że ona po prostu była praktykantką w MENie.
2: Oczywiście. I jestem dumna z tego, że możemy przyjmować różnych ludzi, żeby uczyli się, jak funkcjonuje polskie państwo.
1: A ile jest praktykantów albo pracowników z ukraińskim paszportem w MENie? Policzyła pani?
2: Nie, mamy co i rusz mamy praktykantów, studentów z różnych uczelni, którzy się zgłaszają. Zresztą za czasów pana Czarnka też byli praktykanci i też byli również z Ukrainy. Więc nic w tym dziwnego. No, tak jest.
1: A
2: po prostu
1: z innych krajów pojawiają się również praktykanci? Nie wiem. No, ostatnio PiS protestował przeciwko, część prawicy protestowała przeciwko afrykanizacji Lublina.
2: Nie spotkałam za czasów swojej pracy MEN osoby, która by miała paszport z kraju afrykańskiego. Faktycznie z Ukrainy czy z Białorusi. Oczywiście, że mamy ludzi. Również z kartą Polaka mamy czasami praktykantów na studia, ale nie patrzymy im w paszporty. Patrzymy im w umiejętności i wiemy, że oni też się mogą dużo dobrego nauczyć od Polski.
1: Panie minister, Wielka Brytania ograniczy dostęp do mediów społecznościowych dzieci i młodzieży. Kiedy przyjdzie czas na Polskę? Bo wszyscy o tym mówią, ale jakoś tak konkretnych rozwiązań poza Australią nie ma.
2: I właśnie przez to, że w Australii wszyscy zobaczyliśmy, gdzie wystąpiły problemy, państwa europejskie pracują nad wspólnymi rozwiązaniami, czy to w ramach Unii, o czym mówi komisarz von der Leyen, czy poszczególne kraje, z którymi też jesteśmy w kontakcie, bo i Francja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Szwecja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Niemcy też idą w tym kierunku, żeby ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Polska zdecydowanie o tym myśli. Jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby dzieci przynajmniej do 15 roku życia nie miały dostępu do wszystkich patotreści czy pornografii.
1: A jak chcemy to egzekwować?
2: Tu jestem w dobrym kontakcie z premierem Gawkowskim, gdzie pierwszym krokiem jest ustawa, która w tej chwili wchodzi pod obrady Sejmu, dotycząca ograniczenia dostępu do treści pornograficznych. Chodzi o bezpieczną, anonimową weryfikację wieku i ten ograniczenie dostępu do pornografii. No myślę, że tu już się naprawdę wszyscy zgadzamy, że siedmiolatek nie powinien być narażony na treści pornograficzne w internecie. Da nam pierwszy etap do bezpiecznej weryfikacji w platformach społecznościowych.
1: To jest
2: również
1: jakby jeden element, ale drugi element wiemy, australijskie badania to pokazują, że rzeczywiście pierwszy moment był momentem szoku, ograniczyło to dostępność młodzieży i dzieci do mediów społecznościowych. Minęło kilka miesięcy, 70% z nich kont wróciło.
2: I dlatego musimy te rozwiązania wprowadzić mądrze i bezpiecznie. Też wszyscy na początku na takiej fali hura optymizmu powiedzieliśmy, zrobimy to szybko. Dzisiaj wiemy, że żeby to zrobić skutecznie, nie może to być zrobione bardzo szybko, ale mieliśmy już całą serię spotkań i z premierem Gawkowskim, i z premierem Tuskiem, i z ministrem Berkiem. I we czwórkę opracowujemy takie narzędzia, żeby faktycznie móc ograniczyć
1: czyli
2: dostęp do mediów społecznościowych.
1: Pani minister mówi, nie będzie to bardzo szybko, czyli kiedy? W przyszłym roku?
2: Myślę, że w przyszłym roku będzie to realne, jeżeli państwa europejskie będą ze sobą współpracować. No bo też pamiętajmy, że stajemy przeciwko Big Techom, które...
1: Nie, stajemy przeciwko Stanom Zjednoczonym, które będą z całą pewnością bronić.
2: Big Techom, no też... Myślę, że dla każdego państwa. Tak jak dla Polski, najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo dzieci. I kiedy widzimy badania, wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu siedmiolatki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji, to w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy. Nikt by nie pozwolił dziecku w realu, fizycznie oglądać treści, na które się godzimy w internecie.
1: W przyszłym roku mamy kampanię wyborczą i natychmiast zostanie podniesiony argument, że chcecie ograniczyć wolność w sieci, bo konieczność weryfikacji wieku zostanie zinterpretowana przez część środowisk jako ograniczenie wolności.
2: Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że są priorytety dla państwa i jednym z tych priorytetów jest bezpieczeństwo młodego
1: ale
2: człowieka.
1: Ale dla polityków priorytetem jest wygranie wyborów.
2: Dla polityków priorytetem jest Polska, a polskie bezpieczeństwo zależy też od bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Widzimy gigantyczny kryzys zdrowia psychicznego w tym
1: kropkę.
2: Dzieciaku, więc musimy działać, a nie zastanawiać się, co powie prawica i gdzie czego użyje Dobrze. Wyborczo.
1: A ja przypominam naszym gościem, naszą gościną jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej Koalicji Obywatelskiej. Panie minister, mówi pani o tym, że nie musicie się przejmować. No musicie się przejmować różnymi elementami, bo pytanie na przykład, co z tymi telefonami w szkołach? Już pojawiły się głosy inicjatywy uczniowskiej, że prezydent rozważa zawetowanie zakazu telefonów w szkołach podstawowych.
2: Dzisiaj o godzinie 17 na komisji sejmowej będziemy o tym projekcie rozmawiać. Pierwsze czytanie dzisiaj. To jest zmiana, której oczekują nauczyciele.
1: No, nauczyciele mówią różnie, że nie chcą być prokuratorami, że
2: mówią
1: nie ma szczegółowych rozwiązań.
2: Mówią zdecydowanie,
1: że nie wiedzą,
2: potrzebują rozwiązania centralnego, bo często lokalne rozwiązania były podważane. I to jest moje też doświadczenie ze spotkań w ramach Kompasu Jutra. Mówili, tak, jeżeli weźmiecie na siebie, że jest ustawowy zakaz, to nam będzie znacznie łatwiej pracować. Zdecydowana większość na każdym spotkaniu, na którym pytałam o to, a to spotkania były nie informacyjne, tylko konsultacyjne z nauczycielami, też dotyczących elementów wdrażania reformy. Pozwolę sobie wrócić. Pojawił się zarzut, że podstawa programowa wchodzi nie wszędzie.
1: Tak, to było do Kompasu Jutra w faktach.
2: To pozwolę sobie na taką uwagę, że obiecaliśmy ewolucyjne wejście zmian. Takie, żeby był czas na korekty, żeby zmiany rosły razem z uczniem. Z perspektywy ministerstwa to jest tylko papier, na którym się pisze, nie, róbcie od nowa, po nowemu, wszędzie. Tylko dla nauczycieli to byłaby gigantyczna zmiana. Podstawy programowe idą bardzo różne. To nie jest taki problem. Problemem byłoby rewolucyjne i siłowe wymuszenie zmian
1: natychmiast. Ale rewolucyjne i siłowe się dokona, bo będzie zakaz telefonów. Wracam do telefonów i to jest rzeczywiście zmiana bardzo poważna.
2: Ale w 50% szkół, kilka lat temu, już to są dane z 2023 roku, w ponad 50% szkół były już zakazane telefony. Mówimy wyłącznie o szkołach podstawowych i o trzech wyjątkach. Więc proszę...
1: Nie, pytam się o to, czy pan prezydent albo czy pani rozmawiała z kancelarią prezydenta i czy wiemy coś na temat postawy prezydenta wobec tej ustawy.
2: Dziś czytanie pierwsze w Sejmie. Mam nadzieję, że ludzie pana prezydenta będą na komisji, mają możliwość, mogą zgłaszać uwagi. To jest właściwy tryb pracy również dla prezydenta.
1: Ale doszły do pani takie ostrzeżenia, że mogą zawetować?
2: Nie, pierwsze słyszę. To jest jedna z tych zmian, które w pierwszych oczywiście badaniach miała ponad 86% poparcia społecznego. Ludzie mówią tak, chcemy, żeby w szkołach zakazać telefonów. To nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale to wprowadza pewien porządek w szkole. A tego chyba chcą wszyscy.
1: Dobrze, porządek w szkole. Pytanie o czerwone paski. Jak się pani patrzy na tę aferę? List Rzeczniczki Praw Dziecka do lodziarni, sugestie, żeby zrezygnować z nagradzania dodatkowego przez prywatną firmę uczniów, którzy, no rozumiem, że wykazali się pewnym sukcesem, przynajmniej w zdobywaniu stopni.
2: To kompletnie zastępcza dyskusja, bo oczywiście wszyscy widzimy, że i szkoła wymaga zmian, i nauczyciele wymagają wsparcia, i rodzice też dobrze, żeby czasami nie wywierali takiej presji na nauczycieli w sprawach czerwonych pasków, to szczególnie aktualne w tych tygodniach. Na dzieci, ale szkoła ma też uczyć ambicji. Życie to nieustanne wyzwania. Jeżeli młody człowiek podejmuje wyzwanie, chcę się dobrze uczyć, jestem osobą ambitną, chcę mieć ten czerwony pasek, dostaję w szkole książkę w nagrodę, wyróżnienie, na przykład w postaci tego, że jest to wręczane mu to świadectwo z czerwonym paskiem.
1: No to może wróćmy do wzorowych uczniów, to znaki, ja takie nosiłem w podstawówce.
2: Ale jeżeli szkoły chcą to robić, to mogą to robić. I uważam, że to jest super, że różne firmy, instytucje też nagradzają ambicje młodych ludzi. Podoba mi się to. I mogę wejść w dyskusję o czerwone paski, która jest, biało-czerwone paski, która jest taką dyskusją rytualną, ale nie będziemy tego zmieniać.
1: Czyli nie będzie zmiany?
2: Nie planuję zmian, proponuję podejść znacznie spokojniej.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Włączającej, to żeby edukacja była dostosowana do każdego dziecka we właściwym miejscu, zgodnie z możliwościami minister, tego dziecka.
5: A jeszcze pytanie, skoro jesteśmy przy problemach
4: i zdolnego, i z specjalnymi potrzebami.
5: I rodziców. Jak pani podchodzi do wagarów z rodzicami? Jest końcówka roku szkolnego i wiadomo, że część dzieci za zgodą rodziców już nie chodzi do szkół. Szkoły pustoszeją.
4: To jest przesadzona medialnie opinia, prawdopodobnie perspektywa wielkomiejska, gdzie faktycznie niektórzy rodzice decydują się na wcześniejszy wyjazd, a potem zaczyna się kolejna rytualna imba.
5: Ale
4: czyli
5: to nie jest rytualna
4: czyli
5: imba.
4: Trzy
5: jest
4: miesiące wakacji za długo, co my mamy zrobić ze swoimi
5: ale
4: dziećmi.
5: Ale ja się nie pytam o wydłużanie wakacji, tak, tylko o to, czy man chce coś z tym zrobić. Znaczy, bo jakby rzeczywiście jest tak, że część rodziców wystawia te zwolnienia, bo przez ostatnie dwa tygodnie, jak już ktoś nie musi poprawiać stopni, to się w szkole niewiele dzieje. A już nieprawda. W ostatnim tygodniu dzieje się naprawdę niewiele.
4: Tylko szkoła nie jest od tego, żeby się bardzo wiele działo, ale też dzieciaki, uczniowie cały czas się uczą, mają lekcje. Zaproponowaliśmy też szkołom
5: minister,
4: tydzień.
5: W ostatnim tygodniu tak, nie uczą się.
4: Różnie
5: nie
4: jest,
5: lekcji.
4: Ale panie redaktorze, naprawdę
5: oglądają filmy, rozmawiają.
4: Rozmawiają, nie gapią się w telefon, tylko rozmawiają. Dla uczniów to też jest wartość. Zaproponowaliśmy też szkołom i realizują tydzień bezpieczeństwa. Do wyboru teraz w czerwcu, w którym tygodniu szkoły chcą zrealizować. Przed młodzieżą, przed dziećmi są wakacje, więc dobrze by się dowiedzieli, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, jak
5: czyli, ale
4: zadziałać,
5: nie będzie żadnych
4: kiedy
5: rozwiązań,
4: coś się
5: żeby
4: widzi.
5: Ograniczyć trochę prawo rodziców do zwalniania uczniów.
4: Ja uważam, że frekwencja jest dużym wyzwaniem. Proponowaliśmy takie rozwiązanie ograniczające frekwencję w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia i niestety te zmiany w ramach konsultacji zostały wycofane. Żałuję tego, bo wiem, że to też jest dobry moment, żeby powiedzieć, że szkoła to też uczy pewnego porządku i dyscypliny. I w dorosłym życiu tych zwolnień od pracy, od obowiązków, od rodzica no, się nie dostaje.
5: Ale urlop na żądanie nie dostaje się. Pytanie,
4: ale to są dwa dni, a nie 50%.
5: No może wprowadźmy takie dwa dni na żądanie rodzica
4: ale
5: zwolnienia dla ucznia.
4: Rodzic może zwalniać, ja naprawdę nie planuję rewolucji. Nauczyciele nie potrzebują kolejnych zmian legislacyjnych, potrzebują spokoju. I właśnie po czasach zmian chodzi
5: to teraz na spokojnie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować z kuli. Na razie pierwsza.
4: Ale elegancko macie państwo teraz.
5: Piękno, mamy kulę i żółte koperty. Jak zwykle w nim pytanie.
4: Czy w kolejnym roku szkolnym będzie możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej? Nie ma takiej formuły jak egzaminy w formie klasyfikacyjne w formie zdalnej. To jest jakiś pozostałość czasów COVID-u.
5: Tak, ale mówimy oczywiście o dzieciach, które nie mogą się stawić w szkołach z rozmaitymi chorobami, niepełnosprawnościami i tak dalej.
4: Mówimy o egzaminach klasyfikacyjnych. No one muszą być przeprowadzane fizycznie. Dla osób przewlekle chorych jest oczywiście możliwość prawna, ale to jest z dużymi obwarowaniami. Natomiast ta dyskusja dotyczy szkół, które kształcą kompletnie zdalnie, gdzie wykorzystują pewne niezrozumienie przepisów, ponieważ prawo oświatowe to nie prawo gospodarcze i doprecyzowujemy to, jak mają wyglądać egzaminy klasyfikacyjne i one muszą odbywać się fizycznie.
5: I drugie pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę, druga koperta i drugie pytanie.
4: Czy popiera pani rezygnację ze szkoły z wyróżniania uczniów za wyniki w nauce?
5: No to już odpowiedzieliśmy
4: nie,
5: na to
4: uważam,
5: pytanie.
4: Nie, uważam, że ambicja i wiedza dobrze, że są nagradzane.
5: Dobrze. To teraz na chwilę przejdźmy do polityki warszawskiej. Dawid Kacprzak, lekarz i były, znaczy radny nadal, ale były członek Koalicji Obywatelskiej, zrezygnował z członkostwa w koalicji. To kończy sprawę?
4: Z perspektywy wewnątrzpartyjnej myślę, że kończy sprawę, ale z perspektywy społecznej sprawa na pewno nie jest skończona. Wiem, że prezydent Trzaskowski zapowiedział kontrolę, wiem też, że Naczelna Izba Lekarska zapowiedziała kontrolę.
5: Pani mówi, kończy sprawę z perspektywy partyjnej, natomiast trudno uwierzyć, żeby lekarz po półtora roku pracy i przypadkowo radny Koalicji Obywatelskiej został koordynatorem SOR-u.
4: Dlatego powiedziałam,
5: bez
4: że z perspektywy
5: politycznych.
4: Powiedziałam, że z perspektywy wewnątrzpartyjnej, tak? Natomiast społecznie, szczerze mówiąc, nie po to chodziliśmy na protesty, nie po to.

0: pokazywaliśmy nieprawidłowości spisu, które były po prostu masowe. Te ich tłuste koty i milionerzy było masywne.
1: 1 600 000 to też jest dużo.
0: I jeden taki przypadek potrafi zrujnować pracę wielu osób i nie dziwię się dużemu rozgoryczeniu naszych wyborców. Podzielam to rozgoryczenie. Tak być nie powinno.
2: No dobrze, ale czy pani zdaniem to jest przypadek, że radny koalicji, lekarz z 1,5-rocznym stażem zostaje takie szefostwo? No trudno nie zadać pytania, czy coś nie zadziałało właśnie...
0: Dlatego mam nadzieję, że zostanie wyjaśnione. I po prostu od nas, od koalicji i sama ja i myślę, że wszyscy, również nasi wyborcy, oczekujemy znacznie wyższych standardów.
2: Jeszcze pytanie o pensję. Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ma być 3% na 2027 rok, to mniej niż inflacja.
0: Inflacja szacowana przez ministra finansów była na poziomie 2,5% i po bardzo długich dyskusjach przed Radą Ministrów to się działo 10 mniej więcej dni temu, kiedy Komitet Stały Rady Ministrów rozpoczął dyskusję. Udało się wynegocjować te 3%. Minister finansów też zadeklarował, że jeżeli będą zmiany inflacyjne, to on oczywiście będzie wspierał w szczególności budżetówkę. I absolutnie wynagrodzenia nauczycieli muszą rosnąć. Trzeba też pamiętać, że jest to wszystko powiązane ze sobą, czyli również kwestia tego, że coraz więcej nauczycieli, jak i innych grup zawodowych, którzy nie zarabiają super, wpadają w drugi próg podatkowy i to jest kolejne rozwiązanie, o którym...
2: No to może trzeba podnieść na drugi próg podatkowy.
0: Na stałe rozmawiamy z ministrem finansów, co zrobić, żeby ta sprawiedliwość, w tym sprawiedliwość podatkowa, była większa.
2: A co może zrobić? To czy podnieść drugi próg podatkowy, czy powiedzieć nauczyciele, budżetówka nie wpada w drugi próg?
0: No nie można zrobić rozwiązań, które różnicują w taki sposób progi podatkowe względem miejsca zatrudnienia. To byłoby rozwiązanie, na moje oko, niekonstytucyjne. Jest jeszcze kwestia kwoty wolnej. To są poważne decyzje ministra finansów. Minister finansów ma pełną świadomość, że pewne grupy, w szczególności nauczyciele, wymagają szczególnych działań, ale też mówi, nie będę różnicował grup zawodowych. Natomiast liczę, że po pierwsze, projekt obywatelski, który przygotowało ZNP, on musi przez nas być doprowadzony skutecznie do końca i mam świadomość, że jest to duże wyzwanie, ale jest to też nasze zobowiązanie. Nauczyciele muszą zarabiać dobrze, bo inaczej nie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy 20. gospodarką, bo nie będzie kto miał budować tej gospodarki.
2: Pani minister, jeszcze pytanie o mobbing, zarzuty o mobbing, tak uczciwie, żeby powiedzieć, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Od kilku dni słyszymy medialne doniesienia na ten temat, widzimy jakąś wymianę korespondencji, różne rzeczy się dzieją. Ma pani szczegółową wiedzę na ten temat?
0: Nie mam wiedzy. Wiem, że będzie komisja spraw dzieci i młodzieży, gdzie poproszono panią rzeczniczkę.
2: Ale czytała pani o tych zarzutach?
0: Czytałam, oczywiście czytałam o tych zarzutach. Zasmuciło mnie to bardzo, bo bardzo też żeśmy chyba wszyscy wierzyli, że po poprzedniku ta odbudowa prestiżu rzecznika praw dziecka jest konieczna. Te zarzuty nie pomagają, więc liczę na rzetelne wyjaśnienie, wytłumaczenie sprawy. Ja tutaj nie mam żadnej ekstra wiedzy.
2: Ale
0: ja po prostu oczekuję wysokich standardów.
2: Pani rzecznik, rzeczniczka Monika Hornacek, tak powinna się podać do dymisji? Czy jest jeszcze czas na wyjaśnienie?
0: Myślę, że jest czas na wyjaśnienie, ale też na głęboką refleksję.
2: Refleksję nad zmianą modelu zarządzania?
0: Myślę, że...
2: A pani wysyła maile w nocy? Do pracowników ministerstwa?
0: Nie. Bardzo się pilnuję. Ja niestety jestem z tego pokolenia, które potrafi pracować od rana do wieczora, ale też mam świadomość, że w szczególności urzędnicy pracujący wiele lat nie oczekują tego typu działań.
2: A wszystko pani kontroluje? Wszystkie decyzje pani podejmuje? Czy jednak jest jakieś delegowanie obowiązków? No bo to są tych zarzutów.
0: Ja mam zastępców, z którymi mi się bardzo dobrze układa współpraca. Mam świetnych dyrektorów departamentów, doświadczonych urzędników. Jeżeli ministrowie i wysocy urzędnicy nie polegaliby na doświadczeniu, na wiedzy instytucjonalnej, to z pewnością polegną. To była też słabość naszych poprzedników, że bardzo często w kluczowych miejscach zatrudniali kolesi, a nie ludzi, którzy mają realnie kompetencje. Stąd niektóre instytucje miały problemy finansowe, niektóre miały zarzuty o mobbing, zbyt łatwo szafowało się pieniędzmi publicznymi. Służba cywilna to jest wyjątkowa wartość, którą udało się Polsce zbudować. I mimo prób PiSu nie udało im się tego zniszczyć.
2: To na koniec jeszcze.
0: Jestem naprawdę bardzo dobrego zdania o służbie cywilnej w Polsce.
2: Jeżeli te zarzuty nie zostaną adekwatnie wyjaśnione, to powinno się wszcząć jedną z form procedury odwołania, panie rzecznik?
0: Za mało mam wiedzy, żeby szafować wyrokami. Oczekuję rzetelnych wyjaśnień od pani rzeczniczki z bardzo prostej przyczyny. Prawa dziecka są bardzo ważne. Ale bardzo trudno mi wyobrazić sobie, że jeżeli te zarzuty są prawdziwe, że ludzie, którzy są, których prawa pracownicze nie są przestrzegane, będą rzetelnie i z pełną siłą mogli działać na rzecz praw dzieci. Jest wiele wyzwań, naprawdę znacznie ważniejszych niż paski, zalody, które to można i trzeba podjąć, na przykład zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
2: Teraz właśnie wybrzmi dzwonek. Dzwonek kończący tę lekcję. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
0: Miłego dnia.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Punktualnie o pierwszej posłuchajmy faktów w RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Sprawca brutalnego zabójstwa w Białej Podlaskiej wciąż na wolności. Ofiarą artysta ostro krytykujący Władimira Putina. W faktach wracamy do Mistrzostw Świata w piłce nożnej i do zmagań Norwegii z Irakiem. Emocji w tym spotkaniu nie brakuje. RMF FM, marką medialną 25-lecia. Policja wciąż poszukuje zabójcy 44-letniego Rosjanina zastrzelonego w Białej Podlaskiej. Ofiara to Robert K., działający jako artysta pod pseudonimem Simon Skrepecki, który ostro krytykował władze rosyjskie. Te informacje potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak. Ofiara miała rany postrzałowe klatki piersiowej i głowy. W tej sprawie zatrzymano jak dotąd dwóch Białorusinów.
2: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Trwają intensywne czynności śledcze.
1: Do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Słuchacie faktów RMF FM. Za łapówki wydawał zaświadczenia ukończenia kursu dla przyszłych ochroniarzy. Policjanci zatrzymali dyrektora dwóch niepublicznych placówek kształcenia w Gdańsku oraz 7 innych osób. O szczegółach Stanisław Pawłowski.
3: 68-letni dyrektor miał wystawiać zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanego pracownika ochrony osobom, które nawet nigdy nie pojawiły się na zajęciach. Policjanci zatrzymali także 7 osób, które miały wręczać łapówki. To była duża akcja. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do 8 miejsc w Gdańsku, Gdyni, Malborku i powiecie gdańskim. Podejrzani mają od 25 do 68 lat. Natomiast w domu podejrzanego dyrektora zabezpieczyli ponad 27 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów związanych z łapownictwem i poświadczaniem nieprawdy w dokumentach. Pozostałym podejrzanym przedstawiono zarzuty korupcyjne oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Prokuratura chciała aresztu dla 68-latka, ale sąd nie uwzględnił tego wniosku. Za przyjmowanie, ale i wręczanie łapówek w związku z pełnioną funkcją publiczną grozi do 10 lat więzienia.
1: W faktach ponownie zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W grupie I Norwegia zmaga się z reprezentacją Iraku. Po pierwszej połowie Norwegowie prowadzą 2-1. Autorem pierwszego gola dla drużyny ze Skandynawii Erling Haaland. Bramka padła w 29 minucie. Niespełna 10 minut później odpowiedź Iraku. Piłkę do siatki wpakował Ayman Hussein. W końcówce pierwszej połowy kolejny gol dla Norwegów i kolejna bramka Haalanda. Najpierw głośny huk, potem piasek i drobne kamienie, które nagle wystrzeliły w górę i spadły prosto na pobliskie samochody. Do tego nietypowego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór przy ulicy Górskiej w Łodzi. Pojazdy zostały uszkodzone, ale nikt na szczęście nie został ranny. O tym, co właściwie wydarzyło się przy ulicy Górskiej, dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Gołym okiem wyglądało to jak erupcja piaskowego wulkanu, a w rzeczywistości był to zaplanowany test nowego gazociągu. Szczelność takiej instalacji sprawdza się powietrzem pod ciśnieniem, powiedział mi rzecznik prasowy komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Takie prace były wcześniej zapowiedziane i są jednym z elementów bezpieczeństwa przy odbiorze gazociągu. Prace prowadziła firma, której roboty zleciła Polska Spółka Gazownictwa. Zgłoszenie od mieszkańców zaniepokojonych hukiem dotyczyło wybuchu gazu, więc w pierwszej kolejności strażacy sprawdzili obecność gazu ziemnego. Nie wykryto go również w najbliższych budynkach.
1: Na stronie rmf24.pl znajdziecie zdjęcia z miejsca tego zdarzenia.
5: RMF FM. Radio, któremu ufają Polacy.
1: Radio RMF FM zostało uznane marką medialną 25-lecia. Taką nagrodę przyznał portal Wirtualne Media z okazji swojego jubileuszu. To jest okazja, żeby zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądać następne ćwierć wieku, podkreśla prezes grupy RMF FM Tomasz Ramza, który odebrał statuetkę.
6: My na pewno będziemy robić swoje, żeby nasi odbiorcy byli z nami, żeby ufali marce RMF. To jest największe nasze wyzwanie. I mogę obiecać to, że na pewno przez najbliższe lata na tym będziemy się skupiać, żeby oni mogli nam ufać, żeby ich nawyk przychodzenia do nas był pielęgnowany przez nas należycie.
7: RMF FM otrzymało nagrodę w kategorii marka 25-lecia, dlatego że od lat pozostajecie najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Poza tym jesteście na podium w rankingach zaufania.
1: Komentowała redaktor naczelna portalu Wirtualne Media Daria Różańska-Danisz. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy szczegóły.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Mój gość Marzena Okła-Drewnowicz. Dzień dobry. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Zaczniemy od sprawy 29-letniego lekarza, byłego już od wczoraj, członka Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w ubiegłym roku 1,5 miliona złotych w szpitalach 3 między innymi. Czy jest dla was, dla Koalicji Obywatelskiej, obciążeniem?
2: No, taka sytuacja jest w ogóle bulwersująca. Niestety jest to też obraz szerszego zjawiska, w sensie nie mamy takich możliwości, do tej pory nie mieliśmy możliwości zbierania choćby danych dotyczących właśnie zarobków lekarzy, tak żeby w pełni widzieć, jak wygląda udział tych zarobków w procedurze.
1: Tym oburzony był również premier Donald Tusk, który powiedział, że z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie 2 milionów złotych dla osoby bez specjalizacji to jest coś, delikatnie mówiąc, niepokojącego. Dlatego w przyspieszonym tempie przyjął projekt rząd dzisiaj ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. Więc
2: dokładnie
1: ta informacja
2: tak
1: będzie. Ale ja pytam o koszt polityczny.
2: Dokładnie tak jest. Ludzie są różni. Sytuacje, które mają miejsce w różnych zakładach pracy, czy w partiach politycznych, czy w różnych organizacjach, też są różne. I ważne jest to, jak my na te sytuacje reagujemy. Jeśli chodzi o tego lekarza, który jest zarazem radnym, on nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. I to jest istotne, żeby umieć reagować i wyciągać konsekwencje w sytuacjach, które nie są do przyjęcia.
1: A to wystarczy, czy jednak powinno się zrobić coś więcej?
2: Ja myślę, że ten problem, który, czy też ta bulwersująca sytuacja, która obiegła opinię publiczną, przede wszystkim też ma konkretny efekt i konkretne działanie w postaci przyjętego dzisiaj projektu ustawy, o którym mówiła pani redaktor, dotyczącego tego, że będzie możliwość zbierania tych informacji o wysokości zarobków po to, żeby tym procesem zarządzić i żeby
1: ja
2: też Ministerstwo Zdrowia przygotowało...
1: Premier Donald Tusk dopiero dzisiaj zabrał głos w tej sprawie i mówi też tak. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Co to znaczy? Bo Prawo i Sprawiedliwość już zdążyło wydać spot pod tytułem Ty czekasz, on zarabia miliony, bo jest od Tuska.
2: Znaczy akurat Prawo i Sprawiedliwość ma tyle na swoim koncie, jeśli chodzi o swoje działania w obszarze ochrony zdrowia, służby zdrowia, szczególnie w czasie pandemii, że w tym momencie tak naprawdę toczą się postępowania dotyczące wielu różnych działań, które podejmowali w czasie COVID-u. Natomiast to, że partia opozycyjna na tego typu sytuacji próbuje ugrać kapitał polityczny, też nie dziwi. Więc jest to działanie, bym powiedziała, stricte oczywiście polityczne. My mamy dzisiaj coś większego do zrobienia. Uporządkowanie tego systemu związanego z wynagrodzeniami, tak żeby świadczenia...
1: Krótko, czy zarabiał tak dużo, bo był z Koalicji Obywatelskiej?
2: Ja jestem przekonana, że kwestia zarobków lekarzy, szczególnie tam, gdzie dane specjalizacje są deficytowe, ona jest na większą skalę w tym sensie, że wielu lekarzy może równie wysoko zarabiać. Więc to jest naprawdę szersze zjawisko i większy problem, ale dla nas jako rządzących jest to z pewnością wyzwanie, żeby te kwestie procedur, dostępności świadczeń były uregulowane.
1: Że jest radnym warszawskim, był członkiem Koalicji Obywatelskiej, to mu otworzyło drzwi, żeby być koordynatorem SOR-u.
2: Nie mam takiej, absolutnie nie mam takiej wiedzy, natomiast to, co wiemy dzisiaj i z pewnością też tak nie jest, bo myślę, że tutaj przesłanki związane z zatrudnieniem czy z pracą wynikały z, nie wiem, z potrzeby, wynikały z przygotowania, choć słyszymy, że nie miał odpowiednich kwalifikacji, więc to jest absolutnie sprawa do wyjaśnienia. Wiemy, że te kontrole, które mają miejsce, to są kontrole z każdej strony, również ze strony miasta stołecznego Warszawy i tę kontrolę kontrolę już zapowiedziała, jest ona właściwie prowadzona. Zapowiedziała ją pani wiceprezydent Kaznowska, która bezpośrednio nadzoruje ten obszar ochrony zdrowia.
1: Więc czekamy na wyniki kontroli. Jest też informacja o tym, że partia Razem składa wniosek do prokuratury w tej sprawie, więc czekamy.
2: Sprawa musi być wyjaśniona do dna i z pewnością tak będzie. My nie zamiatamy niczego pod dywan.
1: Rząd przyjął uchwałę otwierającą formalny proces utworzenia stałej bazy wojsk USA. Na X-ie pisze Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy to oznacza, że dostaliśmy potwierdzenie od Amerykanów, ilu my tych żołnierzy będziemy mieli i czy ta baza rzeczywiście będzie stała czy rotacyjna?
2: Ja nie jestem do tego upoważniona, czy dostaliśmy takie potwierdzenie, czy też nie. Natomiast i tego typu decyzje do momentu, kiedy nie są formalne, no, nie są też przez nieuprawnione osoby ogłaszane. Natomiast dzisiaj wiemy jedno, że my musimy być przygotowani do tego, żeby taka stała baza mogła powstać. To jest kwestia warunków finansowych, logistycznych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wielkie wyzwanie, ale zawsze zabiegaliśmy o to, bez względu na władzę, kto ponad podziałami politycznymi, żeby taka stała baza w Polsce miała miejsce. A my jesteśmy rządem konkretnym, którego priorytetem jest absolutnie bezpieczeństwo. Zresztą to pokazaliśmy, choćby program SAFE, o który zabiegaliśmy i który dzisiaj tak naprawdę realizujemy, to są miliardy złotych. No i kwestia stałych baz wojsk amerykańskich jest realna.
1: Pytam panią, jako członkinię rządu, jako wiceszefową Koalicji Obywatelskiej, bo ja i zapewne nasi słuchacze pomyśleli sobie, że skoro jest informacja o uchwale i minister obrony narodowej pisze, że został upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, to my wszyscy pomyśleliśmy sobie, że mamy to. Jednak
2: znaczy,
1: nie.
2: Ja nie mogę powiedzieć, jakie są decyzje, bo chcę powiedzieć, że ta cała procedura jest objęta klauzulą bezpieczeństwa, więc nie można w sposób jednoznaczny czegoś stwierdzić. Natomiast możemy w sposób jednoznaczny powiedzieć, że my musimy, żeby być odpowiedzialnymi, żeby być partnerami wiarygodnymi, to my musimy podejmować konkretne działania. I dzisiaj ta uchwała to jest podstawa do tego, żeby pan wicepremier, minister obrony narodowej mógł zacząć realnie działać w tym obszarze. Wszystko wymaga przygotowania. Tak jak program SAFE wymagał przygotowania, zanim się ziścił. Tak również możliwość stacjonowania tego stałego wojsk amerykańskich musi być urealniona. Muszą mieć miejsce przygotowania.
1: Naszym gościem jest Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Chciałabym zapytać o medale dla tych, którzy mają duży staż małżeński. 180 tysięcy osób czeka na tego typu wyróżnienia. Dlaczego muszą czekać i dlaczego to tak wygląda?
2: Są to rzeczywiście tysiące osób i są to osoby, wiadomo, starsze. Natomiast odpowiedź jest oczywiście, trzeba byłoby zapytać Kancelarię Prezydenta, dlaczego.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Że dzisiaj, właściwie od sierpnia ubiegłego roku, zostało tak naprawdę rozpatrzonych niewiele ponad 1% wniosków, no to jest po prostu szokujące.
5: To przynajmniej my złożymy gratulacje za długie pożycie małżeńskie i przechodzimy do kolejnej sprawy związanej oczywiście z seniorami. Bon dla seniora, bon senioralny, niestety nie w każdej gminie. I nie dla każdego seniora. Dlaczego? I czy to jest uczciwe? I czy to jest sprawiedliwe?
4: My przygotowaliśmy ustawę, tą pierwotną ustawę o bonie senioralnym. I ona podlegała bardzo szerokim konsultacjom. Ja zjeździłam...
5: Trwało to i trwało bardzo długo.
4: Bo wydaje mi się, że tak to powinno być, że konsultacje powinny, szczególnie kiedy budujemy rozwiązanie systemowe, kiedy nie mówimy o transferze finansowym.
5: Tak, ale to jest jedna ze 100 obietnic. Ze 100 konkretów.
4: I słusznie, ale my musimy też to dobrze skonsultować, zarówno w dużym mieście, jak i na obszarach wiejskich. I problem polega na tym, że dzisiaj nawet jakbyśmy to świadczenie chcieli tak przygotować, żeby ono było świadczenie w formie usługi, oczywiście mam na myśli, było usługą powszechną, to jednak śmiem twierdzić, że tam, gdzie nie ma do tej pory usług, dalej ich nie będzie.
5: Dlatego i wtedy trudno jest takie ograniczenie, że nie wszystkie gminy...
4: To nie jest ograniczenie. Po pierwsze tak, dzisiaj mamy, żebyśmy mogli, proszę sobie wyobrazić, składamy wniosek i chcemy być objęci, potrzebujemy usług opiekuńczych. I co z tego, że złożymy wniosek w danej gminie? Jak w tej gminie nawet jedna usługa nie jest świadczona. I takich gmin w Polsce jest... ponad 10%, ponad 300 gmin tak naprawdę, czy 12% dokładnie.
5: Dużo.
4: Ale to nie wszystko. 33% gmin świadczy usługi, uwaga, dla nie więcej niż 10 osób. To jest ponad 40%.
5: Czyli mamy białe i bardziej białe plamy.
4: Dokładnie tak. Więc teraz odpowiedzialnie podchodząc do budowania systemu, żeby świadczenie, ta usługa była powszechna, musimy wykonać wzmożony wysiłek tam, gdzie w ogóle tych usług nie ma. Co to oznacza? To oznacza, że musimy tam znaleźć ręce do pracy. Wiele osób mówi, że wręcz to jest niemożliwe. Natomiast dlatego w pełni finansujemy tą usługę w 100%, tak żeby samorząd nie musiał dokładać. I dlatego też na przykład teraz równocześnie procedowana jest ustawa o pomocy społecznej, proceduje to Ministerstwo Rodziny, która będzie dawała takie pierwszeństwo w zlecaniu tego typu usług podmiotom ekonomii społecznej. Na przykład koło gospodyń wiejskich, społeczności lokalnej, wiejskiej może być takim podmiotem.
5: Na przykład panie, które by założyły stowarzyszenie, a w tej chwili pracują w szarej strefie?
4: Oczywiście, więc dlatego właśnie tu chodzi o tę srebrną gospodarkę. Chodzi o to, żeby ten pieniądz, który przekierujemy do tych gmin, które są białymi plamami, żeby on zaprocentował zatrudnieniem konkretnych rąk do pracy. Dlatego najpierw, to jest program trzyletni na początek.
5: I najpierw z każdym rokiem będzie coraz więcej pieniędzy.
4: I to nie jest tak, że idziemy tam, gdzie tylko są białe plamy, bo idziemy po kolei. Białe plamy, tam, gdzie tych usług jest nie więcej niż 10, ale również tam, gdzie to starzenie jest największe, najszybsze. I co ważne, my na ten program na pierwsze 3 lata planujemy 1 000 000 000 zł, ale to nie jest tak, że 3 lata i koniec, bo to finansowanie jest zabezpieczone na kolejne, na całe 10 lat.
5: Pani minister, takich osób powyżej 65 roku życia to jest 7 700 000 w tej chwili w Polsce. Dane z GUS za 2024 rok mówią o tym, że około 25% potrzebuje wsparcia tu i teraz i ma niezaspokojone potrzeby około 2 000 000 osób. Więc jeżeli bon senioralny idzie do 20 000 osób, to jest kropla w morzu potrzeb.
4: To ja teraz tą statystykę pokażę trochę inaczej, bo dane statystyczne są rzeczywiście źródłem planowania, podstawą.
5: Tak, statystyka ma to do siebie, że można na nią spojrzeć z kilku stron i każdy widzi, co

0: innego.
1: Tak, ale my musimy też tę statystykę przełożyć na narzędzia, na możliwości, które są dzisiaj i które możemy zaprojektować i uruchomić. Na dzisiaj, po pierwsze tak, nie wszyscy, którzy mają powyżej 65 roku, wymagają wsparcia. Tutaj z danych pani dyrektor słusznie przetoczyła, jest oczywiście tych osób dużo mniej. Natomiast my, pani redaktor mówi tak, 20 tysięcy osób to kropla. 20 tysięcy rocznie. Tak. I ja powiem tak, na pierwszy rzut oka to kropla.
0: Jeżeli potrzebujących jest ponad 2 miliony,
1: oczywiście,
0: to rzeczywiście.
1: Tak, tylko, tak. Że dzisiaj tych usług opiekuńczych w sektorze publicznym jest świadczonych ponad 100 tysięcy. To jest naprawdę niewiele. To te 20 tysięcy przez same 5 lat tego programu to już jest drugie tyle. Więc jak popatrzymy na dzisiaj ile jest i jak popatrzymy, że planujemy te 100 tysięcy drugie tyle w ciągu najbliższych 5 lat, to jest 100% więcej w ciągu najbliższych 5 lat. Dlaczego trudno jest zaprojektować więcej? A dlaczego teraz nie ma ich więcej? I to jest to pytanie.
0: No, dlaczego?
1: A nie ma ich więcej z dwóch powodów. Na pewno jest to powód finansowy, mimo że wszystkie gminy powinny świadczyć, bo jest to ich zadanie obowiązkowe, nie świadczą.
0: Bo ciężka praca,
1: mało atrakcyjna, tak. Rzeczywiście fizycznie jest obciążająca, psychicznie też i mało płatna, ale tak naprawdę nie ma tych rąk do pracy. Szczególnie na obszarach wiejskich.
0: Dlatego... Jest na to jakiś plan?
1: Tak.
0: Żeby tych rąk do pracy rzeczywiście było więcej, żeby zabrać ręce do pracy z tej szarej strefy.
1: Dokładnie, absolutnie to jest jeden z kierunków. To nie jest tak, że ta opieka nie jest tam, że jak nie ma w gminie publicznych usług opiekuńczych, to nie jest tak, że zupełnie ta opieka nie jest świadczona. Jest. Oczywiście nie wszędzie,
0: nie
1: ale
0: wszędzie.
1: Bardzo często, bo ja właśnie po to były te konsultacje, bo ja byłam też w tych małych wiejskich gminach i pytałam, ale jak to, mówię, no nie świadczycie tych usług, ale to oznacza, że no to jak ten człowiek jest zaopiekowany, mieszkaniec? Nie no, jakaś tam pani przychodzi, sprawuje opiekę, ludzie płacą tyle i tyle, no ale pytam, no tak, ale przecież to zadanie własne, więc macie jakąś uchwałę, ile za godzinę?
0: Macie obowiązek.
1: No i okazuje się, że ta uchwała, którą gmina podjęła, ta stawka za godzinę jest wyższa niż ta kwota, którą ta pani przychodząca opiekunka dostaje, że tak powiem, bez umowy. Więc to jest rynek, który nam się zupełnie właściwie rozregulował. To jest szara strefa, więc ten pomysł, o który pani pyta, to jest danie tego publicznego pieniądza na usługę publicznie dostępną. Jeśli ta jedna
0: i konieczną,
1: pani,
0: biorąc pod uwagę to, że nasze społeczeństwo się starzeje, starszych osób będzie w naszym kraju coraz więcej i to jest realny problem. Brakuje lekarzy, geriatrów, brakuje tych ośrodków opieki dla osób starszych. Też brakuje takiego wsparcia, jeśli chodzi o leczenie osób starszych, o problemy psychiczne. To jest
1: ale jeśli mogę.
0: Góra lodowa.
1: Jest, znaczy jest to olbrzymie wyzwanie. Natomiast jest to olbrzymie wyzwanie i do tej pory śmiem twierdzić, że nikt nie podchodził do tego wyzwania w sposób systemowy. Najczęściej były takie punktowe, doraźne rozwiązania. To ja jeden przykład tego systemowego rozwiązania, tylko jeden, w społeczności lokalnej, wiejskiej, proszę sobie wyobrazić, albo miejsko-wiejskiej.
0: A proszę sobie wyobrazić, jeszcze tak dodam do tego przykładu, że przychodzi osoba 65+, z wnioskiem w gminie, która jest upoważniona do tego, żeby z tego bonu skorzystać. I przychodzi emeryt i składa wniosek i...
1: To wtedy jest taka sytuacja, że gmina ocenia, jeżeli ta osoba rzeczywiście wymaga pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, to wtedy gmina...
0: To jest ocenne, tak? Czy potrzebuje, czy wymaga, czy nie?
1: Mamy osoby w różnym stanie. Mamy osoby, wiek nie determinuje konieczności opieki.
0: Bo, kto o tym decydować będzie?
1: No, do tej pory jest tak, że... nie wyobrażam sobie, żeby było orzecznictwo w tej kwestii, bo to
0: jak też
1: dużo by nam kolejki.
0: Górnej i dolnej kwoty tego wsparcia, no to też chyba jest uznaniowo.
1: Ale odrobinę tego zaufania, znaczy zdrowego rozsądku dla gminy, bo przecież jak my mamy ocenić sytuację mieszkańca? Musi to ocenić gmina, dlatego że tam idzie osoba upoważniona, czy idzie pracownik i widzi, jedna osoba będzie potrzebowała godziny dziennie, druga 2 godzin, a trzecia 4 godzin, więc to bywa bardzo różnie, w zależności od tego, jakie te czynności życia codziennego trzeba zaspokoić. Natomiast proszę mi wierzyć, też w interesie gminy jest, żeby ta osoba miała to wsparcie i pozostała jak najdłużej w środowisku, bo jeśli nie ma tego wsparcia, to na końcu gmina rzeczywiście musi zapewnić całodobową opiekę, placówkę całodobową, która jest dużo droższa. Często jest tak, że to rodzina szuka jakichś prywatnych ośrodków. Natomiast
0: Najczęściej.
1: Często tak to wygląda. Natomiast
0: Pani minister, przejdźmy do...
1: Jeśli mogłabym tylko, a propos tego systemowego podejścia. Mówimy o tej usłudze w miejscu zamieszkania, czyli na przykład bon senioralny. Ale równocześnie my mamy nowy program wieloletni ASY. Od tego roku funkcjonuje, 5-letni. I on między innymi ma za zadanie dofinansować tworzenie klubów seniora i dziennych domów pobytu. I na ten program też jest więcej środków o 20% w ciągu tych 5 lat. I co istotne też, wiele samorządów mówiło tak, ale my nie mamy gdzie tworzyć tych placówek. Mamy wiele przestrzeni szkolnych, mamy infrastrukturę szkolną i dzisiaj też mamy ustawę o małych szkołach, która daje już tą możliwość, że jak jest jakieś wolne skrzydło w szkole, gdzie
0: to wszystkie
1: nie ma edukacji...
0: Projekty z Pani zdaniem będą się zazębiać i rzeczywiście jak już będzie tych starszych osób powyżej 65 roku życia poniżej 20 milionów, bo tak mówią statystyki, które przejrzałam do 2050 roku, to te programy tak się zazębią, że będzie lepiej.
1: Że może to nie jest medialne, ale szukamy różnych rozwiązań, żeby były to naczynia połączone.
0: Wiek emerytalny, albo przynajmniej zrównać, jeżeli mamy starzejące się i coraz lepiej funkcjonujące społeczeństwo.
1: Nie ma takich rozmów, nie ma takich dyskusji, żeby podnosić ustawowo, prawnie, absolutnie wiek emerytalny.
0: Za duży koszt polityczny?
1: Raz ten koszt już ponieśliśmy, natomiast ja mam inną wiadomość związaną z aktywnością zawodową. Osoby, które już są w wieku emerytalnym, one chcą być aktywne zawodowo. I na coraz większą skalę, pokazują to dane, są aktywne zawodowo. I teraz rolą państwa jest, żeby dawać tę możliwość, żeby wspierać osoby, które chcą być aktywne zawodowo, je wspierać, ale też tworzyć takie możliwości na rynku pracy. I jeden przykład podam. Została przyjęta, właściwie to nie, oczywiście ustawa, ale właściwie to jest reforma rynku pracy, która weszła w życie w ubiegłego roku, bodajże 1 czerwca. Ją przygotowywało Ministerstwo Rodziny, oczywiście ściśle z sobą współpracujemy, szczególnie właśnie w tym obszarze polityki senioralnej. I ta ustawa po raz pierwszy w historii, ona daje taką możliwość, żeby na przykład, jeżeli pracodawca zatrudni osobę w wieku emerytalnym, mógł ubiegać się o refundację zatrudnienia. Ta osoba po raz pierwszy w historii ma też możliwość uzyskania dofinansowania, czy w ogóle sfinansowania swojego przekwalifikowania, kursu, szkolenia. Tego kiedyś nie było, a to jest realne narzędzie. Ja też współpracuję z wieloma związkami pracodawców. Mamy, zaraz będziemy mieć też nową radę do spraw polityki senioralnej przy premierze. Zespoły różne, tam są pracodawcy. Znaczy naprawdę... Dużo się dzieje
0: minister,
1: na zasadzie dobrych praktyk.
0: Podsumowując, robi Pani wszystko, żeby ci, którzy chcą pracować, byli jeszcze na rynku pracy i żeby nie całowali klamki.
1: Znaczy wchodzi w ten
0: też,
1: wiek
0: jeżeli
1: emerytalny.
0: Będą chcieli być już wieku emerytalnym i odpocząć, to też będą wtedy dzięki programom, które się, jak Pani mówi, zazębią, będą dobrze traktowani.
1: No bo też
0: mieli
1: pokolenia
0: opiekę.
1: Się zmieniają. Proszę
0: bardzo
1: zobaczyć.
0: Dziękuję Pani minister.
1: Tych po 60 roku życia, kiedyś, teraz i te pokolenia będą wyglądać zupełnie inaczej.
0: Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, była naszym gościem. Bardzo dziękuję Pani
1: minister. Bardzo dziękuję.

0: Tu RMF FM, za chwilę na zegarach godzina druga. Czas na fakty, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Rosjanie po raz kolejny zbombardowali ukraińskie miasta. Zginęło co najmniej 7 osób. Trwają spory w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie uznali kolejną ustawę za niezgodną z prawem. Prezydent Poznania, który został obrzucony ciastem w trakcie sesji Rady Miasta, przekonuje, że to była akcja o podłożu politycznym. Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskich atakach na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy. W obwodzie donieckim 3 osoby zginęły po 2 nalotach bombowych na Słowiańsk. 5 kolejnych zostało rannych. Z kolei, jak informuje agencja Reutera, w Zaporożu w fali ataków z użyciem dronów 1 osoba zginęła, a 7 zostało rannych. Lokalne władze informują o 5 uderzeniach w miasto. Ogień objął budynek mieszkalny i centrum handlowe. Uszkodzona została także placówka oświatowa. Trybunał Konstytucyjny coraz bardziej podzielony. Sędziowie uznali wczoraj za niezgodną z prawem kolejną ustawę. W jej uchwaleniu nie brali udziału posłowie Kamiński i Wąsik. Tym razem jednak przeciwko wyrokowi głosowali już 2 z 5 sędziów. Jeden z nich, Jakub Stelina, ostrzegał, że uznając za bezprawne działania Sejmu bez 2 posłów, sędziowie powinni też przyznać, że bezprawnie działa sam Trybunał.
2: Sejm wybrał 6 sędziów na wakujące stanowiska, ale 4 z nich, powiedzmy z pewnych względów, nie podjęło służby. Ale na te stanowiska nikt inny nie może już być wybrany, bo oni zostali wybrani, więc właściwie mamy do czynienia z takim trwałym uszczupleniem składu Trybunału. Więc jeśli Trybunał miałby być konsekwentny i konsekwentnie stosować swój tok rozumowania, to musiałby stwierdzić, że nie ma prawa działać.
1: Podsumował Jakub Stelina. Sporny wyrok zapadł większością głosów 3-2.
3: To są fakty RMF FM.
1: Wotum nieufności poznaniaków dla Jacka Jaśkowiaka. Tak swój czyn określił mężczyzna, który obrzucił prezydenta Poznania ciastem w trakcie sesji Rady Miasta. Jaśkowiak twierdzi, że to akcja o podłożu politycznym.
4: To nie są osoby mi nieznane, bo też pewnie te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli. Te osoby wtargnęły do mojego gabinetu. O ile ja pamiętam, to te twarze to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tymi ludźmi spotykam i to są właśnie te osoby. Tak? To jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
1: Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat skontaktował się z przedstawicielami partii Razem w Wielkopolsce. Stanowczo odcinamy się od tego zdarzenia, usłyszał. A film z incydentu na sesji Rady Miasta mamy na rmf24.pl. Dar Szczecina opuścił port i obrał kurs na regaty The Tall Ships Races. Rywalizacja podzielona na etapy odbędzie się na Morzu Północnym.
5: Morze Północne jest dosyć trudnym morzem. Po pierwsze często mocno wieje, po drugie są strome fale, a po trzecie są tam miliony budowli na wodzie. Trzeba ciągle uważać.
6: Wprawdzie widzimy załogę, że ona jest w takim różnym wieku i trudno powiedzieć, że to jest młodzież. Faktycznie dopiero w Orchus zaokrętowana zostanie załoga, która weźmie udział w regatach właściwych i ona też będzie płynęła na jednym etapie, a później w Antwerpii znowu się podmienią załogi.
1: Opisywała Magdalena Piasecka z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, a wcześniej o wymagającej trasie mówił kapitan Daru Szczecina Wojciech Malejka. No to jeszcze mistrzowskie emocje w faktach RMF FM. Norwegia udanie rozpoczęła udział w Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu fazy grupowej pokonała Irak aż 4-1. Ostatnią bramkę zdobywając w czasie doliczonym. A Skandynawowie objęli prowadzenie jeszcze przed przerwą i przez większość spotkania kontrolowali przebieg gry. Po zmianie stron Irak wprawdzie zdobył bramkę kontaktową, ale Norwegowie szybko odpowiedzieli drugim trafieniem. Dzięki wygranej Norwegia teraz zdobywa pierwsze 3 punkty w turnieju i obejmuje czołowe miejsce w swojej grupie.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Wielkie emocje na piłkarskich mistrzostwach świata trwają, ale warto zaznaczyć, że przygotowania taktyczne do meczu każdej z